0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Grażyna Morek. Audycję realizuje Milena Krupińska, a dzisiejszy plac na rozdrożu będzie o zakupach. Zawitał do nas w czerwcu TikTok Shop, co oznacza, że impulsywne, a raczej kompulsywne kupowanie dopiero się rozkręca, a my już i tak kupujemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Ubrania, kosmetyki, dodatki, gadżety. Kuszą nas reklamy, influencerzy, promocje i algorytmy, które doskonale wiedzą, czego jeszcze moglibyśmy zapragnąć. Co albo kto nakręca spiralę zakupów? Czy kierujemy się ceną, ciekawością, a może nudą? O tym wszystkim za chwilę będę rozmawiać z moimi gośćmi. Wracamy za moment.

0: czerwca działa w Polsce TikTok Shop, czyli takie kupowanie na ekranie, trochę jak telezakupy Mango, tylko jeszcze łatwiejsze. Jednym kliknięciem pod wpływem impulsu można kupić wszystko, co nam się podoba. To kupowanie wplecione w rozrywkę między oglądaniem zabawnych filmików a słuchaniem ulubionych TikTokerów. No, zyski z TikTok Shop, na te zyski liczą właśnie zwłaszcza influencerzy. Już się szacuje, że poprzez TikTok Shop sprzedano na świecie w ubiegłym roku towary warte łącznie 64 miliardy dolarów, a w tym roku obroty mają być niemal dwa razy wyższe. Nadprodukcja i nadkonsumpcja to nasza codzienność. Da się to jeszcze zatrzymać? Moimi gośćmi są Aleksandra Jaskółowska, edukatorka prowadząca profil Ola Nowe Perspektywy, która od lat pokazuje, jak nie dać się marketingowym sztuczkom i kupować odpowiedzialnie. Monika Kaczyńska-Biadacz, prowadząca internetowy Second Hand Miękko, będzie z nami na łączach. I jest jeszcze w studiu Karolina Konst, psycholożka, nauczycielka jogi, która we współpracy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie opracowała pierwszy w Polsce niezależny raport Fair Yoga i wzięła pod lupę producentów odzieży i akcesoriów do jogi. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: W skali roku do Polski trafia około 100 milionów paczek z Chin. I zaczynam od tych chińskich zakupów, bo od 1 lipca obowiązują nowe cła na tanie towary spoza Unii. I pytanie, czy one coś zmienią? Czy kończy się era bardzo tanich zakupów, czy dopiero się zaczyna dzięki TikTok Shopowi? Co zmienią te przepisy? Czy konsumenci odczują wzrost cen? Pytam o to Olę Jaskółowską.
1: A więc to dopiero się okaże, czy te zmiany rzeczywiście spowodują mniejsze zakupy, czy nic nie zmienią, a może zakupów będzie coraz więcej. Przepisy celne w Unii Europejskiej musiały się zmienić, ponieważ, tak jak wspomniałaś, miliony paczek i produktów są wysyłane do Polski każdego roku. Chińskie platformy sprzedażowe mają coraz więcej użytkowników, którzy kupują coraz szybciej tanie artykuły, od ubrań przez akcesoria do domu. Na tych platformach można znaleźć już naprawdę wszystko. Teraz Unia Europejska narzuciła cło w wysokości 3 euro za każdą kategorię produktową. To znaczy, że jeśli w paczce mamy koszulkę, kubek i na przykład lampkę, no to zapłacimy potrójne cło. Ale na przykład jeśli mamy dwie koszulki w dwóch różnych rozmiarach, ale są one takie same, no to cło będzie pojedyncze. Już teraz konsumenci mówią o tym, że ceny wzrosły, ponieważ to cło ma opłacić producent, ktoś, kto zleca wysyłkę, a nie sam konsument. Więc żeby sobie wyrównać te braki, platformy podwyższają ceny. Jednak też widzimy już teraz, że te platformy starają się jakoś ominąć to prawo. I zobaczymy, jak to pójdzie dalej.
0: No, na przykład budują magazyny w Europie.
1: Dokładnie.
0: Do których będą sprowadzane produkty i rozsyłane już w ramach unijnego transportu.
1: Tak właśnie, ponieważ to cło obowiązuje na pojedyncze paczki, a jeśli hurtowo się wysyła do centrów logistycznych, na przykład do tego, które mamy pod Wrocławiem, no to cło nie obowiązuje. Więc już teraz te platformy e-commerce starają się ominąć te nowe regulacje, a Unia Europejska będzie jeszcze pracować nad tym, żeby wprowadzić dodatkowe obostrzenia, żeby wprowadzić więcej kategorii opłat, żeby opłata na przykład zależała od wartości danego produktu. Więc kolejne miesiące, kolejne właściwie dwa lata to będzie doprecyzowanie tych regulacji i wtedy dopiero tak naprawdę okaże się, czy te ceny są dla konsumentów za wysokie, czy ten system w ogóle działa, czy może trzeba szukać innych rozwiązań.
0: A dlaczego w ogóle Europa próbuje tak ograniczyć zalew tych produktów z chińskich platform?
1: Powodów jest kilka. Po pierwsze skala, czyli to, że do Unii Europejskiej trafiają setki milionów produktów, również do Polski. Jesteśmy zalewani tanimi towarami z Chin, które które są z tanich materiałów, są właściwie jednorazowe i często zawierają niebezpieczne, toksyczne substancje, które w Unii są zakazane, albo ich stężenie czy ich ilość są bardzo, bardzo niewielkie, a te produkty przekraczają nawet kilkaset razy dopuszczalne normy i w różnego rodzaju produktach znajdowano metale ciężkie, ołów, kadm, na przykład w biżuterii, w ubraniach znajdowano formaldehydy, które negatywnie działają na układ oddechowy, ftalany w plastikowych akcesoriach, które negatywnie działają na nasz układ hormonalny. I również te substancje były w produktach dla dzieci, w gryzakach dla niemowląt, w kredkach, w ubraniach, w butach. A jak wiemy, dzieci mają jeszcze niedorozwinięty ten system odpornościowy. Wątroba nie oczyszcza dokładnie organizmu z toksyn, no i mają one mniejszą masę, więc są jeszcze bardziej podatne na te niebezpieczne substancje i my nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę serwujemy sobie i dzieciom.
0: A propos dzieci, to we Francji niedawno wybuchł skandal. Słynna zabawka z kauczuku, żyrafka Sophie, okazała się być produkowana już od dawna w Chinach. Natomiast fabryka była tylko pokazowa dla dziennikarzy na terenie Francji i zmieniono nawet napis. Już nie Made in France, tylko sprowadzane do Francji, czy stuletnia tradycja francuska. To są takie wymyki, które często widać na opakowaniach. Natomiast skąd wynika w sumie ta taka miłość Polaków do kupowania na tych platformach? Bo statystyki pokazują, że jedna z tych chińskich platform na te, no to jest w topce sklepów, z których Polacy kupują wszystko, tak jak powiedziałaś, Olu.
1: Tak, tych powodów też jest tu kilka. Mogą to być zarówno, nawet bym powiedziała, takie historyczne powody, czyli fakt, że po raz pierwszy mamy dostęp do tak ogromnej ilości produktów, a jednak zostaliśmy wychowani i wychowane przez osoby, które przez całe życie żyły niedoborze. Po raz pierwszy w historii właściwie możemy wejść do sklepów albo nawet nie, otworzyć aplikacje i kupować wszystko, co popadnie. W dodatku w tanich cenach, dostępne już jutro. Gdzieś tam możemy mieć to zakodowane genetycznie, że tak powiem, ale powody mogą być też psychologiczne, czyli fakt, że szukamy dopaminy, szukamy jakiegoś pocieszenia, chcemy sobie wynagrodzić pewne rzeczy, różne potrzeby psychologiczne, potrzeby społeczne zaspokajamy konsumpcją, a tak naprawdę ta konsumpcja daje tylko chwilowy wyrzut dopaminy, przez chwilę poczujemy się dobrze, ale zaraz nadal będziemy czuć się źle, nadal te jakieś problemy, stresy nadal będą w naszym życiu i ta konsumpcja tak naprawdę nam nie pomoże, ale zostaniemy i z problemem, i z rzeczami, których nie potrzebujemy, i z mniejszą ilością pieniędzy.
0: A jak działają dokładnie te algorytmy i czym jest taki zakup dopaminowy? Mówi się, że ten TikTok Shop to jest wyjątkowe zagrożenie dla naszego kompulsywnego kupowania ze względu na nieustanne przewijanie się filmików. Wyjaśnij proszę, dlaczego to jest groźne i co to nam robi z głowami? Bo jesteśmy trochę bezbronni wobec tych niektórych działań.
1: Tak. Jak działają algorytmy, my dokładnie nie wiemy. Właściwie nawet wcale nie wiemy. I to jest przerażające, że one zbierają nasze dane, zbierają informacje o tym, jakie ruchy wykonujemy w aplikacji, kiedy ją otwieramy, co przyciąga naszą uwagę, nawet na milisekundę i dopasowuje do nas wyświetlane treści. Więc my nie mamy pojęcia, jak one działają, jak się zmieniają i jakie dane wykorzystują. Więc tak naprawdę te platformy podsuwają nam bardzo szybko produkty, które nam się podobają, które chcemy mieć, albo nawet nie wiemy, że chcemy mieć, ale ta platforma już to wie przed nami, dlatego tak łatwo nam jest to kupować. A jeszcze w połączeniu z taką prostą metodą kupowania, czyli tak jak wspominałaś, TikTok Shop, że kupuje się naprawdę jednym kliknięciem, nie trzeba wychodzić nawet z aplikacji, tylko klika się kup i wpisuje blika, to sprawia, że traktujemy kupowanie jak zabawę, trochę jak taką grę. Gramy w to, żeby kupić coś po niższej cenie, bo akurat się wyświetliło, bo akurat jest kod zniżkowy, bo jest okazja, więc trochę gramy w taką grę i to nie są już nasze świadome decyzje zakupowe, tylko takie mikrodecyzje, o których nawet zapominamy, przyjdzie ta rzecz, a właściwie nie jest mi potrzebna, zapomnę to zwrócić, ponieważ jest to coś dość taniego i w ten sposób kupujemy coraz więcej i coraz częściej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
0: A czy rozgrzeszamy się trochę drugim obiegiem? Bo mówi się o aplikacji Vinted, że też jest bardzo uzależniająca i to scrollowanie i wyszukiwanie tych tanich rzeczy wciąga i no, okazuje się, że potem na koncie ubyło jednak trochę grosza.
1: Tak, ponieważ te złe nawyki zakupowe zaczynamy przenosić na drugi obieg. Drugi obieg nie jest metodą na poradzenie sobie z nadkonsumpcją, ponieważ my przede wszystkim powinniśmy kupować mniej i zwracać uwagę na jakość, zwracać uwagę na bezpieczeństwo tych produktów, na ich trwałość i przestać traktować konsumpcję jako lek na wszystkie nasze smutki i nasze problemy, ponieważ kupujemy sukienki, bo jesteśmy smutne, tak? Czy ciężko pracujemy, więc chcemy sobie wynagrodzić coś, to nam też daje takie złudne poczucie kontroli. Że
0: no
1: tak,
0: i nowość. Kusi nas nowości, prawda?
1: Tak, które też widzimy cały czas w mediach społecznościowych.
0: No dobrze, to jak jesteśmy przy drugim obiegu, to teraz zapytam Monikę Kaczyńską-Biadacz, która prowadzi od lat internetowy Second Hand Miękko. Dobry wieczór, Moniko.
2: Cześć dziewczyny.
0: Cześć. Moniko, powiedz... Czy co się stało z lumpeksami? Bo przyznam, że jestem obeznana, lubię i mam wrażenie, że no, coraz więcej jest tam ubrań no właśnie z tych chińskich słynnych platform z metkami, ale również brytyjskich firm fast fashion. Często to są ubrania nowe, czyli nawet jeszcze nie zostały sprzedane w pierwszym obiegu, już są w drugim. Coraz trudniej znaleźć perełki, nie mówiąc o dobrym składzie. Kiedy to się zaczęło, ten upadek lumpeksów?
2: Ja w ogóle myślę, że to jest trochę rozdmuchana teza. Nie wiem, czy to chciałyście usłyszeć, bo wcale nie uważam, że jest aż tak ciężko, jeżeli chodzi o towar w second handach. Natomiast popyt jest zdecydowanie większy. I świadomość konsumentów też wzrosła, więc siłą rzeczy tego drugiego, trzeciego czy kolejnego dnia cyklu dostaw w second handach towar jest po prostu słabszy, bo ten najlepszej jakości jest kupowany już pierwszego dnia, w pierwszych godzinach. I myślę, że dużo takiej wizji, że właśnie lumpeksy osłabły, że towar jest coraz gorszy, wynika z tego. Ale oczywiście muszę się zgodzić z tym, że towaru jest też coraz mniej, bo marki, które produkują dobry towar, te marki, które chcemy kupować, marki rzeczywiście zrównoważone, produkują po prostu mniej. Więc siłą rzeczy tego dobrego towaru będzie jak na lekarstwo czasami. Jednocześnie ja w dalszym ciągu uważam, że można znaleźć perełki, że jest ich całkiem sporo. Pandemia też na pewno zmieniła troszeczkę to, jak wygląda rynek drugiego obiegu, bo sporo się przeniosło po prostu do online'u. I już nie tyle kupujemy stacjonarnie, co powstało mnóstwo second handów, które właśnie ich powstanie było gdzieś w okolicach wybuchu pandemii albo bezpośrednio lub kilka lat po. I urosły też platformy resellingowe. Vinted, które na nasz rynek weszło tam chyba w 2013 roku, urosło w ostatnich 5 latach, także rok do roku notuje wzrosty. Więc myślę, że to wszystko po prostu, jak dodamy do siebie, to przyczynia się do tego, że zainteresowanie jest większe, a tego towaru nie przybywa, tego dobrego jakościowo.
0: No dobrze, ale porozmawiajmy trochę o cenach, bo ceny w second handach wzrosły, nawet w tych, które mają wyłącznie towar na wagę. Czy to media społecznościowe i taka moda na vintage te ceny podniosła?
2: No na pewno, na pewno. Jest więcej chętnych, więc siłą rzeczy towar jest droższy. Właściciele second handów też mają większą świadomość. To nie jest tak tylko, że konsument zwiększył swoją wiedzę, tylko właściciele całych sieci też wiedzą więcej i adekwatnie wyceniają już te wartościowe rzeczy powoli. No i na pewno też ma znaczenie inflacja, która nie dotyka tylko tych rzeczy, które my jako klient kupujemy w second handzie, tylko właśnie właścicieli, którzy żeby pozyskać towar, też muszą się rzeczy zapłacić więcej. Towar kosztuje więcej, transport kosztuje więcej. I potem to, co zrobią właściciele second handu z tym towarem, który jest niesprzedany, też na pewno kosztuje więcej.
0: No właśnie, ale też słychać takie głosy, że ludzie rezygnują z kupowania właśnie w second handach, dlatego że no, na chińskich i nie tylko chińskich, na platformach jest taniej, że często ceny lumpeksowe przewyższają ceny z promocji w markach brytyjskich na przykład, które są popularne w Polsce. Jak ty byś to skomentowała? Czy z jakich powodów warto się kierować jednak no, do lumpeksu najpierw i być może najpierw tam szukać tego, czego potrzebujemy? Albo nawet tam się kierować, jeśli nam smutno, źle, to o czym mówiła Ola Jaskółowska, żeby trochę emocje swoje poratować takim zakupem na poprawę humoru?
2: Znaczy myślę, że są w tej kwestii w ogóle dwa rodzaje konsumentów. Tacy, którzy w dalszym ciągu do drugiego obiegu zaglądają z uwagi na cenę i ten aspekt ekonomiczny jest dla nich rzeczywiście najważniejszy. I tacy, którzy trochę stoją w opozycji do tego, którzy zwracają uwagę na jakość i to jest dla nich najważniejsze. Bo ten konsument, który zwraca uwagę na jakość, on nie będzie korzystał z tych wszystkich platform internetowych sprowadzanych sprowadzających towar z Chin, nie będzie kupował w najgorszej jakości sieciówce, bo ma świadomość, że nie tak powinien wyglądać materiał, nie takie powinno być szycie. Nie tego oczekuje od jakości ubrania i nie to chciałby mieć przez najbliższe lata. Nie chce wcale wymieniać tej koszulki, którą kupi za 10 czy 15 zł w nie wiem, dajmy na to w Pepco i nie chcę jej wymieniać za miesiąc, tylko woli ją kupić w second handzie za równowartość tych pieniędzy i mieć ją na x czasu, bo ona po prostu jest doskonałej jakości. I myślę, że jakość jest tym, co powinno nas do lumpeksów w pierwszej kolejności przyciągać, co mnie osobiście najbardziej przyciąga, bo ja prawdopodobnie nie pozwoliłabym sobie na taką garderobę, jaką mam w pierwszym obiegu z aspektów właśnie finansowych. Natomiast to jakość jest dla mnie najważniejsza, bo równie dobrze mogłabym mieć 4 t-shirty na krzyż i po prostu świetne jakościowo i nie muszę wcale mieć bogatej szafy do tego. Ale wiem, że też bardzo ważnym aspektem, który przyciąga do drugiego obiegu, jest to, że te rzeczy często są wyjątkowe, są niespotykane. To często jest praca ludzkich rąk, która jest no, bardzo mocno wyceniana. Więc jeżeli odrzucimy ten aspekt finansowy, to fajnych elementów, które może nam dać drugi obieg, jest dużo, dużo więcej.
0: A powiedz, dlaczego taki sweter sprzed 20 lat często wygląda lepiej niż nowy?
2: No prawdopodobnie dlatego, że jest dobrej jakości materiał, bo możemy go zrobić oczywiście z ropy naftowej i on będzie wytrzymały, ale czy będzie tak fajnie się eksploatował jak wełna? No pewnie nie, bo wełnę możemy poddać obróbce, fajnej opiece, zadbać o nią tak jak nigdy nie zadbamy o poliester i po 20 latach on nie będzie wyglądał wcale tak dobrze. Chociaż to też jest złudne, bo taki boom poliestrowy chyba był w okolicach lat 60. i często te poliestrowe rzeczy dalej wyglądają całkiem nieźle, ale mam wrażenie, że to po prostu był zupełnie inny surowiec, inna jakość, inne szwalnie, nie było takiej masowej produkcji, nadprodukcji wręcz, więc to na pewno też wynika właśnie z tego.
0: A jakie kategorie ubrań twoim zdaniem szczególnie warto kupować z drugiej ręki właśnie ze względu na jakość lepszą niż te współczesne odpowiedniki?
2: Moim zdaniem zawsze ponadczasowe. Skupiać się na krojach, na tym, jak wyglądają szwy. To też jest tak, że dotykając tych ubrań różnych, bo w lumpeksie mamy do czynienia z wieloma markami, z wieloma szwalniami, z wieloma materiałami, zupełnie inaczej niż jak wejdziemy do sieciówki, gdzie wszystko jest w jednym sposób produkowane na jedno kopyto, to tu możemy zauważyć tą różnicę i skupić się rzeczywiście na tym, jak wygląda jakość szwów i kroju chociażby, czy coś nam się nie skręca, podotykać w miejscu, gdzie materiał jest prawa strona z lewą zespolony, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda i nauczyć się tego. No i rzeczywiście basiki, no to są rzeczy, które zostaną z nami na lata, a później możemy sobie dobierać dodatki i czy to z drugiego obiegu, czy z pierwszego, czasem korzystając po prostu także z niego. Bo to nie jest tak, że nie możemy dotykać pierwszego obiegu.
0: Czy powiedziałaś już, że twoim zdaniem mitem może być to, że lumpeksy się trochę zepsuły. A jakie jeszcze mity dotyczące zakupów w vintage i w second handach, z którymi się najczęściej spotykasz, jakie byś tutaj przytoczyła?
2: Ja chyba najbardziej lubię stwierdzenia, że to są ubrania po zmarłych, ale to dotyka tego, skąd brany jest towar po prostu w second handzie. Natomiast no, na pewno to, że zmieniło się na przestrzeni lat postrzeganie second handów i ja pamiętam, jak wyglądało to kiedyś, jak jeszcze to nie było tak popularne, a jak mówiło się, że z second handu korzystają ludzie biedni i to gdzieś dalej się za nami ciągnie, ale już mam wrażenie, że obalamy społecznie ten mit. Nie tylko są te pojedyncze jednostki, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zawsze wybrzmiało, że nigdy nie było tak, że z drugiego obiegu korzystają tylko ludzie biedni.
0: A kto w ogóle, dzisiaj najchętniej kupuje w lumpeksach? Jakąś zmianę pokoleniową widzisz? Nastolatki? Trzydziestolatki? Starsze panie?
2: Na pewno jest tak, że taki boom zrobiliśmy my, czyli ja jestem z pokolenia milenialsów i to na pewno jest takie pokolenie, które bardzo dużo kupuje z drugiej ręki rzeczy, tak samo jak następne pokolenie, czyli Zetki. Natomiast jakby się zastanowić, kogo widujemy na dostawach w second handach, to mamy cały przekrój społeczny, bo stoją tam licealiści, którzy zamiast do szkoły to wybrali się na dostawę, jest kilka pań z korpo, emeryci, którzy mają wolne, kilka osób takich jak ja, sprzedających, kilka fajnie ubranych dziewczyn, które widać, że szukają czegoś wyjątkowego, więc mam wrażenie, że to już dotyka całego społeczeństwa, tylko po prostu innych rzeczy szukamy.
0: Za chwilę wrócimy do audycji, porozmawiamy o greenwashingu i etycznej modzie, o tym, czy można jeszcze wierzyć hasłom eco, conscious, green. Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement replaces language.

0: Kupujesz w sieciówce źle, kupujesz na chińskiej platformie jeszcze gorzej, kupujesz od polskiej niszowej marki świetnie, tylko czy każdego na to stać? No i czy te metki się bronią? Czy można wierzyć hasłom eco-conscious green? Co to jest greenwashing? I czy etyczna moda zawsze jest etyczna? Karolina Konst z raportem, który za chwilę ujrzy światło dzienne. Raport Fair Yoga. Sprawdziłaś hasła i sposób promowania największych marek i producentów odzieży jogowej, akcesoriów do jogi. Wzięłaś wszystko pod lupę. Opowiedz trochę o raporcie i przede wszystkim o wynikach. Co się okazało?
1: No, wyników jest wiele, bo raport obejmuje 26 marek tworzących produkty do jogi i medytacji, polskich marek, i obrazuje stan na koniec 2023 roku. Co ciekawe, do dzisiaj z tych marek zamknęło się już 10, więc to pokazuje, jaki mamy na rynku obecnie przemian, jak trudno się na nim utrzymać, wchodząc z jakąś nową marką. No, ale jest to w zasadzie 300 stron raportów, analiz indywidualnych marek, analiz zbiorczych, porównawczych, tak żeby, no, ponieważ edukowanie się, czy dociekanie do tego, jaki produkt jest, jakiej jest jakości, czy jest dla nas bezpieczny, czy nie, dzisiaj jest przeniesione przede wszystkim na konsumenta, czy konsumentkę.
0: To my mamy być świadomi, czytać te składy, metki
1: i sprawdzać. Dokładnie. Więc starałam się...
0: Ciężkie zadanie.
1: Bardzo, bardzo czasochłonne i wymagające też edukacji. Wiadomo, warto się edukować, ale musimy się dzisiaj edukować w kwestiach związanych ze zdrowiem, kosmetykami, żywnością, prawda? Dużo tego, więc raportem starałam się tę drogę skrócić. No i jest też audytowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie. Zależało mi na tym, żeby był jak najbardziej obiektywne i miarodajne.
0: No, dla mnie ciekawe jest to, że przebadałaś ubrania do sportu, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, w dużym uproszczeniu, czyli takie ubrania, które mają kontakt z potem, nasza skóra z wydzielinami, więc to wszystko, z czego te ubrania są zrobione i co w nich się znajduje, ma kontakt ze skórą, a więc może narobić trochę szkód w zdrowiu. Więc to, co w składach tych ubrań na przykład cię zaskoczyło?
1: Akurat raport obejmuje produkty takie właśnie jak odzież z jednej strony, osobno maty i osobno inne akcesoria do jogi i medytacji. I rzeczywiście trzeba przyznać, że najlepiej w tym raporcie wypadły marki, które produkują akcesoria, takie jak wałki do jogi, poduszki i tak dalej. Po prostu jest to najłatwiejsze. Natomiast wyprodukowanie ekologicznej przyjaznej dla zdrowia, to może trochę łatwiej, jogi, maty do jogi, jest znacznie trudniejsze systemowo. To samo dotyczy odzieży. No i problematyczne jest to, że kiedy sięgamy do asortymentu marki jogowej, myślimy, że z tym słowem yoga i z całymi opisami, z całą narracją, które marki budują wokoło swoich produktów, otrzymamy coś etycznego, prawda? Yoga dodaje nam tej wartości, że to będzie dobre dla planety, dobre dla nas. A niestety to niekoniecznie tak wygląda, bo kiedy porównałam albo obliczyłam skalę greenwashingu wśród polskich marek jogowych, to na te 26, 17 z nich wykazują greenwashing wysoki do średniego i takim, mają kilka takich najpopularniejszych zabiegów, które stosują.
0: No właśnie, jakie to są te przejawy greenwashingu, czyli takiego oszukiwania, zasłaniania się ekologią i dbałością o planetę?
1: Tak, tak. Taki tombak wśród złota. Więc taki najczęstszy greenwashing, który zaobserwowałam, to było na przykład sprzedawanie maty z kauczuku z warstwą z mikrofibry, który był opisywany jako 100% biodegradowalna mata, jako ekopoliuretan, 100% przyjazne środowisku. Olu, w swoim podcaście nazywałaś też tworzywa typu ekopoliester, czy poliester z recyklingu, jako jedne z największych ekościem.
2: Dokładnie.
1: Które też powoduje, że my nie możemy tych ubrań później recyklingować w zasadzie. zasadzie. No to jest jakby jedna rzecz, tak? Takie deklaracje, no i jedna z marek ma praktycznie wszystkie swoje produkty oznaczone jako ekologiczne, ale na przykład posługuje się w tym celu certyfikatem EcoText, który wyłącznie wskazuje na nieszkodliwość materiałów czy substancji używanych w produkcji dla naszego ciała, dla naszego użytku, prawda? Nie jest wcale deklaracją ekologiczną i nie to jest sprawdzane, to jest następny bardzo częsty przykład greenwashingu i stanowi no, taki sposób systematycznego wprowadzania osoby w błąd. Myślę też, że ogromnym problemem w tejże właśnie branży jest bardzo konsekwentna, selektywna komunikacja. Czyli na przykład marka nie mówi nam, że szyje ciuchy w Chinach. Niektóre marki przyznają się do tego w mailach, kiedy pisałam jeszcze jako konsumentka, ale nie chwalą się tym publicznie. Inne marki na przykład piszą takie pięknie brzmiące deklaracje typu: maty i ubrania do jogi przywozimy do Polski drogą kolejową, najbardziej ekologicznym dostępnym środkiem transportu.
3: Bez śladu węglowego.
1: Ale z Chin. Ale to nie jest, jakby, wiecie, to nie jest tylko to, bo jest tam na przykład napisane, że ubrania powstają w renomowanych szwalniach w Chinach. Tkaniny są tam wytwarzane i szyte w renomowanych szwalniach, położonych niedaleko.
3: Marketing.
1: Ta renoma jest często po prostu taką fasadą, żeby usypiać naszą czujność. I to, co jest bardzo ważne, no bo wiecie, kiedy przeprowadziłam się z powrotem do Polski, otwierałam tutaj studio, chciałam wspierać nasze marki, więc naprawdę przejrzałam tę ofertę, żeby przeczytać i sprawdzić jakość produktów, ich ekologiczność, ich wpływ środowiskowy i społeczny też, trzeba się naprawdę napracować. I czasami to, co też robią marki w tej selektywnej komunikacji, to na przykład mają dwie bluzy w swoim asortymencie z bawełny GOTS, eksponują je i już nam nagle umyka, że na przykład 85% asortymentu to jest poliester, poliamid. I no niestety znaczna część odzieży jest po prostu z plastiku.
3: Który podobno oddycha lepiej niż bawełna.
1: No nie oddycha lepiej niż bawełna z pewnością. I przede wszystkim wydziela mikroplastik. Jeżeli myślimy o najpopularniejszych dzisiaj formach jogi, może też najbardziej efektownych, czyli takich dynamicznych, w których de facto sporo się pocimy, to nie dość, że podczas takiej intensywnej praktyki, kiedy nasze ciało się poci, podgrzewa się, ten mikroplastik się po prostu uwalnia i jest bardzo blisko naszego ciała. Dla zdrowia intymnego kobiety to też nie jest najkorzystniejsze, być w obcisłych leginsach po prostu z plastiku. Z drugiej strony tę odzież też częściej pierzemy, więc ten mikroplastik jeszcze jest uwalniany w praniu i niekoniecznie jest bardziej trwały. Więc tutaj ten greenwashing naprawdę ma bardzo, bardzo szeroki zasięg. No i też ten przemysł jogowy jest bardzo profilowany na kobiety, w związku z czym troszeczkę, zważywszy też na nasze zdrowie hormonalne, szczególnie dla nas istotne, czy na rozrodczość, prawda, powinnyśmy na to zwracać uwagę. Takich produktów powinniśmy raczej unikać. Niektóre marki mówią nam o tym, że liczy się dla nich jakość i ponadczasowość. No, marka jednej z celebrytek, kiedy spojrzałam na jej Facebooka, na Facebooka jej marki, okazało się, że użytkowniczki opisywały jakość jako fatalną i mówiły, że machaciła się już po jednym użyciu. Tak, więc ta długowieczność, nie wiem, i to wcale nie dotyczy tylko wielkich marek, bo mamy też, analizowałam też jedną z małych marek prowadzonych przez kobietę, która też deklarowała, że jej misją jest idea bycia eko, ale niestety wszystkie ubrania, które sprzedawała, były z poliestru albo z domieszek, tak? Więc no, musimy bardzo, bardzo uważnie czytać te strony i sprawdzać proporcje, bo to, co wygląda jak ekologia, jak sensowne deklaracje, czy nawet oznaczenia w produkcie, małym druczkiem okazują się po prostu bujdą.
3: Ola Jaskółowska, powiedz proszę, jak rozumieć na metce napis Conscious, jedna z sieciówek?

0: ta kolekcja rzeczywiście jest ekologiczna czy zrównoważona, bo nie wiemy, jakie tam są materiały, w jakich proporcjach. No i dla mnie zawsze takim red flagiem jest to, że jeśli jedna kolekcja jest nazwana świadomą, eko, zieloną, to cała reszta taka nie jest. Więc tutaj też mamy 1%, 2%, nawet jeśli to jest 10% całego asortymentu, to tylko pokazuje, że cała reszta ubrań taka nie jest, więc to jest już dla mnie, ta marka jest przekreślona i musimy też pamiętać, że szczególnie te sieciówki tworzą takie kolekcje nie dlatego, że chcą być bardziej zrównoważone, tylko dlatego, żeby sprzedać więcej rzeczy. To ma zachęcić klientkę czy klienta do zakupów, czyli oni mają wyprodukować i sprzedać jeszcze więcej, bo jakby naprawdę chciała być ekologiczna, to by ograniczyła swoją produkcję po prostu.
1: No właśnie, a ile ubrań do fitnessu my potrzebujemy?
0: Możemy nawet żadnego nie potrzebować. Możemy ćwiczyć w piżamie nago, jeśli ćwiczymy w domu oczywiście. Możemy ćwiczyć w dresie. Możemy nawet w lumpeksie kupić bardzo dobry dres. Ja chodzę na siłownię i akurat ćwiczę w wełnie, w wiskozie, czasem w bawełnie, więc stawiam na te naturalne materiały od dobrych marek, bo są one wytrzymałe. Małe, nie mają w sobie plastiku, więc nie ma ryzyka wdychania mikro, nanoplastiku, ani substancji, które się w nim znajdują, ponieważ w tych cząstkach znajdują się po prostu chemikalia, które są używane podczas produkcji. Więc stawiam na naturalne materiały i właśnie jak mówiła moja przedmówczyni, takie stroje do fitnessu z plastiku trzeba często prać, bo one bardzo pochłaniają zapachy. A na przykład strój wełniany nie pochłania zapachu i szybko oddaje wilgoć, więc takie koszulki czy spodenek nie trzeba prać po każdym treningu. Można ją prać raz na kilka dni, raz na tydzień. W międzyczasie wystarczy ją wietrzyć, więc też tutaj mamy lepszą jakość, mamy łatwiejsze utrzymanie, mniej prania. Takie ubrania są bardziej efektywne i długowieczne.
1: A ile ubrań przeciętnie potrzebujemy i co wyrzucamy za szybko?
0: Ja jestem bardzo daleka od mówienia, kto ile powinien mieć w szafie i nie lubię takich treści czy takich szybkich porad mówiących, potrzebujesz tylko 33 rzeczy w szafie, stwórz szafę kapsułową i tak dalej. Szafa kapsułowa też nie jest dla wszystkich. Trzeba rozpoznać swoje potrzeby przede wszystkim. W co się ubieram na co dzień, co jest dla mnie najwygodniejsze, jaką mam pracę, jaki mam styl życia, czy może mam dzieci, za którymi biegam cały dzień, czy może chodzę do biura, gdzie muszę mieć garsonkę, tak? Więc najlepiej jest, jeśli każdy samodzielnie sobie przeanalizuje, co powinno być w tej szafie, w czym się najlepiej czuje, w czym jest mu wygodnie i kupuje właśnie tego rodzaju rzeczy. I też są osoby, które interesują się modą, które lubią wyglądać inaczej, więc niech te osoby mają więcej rzeczy w szafie. A pytałaś też, co wyrzucamy najczęściej. No, teraz wyrzucamy już naprawdę wszystko, nawet nie ubierając tych rzeczy czy akcesoriów, ponieważ kupujemy coraz więcej niskiej jakości rzeczy, a przez to, że są to rzeczy nam niepotrzebne, kupione impulsywnie, emocjonalnie, to ich nie używamy i wyrzucamy je nawet bez użycia.
1: I też za bardzo nie mamy ich dokąd wyrzucić, bo do zmieszanych nie. Kontenery zniknęły, do przoków ogromne kolejki. No to nie zachęca do tego, żeby zajmować się na własną rękę odpadami.
0: Tak. I też niestety regulacje, które przyszły do nas z Unii Europejskiej, sprawiły, że musimy kompletnie zmienić system zagospodarowania tekstyliami, a nasz kraj po prostu nie jest na to gotowy, ponieważ nie ma infrastruktury, która mogłaby przetwarzać, gromadzić te tekstylia. regulacje trzeba spełniać, ale teraz jesteśmy w takim momencie, że pszoki nie wiedzą, co dalej robić z tymi tekstyliami, że konsumenci nie wiedzą, gdzie je wyrzucać, nie mogą się dodzwonić do pszoków, są tam duże kolejki, a już nawet jak oddają

0: Radzą te rzeczy, to brakuje recyklerów, więc to tylko pokazuje, że nie mamy odpowiedniej infrastruktury na naprawdę ogromny problem z odpadami i że będzie tylko gorzej, ponieważ kupujemy coraz więcej.
1: No właśnie, rozwiązaniem byłoby kupować mniej, ale ja się zastanawiam, czy taki minimalizm zakupowy to nie jest luksus w dzisiejszych czasach, bo no mówi się, łatwo powiedzieć, że ten produkt kupisz, tak. kup drożej, na dłużej ci starczy, nie ma sensu przepłacać.
0: Mówisz o minimalizmie. Ja myślę, że to nie jest minimalizm, tylko to jest kupowanie rzeczy, których po prostu potrzebuję i które mi się przydają. Zrównoważona moda dla mnie jest modą, która przede wszystkim ma mnie służyć. Czyli ja mam mieć w szafie rzeczy, które są dobrej jakości, które są wygodne, w których nie pocę się, w których które są przewiewne, które lubię, które wyglądają dobrze na mnie, które mogę prać wiele razy i one się nie niszczą, o które nie muszę tak bardzo dbać, których nie muszę wyrzucać po drugim założeniu. Więc ja też nie chcę wydawać dużo pieniędzy na takie rzeczy jednorazowe. To ma przede wszystkim służyć mi, mojemu portfelowi, moim potrzebom i tak też myślę, że warto w ten sposób o tym rozmawiać, ponieważ jeśli mówimy o tym, że powinniśmy kupować mniej, to od razu narzuca nam takie ograniczenie, że
1: my nie lubimy się samoograniczać.
0: Tak? No tak, nikt mi nie będzie mówił, ile ja mogę kupować, tak? Tylko spójrz realnie na te swoje potrzeby, spójrz realnie na składy tych rzeczy, czy one są bezpieczne dla ciebie, ponieważ dobrze, może wydamy mniej pieniędzy na koszulki, ubrania, inne sukienki, ale potem okaże się, że mamy jakieś problemy z oddychaniem, że boli nas głowa, że mamy problemy hormonalne i wydamy naprawdę dużo pieniędzy na szukanie przyczyny problemu.
1: To jest historia tych uniformów stewardess, tak? W hawajskich liniach lotniczych. Tak. Opowiedz troszkę o tym.
0: To było opisane w książce To Die For, która niestety nie została cały czas przetłumaczona na język polski, ale tam jedna z historii opowiada, jak stewardessy nosiły swoje uniformy dostarczone przez pracodawcę, no i zaczęły mieć problemy skórne, zaczęły nawet łysieć. Skończyło to się nowotworem też w jednym przypadku. No i te stewardessy, które pozwały swojego pracodawcę za dostarczenie im uniformów, które powodowały tak ogromne problemy ze zdrowiem, też przegrały te sprawy.
1: No, trudno było to udowodnić po prostu.
0: Dokładnie, ponieważ jak udowodnimy, że to pochodzi od tego ubrania? I po prostu też ze względu na to, że często nie widzimy tych negatywnych skutków chemikaliów od razu, to wydaje nam się, że to ubranie jest okej, no nie mam żadnej wysypki, nic mi nie jest, więc możemy je używać. A tak naprawdę konsekwencje dla naszego zdrowia i dla naszego portfela mogą być ogromne.
1: Ja jeszcze mam pytanie do Moniki Kaczyńskiej-Biadacz, która prowadzi internetowy second hand Miękko. O takie kategorie produktów, co do których myślę, że ludzie mają wątpliwości, czy kupować je z drugiego obiegu. Myślę o pościeli, myślę o butach, o bieliźnie. Są te kategorie w lumpeksach. Widzę, że ludzie je oglądają, ale czy bezpiecznie jest je kupować?
2: A czy bezpiecznie jest je kupić w sieciówce? To jest ta sama odpowiedź, bo czy będzie przymierzało przed nami 5 osób but na gołą stopę w sieciówce, czy ktoś je będzie nosił przez x czasu, to tylko zależy od tego, jak dba o higienę właśnie ten człowiek przed nami. Natomiast mamy tyle możliwości zadbania o materiały, nawet o buty, ozonowanie, czyszczenie, para, które zabijają zarazki, drobne ustroje, gdzie możemy się pozbyć tych złych rzeczy, które zostały po poprzedniku, że jeżeli tylko te rzeczy są w dobrym stanie albo wyglądają na prawie nieużywane lub też są nieużywane, bo jak dobrze wiemy, takie rzeczy też można w second handzie znaleźć, to myślę, że ta obawa powinna być na równi, jeżeli chodzi o pierwszy i drugi obieg.
1: Karolina Konst, jeszcze wrócę do twojego raportu i ciebie bym chciała zapytać o te słynne małe marki. Która z tych marek, które przebadałaś, wypadła najkorzystniej? W jakiej kategorii produktów?
3: Tak jak wspomniałam, to byli producenci produkujący wałki, poduszki do medytacji, czyli takie pokrowce, które są zazwyczaj wypełnione jakimś naturalnym wypełnieniem. No, to są produkty one size zazwyczaj.
1: Tam były poduszki wypełnione z gryką.
3: Tak, z gryką, z siemieniem lnianym, czasami też pakułami bawełnianymi, ale no, to jest naprawdę najłatwiej wyprodukować.
1: A co jest najtrudniej wyprodukować?
3: Odzież, która musi się dostosować do różnych ciał, ale także matę, prawda? Musimy zdać sobie sprawę z tego, że współczesne maty do jogi wyglądają diametralnie inaczej niż te tradycyjne, albo niż te, które dzisiaj są w użyciu w ashramach, czy bardziej tradycyjnych ośrodkach
1: jogi.
3: Joga została utowarowiona. Chcemy antypoślizgowych mat i dynamicznej praktyki, więc no, ta mata, którą my dzisiaj znamy ze studiów jogi, taka najbardziej popularna, to jest w zasadzie mata, na której nie możemy się ślizgać, kiedy się spocimy, żeby też posłużyć naszemu ego, żeby robić te wszystkie różne rzeczy, które czasem się robi na jodze, jeżeli myślimy o niej jako o praktyce posturalnej. Ale to chciałabym tutaj zrobić taką pętlę, jeżeli mogę, do tego, co powiedziała Ola w kontekście nadkonsumpcji i tego, jak nam są sprzedawane produkty, bo wydaje mi się, że w kontekście odzieży jogowej, czy akcesoriów
1: czy
3: różnych do jogi, tak, ta sprzedaż jest wyjątkowo czasami fałszywa, ale też nęcąca, bo zarówno ta ikonografia sprzedażowa, te zdjęcia, które oglądamy, budują w nas takie poczucie, ale też język marki, budują w nas poczucie, albo wręcz wprost narrację, że ta mata wyniesie twoją praktykę na następny poziom, pogłębi twoją praktykę. No, to w zasadzie jest troszeczkę jak z grą na gitarze. Możemy kupić sobie najdroższego Gibsona, ale to nasza praca będzie dyktowała, jak ostatecznie na niej zagramy. Nasza osobowość, nasza charyzma, prawda? Czy też intencja praktyki. Więc to jest to, co nas kształtuje. Natomiast marki będą nam sprzedawały wizję,
1: I to co sezon, bo przecież kolekcje też się zmieniają. Wchodzą kolory.
3: Tak, co sezon, ale to też total looki jogowe. Nasze leggingsy mają pasować do maty, do poduszki na oczy, do paseczka i wiadomo, jeszcze fajnie byłoby to puścić na Instagrama, jak już się napracowałyśmy nad tą pozycją, bo to jest bardzo dzisiaj przeniesione w taką akrobatykę, w walor estetyczny, ta cała kontemplacja, o której joga tak naprawdę traktuje. No jakby ten cały obrazek, który się składa, pokazuje nam, albo kształtuje w nas taką aspirację, że jeżeli to kupimy, to dostaniemy ten lifestyle, bo joga dzisiaj stała się częścią
1: lifestyle'u. No właśnie, Olu, prawda? Ten lifestyle dominuje i dlatego kupujemy tak dużo. To co zmienić w lifestyle'u, żeby kupować mniej?
0: Może tak nie śledzić tych wszystkich twórców, influencerów, którzy reklamują nam kolejne leggingsy, kolejny strój. My naprawdę nie potrzebujemy wiele, żeby ćwiczyć. Wystarczy trochę miejsca, może jedna mata wystarczy. Można maty również szukać w drugim obiegu. Wystarczy ją wyprać. Więc zwracajmy uwagę też, jakie treści konsumujemy online, ponieważ my jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi, czyli chcemy wyglądać jak osoby, które widzimy wokół, a widzimy wokół również w naszym telefonie. Więc jeśli widzimy kogoś, kto cały czas ma nowe stroje, cały czas pokazuje się w jakimś nowym outficie, to my też chcemy to kupić, więc myślę, że takim dobrym krokiem jest odobserwowanie influencerów, którzy cały czas nam coś sprzedają, którzy nam też coś wmawiają. To może sprawić, że ograniczymy te zakupy, że przestaniemy się porównywać do kogoś innego. Więc może to zabrzmi trochę kliszej, ale jak najwięcej czasu offline sprawi, że też będziemy innym konsumentem. Będziemy konsumentem, który nie skroluje cały czas telefonu, nie myśli cały czas o kupowaniu, tylko ma swoje życie. Właśnie idzie na jakieś zajęcia, ćwiczy, a nie tylko siedzi w telefonie i przewija. Szczególnie wieczorami, kiedy jesteśmy zmęczeni, mamy ogromną tendencję do kupowania. Jeśli źle się czujemy, to też zróbmy coś dla siebie. Niech ten self-care też będzie po prostu prawdziwym zadbaniem o siebie, a nie takim wypaczonym sposobem na sprzedaż świec, maseczek do twarzy i właśnie kolejnych leggingsów.
3: Dokładnie. I po prostu będziemy bardziej wypoczęte, mniej zestresowane, będziemy bardziej obecne i no właśnie, i w prawdziwej więzi, tak, której nie musimy gasić zakupami.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi były Aleksandra Jaskółowska, edukatorka prowadząca profil Ola Nowe Perspektywy, Monika Kaczyńska, biadacz z internetowego second handu Miękko oraz Karolina Konst, nauczycielka jogi, psycholożka, autorka raportu Fair Yoga, który już niebawem będzie do odnalezienia w internecie. Proszę zaglądać do Karoliny na Instagram, na pewno poda koordynaty. Dziękuję. Dzięki. Dobrej nocy.
0: Dziękujemy.
2: My też dziękujemy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo? Lato!
3: Tu Radio 357, minęła godzina 12. Przy mikrofonie Paweł Sołtys. Dzień dobry. To wakacyjne już popołudnie. Chociaż tak naprawdę w samo południe się spotykamy. Ja w studiu, a po drugiej stronie szyby jest Katarzyna Pasierbik, osoba, bez której ta audycja by się nie odbyła. Ona dzisiaj będzie odbierać telefony od państwa. Jest też niezawodny Michał Foltak, realizujący audycję. A my dzisiaj, tak jak anonsowałem przed chwilą u Marty Kuli, będziemy rozmawiać o widoku, który z pewnością jest państwu znany, bo w drodze na wakacje na pewno natkną się państwo na takie charakterystyczne bramownice, na nich żółte kamerki. No, znają państwo ten widok. Główne arterie w kraju usiane są już odcinkowymi pomiarami prędkości. Właśnie przeżywamy największy w historii boom na właśnie instalowanie tychże odcinków. Część środków z Krajowego Planu Odbudowy była właśnie przeznaczona na rozbudowę tej sieci. W tej chwili liczy ona już 114 takich odcinków, liczących łącznie 670 kilometrów. No i dlaczego drogowcy tak bardzo polubili to rozwiązanie? No przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów, odcinkowe pomiary działają na dłuższym odcinku i eliminują coś, co czasami bywa nazywane efektem kangura, czyli szybkie zwolnienie przed fotoradarem, a potem no jedziemy z nadmierną prędkością. No i wreszcie to działa. 470 tysięcy wykroczeń zarejestrowały w zeszłym roku te systemy. Najwięcej na odcinku Kostomłoty-Kąty Wrocławskie, gdzie wpada kilkadziesiąt tysięcy kierowców rocznie. No a priorytet jest tu jasny, bo chodzi o bezpieczeństwo. Zaczynamy powoli doganiać te europejskie standardy, bo wtedy, kiedy w innych krajach europejskich wprowadzano tego typu rozwiązania, liczba wypadków spadała o połowę. Zaraz dowiemy się, jak to wygląda u nas. Natomiast fakt jest taki, że liczba ofiar śmiertelnych spadła w ubiegłym roku do rekordowo niskiego poziomu 1651 osób. No i czy odcinkowe pomiary prędkości to rzeczywiście idealny bat, a właściwie kaganiec na piratów drogowych, a może maszynka do stresowania kierowców, którzy no różnie reagują na te kamery, bo zresztą czasami są zdezorientowani, bo nie wiedzą, jaki obowiązuje na limit na tym odcinkowym pomiarze. O tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Ciekaw jestem państwa opinii na ten temat. Proszę pisać. Najlepiej robić to w naszej aplikacji. W ogóle w naszej aplikacji najlepiej słucha się Radia 357. Tam jest możliwość wysłania wiadomości. To jest bardzo wygodne i dla państwa, i dla mnie, bo trafia to od razu do mojej skrzynki mailowej. Oczywiście czynny jest nasz numer telefonu 510-357-357. Czekamy na państwa telefony i przede wszystkim sonda w naszej aplikacji, czy odcinkowe pomiary prędkości mają sens. Dzisiaj o to pytamy, a na antenie jest już nasz pierwszy gość, a jest nim Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dzień dobry, panie Wojciechu.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
3: Panie Wojciechu, podałem parę liczb tutaj w moim entrée i dobrze było, żeby się do tego odnieść. To rzeczywiście chyba rekordowy wysyp tych odcinkowych pomiarów prędkości. Jak to wygląda w tej chwili? Jakie są plany GITD w tym zakresie?
4: No my zakończyliśmy już ten projekt rozbudowy systemu o nowe odcinkowe pomiary prędkości. 43 takie urządzenia. One były dedykowane na drogi ekspresowe i autostrady. Generalnie założeniem, głównym założeniem jest uspokojenie ruchu i wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Systemy skutecznie dyscyplinują kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością, bo nasze analizy pokazują, że ponad 90% kierujących tam jedzie z dozwoloną prędkością. Oczywiście te liczby...
3: I to jest taki odsetek, panie Wojciechu, przepraszam, że przerwę, to jest taki odsetek, który również jest w innych miejscach, nie wiem, w Europie, porównujecie to do czegoś, że to jest, czy 90%, które tu mówiąc, to jest dużo czy mało?
4: Tak jak pan redaktor bardzo zauważył, że no te liczby nie są małe rejestrowanych wykroczeń, bo tylko w tamtym roku ogólnie przez cały system fotoradarowy też i fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały ponad 1 300 000 wykroczeń, ale musimy wziąć pod uwagę właśnie ten aspekt natężenia ruchu, bo im większe to natężenie ruchu, tym więcej rejestrowanych wykroczeń, ale nawet to można opierać się tutaj oczywiście na statystykach, ale no każdy z nas podróżuje bardzo często, jeżeli ktoś jeździ drogami ekspresowymi i autostradami, no to widzimy, że wprowadzenie tego rodzaju systemów spowodowało to, że no kierujący po prostu stosują się do limitów prędkości, bo nie ukrywam, tak no, nie sposób nie zauważyć tego znaku. Może tak się zdarzyć, że ten znak nam umknie, no i będziemy musieli liczyć się z konsekwencjami, tak więc lepiej jechać z tą dozwoloną prędkością. Co ważne, ona nie jest niska, 120 na ekspresówce, 140 autostrada. Te prędkości naprawdę pozwalają na pokonanie nawet dłuższych odcinków drogi w sposób bezpieczny i no, sposób szybki po prostu. Tak więc no, ja jazda z nadmierną prędkością już nie jest trendy, tak więc...
3: Panie Wojciechu, jedno wotum takie tutaj separatum, bo rzeczywiście wspomniał pan o tych dozwolonych oczywiście limitach prędkości na autostradach i drogach ekspresowych, ale nie wszystkie odcinkowe pomiary prędkości mają zapisane akurat tę prędkość, bo są przecież odcinki, które mają tę prędkość obniżoną z jakiegoś powodu, a to brakuje na przykład jakiegoś elementu, jak na przykład na A4 jest odcinek, na którym nie ma tego pasa awaryjnego, w związku z tym prędkość jest ograniczona do 110 km na godzinę. Są takie odcinki, gdzie to ograniczenie jest inne niż standardowe. Tymczasem te oznakowania, jeśli chodzi o odcinkowe pomiary prędkości, tego nie wskazują, jaki jest limit na danym odcinku. Czy pana zdaniem w imię takiej transparentności i poprawy bezpieczeństwa nie powinno być tak, że rzeczywiście powinna być taka przypominajka dla kierowców, jaki tutaj aktualnie obowiązuje limit?
4: Powiem tak, każdy z kierujących posiada prawo jazdy i niezależnie od tego, czy na danym odcinku drogi bądź w danym punkcie jest zamontowany system, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących limitów prędkości. Tak więc obserwujemy znaki, stosujemy się do nich. Te lokalizacje, w których ta prędkość jest obniżona, zarządca drogi stwierdził, iż no, warunki nie pozwalają na rozwijanie dużo, dużo na przykład większych prędkości. Tak więc podstawowym elementem tego jest dyscyplinowanie kierujących, ażeby jednak koncentrowali się bardziej na ograniczeniach prędkości, a nie na miejscach montowania systemów odcinkowego.
3: Ja pana rozumiem jak najbardziej, tylko to jest taka sytuacja jak troszeczkę nauczyciel w szkole, który mówi do uczniów, no dobra, wyciągamy karteczki, albo to jest sytuacja, w której rzeczywiście tenże nauczyciel powie, za chwilę się sprawdzimy, macie ostatni moment, żeby rzeczywiście sobie powtórzyć i ustrukturyzować wiedzę, bo przecież nie obniży bezpieczeństwa fakt, że przypomnimy kierowcom o tym, że tutaj właśnie mamy taki limit, a nie inny.
4: My działamy na podstawie i w granicach prawa. Określone oznakowanie wynikające z instalacji systemów wynika wyraźnie z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Główny Inspektorat Transportu Drogowego co do zasady nie zarządza prędkością i nie zarządza ruchem na drogach. To nie w kompetencji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest ustawianie, ponawianie i takie kolejnego znaków.
3: Tak więc pana opinię, czy to by wpłynęło na bezpieczeństwo ruchu, pana zdaniem?
4: Ale co?
3: No, takie przypominanie o tym, jaki jest limit na danym odcinku. Nawet jeżeli to nie jest w pana stricte kompetencji, żeby takie znaki stawiać, czy decydować o tym, jaki jest limit na tym czy innym odcinku, to wydaje mi się, że głos z pana strony byłby ciekawym tutaj głosem w dyskusji.
4: Znaczy, w mojej ocenie, poruszając się po drogach, każdy jest zobowiązany do zachowania ostrożności w miejscach szczególnych, szczególnej ostrożności, obserwowania znaków drogowych, warunków panujących na drodze i dostosowanie do nich prędkości. W mojej ocenie oznakowanie dróg wynika ściśle z jasno określonych przesłanek, którym kierują się zarządcy dróg i tak naprawdę powielanie już istniejących znaków, no bo tak naprawdę pamiętajmy jedną rzecz, że Ograniczenie prędkości obowiązuje od miejsca ustawienia znaku i to, czy on będzie powielony kilkanaście razy co 200 metrów, tak naprawdę spowoduje nam pewną taką znakologię, a tych znaków na drogach i tak jest bardzo dużo. Tak więc w mojej ocenie każdy z kierujących ma uprawnienia do kierowania pojazdem, obserwuje znaki i sygnały drogowe, tak więc...
3: Dobrze.
4: Dodawanie kolejnych znaków być może byłoby w pewnym sensie uzasadnione, tylko jakie by było tak naprawdę takie podstawowe przesłanie tego?
3: No, dobre, zasadne pytanie, jak najbardziej. Ja bym jeszcze chciał zapytać o jedną rzecz, bo jak jest z awaryjnością czy niezawodnością tego typu systemów? Nie dalej jak 2 miesiące temu albo 1,5 miesiąca temu była taka sytuacja, że na jednym z odcinkowych pomiarów prędkości te pomiary były zawyżane i część kierowców, która jechała z przepisową prędkością, otrzymywała mandaty. Czy takie sytuacje się zdarzają? Na ile często? Jak państwo dbają o niezawodność tego typu systemów, które przecież działają w różnych warunkach atmosferycznych, czy w nocy? Jak to wygląda?
4: Ja chciałbym tutaj sprostować. Żaden z kierujących jadących odcinkowym pomiarem prędkości rzeczywiście w tym czasie, kiedy on nieprawidłowo wyliczał tą średnią prędkością, nie otrzymał mandatu karnego.
3: Jasne,
4: chciałbym to wyraźnie zaznaczyć. Tak jak pan redaktor wskazał, otrzymał mandaty. Nie, nikt nie otrzymał mandatu.
3: Ale pomiary były tak zawyżone.
4: Pomiary były zawyżone, był to incydentalny tak naprawdę przypadek, który nie ukrywam, nie powinien mieć nigdy miejsca. Tutaj, że tak powiem, pełną odpowiedzialność za to ponosi wykonawca, który nie dopełnił, że tak powiem, wszystkich formalności w zakresie konfiguracji tego systemu. Biorąc pod uwagę to liczbę tych wszystkich urządzeń zarządzanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i ten działający ponad dekadę system, był to jeden przypadek, incydentalny przypadek i zapewniam, że więcej do tego rodzaju sytuacji nie dojdzie, ponieważ wprowadziliśmy stosowne procedury, przeprowadziliśmy weryfikację, kontrolę wszystkich systemów oraz zintensyfikowaliśmy nadzór nad tego rodzaju właśnie konfiguracją i nadzór nad działaniem tego rodzaju systemu.
3: I one dobrze sobie radzą również w różnych warunkach atmosferycznych? To są odporne na tego typu zjawiska urządzenia?
4: Nie, no w każdych warunkach atmosferycznych tak naprawdę zarówno i w zimę, jak i w lato te urządzenia działają sprawnie. Zresztą takie były między innymi warunki określone w przetargu, w postępowaniu przetargowym, tak ażeby te urządzenia mogły pracować zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.
3: To ja jeszcze mam pytanie o plany, jeżeli chodzi o rozwój tej sieci, bo tak jak wspomniałem, mamy już 114 tego typu systemów, 670 km autostrad i dróg ekspresowych. Mam pytanie, czy co kwalifikuje dany odcinek drogi do tego, żeby ustawić na nim ten odcinkowy pomiar prędkości? Czym się państwo kierują w tym zakresie?
4: Tak jak już wcześniej wspomniałem, projekt został zakończony, obecnie nie ma planów co do kolejnych instalacji tego rodzaju urządzeń, a generalnie współpracujemy z zarządcami dróg oraz z policją, analizujemy statystyki dotyczące wypadkowości, zdarzeń drogowych powodowanych tych właśnie nadmierną prędkością, a pamiętajmy, że ta nadmierna prędkość jest jednak wciąż jedną z tych podstawowych przyczyn wypadków i kolizji drogowej, a w szczególności ich konsekwencji i skutków. Tak więc to działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego właśnie w tym najważniejszym obszarze.
3: Dobrze, panie Wojciechu, to umówmy się może tak, ja się tylko upewnię. Pan posiada aplikację Radia 357, tak? Czy jeszcze nie?
4: Jeszcze nie.
3: To ma pan idealny moment, żeby ją zainstalować i przysłuchiwać się dalej audycji, bo będą głosy naszych słuchaczy, kierowców i kierowczyń, którzy podzielą się swoimi wrażeniami na ten temat i skomentujemy je jeszcze raz przed godziną 13, jeżeli pan pozwoli, dobrze?
4: Jasne, jestem do dyspozycji.
3: Fantastycznie. Do usłyszenia zatem, panie Wojciechu, a telefony już rozgrzane. Widzę tutaj na ekranie, bo że dodzwonił się do nas pan Waldemar. Panie Waldemarze, dzień dobry.
5: Ja takie pytanie miałbym do tego pana, bo z tego, co przynajmniej mówi się, to jakby sam pomiar prędkości jest nielegalny w Polsce, ponieważ...
3: A to ciekawe.
5: Przepisy, tak, no przepisy mówią jasno, że żeby nałożyć mandat na kogoś, to musi być dokładnie określone miejsce, czas, no i przekroczenie prędkości. Oczywiście przekroczenie prędkości, które się odbywa na odcinkowym kawałku, nie daje tej przesłanki, więc nie czyli, jest to zgodne z prawem. I...
3: Czyli uważa pan, że jest pan w stanie udowodnić, że jeżeli przejechał pan dany odcinek w czasie, który zakłada wyższą prędkość, to znaczy, że na żadnym miejscu pan tej prędkości nie przekroczył. Czy dobrze rozumuję?
5: Nie, nie, to jest inaczej. Aha. To jest w ten sposób, że jeżeli ma pan, tak jak ma pan kontrolę policji czy fotoradar, to wiadomo, że w tym momencie o tej godzinie przekroczył pan prędkość o taką i taką ilość. I to jest zapisane w przepisach, że to jest element wymagany do wystawienia mandatu. Jeżeli teraz powie pan, że przejechał pan odcinek 14 kilometrów, to w którym miejscu, o której godzinie przekroczył pan prędkość? Bo teoretycznie mógł pan jechać przez cały odcinek, jechać z dozwoloną prędkością, gdzieś go przekroczyć, a gdzieś pojechać znowu z dozwoloną prędkością. Więc pytanie jest takie, czy te przepisy już się zmieniły, bo według tego, co mówi internet, to jak pan sprawdzi, okazuje się, że przepisy się nie zmieniły i dalej jakby pomiar odcinkowy jest niezgodny i ludzie jakby, jeżeli wiedzą tylko o tym, to go kwestionują. Bo
3: bardzo to jest ciekawe podejście, panie Waldemarze.
5: A druga rzecz,
3: tak,
5: a
3: tylko druga króciutko, rzecz, którą czekają kolejni słuchacze.
5: To, tak, to jeszcze jedna rzecz jest. W związku z tym, że dostaje pan mandat, to umyka w ogóle ten moment, w którym ma pan możliwość poprawy swojej, bo może pan teoretycznie jechać tą samą drogą przez 10 dni, zanim dostanie pan mandat pierwszy, to przekroczy pan tą prędkość, bo na przykład ktoś zmienił, tak jak pan słusznie powiedział, nie jest napisane, jaka jest dozwolona prędkość, ta prędkość może się dowolnie zmienić, bo nie zauważy pan znaku, który będzie gdzieś tam ułożony, schowany.
3: To już chyba jest problem kierowcy, jeżeli nie zauważył znaku i on bierze
5: ale
3: za to odpowiedzialność.
5: Ale chodzi o co innego, chodzi o to, że jeżeli będzie pan to robił codziennie, bo ten znak się gdzieś pojawi, się przechyli albo cokolwiek innego, bo takie historie też się zdarzają przy na przykład naprawie dróg, to straci pan prawo jazdy, zanim będzie pan w stanie dowiedzieć się o tym, że coś robi pan źle. Więc nie ma tej możliwości, żeby pan przestał być recydywistą, bo nie wie pan o tym, że pan łamie przepisy.
3: Bardzo dziękuję, panie Waldemarze, za głosy w dyskusji. Tymczasem dodzwonił się do nas również pan Leszek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu. Ja popieram troszeczkę tego pana przede mną.
3: Pana Waldemara.
6: Tak, pan Waldemar. Artykuł 4 kodeksu wykroczeń mówi, że wykroczenie uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał. I paragraf 2. Wykroczenie uważa się za popełnione na miejscu, gdzie sprawca działał lub zaniechał. Czyli musi być dokładnie określone miejsce na odcinkowym pomiarze. Nie jesteśmy w stanie wskazać takiego miejsca, ponieważ jest to odcinek, a nie punkt. I to jest jakby faktycznie przepis, który nie został zmieniony i on pozwala na podważenie tego typu mandatu, do czego oczywiście nie zachęcam, ale no jest taki przepis. Jeszcze jedna rzecz tylko, bo tutaj ten pan gość pana mówił oczywiście ładnie, że na autostradzie mamy wysokie, na drogach ekspresowych prędkości. Ja się z tym zgadzam oczywiście. Na autostradzie możemy jechać 140. Wydaje mi się, że to jest prędkość jak najbardziej duża i adekwatna i można bezpiecznie się poruszać tą prędkością. Nie trzeba jechać 180. Natomiast są też odcinkowe pomiary prędkości, jak na przykład koło mojego miasta na obwodnicy, odcinek, na którym nie ma żadnych skrzyżowań, jest bezpieczny przed założeniem tam odcinkowego pomiaru. Wypadki się tam zdarzały naprawdę bardzo sporadycznie, na zasadzie jednego, może dwóch w roku, i to niegroźnych. I nagle tam jest pomiar odcinkowy, który no, sugeruje jasno, że to nie służy bezpieczeństwu, tylko czemuś zupełnie innemu. Pozdrawiam serdecznie.
3: Bardzo dziękuję, panie Leszku. Oczywiście piszą państwo również za pośrednictwem naszej aplikacji. Napisał chociażby pan Tomasz z Łodzi, który mówi, że odcinkowe pomiary mają przeogromny sens, ale jego zdaniem, pisze pan Tomasz, powinien być znak na bramownicy informujący o dopuszczalnej prędkości. A co pan na to, panie Zbigniewie? Halo, dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry. Ja jestem zwolennikiem wprowadzenia odcinkowych pomiarów prędkości jak najbardziej. Najlepiej to ilustrują przykłady. Ja podam może taki przykład z mojej okolicy. Na drodze 871, to jest droga pomiędzy Tarnobrzegiem a Stolową Wolą, tak zwana droga śmierci, kiedyś zwana. W grudniu 2021 roku został zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości na odcinku około 6,5 km. Mhm. Tam jest dopuszczalna prędkość w tej chwili 80 km na godzinę. Przez 7,5 lat przed wprowadzeniem tego odcinkowego pomiaru prędkości na tej drodze zginęło 8 osób. Od czasu ustawienia odcinkowego pomiaru prędkości na tej drodze nie zginął nikt od 2021 roku. To jest tylko 6,5 kilometra. Mhm. Myślę, że to najlepiej ilustruje sens tego, że takie odcinkowe pomiary prędkości są jak najbardziej potrzebne. Powiem więcej. W mojej ocenie powinno być dużo więcej. Również na autostradach, szczególnie na takich odcinkach. No to chyba jest jasny obraz, że należy to robić.
3: Bardzo dziękuję za ten głos, panie Zbigniewie. Piszą państwo, pan Arek z Warszawy pisze o tym, że odcinkowe pomiary prędkości dyscyplinują kierowców. Ruch jest wbrew pozorom bardziej płynny, niżeli poza strefą. Zwróciłbym uwagę na inny problem, notoryczna jazda lewym pasem służącym tylko do wyprzedzania. No ale to chyba temat na zupełnie inną audycję i zupełnie inne pytanie, czy jazda prawym pasem ma sens. Natomiast dzisiaj pytamy o odcinkowe pomiary prędkości. Dodzwonił się do nas również pan Bartek. Dzień dobry, panie Bartku.
8: Dzień dobry. Znaczy ja powiem tak, ja się zgodzę, że może w niektórych przypadkach te odcinkowe pomiary prędkości służą, żeby może nabijać trochę kabzę państwu czy tam samorządowi, ale nie mogę się też zgodzić, że no bo jeżeli tutaj pan mówił, że może ktoś nie widzi znaku, no to może dlatego, że tak się pojedzie, że nie widzi tego znaku i to też nie może być usprawiedliwienie.
3: Oj, jest pan złośliwy, panie Bartku.
8: No ale to może to tak jest, no bo jak ktoś tak szybko jedzie, no to mignie i nie wie, ale powiem tak, to jest potrzebne z wielu przyczyn, no bo wiadomo, są autostrady, ale też powinna być pewnego rodzaju kontrola, bo później być może to też wynika z faktu, że później tego typu ludzie jak się poczują, no bo to adrenalina to zawsze jest fajnie szybko jechać, to jest zawsze, my się lubimy przyzwyczajać do tego, co jest przyjemne i później niestety dochodzi do tych wypadków już w miejscach, na przykład w Warszawie czy w większych miastach, gdzie po prostu są przypadki, były głośne, że ktoś jechał w obiekcie zabudowanym z taką prędkością, że po prostu nawet były przypadki śmiertelne przechodniów, gdzie musiał nawet też zmieniać infrastrukturę miejską, a już nie mówię o tym, bo wie pan, ja jestem z takiego pokolenia, gdzie na przykład, może to teraz coraz bardziej się o tym nagłaśnia, przypadki, gdzie po prostu samochody jadąc z pewną, zbyt złą prędkością, po prostu notorycznie na wiejskich miejscowościach przejeżdżały psy i niestety zabijały psy i koty chodzące samopas i to się tym nikt zbytnio nie przejmował. Wiem, że może to jest generalizacja, nie chcę tutaj stygmatyzować kierowców, ale no pewnego rodzaju doza kontroli jest potrzebna, mimo że też uważam, że w niektórych przypadkach też jest jak zwykle przesada w drugą stronę i być może tak jak były te takie różnego rodzaju przypadki tych odcinków, gdzie to ewidentnie było tylko po to, żeby
3: zarobić.
8: Aha.
3: No dobrze, bardzo dziękuję za głos, panie Bartku. Pan Marcin napisał również, marzę o tym, aby cała sieć autostrad i ekspresówek była objęta odcinkowym pomiarem prędkości. Ustawiam sobie tempomat, jadę spokojnie do celu bez wypadku, czy na lewym pasie jakiś nadpobudliwiec nie jedzie ponad 200 km na godzinę i miga na wszystkich światłami. Wyeliminowałoby to te kilka procent, zdaniem pana Marcina, idiotów na drogach od zaraz. Dbajmy o kulturę dyskusji, szanowni państwo. Ja jeszcze zacytuję pana Tomka, który napisał do nas za pośrednictwem aplikacji. Dodatkowe oznakowanie spowodowałoby zmniejszenie wpływów do budżetu. To chyba a propos tych naszych uwag, że przydałoby się dodatkowe znaki przy odcinkowych pomiarach prędkości. Uważam, że system ma sens, ale są takie perełki, jak na przykład odcinek w okolicy Gliwic, gdzie osoby jadące cały odcinek z ograniczeniem bodaj do 70 jadą czasem zdecydowanie poniżej tego limitu, natomiast osoby wjeżdżające za kamerami lub wyjeżdżające tuż przed mkną prawie z prędkością światła. No to jest rzeczywiście pytanie o szczelność tego systemu. Tymczasem na antenie jest już z nami pan Bogdan. Dzień dobry, panie Bogdanie.
9: Dzień dobry. Dzwonię przede wszystkim, żeby właśnie pogratulować trafności uwagi co do tego dodatkowego znaku. Przepraszam bardzo.
3: Oj, panie Bogdanie, może szklankę wody.
9: Przepraszam bardzo. No, jestem zakatarzony. Ale mimo wszystko chciałem naprawdę serdecznie pogratulować i zwrócić uwagę, jak pan się tłumaczył, żeby nie powiedzieć, no nie, no ten znak to by zmniejszył wpływy. I to właściwie głównie tyle, a reszta słuchaczy mówi właśnie bardzo trafnie. Także temat bardzo, bardzo fajny, dużo by tu mówić, ale ogólnie jestem za tymi odcinkowymi pomiarami prędkości.
3: Skoro jest pan za, dziękuję, to proszę sięgnąć do aplikacji i zagłosować w naszej sondzie. Państwu też to oczywiście serdecznie polecam. Sonda w naszej aplikacji, czy odcinkowe pomiary prędkości mają sens. Proszę głosować. Wyniki podamy tradycyjnie przed godziną 13. A ja cytuję kolejne państwa wiadomości, które spływają za pośrednictwem naszej aplikacji, bo oto na przykład napisał pan Robert. Dzień dobry, odcinkowy pomiar. Czy ma sens? No, zależy od intencji. Znam kierowców, którzy jadąc na przykład z Koszalina do Warszawy, planują odpoczynek na odcinku drogi, gdzie jest pomiar. Przykładowo jedzie się około 150 km na godzinę, zatrzymuje się na krótką przerwę, kawę, toaletę na zjeździe, gdzie jest pomiar, 15-20 minut i jedzie się dalej. No tak to bywa, pisze pan Robert. Bardzo dziękuję za ten głos, który jest kolejnym, jeżeli chodzi o szczelność systemu odcinkowych pomiarów prędkości. Pan Kuba z kolei napisał: z moich obserwacji wynika, że odcinkowy pomiar prędkości to jedyne, co w Polsce działa na kierowców. Naprawdę zadziwia mnie ten bunt, to działa na korzyść wszystkich. Ja jestem ciekaw, czy to napisał ten pan Kuba. To się okaże za chwilę. Pan Mateusz tymczasem z nami na antenie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Odwróciłbym pytanie, które jest zadane w sądzie, w aplikacji, że dlaczego ryzykują mandaty? Pytanie powinno brzmieć, dlaczego ryzykują swoje zdrowie i życie, przekraczając tą prędkość. Popieram głosy o tym, żeby tych pomiarów odcinkowych szczelnych, nie tak jak ten przy Koszalinie wspomnianym, było jak najwięcej. To powoduje wzrost bezpieczeństwa. Czasami lepiej dojedziemy do miejsca docelowego jadąc 100 na godzinę, czy tam w danym miejscu, gdzie jest ograniczenie prędkości takie, a nie inne, niż jadąc szybko, bo musimy potem hamować, wkurzać się i tak dalej. Także polecam nogi z gazu zdjąć. Natomiast jeszcze ad vocem jednego słuchacza, co też chyba pan Bartek powiedział, no jak kierowca nie widzi znaku, to potem wjeżdża pod prąd na autostradzie.
3: No zdarzają się i takie sytuacje. Bardzo dziękuję za ten głos, panie Mateuszu. Czytam kolejne państwa tekstówki, czyli wiadomości w naszej aplikacji. Proszę korzystać z tej funkcjonalności, jest bardzo praktyczna, bo na przykład pan Tomasz, chyba komentując głosy słuchaczy, którzy dodzwonili się na początku audycji, napisał, że to niesamowite, że wolimy szukać prawnych dziur w całym, niż zabijać się na drogach. Tak skomentował pan Tomasz. Z kolei pan Szymon pisze, kto w czasie wakacji ma okazję jeździć po różnych krajach samochodem, ten wie, jakim szokiem jest powrót potem do Polski i do szalonych kierowców tutaj. Jak najwięcej pomiarów, tak by kara była nieunikniona. Karać, karać, karać, kwituje pan Szymon, a z nami na antenie pan Czesław. Dzień dobry, panie Czesławie.
11: Dzień dobry. Wie pan, co do pana eksperta, który stwierdził na samym początku, że nie było żadnych kar, jeśli chodzi o te początkowe nieprawidłowości w pomiarach. Z tego, co czytałem, to prawdopodobnie dzięki kierowcom tirów, którzy na tachografach wykazali swoją niewinność, dlatego nie było żadnych kar, bo tam była sprawa sądowa chyba. Także to nie jest aż ten pan minął się z prawdą, że nikogo nie ukarano. Chciano ukarać, tylko po prostu odwołano się do sądów i dlatego nie został nikt ukarany, bo były twarde dowody na to. Wie pan, co do szybkości na autostradach, z tego, co się orientuję, chyba na autostradach jest najmniej wypadków w tym wszystkim. Są to drogi bezkolizyjne, także tutaj bym aż tak bardzo nie demonizował tych prędkości. Zgadzam się, że niektórzy szaleją, ale po to są autostrady. Następna sprawa, powiedzmy, no wie pan, cieszy mnie to, że wzięliśmy sobie kredyt z KPO, przeznaczyliśmy to na kontrolę prędkości i społeczeństwo będzie spłacać pieniążkami za, powiedzmy, przekraczanie prędkości jeszcze nieoznakowanych pomiarów. Tych odcinków nie są oznakowane, także no i uwielbiam ludzi, którzy mówią, że karać, karać, jeszcze raz karać. Znaczy, my mamy się karać.
3: No wie pan, chodzi chyba o dyscyplinowanie tych,
11: ale
3: którzy...
11: przepraszam, to znaczy my jako społeczeństwo mamy być dyscyplinowani. A co się dzieje z naszymi elitami rządzącymi? Nieważne, z której strony. Niech pan zobaczy ostatnie afery.
3: Wie pan co, to
11: czy
3: chyba
11: ktoś
3: nie jest...
11: ukarany?
3: To chyba nie jest... Nie wiem, czy ta analogia tutaj ma zastosowanie, bo tu mówimy raczej nie o aferach gospodarczych, tylko o tym, jak zajmujemy się bezpieczeństwem na naszych drogach, panie Czesławie.
11: Ale to dobrze, zgadzam się, tylko że...
3: Trzymajmy się tematu, panie Czesławie.
11: Społeczeństwo, tak, no oczywiście, społeczeństwo ma być karane na każdym kroku, to znaczy tak...
3: No wie pan, co, nie na każdym kroku, na tym kroku, w którym przekracza się dopuszczalną prędkość na autostradzie. To chyba dość oczywiste,
12: ale czy proszę pana, jeśli spoglądamy w tej chwili przepisy prawne, które nam szykują nasze elity, to jesteśmy karani na każdym kroku. Za każde wykroczenie, wie pan. Chociażby urzędy skarbowe, które dzisiaj wchodzą...
3: Wie pan co, mam wrażenie, że uporczywie zmienia pan temat audycji, a my dzisiaj o bezpieczeństwie drogowym. Panie Czesławie, połączymy się...
12: Ostatnie zdanie, panie Czesławie. Jeśli chcemy być konsekwentni, to musimy być konsekwentni jak i z jednej, tak i z drugiej strony. Nie może być tylko jedna grupa społeczna, to nasze społeczeństwo karane olbrzymimi karami, bo w tej chwili, jeśli chodzi powiedzmy o mandaty drogowe, mamy naprawdę bardzo wysokie mandaty drogowe. Niewspółmierne czasami do czynu.
3: Panie Czesławie, bardzo dziękuję za głos w dyskusji. Jeszcze pan Szymon, bo za chwilę rozmowa z kolejnym gościem w naszej audycji, ekspertem. Panie Szymonie, jeszcze pan zdąży. Proszę bardzo.
13: Tak.
3: A pan w trasie, jak słyszę?
13: Tak, jestem w trasie i właśnie chcę się podzielić moją refleksją a propos odcinkowych pomiarów prędkości, bo ja uważam, że jest bardzo dobrze. Ja jeżdżę zgodnie z przepisami, więc tutaj jakby nie mam żadnych zastrzeżeń. A propos tych znaków przypominających, ja nie wiem, wydaje mi się, że większość samochodów teraz ma taką opcję, ja mam cały czas włączoną, która mi przypomina, z jaką prędkością maksymalną mogę jechać. I tu właśnie jest pewna niezgodność. Przed chwilą jechałem na odcinku pomiarowym między Skarżyskiem a Warszawą. Mhm. I tam jest tak, że jest trasa S7 szybkiego ruchu, jest odcinkowy pomiar prędkości i generalnie powinno być 120, natomiast samochód pokazuje mi 100. Mhm. I szczerze mówiąc, nie ma ani jednego znaku po drodze, który ogranicza prędkość do 100, natomiast no właśnie, pytanie, jak pomiarowy odcinek, ten mierzenie prędkości, jak to wygląda, na ile jest ustawione, no bo teoretycznie trasa szybkiego ruchu 120, mhm, a samochodowa tutaj ta opcja związana z pomiarem prędkości pokazuje 100, więc... To jest, myślę, większy problem, że coś tu nie gra i wtedy brakuje znaków faktycznie, że na trasach szybkiego ruchu, jeżeli jest ograniczenie, to tych znaków nie ma, albo system w samochodzie coś zwariował, ale porównywałem z kolegami i tak, mają dokładnie to samo na tym odcinku. Także dla pana eksperta pytanie, trasa S7 ze Skarżyska do Warszawy, jeden z odcinków na trasie szybkiego ruchu, jaka prędkość jest dozwolona? Czy 100, czy 120?
3: No, nie wiem, czy ekspert tak na wyrywki będzie w stanie odpowiedzieć, ale będziemy rozmawiać na pewno o szczelności tego systemu. A już teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem. Przypomnę pytanie, które dzisiaj sobie stawiamy. Jest to pytanie, czy odcinkowe pomiary prędkości mają sens? Proszę zaglądać do naszej aplikacji, oddawać głosy w sądzie. Bardzo na państwa liczę. A tymczasem na antenie Kuba Czajkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stowarzyszenie Miasto jest nasze. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
3: No, czy przysłuchiwał się pan naszej audycji w ostatnich minutach? Zapytam.
14: Oczywiście, że tak. I o ile z przedmówcą całkowicie się zgadzam, że odcinkowe pomiary prędkości zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo na polskich, nie tylko polskich drogach, o tyle z panem Mieczysławem nie mogę się zgodzić, bo to nie jest karanie. Jest jeden prosty trik, żeby...
3: To był pan Czesław.
14: Czesław, przepraszam.
3: Tak, bardzo proszę.
14: Pan Czesław, jeden prosty trik, żeby nie zostać ukarany, to po prostu przestrzegać limitów prędkości, czy to na drogach ekspresowych, czy to na autostradach. I tak mamy jedne z najwyższych w całej Unii Europejskiej limitów prędkości, mimo że ONZ i inne międzynarodowe agencje oczekują nas, żebyśmy ograniczyli prędkość na drogach szybkiego ruchu, ponieważ trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku było ponad 21 tysięcy wypadków, które spowodowało blisko 25 tysięcy ofiar rannych i 1700 zabitych, więc koszty społeczne i gospodarcze wypadków drogowych są przeogromne. I według danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyniosły one ponad 60 miliardów złotych. Więc koszt tych wszystkich wypadków jest gigantyczny, a pod względem...
3: I te wydatki zupełnie... pana zdaniem po prostu się zwracają, nawet biorąc pod uwagę to, że życie ludzkie jako takie jest bezcenne. Dobrze sparafrazowałem, tak?
14: Oczywiście z panem redaktorem się całkowicie zgadzam, że życie ludzkie jest bezcenne, ale mamy na to metody badawcze i naukowe, żeby stwierdzić, ile jednak kosztuje. I chodzi o koszt interwencji wobec osoby zmarłej wynosi około 3,5 miliona złotych, natomiast koszty leczenia, rehabilitacji, rent i utraconych korzyści wobec osoby, która jest ciężko ranna i która nigdy nie wróci do pracy, są już, nawet się ich nie liczy, bo się liczy w skali 12 miesięcy.
3: Jasne,
14: od zdarzenia.
3: Panie Kuba, pan mnie wziął po prostu pod włos, bo ja uwielbiam dziennikarstwo ekonomiczne i mógłbym z panem o tych kosztach mówić godzinami, ale jednak chciałbym przekierować naszą dyskusję na kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo pojawiły się głosy od słuchaczy sugerujące, że ten system chwilami bywa nieszczelny. Chodzi o na przykład tych kierowców, którzy włączają się do ruchu wtedy już na tym odcinku, więc nie jest rejestrowany ich czas początku jakby tego wjazdu na ten odcinkowy pomiar i w związku z tym jadą z nadmierną prędkością. Są tacy, którzy robią sobie przerwę pomiędzy, co umożliwia im jazdę z nadmierną prędkością. I wreszcie napisał do nas pan Piotr z Bytomia, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, który zwrócił uwagę, że jako ciekawostkę, że odcinkowy pomiar prędkości działa tylko dla pojazdów z dwoma tablicami rejestracyjnymi z przodu i z tyłu. Czyli w związku z tym nie obejmuje on szybkich motocykli, które no, bardzo często tak się zdarza, że kierujący nimi no, łamią te prędkości na drogach szybkiego ruchu.
14: Panie redaktorze, te wszystkie wspominane przez pana i przez słuchaczy Radia 357 uwagi są celne i słuszne. Ja chciałbym jednak, powracając do tematu przewodniego, jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, podać jeden konkretny przykład. Mhm. W tunelu południowej obwodnicy Warszawy w ciągu trasy S2. Która jest obwodnicą, południową obwodnicą Warszawy, został uruchomiony kilka lat temu odcinkowy pomiar prędkości. Było wielkie larum, tak jak dzisiaj słyszymy, że to jest karanie kierowców. Efekt jest taki, że mamy kilkanaście milionów przejechanych pojazdów od daty otwarcia i nie mamy tam żadnego wypadku. Było kilka kolizji, ale nie było żadnego wypadku. Różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem jest taka, że kolizja jest uszkodzenie jakiegoś sprzętu, a wypadek jest jakaś ofiara. Więc to ewidentnie dowodzi temu, że odcinkowe pomiary prędkości działają, poprawiają bezpieczeństwo na polskich drogach i powinny de facto być montowane z automatu nie tylko na mostach i tunelach, tak jak teraz robi to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która przyjęła taki standard bardzo dobry, że montuje je w każdym nowo otwieranym tunelu, ale powinno być to standard na każdej drodze szybkiego ruchu i na każdej autostradzie.
3: No właśnie.
14: Ponieważ ja chciałbym
3: Proszę
14: tutaj
3: dokończyć.
14: Właśnie jedną statystykę podać.
3: Proszę.
14: Oczywiście w ogromie ruchu drogowego w Polsce większość wypadków zdarza się w miastach. Ale wypadki, które zdarzają się na trasach szybkiego ruchu, czyli czy to ekspresówkach, czy to autostradach, są dużo bardziej wymierne w skutkach. I tam każdy wypadek w 51 przypadkach kończy się śmiercią. Mhm. Więc chodzi o to, że one są dużo... Te wypadki, które się zdarzają na tych drogach ekspresowych, one są pod względem dotkliwości i pod względem tego, jaki mają charakter, że jest mniej zdarzeń, ale zdecydowanie wyższa śmiertelność niż zdarzenia na przykład na drogach krajowych czy w miastach.
3: No właśnie, panie Kubo, to ja jeszcze zapytam o właśnie sens instalacji i taką logikę, gdzie powinniśmy te odcinkowe pomiary tak naprawdę instalować, bo drogi szybkiego ruchu, tunele. No właśnie, czy te odcinkowe pomiary nie powinny być również stosowane na drogach o mniejszym dopuszczalnym limicie prędkości, tam gdzie rzeczywiście jest sporo ruchu tranzytowego, a ryzyko, które związane jest z tym, jak wygląda ta droga, skrzyżowania, przejścia dla pieszych i tak dalej, no jest większe, że jeśli chodzi o właśnie tego typu zdarzenia. Czy pana zdaniem ta taktyka instalowania tego wyłącznie albo w przeważającej większości na trasach szybkiego ruchu jest słuszna?
14: Tak, ponieważ żeby odcinkowy pomiar prędkości działał prawidłowo i pan sam o to wspominał kilka minut temu w swoim pytaniu, musi być jak najmniejszych kolizji w tym pomiarze, bo inaczej się bardzo ten trudno ten pomiar kalibruje. Jeżeli mamy drogę bezkolizyjną, czy to ekspresówkę, czy autostradę, no to powiedzmy nie mamy problemu z ustaleniem prędkości średniej. Natomiast jeżeli mamy dużo wlotów i wylotów, co się niestety zdarza na większości polskich dróg, no to w takich sytuacjach lepiej te miejsca niebezpieczne zainstalować tam fotoradary, bo tam będzie to dużo skuteczniejsze. I jedną rzecz chciałam jednak powiedzieć tutaj, która myślę, że pogodzi wszystkich.
3: To bardzo ciekawe, że
14: nasz kraj jest dosyć, mimo że jest dosyć policentryczny, jest dosyć zwarty. Nie jest tak jak Włochy, Hiszpania i tak dalej. Mamy bardzo od Świecka do Terespolu, czy od Świnoujścia do Przemyśla, mamy stosunkowo niskie odległości, więc uzysk czasowy z przekraczania prędkości jest totalnie nieekonomiczny. I może są na to szeregi badań, że przyspieszanie po prostu... Poza tym, że więcej prądu

0: również dla pojazdów, które tam jadą.
1: Już Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już to praktykowała na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy, jak był tam prowadzony remont właśnie i bardzo dobrze to się to sprawdziło i znacząco to poprawiło bezpieczeństwo robotników budowlanych, którzy pracowali na remoncie nawierzchni, więc jest to praktykowane przez Generalną Dyrekcję, przy czym tak jak wspominaliśmy, jako kampania społeczna Chodzi o Życie, niestety automatyczne pomiary prędkości w Polsce mogą być tylko i wyłącznie uruchamiane przez CANARD, która jest jednostką podległą GITD, a gdyby samorządy mogły, tak jak kiedyś, instalować urządzenie do automatycznego pomiaru, znacząco by to ułatwiło.
0: Panie Kubo, to dobrze się składa, ponieważ jeszcze przed 13 połączymy się ponownie z Wojciechem Królem, rzecznikiem prasowym GITD i będziemy mogli o tym porozmawiać. Byłbym niezmiernie zobowiązany, gdyby również pan dołączył do naszego podsumowania, które wydarzy się za jakieś, no, może 10 minut. Będzie pan pod telefonem?
1: Będę obecny, oczywiście.
0: Fantastycznie i proszę dalej słuchać naszej audycji, ponieważ kolejni słuchacze dzwonią. Pan Marek. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam takie, jak gdyby, wrzutkę, do tej pory czegoś takiego jeszcze nie było. Ja oczywiście popieram wszelkiego rodzaju sprawy, które mogą spowodować zmniejszenie wypadków na drodze, a szczególnie wypadków śmiertelnych. I jestem jak najbardziej za, no, takimi na przykład pomiarami. Mhm. Tyle tylko, że nikt o tym nie powie, ale ja panu powiem, ponieważ jestem już niestety emerytowanym pracownikiem administracji specjalnej i wiem, że takie przypadki były, że przy zakładaniu różnego rodzaju, w tym powiedzmy radarów i innych rzeczy, liczy się też budżet. Mhm. Pana pytanie, czy przypominać o tym, że za chwileczkę będzie pomiar...
0: Obniży wpływy, tak? I uważa pan, że tutaj rachunek ekonomiczny jest istotny, tak?
2: Panie redaktorze, nie wiem jak jest teraz. Chciałbym wierzyć, że ludzie się zmieniają na lepsze, ale niestety było tak kiedyś, że to miało duże znaczenie. A jak to wyglądało? Pan jeden prosty przykład. Mhm. Przy Komendzie Wojewódzkiej w mieście, dosłownie 50-80 metrów przed skrętem do Komendy Wojewódzkiej, postawili sobie trójnóg, taki radarek, bez żadnego oznakowania. I w ciągu, powiedzmy, 8 godzin złapano chyba 2000 ludzi, z tego połowa to byli policjanci. Więc pierwsze...
0: No to rzeczywiście bardzo zabawne.
2: Mhm. Zabawne to było 15 lat temu, ale nie było bardzo zabawne dla tych, którzy potem się jak gdyby chcieli odwoływać. Nie było od czego za bardzo, bo się dowiedzieli o tym 4 czy 5 dni później. Także liczy się też sytuacja, liczy się świadomość. To ci ludzie naprawdę nabrali świadomości. A druga rzecz, liczy się też budżet państwa i o tym nikt panu nie powie, ale powiedzą panu tacy ludzie jak ja, którzy w różnymi metodami dowiadują się nieoficjalnie, co ma znaczenie przy tego typu inwestycjach.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Tymczasem pani Anna, dzień dobry. Pani Anno, cieszę się, że również kierowczynie do nas dzwonią. Bardzo proszę, co pani na to?
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że absolutnie jestem za tym, żeby takie pomiarowe odcinkowe pomiary prędkości były instalowane w takich miejscach jak właśnie tunele, most, no, czarne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałam opowiedzieć historię z niedzieli, kiedy wracałam z Gdańska do Warszawy i tam są trzy bardzo blisko siebie między Elblągiem a Mławą odcinki odcinkowe pomiaru prędkości. Mhm. I sprawiało to, że kierowcy zwalniali nawet poniżej 120, bo nie było właśnie tej informacji, do jakiej prędkości można zwolnić. Lewy pas był zapchany. W zasadzie auta jechały jedno za drugim jak wagoniki, co powodowało, że było to w zasadzie bardziej niebezpieczne, gdyby nie było tych pomiarów prędkości. Bo trzeba uważać i na tych kierowców z przodu, żeby komuś nie wjechać tak w zderzak. Mhm. I uważać, żeby z tyłu też ktoś mi w auto nie wjechał. Naprawdę było niebezpiecznie, nie była to przyjemna podróż. i dość męcząca, więc myślę, że tutaj, nie wiem, może za duży ruch był i na co dzień to zupełnie inaczej funkcjonuje. Natomiast latem, no tak to działało w niedzielę, że w zasadzie spowalniało ruch.
0: Bardzo dziękuję pani Anno za tę wypowiedź. A ja przeżywam dosłownie nawet

0: Mało Państwa informacji, Państwa wiadomości, które przesyłają Państwo z naszej aplikacji. Mnóstwo tych tekstówek u mnie. Zacytuję kilka. Pan Marcin. Problemem dróg ekspresowych i autostrad jest brak policji, która powinna patrolować te rodzaje dróg. Odcinkowe pomiary mają sens, ale nie eliminują problemu kierowców, którzy wykonują niebezpieczne manewry, często niezwiązane z nadmierną prędkością. Pan Mateusz pisze, że on podpisuje się pod pomysłem odcinkowego pomiaru prędkości na całych długościach autostrad i dróg. To, co się dzieje na drogach, to jest abstrakcja. Wjeżdżam na lewy pas, wyprzedzam, ale zostawiam przestrzeń bezpieczną przed sobą. I co się regularnie dzieje? Albo ktoś się wepchnie, bo przecież jest miejsce, albo wyprzedza mnie prawym pasem, bo nie jadę na zderzak. Utyskuje pan Mateusz. Pan Maciek mówi, że bardzo poprawiła się kultura jazdy. Nie tylko poprzez odcinkowe pomiary prędkości. Dziś już mało kto wyprzedza, na przykład przed przejściami. Z kolei pan Wiktor, zawodowy kierowca, który zawsze w trasie ma włączony Radio 3 7, uważa, że odcinkowych pomiarów powinno być jeszcze więcej w Polsce. Kierowcy starają się mimo wszystko przestrzegać w ich odcinkach przepisów ruchu drogowego i dla nas jako kierowców jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż radiowozy schowane za drzewami, ogrodzeniami i budynkami. Pan Marcin uważa z kolei, że powinniśmy iść drogą niemiecką, bo na autostradach na wielu odcinkach nie ma ograniczeń, nie słychać o wielu wypadkach. Tam, gdzie są obwodnice miast, są ograniczenia i ewentualnie tam mógłby być pomiar. Uważa pan Marcin. Pan Piotr, jeżeli państwo dałoby radę, naprawdę, państwo dałoby naprawdę bezpieczeństwo obywateli na drogach ekspresowych i autostradach, gdyby państwo dbało, to zostałby wprowadzony na całej długości pomiar, tak jak jest w innych krajach europejskich. To głos pana Piotra. Pan Arek uważa, że dużym błędem jest już na poziomie edukacji mówienie o ograniczeniu prędkości jako o restrykcji. Od najmłodszych lat wpajane powinno być to, że ograniczenie prędkości to jest najwyższa bezpieczna prędkość dla nas, napisał drukowanymi literami pan Arek. Pan Miłosz, panie Miłoszu, proszę napisać jeszcze raz, bo pan Miłosz napisał, że przed audycją był wielkim zwolennikiem odcinkowych pomiarów prędkości, a teraz jak słucha ekspertów, to zaczyna się poważnie zastanawiać nad zmianą opinii. Proszę jeszcze napisać, panie Miłoszu, może się uda przed 13. A ja tymczasem chciałbym posłuchać, co sądzi o sprawie pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle, piękne imię.
1: Dzień dobry, miło mi, dziękuję. Co ja sądzę, ja mam kilka praktycznych uwag, ale skupię się tylko w sumie na dwóch. Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście w zachodniej Europie bardzo często przy pomiarach tych odcinkowych, w momencie ich rozpoczęcia jest tam znak, który mówi o prędkości. I co ciekawe, ja w Austrii zauważyłem, że on się zmienia, bo jechałem tą samą autostradą kilka razy i kilka razy była inna prędkość, która się wyświetlała na początku pomiaru. To znaczy, że zależy od intensywności i natężenia ruchu. To jest bardzo ważna sprawa. O tym mówiła ta pani. W momencie, kiedy jest duży ruch, ograniczenie do 120 nic nie daje. Tu się zaczyna robić duży problem. Natomiast to powinno być dostosowane do prędkości. To nie jest jakaś skomplikowana technologicznie historia. To jest pierwsza rzecz. A druga to jest właściwie taka, która mówi o tym, że rzeczywiście te prawne historie dotyczące tego, czy można wystawić takie mandaty, to nie jest wcale taka prosta sprawa. I rzeczywiście w sądach ktoś, kto umie się bronić, wybroni to. To jest oczywista sprawa, bo litera prawa jest tutaj jednoznaczna i można się długo sądzić, ale może zrobić coś innego. Mam taką propozycję. A może wszystkie drogi powinny mieć prędkość dozwoloną, do której jest darmowa ta droga. A jak przekraczasz, to dopłacasz. To nie jest mandat, tylko to jest opłata za większą prędkość. A czy ona jest zgodna z przepisami? To nieważne. Ale jak jest 50 albo 60, a jadę 100, to na przykład mój odcinek przejechany tą częścią tej drogi mógłby kosztować 5000 zł. Ciekawe, czy by się wielu decydowało.
0: No i ciekaw jestem, jakby było z taryfikacją i skutecznością pobierania takich opłat. Panie Jacku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tak.
2: Witam pana, witam państwa.
0: Czy pan jest za odcinkowymi pomiarami prędkości?
2: Proszę pana, ja jestem liberałem, ale uważam, że rozwiązania, w tym również legislacyjne, które ograniczają wolność jednostki po to, żeby inna jednostka przeżyła na przykład, tak? Bo tutaj nie ma, liczby mówią same za siebie. Jeżeli to działa, no to okej. Okay. Chciałbym zwrócić uwagę na trochę inny aspekt. Ponieważ lekarz zabronił mi się zdenerwować, dlatego słuchając tego, co mówił pan inspektor na początku audycji, ja musiałem wykonać serię
0: głębokich
2: wdechowych.
0: Tak. I co pana tak wzburzyło?
2: Powiem panu, o co chodzi. No, myślę, że wszyscy z nas potrafią zdefiniować pojęcie, kim jest urzędnik. Ja wiem, pan wie, tak? Wszyscy wiemy mniej więcej. Ale gdybyśmy dostali pytanie, kim jest urzędarz, No to trzeba by było się odwołać do wypowiedzi pana inspektora, bo to jest typowy przykład takiego...
0: No nie wiem, czy nie zagalopował się pan, panie Jacku, bo tak troszeczkę ad personam, a nie wiadomo, co pana wzburzyło.
2: Ja nie oceniam człowieka, tylko oceniam jego wypowiedź, tak? Jego wypowiedź.
0: Co pana wzburzyło? Proszę, proszę powiedzieć.
2: Ja podam panu jeden przykład, tak? Pan pytał o różne rzeczy, tak? Dosyć podchwytliwie, jak to dziennikarze mają w zwyczaju.
0: No tak miałam w życiu, przepraszam.
2: Między innymi zapytał, taka praca, między innymi zapytał pan o skuteczność tego systemu.
0: Aha.
2: Tak? I co pan uzyskał w odpowiedzi? Jaką odpowiedź pan uzyskał? Ja panu przypomnę. Otóż pan rzecznik powiedział, że warunki użytkowania tego systemu zostały określone w przetargu. Czy to jest odpowiedź na pytanie?
0: Zawsze jest. Ja mam, czy to jest każdy gość odpowiedź? Ma prawo odpowiedzieć na to pytanie tak jak no, uważa za słuszne. Rozumiem, że panu się ta odpowiedź nie podobała.
2: Nie.
0: No, panie Jacku.
2: Skandaliczna. Urzędnik państwowy no po prostu... No,
0: rozumiem. Przyjmuję ten głos. Być może będzie szansa zapytać jeszcze raz. Panie Marku, a co pan na to?
3: Halo?
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Pawle.
0: Dzień dobry, panie Marku.
3: Oczywiście jestem za tym, aby wprowadzić wszelkie rzeczy, które poprawią nasze bezpieczeństwo. Tak naprawdę nie rozmawiamy o tym, czy ma być ten radar pomiar prędkości czasowy, czy nie, tylko mówimy o swoim bezpieczeństwie i nie wiem, jakie znaki trzeba postawić. Jest znak ograniczenia prędkości, potem jeszcze przypomnienie, może jakiś ktoś ma stać tam i jeszcze błagać kierowców, żeby zdjęli znowu z gazu. Także nie wpadamy w jakieś parodie, że coś jest niezgodne z przepisami. Tak naprawdę kierowcy, którzy dzwonili i są przeciwni, bronią swojej pieniążków, a nam zagrażają. Też nie lubię płacić mandatów, ale wie pan, no może przed każdym...
0: Zdarzało się panu, rozumiem.
3: No oczywiście, ale chyba przed każdym znakiem zakaz postoju parkowania. Może postawmy jeszcze znak przypomnenia, że tu nie wolno parkować.
0: No troszkę sprowadził pan to do absurdu, przyznaję.
3: Nie, no ale, no ale tak to wygląda. Wie pan, mamy znak, że mamy ograniczyć prędkość, mamy przypomnienie i jeszcze mamy pretensje, że coś tam nie działa. Że
0: ma pan rację, ponieważ na znaki trzeba uważać. Tutaj no pełna zgoda.
3: Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i niszczmy wariatów na tych drogach, tak? Jedziemy za granicę i jakoś nóżka nam schodzi z gazu, chce nam się przestrzegać przepisów, a tutaj po prostu wolna amerykanka. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję, panie Marku, za ten głos i bardzo państwu dziękuję za głosy w naszej audycji. To już czas, żeby połączyć się z naszymi ekspertami. Wiem, że na pewno słyszymy się z panem Kubą Czajkowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4: Do wypowiedzi pana Marka.
0: A bardzo proszę.
4: Bardzo cenna wypowiedź, ponieważ polscy kierowcy, kiedy mają wiedzę o tym, jakie są wymiar kary na przykład na Słowacji, czy w Chorwacji, czy w Austrii.
0: Mamy doktoraty z tego, tak.
4: Zachowują się bardzo kulturalnie, jadą bezpiecznie i nie chcą złapać 1500 euro mandatu na słowackiej czy chorwackiej drodze. Więc uważam, że to nie jest żaden nasz atawizm jako Polaków, tylko że chodzi o to, że musi być prawo egzekwowane. I jeżeli mamy system egzekucji tego prawa, czy to jest w postaci radarów, czy odcinkowego pomiaru prędkości, i tutaj wielka chwała za to, co robi Canard z tym systemem, że montuje tych systemów coraz więcej, to widać, że polscy kierowcy są w stanie dostosować. Odnośnie tego, co mówiła pani Anna, że jak jest duży ruch, no to nie wiadomo, czy to się sprawdza. Właśnie wtedy, kiedy jest duży ruch, to sprawdza się najlepiej, ponieważ kiedy ten ruch jest jednostajny i płynny, to zwiększa się przepustowość drogi. To, co najbardziej obniża przepustowość drogi, to są ludzie, którzy jadą z nierównomierną prędkością, którzy nagle zmieniają pas, co powoduje, że ci za nimi muszą nagle hamować i to po prostu to jest mechanika po prostu płynów po prostu. Mhm. I wtedy można uznać, że samochody są takim płynem.
0: Rozumiem.
4: Jeżeli ten ruch nie jest jednostajny...
0: Jeżeli nie ma tam na wodzie, to woda sobie płynie swobodnie. To rzeczywiście cenna obserwacja. Jest też z nami pan Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Panowie, ja tylko podam, jakie są wyniki sądy naszych słuchaczy. 88% głosów tak, odcinkowe pomiary prędkości mają sens. Nie 12%. To pokazuje, jak duże jest społeczne poparcie dla tego typu rozwiązań. Może więc, panie Wojciechu, podkreślał, że ten program rozbudowy już się zakończył. Może warto byłoby pomyśleć o tym właśnie, żeby go w takim razie jednak zaprojektować jakąś kolejną falę, skoro tak duże jest poparcie dla tego typu rozwiązań. Co pan na to?
5: No tak, oczywiście ja bardzo doceniam ten odbiór społeczny tego rodzaju systemów. No, ludzie po prostu są świadomi tego, że to jest działanie na rzecz bezpieczeństwa, ich bezpieczeństwa na drodze i innych użytkowników ruchu drogowego. No bo przecież każdy z nas chce być bezpiecznym. Bezpiecznym w domu, bezpiecznym w pracy, na ulicy, no i również w drodze. Tak więc to działanie jak na pewno, jak najbardziej niesie za sobą tego rodzaju oddziaływanie i zmianę postaw też kierujących, uspokojenie ruchu, mamy spadek wypadkowości, ograniczenie tych nadmiernych prędkości, tych tragicznych między innymi też zdarzeń drogowych. Trudno jeszcze za wcześnie, żeby tutaj rokować jakiekolwiek kolejne projekty rozbudowy systemu fotoradarowego. Zakończyliśmy ten jeden projekt. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy.
0: No, zobaczymy w takim razie. Głos słuchaczy jest jasny. My powoli będziemy kończyć naszą audycję, bo już zbliża się godzina 13. Ja tylko powiem tak, panowie, troszeczkę prześmiewczo, bo pan Maciej napisał wiadomość w aplikacji, że chciałby się dowiedzieć, czy odcinkowy pomiar prędkości rejestruje również pojazdy poruszające się ze zbyt małą prędkością, które mogą utrudniać płynność ruchu. No, bardzo ciekawa obserwacja, ale chyba z tym...
4: Panie redaktorze, mogę jedno...
0: Króciutko.
4: 10 sekund. Chodzi o to, że ten pan, który mówił, że to jest dla budżetu, ja chciałbym tylko powiedzieć, że budżet państwa jest publiczny i wszelkie grzywny i mandaty, nie tylko drogowe, ale wszelkie od PINB-u, ochrony środowiska, w parkach narodowych i tak dalej, to jest mniej niż 0,5% budżetu państwa. Więc mówienie, że odcinkowe pomiary prędkości czy fotoradary to jest zasypywanie dziury budżetowej, to jest nieprawda, no, bo
0: panie Kubo, tak, to było powyżej 20 sekund. Bardzo dziękuję panowie za udział w dzisiejszej audycji. Temat rzeczywiście rozgrzał wszystkich. Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Kuba Czajkowski, Stowarzyszenie Miasta jest nasz ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, Paweł Sołtys, Katarzyna Pasierbik i Michał Wolta. Tak, bardzo dziękujemy. Jutro o 12:00 Michał Trantał, a już za chwilę na antenie Radia 357 Justyna Goc. I mam grać.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Bo minęła szósta i mamy czwartek, a czwartek to jest dziewiąty dzień lipca.

0: No ale gdzie jest ten kolega z saksofonem? Sobie pograł i poszedł? Tak do końca nic? Nawet jak zaczął, to pomyślałem sobie, może jak raz dzisiaj jest dzień saksofonu. I owszem, nie jest. Dzień saksofonu jest 6 listopada. No ale saksofonem rozpoczęliśmy i zobaczymy, co się wydarzy dalej. A będzie to tak. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze okresami może być duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, będą przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów 15-20. Na północnym wschodzie, także południowym wschodzie, lokalnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna wczoraj cieplej. Wczoraj 12, dzisiaj 14 na wschodzie, a także na Podhalu. Około 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Proszę się troszeczkę cieplej ubrać, wychodząc dziś o poranku.
1: 3, 5, 7.
0: Żeby nie było tak jak wczoraj, że mówiłem, że 12. Słuchaczka nie posłuchała, bo myślała, że żartuję. A to nie były żarty. Było zimno. 7 minut po 6.

Lana Del Rey. Dzień dobry też powiedziała Państwu. Artystka 10 minut po 6. My też oficjalnie mówimy dzień dobry. Paulina Kozion i Zawoźniak. Adam Szuraj, który audycję realizuje. Antek Pyzel czeka na Państwa przy głosówkach. Przy telefonie zapraszamy serdecznie. Przypominam, że tekstóweczka jest w aplikacji. Taki guziczek i można wysłać krótką wiadomość. No, co się dzieje. A poza tym Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy, polecamy, pamiętamy o tym, że co się miałem powiedzieć? 510-357-357, że do 9, że ranek małpa, że po 9 niedźwiedź. Co ja tam jeszcze miałem powiedzieć? No kto pamięta?

0: No już wiem, co jeszcze miałem powiedzieć, że Antek będzie Państwu gazety przeglądał po 6.35, ale to nic, żaden nie podpowie. Nikt, nic. O, dziękuję Pani Karolu, chociaż Pan jedyny się odezwał, że miałem jeszcze powiedzieć, że słuchacz Karol ma dzisiaj egzamin na prawo jazdy kategorii D, autobus, i że trzymamy kciuki. To właśnie byłem powinien powiedzieć.
1: Ranek 357.
0: Życzę panu, żeby tam się wszystko udało na tym egzaminie. Ciekawe, jak wygląda egzamin na autobus. Jakoś tak inaczej pewnie, no ale to dobrze, to jeszcze się pewnie kiedyś dowiemy. Dzień dobry jeszcze raz, zapraszamy serdecznie, zapraszamy na 8.15, gość będzie, będziemy rozmawiali o sprawach międzynarodowych. No bo mamy ponowną eskalację konfliktu, Stany Zjednoczone, Iran, mamy liczne decyzje i komunikaty pana prezydenta Donalda Trumpa, także na szczycie NATO w Ankarze, który już za nami. O tym wszystkim porozmawiamy tak trochę, patrząc na perspektywę amerykańską. Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, będzie państwa gościem o 8.15. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę. A poza tym będziemy mówić troszkę o mundialu, bo wiadomo, studio mundialowe po 8, a przed 8 na 7.50 trochę będzie o tym, że wiralowy mundial bardzo i nawet jak człowiek nie chce i się nie interesuje, to mema związanego z mundialem zobaczy. A memy są ważne.
2: Memy dzisiaj są naprawdę bardzo silnym nośnikiem kultury, ale informacji. No jeżeli ja zobaczyłem mema z piłkarzem Norwegii, jakby nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, jako że żyjemy w tym świecie memowym, to widzę go raz, drugi, trzeci. Ja sam zaczynam się interesować i dowiadywać się, o co z nim faktycznie chodziło. A poza tym mundial i wszystkie te przestrzenie takiego życia codziennego człowieka, tam jest tyle elementów przeplatających się ze sobą.
0: O, tyle rzeczy, tyle innych możliwości. O tym wszystkim będzie o 7.50, będzie też wcześniej, za kilka minut przed 6.30 wprowadzająco i Zawoźniak Państwa zapraszam. Proszę serdecznie. Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem i to dzisiaj podwójne, bo oczywiście o 7.15 będą pytania z Księżyca, a po 7.35 wakacje w czwartki tatowanie i w tatowaniu też o czymś specjalnym.
3: Ta książka jest w formie przewodnika, ale ta książka jest także w formie notatnika. Jest mapa, na niej są zaznaczone trasy, ale przede wszystkim miejsca. Prawie 270 misji terenowych. Przy opisie każdego obiektu czytelnicy znajdą zadania do wykonania w trakcie zwiedzania albo w trakcie odwiedzania danego miejsca.
0: Będziemy mieli pewną propozycję związaną z panem doktorem, to zapraszam serdecznie. 7.15 pytania z Księżyca, po 7.35 pan doktor ponownie będzie opowiadał o pewnej atrakcji, myślę, że na wakacje bardzo przydatnej, to zapraszamy serdecznie. Co poza tym? Będzie prasa zagraniczna po 8.35, to będzie Hiszpania, Agnieszka Zielińska państwu opowie o tym, co w hiszpańskich mediach. Muzyczny goniec Michał Bisiorek, kto się wybierał na koncert Morrisseya, no to już pewnie wie, że jak zwykle. A przed 9 latko leci.
4: 176 lat temu zmarł 12 prezydent Stanów Zjednoczonych, a parę dni wcześniej przesadził z wiśniami i mrożonym mlekiem. Prezydent nazywał się Zachary Taylor i nie był najbardziej znanym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale i tak szkoda, że przez wiśnie.
0: Mm-hmm. Dobra, to się wszystkiego dowiemy. Krzysztof Szubs do Państwa zaprasza przed 9 latko leci. Polecamy i zapraszamy. No i zapomniałem, co miałem powiedzieć wcześniej. To miałem teraz podpowiedź od pana patrona Marcina, który informuje, najlepsze jest pisanie notatek, a w nich najważniejsze rzeczy należy podkreślać. Wężykiem. Dobrze, żeby pan zobaczył moje notatki. Jak ja tu sobie wszystko zanotuję, to jest pięknie. Tylko, że potem nie wiem, o co chodzi.

Adama aż podniosło, żeby sprawdzić, kto to wtedy grał na bębenkach. No nie był to na pewno Omar Hakim, tak sobie wyobrażam, ale warto sprawdzić. Aha, z epoki, 22 minuty po 6:00.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ładne nagranie, ale zdaje się właśnie kończy się przygoda listowa w tym tygodniu, bo jakoś nie bardzo. 26 minut po 6. Co to będzie?
3: Ranek 357.
2: Pan Arek zgłasza informację, że wstał, że słucha, także możemy zaczynać. To będzie historia o memach. Memy w naszej przestrzeni przelatują z prędkością osobowego do Małkini albo nawet nie wiem dokąd. Dziś wszystko może nim być, a wystarczy chwila nieuwagi i można stać się bohaterem takiego mema. Albo na przykład w wiralu w internecie, są zabawne, ale dla wielu osób są także źródłem informacji o tym, co dzieje się aktualnie na świecie. Tak mówi Konrad z zespołu myślenia ironicznego, czyli takiego profilu z memami w mediach społecznościowych.
4: Widzisz coś, co jest powielane bardzo często w przestrzeni publicznej, w przestrzeni, w której ty zazwyczaj przebywasz. No, dzisiaj dużo więcej ludzi przebywa w internecie, gdzieś w tych przestrzeniach mediów społecznościowych. Jeżeli nagle pojawia się tam coś, czego nie rozumiesz, no to siłą rzeczy chciałabyś zrozumieć. A jest to naprawdę bardzo przyjemny, prosty format, który łatwo jest rozwinąć. No wystarczy, że wejdziesz chociażby w komentarze, bo zawsze w komentarzach znajdzie się ktoś, kto akurat widzi go po raz pierwszy i pisze, o co chodzi, nie wiem, co się stało. A no, jakby społeczność internetowa ona się robi trochę przyjemniejsza ostatnimi czasy, mam wrażenie, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ci wytłumaczy to zjawisko. Jakby ten zrobił to, ten zrobił tamto i dlatego jakby zestawiasz całą sytuację. Ciekawostka, osoby, która zapyta, nie rozbawi to już w ogóle, bo to jest trochę tak jak tłumaczenie żartu. Natomiast jeżeli znasz kontekst i zobaczysz jakieś takie bardzo dobre podsumowanie, tą puentę, tą kropkę nad i, która wyraża mem, no to śmiechniesz jakby. Tak to działa generalnie. Memy i wydaje mi się w przypadku bardzo wielu ludzi to jest faktycznie już dzisiaj jakiegoś rodzaju serwis informacyjny. Nie tylko śmieszki, bo te zdarzenia nie podlegają na tym, że ktoś opowiada dowcipy kawałami. On opowiada ci o rzeczywistości, która nas otacza, ale w sposób taki, który no, nie powoduje najczęściej frustracji, tylko jakiegoś rodzaju wzruszenie ramionami, uśmiech. Może trochę wewnętrznej niezgody, ale nie frustracji, która za tym idzie. I to mi się chyba w memach najbardziej podoba.
2: No i proszę bardzo, to mówił Konrad. Jeszcze wrócimy do sprawy. A mamy teraz mundial i to jest wydarzenie, które obfituje w memy i wszelkiego rodzaju wirale. Niektóre wywołują uśmiech na twarzy, inne są reakcją na kontrowersyjne sytuacje. Czerwona kartka. No i rzeczywiście dla tych, którzy nie interesują się piłką nożną, stają się źródłem informacji. 7:50. O więcej na ten temat opowie państwu Iza Woźniak. Kto spotkał się z takim mundialowym memem? Kto widział na przykład, jak pan Haaland je? Aha.

0: Droga pani Anno, raczej bym wziął parasol. Słuchaczka wybiera się na wypad jednodniowy do Warszawy i zastanawia się, czy jedna kurtka wystarczy. Chyba tak, jedna to wystarczy, prawda? Tak, Adam też potwierdza. No i chyba bardziej parasol niż okular przeciwsłoneczny, prawda? Prawda, prawda? Choć okular warto mieć. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze będzie duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, będą przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów od 15 do 20. Na północnym wschodzie, a także południowym wschodzie lokalnie możliwe także burze. Temperatura, uwaga, 14 na wschodzie i Podhalu, 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Czyli, że w Warszawie, pani Anno, 20 będzie. No, kurtka taka, bym powiedział, się tak jeszcze mówi, wiatrówka taka.
1: 3, 5, 7.
0: Jeszcze ktoś tak mówi, wie o co chodzi? Za 28 minut będzie 7, za chwilę wpadnie Antek i opowie co kolorowego.

0: No i proszę, zrób Nie, on tam jest,
1: Już tak lepiej?
0: Się wydaje, lepiej, dużo lepiej.
1: Jakby mnie pan uczył wymowy na francuskim.
0: O, proszę bardzo, Co ja chciałem panu powiedzieć? Dzień dobry panu, panie Antku.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jest sytuacja taka, aha, jeszcze nie zajrzałem do sportowych.
1: W sporcie katowickim zapowiedź dzisiejszego meczu. Wieczornego meczu Francji z Marokiem. Czy z Maroko powinno się mówić?
0: Się deklinuje.
1: Się deklinuje, to dobrze. Francji z Marokiem o 22:00 ćwierćfinał, pierwszy z ćwierćfinałów Mistrzostw Świata. Okładka sportu mówi: zapłonie Paryż. I tak sobie myślę, patrząc na to, co działo się po wygranym finale Ligi Mistrzów. To
0: żeby lepiej nie.
1: Może lepiej niech się ten Paryż powstrzyma, no bo oczywiście...
0: Mityguje, jest takie ładne słowo.
1: Duży podtekst kulturowy w tym spotkaniu, także sportowy temat dnia jest znany. Jak otworzyłem fakt za to, bardzo się ucieszyłem, bo po pierwsze czekał na mnie mój faworyt, z którym już tu kilka razy się
0: spotykaliśmy,
1: pan Michał. A w towarzystwie pana Michała jest również jego druga i, tak jak pisze fakt, jak się wydaje, najulubieńsza żona.
0: Muszę państwu powiedzieć, że to jest takie zdanie, że aż właściwie trzeba w całości. Mandaryna 48L, druga i, jak się wydaje, najulubieńsza żona Michała.
1: I potem jest jeszcze taki, tytuł w zasadzie chciałem powiedzieć, podtytuł. Coraz więcej ich łączy. Z tego, co wiem, państwa Michała i panią Mandarynę, łączy dwójka dzieci na przykład.
0: No tak.
1: Nie wiem, czy w tę stronę idziemy, co do tej pogłębiającej się jednak mimo upływu lat więzi, czy w jakąś inną, no ale...
0: Bo też, no może komuś umknęło, to też musimy powiedzieć, że właśnie pan Michał rozwodzi się z piątą żoną, więc...
1: Jestem ciekawy, czy to mogło komuś umknąć, kto regularnie słucha naszych przeglądów prasy, bo mam wrażenie, że te informacje czytałem już ze dwa, jak nie trzy razy. W każdym razie tak, pan Michał ma... Ja mam faworyta pana Michała, a pan Michał ma swoją faworytkę wśród swoich pięciu...
0: Zostawiajmy
1: tak,
0: to już.
1: Tak, ale druga połowa okładki faktu jest równie działająca na wyobraźnię. Jest pan prezydent Karol Nawrocki i jest pan minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent i szef MON się unikali, tak relacjonuje specjalny wysłannik faktu na szczyt NATO w Ankarze. I proszę sobie zamknąć oczy teraz i wyobrazić, że oni tam się przenikają na korytarzu i Nawrocki dostrzega Kosiniaka albo w drugą stronę
0: i odwraca
1: wzrok. Jak w gimnazjum, no teraz nie ma gimnazjów, ale jak się zobaczy tę dziewczynę, z którą tam coś prawie, ale jednak nie do końca i jest się pokłóconymi.
0: Wracaj.
1: Więc no tam wyobrażam sobie prezydenta albo ministra, którzy obserwują zacieki na ścianie.
0: Tam jest agenda, proszę pana, tam jest wszystko rozpisane, tam jest protokół i wszystko jest tak, żeby panowie...
1: Zresztą oni mogliby się w Polsce spotkać. Przecież nie po to jadą pół Europy, żeby...
0: Już się widzieli
1: wcześniej. Żeby we własnym sosie się tam nurzać. To tyle w fakcie. Teraz Super Express.
0: To ja powiem tylko, że w Super Expressie taki duży, duży temat to jest, że pan aktor nie nadaje się na ojca. Mówi pani... To jest pani prezenterka, była żona. Taka bardzo rodzinna sytuacja, nie idźmy w to.
1: Może nie idźmy tą drogą. Za to są też echa szczytu NATO, ale takie bardziej modowe, bo tam jest pani Nawrocka, pani pierwsza dama, która podbiła Turcję i została królową Orientu, jak nazwał ją Super Express, w bardzo ładnej, lawendowej takiej...
0: Skąd znasz takie słowo?
1: Proszę pana, lawendowy, burgundowy ostatnio. No, wymyśliłem, wiesz, że nasz przycisk tekstówkowy jest burgundowy. Ja naprawdę odkrywam swoją drugą naturę.
0: Jednak kolory to trochę. Ale zwróć uwagę, chciałbym tutaj też wykraczać poza swoje kompetencje, ale mam wrażenie, że kolor sukienki pierwszej damy jest skorelowany z trochę garniturem pana prezydenta.
1: Tak, bardzo ładnie pod kolor i napis też jest pod kolor. Bardzo estetycznie do tematu podszedł Super Express.
0: Elegancko się to prezentuje. Tak,
1: tak. I jest również pani Justyna, ja bym powiedział, no bo pani Justyny nie znam, a na pewno nie znam jej dobrze, a zdaje mi się, chociaż nie mnie oceniać, zdaje mi się, że jednak przydałoby się znać panią Justynę bardziej tak... No, bliżej, żeby nazwać ją panią Jusią, bo pani Jusia chce być jak Skolim. I zaciekawiło mnie to. Zastanawiałem się, dlaczego pani Jusia chce być jak z Colin.
0: Moim zdaniem mają zupełnie inne kolory włosów.
1: Tak, i jest różnica w L, jest różnica w kolorze włosów. No ale nagrali razem utwór i teraz zorientowałem się, że pani Justyna podniosła swoje żądane wynagrodzenie.
0: Uposażenie,
1: tak. I podniosła je dość znacząco, bo jak donosi Super Express, jeszcze w kwietniu bieżącego roku Onet podawał, że pani Justyna bierze za koncert 35 tysięcy złotych, a z nieoficjalnych informacji zdobytych przez Super Express wynika, że teraz jest to już 75 tysięcy, czyli 40 tysięcy więcej.
0: Proszę.
1: Pani Ewo, pani prezes, ja też bym chciał taką podwyżkę.
0: Oj, możemy? Chyba, wiesz co, Adam, to się chyba nie nagrało się,
1: halo?
0: Prawda?
1: Halo, słychać mnie?
0: Ten mikrofon masz. A wiesz, że znamy kogoś, kto jest z panią Justyną na Jusia?
1: Nie, kto to taki?
0: A weź się odwróć.

0: The Rolling Stones. 14 minut do 7. Antek Pyzel i zaglądamy do porannej prasy.
1: A tam, tak jak w gazetach kolorowych, również w poważniejszych tytułach, naturalnie pojawia się temat szczytu NATO w Ankarze. USA krok po kroku żegnają się z Europą, tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Szczyt NATO w Ankarze rozpoczyna etap wyprowadzania amerykańskich sił konwencjonalnych z Europy, uważają przedstawiciele polskiej delegacji, która starała się łagodzić napięcia transatlantyckie. Amerykanie od dawna zarzucają Europie zbyt małe zaangażowanie w wydatki wojskowe. Polska, wydająca 5% PKB, jest stawiana za wzór, zapewnia Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Innym priorytetem naszej delegacji było uczulanie partnerów na agresywne zamiary Rosji. Temat w Gazecie Prawnej również zmian w ochronie zdrowia. Pacjent wróci do centrum systemu, nieprzejrzyste zasady i nadużycia zostaną ukrócone, za to zostanie wprowadzony limit zarobków. Takie zmiany zapowiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Nie możemy udawać, że system jest wolny od wad, bo tak nie jest. Przez lata narastały niedoskonałości, które tworzyły przestrzeń do nadużyć. Dla tych, którzy potrafią wykorzystywać luki, omijać zasady i stawiać własny interes nad interesem pacjenta, powiedziała minister Sobierańska-Grenda podczas środowej konferencji. Zmiany w ochronie zdrowia pojawiają się również w Gazecie Wyborczej. Tam także temat mundialowy, choć troszeczkę przedawniony, bo na zdjęciu podrzucany pan Leo Messi. Tutaj chodzi o grę o półfinał, która zaczyna się już dziś, tak jak ustaliliśmy. Jest też temat szczytu NATO, które potwierdza za wspólną obronę. Zobowiązanie wspólnej obrony, inwestycje, a także wsparcie dla Ukrainy sojusznicy potwierdzili w deklaracji końcowej, ale szczyt w Ankarze przebiegł w nerwowej atmosferze, którą wywołały wypowiedzi Donalda

0: Donalda Trumpa. Jakie to wypowiedzi? O tym już Rzeczpospolita. Donald Trump podkreślił, że jest zawiedziony brakiem wsparcia Europejczyków dla jego kampanii przeciw Iranowi. Uznał raz jeszcze, że USA powinny przejąć kontrolę nad Grenlandią i zagroził, że wycofa wszystkie wojska amerykańskie z Europy, a Hiszpanów nazwał złymi ludźmi z powodu niewystarczających wydatków królestwa na obronę. Gniew Trumpa podsycił na nowo rozwijający się konflikt między Ameryką a Iranem. W nocy z wtorku na środę USA zaatakowały państwo ajatollahów. Więcej na ten temat Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej.
1: To ja też jeszcze zaproszę państwa na rozmowę o 8.15. Właśnie o tym będziemy rozmawiali. A państwa gościem będzie pan dr Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski.
0: Rzeczpospolita pisze również o okradzionych przedsiębiorcach. Oszukana firma nie płaci CIT. Fiskus chce podatku od przedsiębiorców, którym skradziono towary. Najwyższy sąd administracyjny stanął jednak po stronie firm. Jest również temat mieszkań. Są wakacje, więc przerwa między jednym rokiem akademickim a drugim. Start wyścigu po kwatery, tak pisze Rzeczpospolita. Na poszukiwanie mieszkań wyruszają rodzice przyszłych studentów pierwszego roku. I zdanie, które pojawia się co roku, czyli tanio nie jest, a może być jeszcze drożej. Gazeta Giełdy Parkiet również pisze o prezydencie Trumpie, który zrywa porozumienie z Iranem, a rynki znów w strachu. Po 3 tygodniach od zawieszenia walk między USA a Iranem, amerykański prezydent oświadczył, że przestało ono obowiązywać. Ropa znów drożeje, a akcje, obligacje i złoto tracą. Szersza analiza sytuacji rynkowej związanej z sytuacją USA-Iran w gazecie Giełdy Parkiet, przygotowana przez Andrzeja Pałasza. Gazeta Polska Codziennie za to pisze o ministrze Andrzeju Domańskim, który blokuje egzekucję milionów od Gazpromu. Gazprom nie zamierza zapłacić zasądzonej na rzecz Polski kary w wysokości ponad 174,5 miliona złotych. UOKiK chce wyegzekwować te pieniądze z zamrożonych udziałów Gazpromu w Europolgazie, ale jak podaje Puls Biznesu, czerwone światło w tej sprawie zapaliło polskie Ministerstwo Finansów kierowane przez Andrzeja Domańskiego.
1: Tak się prezentuje Poranna Prasa, o czym informował państwa Antek Pyzel. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Serdecznie. Pan widział jedzącego Erlinga Haalanda? Taki filmik wiralowy?
0: Nie wydaje mi się.
1: No co pan opowiada?
0: Naprawdę?
1: Do pana nie dotarło? No to troszkę tam powiedziałem, że można i pani Urszula sobie szybciutko znalazła. Już mam dobry humor na cały dzień. Cała przyjemność po naszej stronie.

0: Ranek @radio357.pl, tekstówka w aplikacji, tam proszę zaglądać, naciskać i od razu wysyłać wiadomość. Do niedawna myślałam, że tylko mój algorytm w internecie, w telefonie oszalał na punkcie mundialu. Pisze pani Pola, aż tu w weekend siedzę sobie ze znajomymi, szukając czegoś w mediach społecznościowych, kiedy to włączyła mi się rolka z tą przyśpiewką Haland, Haland. I wszyscy jak jeden mąż zaczęli śpiewać. No i właśnie o tym będzie ta historia. O 7:50 zapraszam. A propos rozmowy.
1: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
2: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
3: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
1: A to wszystko do wysłuchania w podcastach Radia 357.
0: I tam Państwa serdecznie zawsze zapraszamy. 3,5 minuty do 7, za 3,5 minuty serwis.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 9 lipca. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Na początek bilans szczytu NATO w Ankarze. Z jednej strony gorzkie słowa Donalda Trumpa, z drugiej licencja na produkcję patriotów dla Ukrainy. Prezydent USA ostro skrytykował sojusz, między innymi za brak pomocy w sprawie Iranu i Grenlandii, ale spotkał się też z prezydentem Zełenskim, a sekretarz generalny sojuszu mógł na końcu zapewnić o jedności. O szczegółach Adam Dąbrowski.
2: Sojusz jest gotowy do obrony każdego cala terytorium. Deklarował szef NATO Mark Rutte. Pośród konkretów m.in. $70 miliardów wsparcia dla Ukrainy na ten rok i następny. Główny cel szczytu to nie wywołać kłótni czy publicznej dyskusji. Mówił Radiu 357 Tobias Bunde, dyrektor badań z Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Cel nie do końca został osiągnięty, bo prezydent USA Donald Trump deklarował: jestem bardzo zły na NATO. Ale napięcia z deklaracji końcowej zniknęły, a co ważniejsze, komentatorzy są zgodni. Atmosfera spotkania Trump-Zełenski była dobra. Prezydent USA ciepło wyraził się o ukraińskich uderzeniach w głębi Rosji i zadeklarował, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Prezydent Zełenski napisał potem na portalu X, że spotkanie było dobre, a liderzy omawiali pomysły, które mają przybliżyć nas do pokoju.
1: Dziękujemy za te relacje, a komunikaty polskich władz. Prezydent Karol Nawrocki wyjechał ze szczytu NATO w Ankarze z przekonaniem, że sojusz jest najsilniejszy w historii. Szef MSZ Radosław Sikorski ocenia, że efekty są powyżej oczekiwań. Zdaniem ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza polska delegacja zrealizowała wszystkie cele. Irańskie media informują o licznych eksplozjach i zniszczeniach w całym kraju spowodowanych amerykańskimi atakami prowadzonymi minionej nocy. Prezydent USA określa to mianem odwetu za zbombardowanie statków handlowych przez Teheran. W odwecie irańskie wojska ostrzelały amerykańskie cele w Bahrajnie i Kuwejcie. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej wyraźnie idą w górę. Baryłka ropy podrożała z 70 do prawie $80 na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
3: Wzrost do $80 to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast no pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
1: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. Polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN. Na razie nie określono jednak, jak bardzo paliwa muszą zdrożyć, by to się stało. Ponowna eskalacja konfliktu USA-Iran oraz liczne decyzje i komunikaty Trumpa na szczycie NATO w Ankarze będą przedmiotami naszej rozmowy z ekspertem po godzinie 8. Znamy więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. W czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna. To jedna z najbardziej obciążonych tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża nią do 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową już trwają.
4: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. A w serwisie jeszcze o tym, że będzie więcej pieniędzy na utrzymanie i prace konserwatorskie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe wydatki i natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki.
5: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
1: Wskazuje sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, podkreślając, że pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego. Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
0: Wiadomości sportowe, Tomasz Gorazdowski.
6: Skoro Mundial wczoraj się zdrzemnął i nie było meczu, to spokojnie zacząć można od Tour de France. Holender Olaf Kuj wygrał w miejscowości po finiszu peletonu, piąty etap Tour de France. Żółtą koszulkę lidera zachował Norwek Thorstein Rehn. A co dzisiaj się będzie działo? Oj, będzie się działo.
7: Kolejna odsłona 187 km, 5 przełęczy, w tym jedna poza kategorią or kategorii. Legendarna Tourmalet, start w Po, meta w Gawarni Gedr. Też po 18-kilometrowej wspinaczce dla Radia 357 Marek Brzeziński.
6: Jeżeli o piłkę chodzi, to mundialowe studio za godzinę. Teraz tylko o trenerach. Zlatko Dalić ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą to funkcję pełnił od 2017 roku. W tym czasie Chorwaci raz grali w finale i raz zdobyli brązowy medal mistrzostw. Wyniki znakomite, ale czas spłynie. Jeżeli chodzi o innych szkoleniowców, to głośno się już mówi o tym, że nowym szkoleniowcem reprezentacji Portugalii zostanie Jorge Jesus. 71-letni trener zastąpi na tym stanowisku Roberto Martineza. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Tak mówiła w Polsacie Sport po meczu Julia Szczurowska.
8: Teraz czujemy ten ból porażki, ale po drugiej stronie jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy tutaj w tym turnieju zespół na świecie. Świetnie przeciwnik przygotował sobie plan na to spotkanie. Po drugiej stronie Vargas grała niesamowicie.
6: Teraz gramy z Amerykankami i wygrana w tym meczu znacznie Polki przybliży do awansu do Final Eight. Za godzinę Mundialowe Studio.
0: Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, okresami duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, będą przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów 15 do 20 mm. No i na północnym wschodzie, a także południowym wschodzie lokalnie możliwa także burze. Na to się proszę przygotować. Temperatura od 14 stopni. 14 to Zakopane, Suwałki 15, Olsztyn, Białystok 16, Gdańsk, Rzeszów 18, Koszalin, Lublin 19 stopni, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Kielce, Radom i Warszawa 20, 21 w Krakowie i Katowicach, w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu 22, Zielona Góra stopni 23 będzie.
9: Radio 357.
0: A nawet stopnie 23 będą. 7 minut po 7. Za godzinę, jak Tomek mówił, studio mundialowe. Po tym dniu, w którym meczów nie było. No ale jeszcze o 7.50 o memach, wiralach i różnych innych rzeczach. Ten jedzący Haaland. Tak, to jest wytwór sztucznej inteligencji. No właśnie. Proszę to także brać pod uwagę.

0: I tu proszę, jakie bardzo ładne połączone siły się odbyły. Ale zanim powiem, co będzie jeszcze połączoną siłą, to wcześniej posłuchamy słuchacza. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Wcześniej pan redaktor mówił, że ostrzegał panią słuchaczkę, że zimno, żeby się ubrała i tak dalej. Ja chciałbym zapytać, kiedy będzie ciepło, bo ja konsekwentnie w kurciaku dolnym i górnym występuję, aż się zrobi zimno. I nie wiem, czy to jest właśnie to zimno, czy trzeba czekać na właściwe zimno.
0: Nie, jeszcze właściwe zimno przyjdzie. To na razie jest takie przejściowe zimno. Więc tutaj się proszę trzymać kurciaków dolnych, górnych.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Oczywiście, jeśli panu pasuje gęsia skórka, bo raczej jest chłodny poranek. To tak, to teraz będą połączone siły. Wczoraj już o poranku poznaliśmy ten utwór, ale dziś będzie piosenką dnia przez cały dzień. Kylie i Snow Patrol, albo odwrotnie.

0: i trąbki nawet do tego doszły. Snow Patrol, a także Kylie Minogue. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Korespondencja od pani Kamili. Pani Kamila szczęśliwa, zadowolona. Wczorajszy dzień, no takie wydarzenia. Syn Milan zdał maturę. Ojciec Wincenty skończył 80 lat. Kwiaty, które sadziłam, kwitną. Jutro idę z moim pierwszym mężem na koncert męskiego grania w Poznaniu. No szczęście, panie. Szczęście.
1: Pytania z Księżyca.
0: Nie dopytujemy, prawda, panie doktorze, o nic, jeśli chodzi o ten poprzedni mail. Nie dopytujemy. Panie doktorze, witam serdecznie, kłaniam się. Dzień dobry. Gdzie pana znowu zaniosło? Bo pana nosi teraz troszeczkę ostatnio, takie mam wrażenie. Usiedzieć na miejscu nie może człowiek, skaranie boskie.
2: No nie, skaranie boskie. Wie pan, tym razem zaniosło mnie w bardzo ciekawe miejsce w Szwecji, tak zwane Högakusten.
0: Jeszcze raz.
2: To wymawiam. Högakusten. To w tłumaczeniu znaczy wysokie wybrzeże. I to jest bardzo ciekawe miejsce na Zatoce Botnickiej, bo to jest miejsce, w którym ląd najszybciej wychodzi z morza. Już mówię, o co chodzi. Cała Skandynawia z powodu zlodowacenia i grubej warstwy lodu, która tutaj zalegała 10, nie wiem, 12 tysięcy lat temu, ta grubość tej warstwy lodu wynosiła miejscami 3 kilometry. Cała Skandynawia była przez ciężar tego lodu wciśnięta w głąb skorupy ziemskiej. Natomiast gdy lód ustąpił, powolutku ona zaczyna wychodzić. Ona cały czas wychodzi.
0: Cały czas, a
2: Högakusten to jest takie miejsce, w którym na Zatoce Botnickiej to tempo wynoszenia lądu jest największe i wynosi nawet do 1 centymetra na rok. I to wydaje się, no, dość niewiele, co to jest centymetr na rok, ale nie. Z drugiej strony, gdy popatrzymy w perspektywie 100 lat, 1000 lat, no to już jest całkiem dużo. Skutek jest taki, że na przykład Finlandia co roku zyskuje kilka kilometrów kwadratowych nowego gruntu, nowego lądu. Albo drugi skutek jest taki, i właśnie w tym miejscu, w którym jestem, czy po którym teraz żeglujemy, są porty, które przez to, że są starymi portami, były kilkukrotnie przenoszone bliżej wody, ponieważ no, podnoszący się grunt powodował, że się w pewnym sensie od tej wody oddalały. Pogodę mamy świetną. Dzisiaj może się nawet okazać, że będziemy bez czapek chodzili i bez rękawiczek. Natomiast słońce jest super. Wiatru mogłoby być trochę więcej, chociaż były takie wieczne dni, kiedy rzeczywiście fale były wysokie i mocno nami bujało. Dzisiejszy dzień spędzamy w miejscowości Ulvahamn, jeśli znowu dobrze to wymawiam.
0: Pięknie. Nie wiem, czy poprawnie, ale pięknie.
2: Ale pięknie, na jednej z wysp właśnie tego wysokiego wybrzeża i powoli już zaczynamy spływać na południe, bo za niecałe 2 tygodnie musimy się znaleźć w fińskim Turku.
0: A, Turku to tak, to znam. Nawet tam drużyna piłkarska jest i czasem grywa w pucharach europejskich. Proszę pana, to pan taki geologiem został troszeczkę, sprawy geologiczne nas tu troszkę zajmują, takie mam wrażenie.
2: Co jakiś czas nas zajmują, to także pytania z Księżyca. W końcu Księżyc to też twór jak najbardziej geologiczny. Mm-hmm.
0: No dobrze, panie doktorze, to spokojnego życzę żeglowania, żeby tam się wszystko i stopy wody, i żeby nie bujało za bardzo, i żeby w czapce nie trzeba było za często jednak trochę słoneczka.
2: Wie pan, to mam zamiar zaraz iść na saunę fińską, oczywiście. Tym bardziej, że mam tutaj taką jedną na oku, z której bezpośrednio wskakuje się do fiordu, do wody. Woda jest zimna, ale sauna gorąca, więc jakoś się to zrównoważy.
0: Proszę pamiętać o tym, że jak pan wejdzie do tej sauny, to jak pan wyjdzie, to będzie już trochę wyżej w tym skoku, więc ostrożnie, dobrze?
2: Dobrze, będę to brał pod uwagę. Jasne.
0: Proszę, proszę dostosować do warunków panujących na zewnątrz. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, wszystkiego dobrego, spokojnego i słyszymy się jutro.
2: Za czas jakiś.
0: I jutro też będą pytania z Księżyca, a jeszcze za chwilę coś słuchaczom wyjaśnię. To... Saunowania dobrego.
2: Dzięki.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie, orkiestra 2026, singiel numer 2. Męskie granie w tym tygodniu w Poznaniu. Proszę się wybierać licznie i spotkać z ekipą Radia 357, między innymi słuchaczka, którą wspominaliśmy przed spotkaniem z doktorem Tomaszem. Tam rodziło się jedno pytanie dotyczące spraw rodzinnych, niewypowiedziane, ale dostałem odpowiedź od słuchaczki. Pierwszy mąż i jednocześnie obecny. Mam nadzieję, że kolejnego nie będzie, pisze słuchaczka dalej. Bardzo dobrze. Ranek Małparadio 357.pl. Męskie granie orkiestra. Dwa single. No troszkę miałem nadzieję, że pozamiatają na liście, że trochę posprzątają, że troszkę tam uporządkują. Się nie udało. No a wypadałoby jeszcze trochę tam poukładać rzeczy na tej liście, żeby tak bardziej aktualnie było. Chyba się domyślam, kto by mógł tam posprzątać.
2: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
3: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
4: Pozamiatane w każdą sobotę o 18. Zaprasza Ula Hincz.
1: No to najwyższa pora. 24 minuty po 7.

końcu, na końcu się bawił pokrętełkiem jakimś. No ale dobrze, niech będzie. 27 po 7, za chwilę o pogodzie i o tym, co tam drobny druczek nam przynosi, a w międzyczasie pan Krzysztof

0: Jeśli podoba się Państwu to nagranie, to bym zintensyfikował głosowanie na listę. Nic nie mówię, ale...
1: Dzień dobry, Patrycja się kłania. Pan doktor mówił, że w tych wodach zimnych w tej czapce pływa, ale ja bym chciała pozdrowić wszystkich żeglarzy obecnie na Mazurach, bo chyba załamka pogodowa jest i też tam chyba już w czapkach pływają. Ja właśnie w sobotę wróciłam z Mazur i z żalem właśnie jadę do pracy i mieliśmy pogodę taką, Mazury wersja karaibska była, a teraz to chyba jest taka Mazury wersja polska, więc pozdrawiam wszystkich żeglarzy i czapki na uszy, żeby nie było przeziębienia.
0: Koniecznie, koniecznie i też tormiaki takie też. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze może być duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, będą przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie prognozowana suma opadów 15-20 mm, na północnym wschodzie też będą burze możliwe. Temperatura od 14 na wschodzie i Podhalu, 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Niekorzystne warunki biometeorologiczne wystąpią przede wszystkim we wschodniej Polsce, a w szczególności na północnym wschodzie, gdzie oddziaływać będzie front okluzji. Porywisty wiatr, występujący okresami w całym kraju, zwiększać będzie oddawanie ciepła z organizmu do otoczenia. U osób wrażliwych na bodźce może to wywoływać niepokój. Dopływ promieniowania słonecznego podczas większych przejaśnień będzie pozytywnie oddziaływał na nastrój, a zatem szukajmy tych promyków.
2: 3, 5, 7.
0: Za 28 minut będzie 8. Spotkaliśmy się dzisiaj z doktorem Tomaszem, ale to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo za chwilę znowu

0: Poranek 357, mamy 23 minuty do 8 w czwartki, w wakacje o tej porze.
1: Tatowanie.
0: I oczywiście Krystian Hanke. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z doktorem i jego pakietem super podróżnika ruszymy śladami super bohaterów. Może przypomnijmy od razu, kim są polscy super bohaterowie z Akademii, którą pan niejako stworzył.
3: Akademia Super Bohaterów to jest grupa naukowców, grupa badaczek, grupa odkrywców z różnych dziedzin, z różnych epok, ale narysowanych przepiękną kreską komiksową, ludzi, którzy no, mają supermoce, ale supermoce nie takie bajkowe, tylko prawdziwe. Są wytrwali, są ciekawi, są pracowici i to jest właśnie Akademia Superbohaterów.
2: A których i jakich superbohaterów z tej całej galerii możemy sobie wybrać, żeby podróżować ich śladami?
3: W zasadzie możemy wybrać każdego z nich. Ta grupa to kilkadziesiąt osób, więc to całkiem potężna akademia. Możemy wybrać tych, którzy są bliżsi naszemu sercu. Możemy wybrać bardziej standardowo, chociaż myślę, że na przykład Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie to jest miejsce, które warto odwiedzić, mimo tego, że każdy z nas zna Marię. Możemy wybrać Łukasiewicza, możemy wybrać Stanisława Lema, możemy wybrać Kopernika, możemy wybrać każdego, kto w tej akademii jest.
2: A co to znaczy tak naprawdę podróżować śladami naukowców? No bo wymienił pan muzeum, tak, ale czy to tylko tego typu miejsca?
3: Nie, nie. To podróżować to znaczy mieć przewodnik, szlak Akademii Superbohaterów. W tym przewodniku jest 140 obiektów, około setka przyrodniczych. Pozostałe to takie instytucjonalne, centra nauki, obserwatoria, planetaria, kopalnie nawet. Obiekty te instytucjonalne, czy im zostali przydzieleni przewodnicy i tymi przewodnikami właśnie są wybrane postaci z Akademii Superbohaterów. Więc podróżować to jest mieć przewodnik, mieć mapę i rzeczywiście dosłownie, a nie w przenośni, wybrać się tam, zwiedzać, zobaczyć, zbierać stemple do swojego przewodnika, no i dzięki temu wiedzieć o nich więcej.
2: Właśnie, mapa papierowa, taka, jaką lubię najbardziej, a nie tylko taka, która czasem może się nam zawiesić. Wracamy do tego, żeby umieć czytać mapy. To też ważna sprawa. Czy śladem pana Łukasiewicza dotrzemy do Bubrki?
3: Dokładnie tak. Do miejsca, gdzie powstała pierwsza na świecie, nie w Polsce, na świecie kopalnia ropy naftowej. Co więcej, kopalnia, która dalej jest aktywna, która dalej działa. I tam dalej są szyby, do których można zajrzeć, bo one, te pierwsze, wyglądały jak studnie. I nie tak głęboko pod powierzchnią ziemi można dalej zobaczyć, jak wypływa i bulgocze czarna ropa.
2: Pytam o to dlatego, że to jest nasz plan na ten rok, kiedy będziemy jechać w Bieszczady, żeby wreszcie tam się zatrzymać po drodze. Ale tras jest 10. Dokąd nas zawiodą? W jakie regiony kraju?
3: Tak naprawdę tras jest około 20. Niektóre są jednodniowe, inne są weekendowe, bo tak podzieliliśmy te trasy, tak podzieliliśmy cały kraj. Częściowo odpowiedziałem już na pierwsze pana pytanie, dokąd nas zabiorą. To jest przewodnik po kraju, po całej Polsce.
2: A co na tych trasach może nas spotkać? Bo wspomniał pan także o obiektach przyrodniczych.
3: Tak, na tych trasach możemy odpocząć, na tych trasach możemy zobaczyć świetne miejsca, tak przyrodniczo, poznać kraj w największym skrócie, i miejsca związane z ludźmi, z tymi właśnie superbohaterami. Niektóre to miejsca, w których się urodzili, inne to te, w których pracowali. Z tym wiążą się takie obiekty, jak powiedziałem, instytucjonalne, czyli muzea ich pamięci. Niektóre z nich są rewelacyjne. Naprawdę rewelacyjne i nie mają nic wspólnego z gablotami, z filcowymi kapciami, z napisami co i róż nie dotykaj. Przeciwnie, to są miejsca, w których właśnie trzeba dotykać, trzeba eksperymentować i trzeba się uczyć. Warto się uczyć.
2: I empirycznie doświadczać tego, czego doświadczali ci naukowcy. Szlak to jest zachęta do wycieczki i też dobrej zabawy. A na czym ta dobra zabawa polega? No właśnie na tych interaktywnych zadaniach, których też nie brakuje. Czy to są długie trasy? Wspomniał pan, że mogą być weekendowe albo?
3: Albo jednodniowe, tak. Staraliśmy się tak ułożyć te trasy, żeby nie zajmowały zbyt wiele czasu, bo uznaliśmy, że stworzenie trasy na przykład 5-dniowej może być dla niektórych kłopotliwe, no bo liczba dni urlopowych jest ograniczona. Natomiast idea jest taka, że jeżeli gdzieś jesteśmy, albo jesteśmy w drodze, albo jesteśmy już na wakacjach, gdzieś w konkretnym miejscu, to w tamtym miejscu poszukujemy właśnie takiej trasy jednodniowej albo trasy weekendowej po to, żeby wzbogacić swój urlop.
2: To jeszcze na koniec zapytam, co w takim pakiecie super podróżnika możemy znaleźć, co tam się znajduje?
3: Jest oczywiście książka. Ta książka jest w formie przewodnika, ale ta książka jest także w formie notatnika. Jest mapa, na niej są zaznaczone trasy, ale przede wszystkim miejsca. Prawie 270 misji terenowych. Przy opisie każdego obiektu czytelnicy znajdą zadania do wykonania w trakcie zwiedzania albo w trakcie odwiedzania danego miejsca. Są gotowe scenariusze wycieczek. Jest dziennik kadeta, taki interaktywny notatnik badacza i on służy do robienia notatek przy każdym obiekcie. Jest rozdział z zadaniami naukowymi, jest miejsce, gdzie można wbijać pieczątkę każdego z tych miejsc i to wszystko stanowi taki, no właśnie, tak jak pan powiedział, taki pakiet podróżnika, pakiet kogoś, kto chce dowiedzieć się więcej, kto chce doświadczyć więcej. To nie jest typowy przewodnik, od jakich ukinają się półki w księgarniach. To jest przewodnik z wieloma rzeczami wokół.
2: Nawet teczka jest, żeby te wszystkie elementy włożyć. Bardzo to ciekawie wszystko wygląda, a wakacje mają tylko 62 dni, ale mam nadzieję, że jakieś z tych tras uda się pokonać i zdobyć parę pieczątek, a przede wszystkim dużo wiedzy, no a przede wszystkim dużo miłych wspomnień, do których będzie można wracać w trakcie roku szkolnego, słuchając pana doktora po 7:15. Bardzo panu dziękuję za te inspiracje.
3: Dziękuję bardzo.
2: No i też życzę wspaniałych podróży w wakacje.
3: Dziękuję, dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
0: Kłaniamy się oczywiście. Krystian Hanke, doktor Tomasz Rożek. Polecamy państwu, proszę tam zaglądać. Fajna podpowiedź na wakacje, jak sądzę, warto skorzystać. 17 minut do 8:00.

0: Dzień dobry. A kto to jest Front Okluzji?
1: Kto to jest? To jest bardzo ważny dżentelmen i musimy się z nim dzisiaj spotkać. Zresztą wczoraj też był. Nie wiem, czy się państwo zorientowali. No, 13 minut do 8.

0: Mamy 10 minut do 8, a przed nami też faza ćwierćfinałowa Mundialu i troszkę o tym będzie, ale troszkę nie.
1: Ranek 357.
0: Bo w tej fazie ćwierćfinałowej Mundialu sporo niespodzianek, jeśli chodzi o drużyny, które zagrają w tejże fazie. Ale o tym to będzie w serwisach sportowych Studium Mundialowym. Tomek Grozdowski dzisiaj będzie trochę opowiadał. My w ranku podsumujemy to, co się działo do tej pory na mistrzostwach, ale spojrzymy na te wydarzenia, które stały się wiralowymi, memicznymi. O tym opowie Państwu Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: No bo kilka wydarzeń i postaci, dzień dobry, na pewno przejdzie do historii turnieju, ale już teraz są na ustach wielu ludzi na całym świecie i...
2: No i takim przykładem i takim zjawiskiem na pewno jest norweska drużyna, mówi Rafał Madajczak, współtwórca Aż Dziennika.
3: Najsilniejsi zdecydowanie są Norwegowie i ich kibice, którzy imitują wiosłowanie drakarami, imitują wiosłowanie w przestrzeniach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest Times Square, czy schody ruchome na dojściu na stadion, czy sam właściwie też i stadion. Dlaczego to się poniosło? Z prostego powodu. Nie dotyczy to w ogóle piłki nożnej. Wikingowie, nie? Co robią Wikingowie? Wiosłują.
2: A najbardziej błyszczącą gwiazdą, chciałoby się powiedzieć, człowiekiem memem jest kto?
0: Haaland.
2: Tak, jest napastnik norweskiej drużyny, mówi Mateusz Kuśniewski z redakcji sportowej Radia 357.
4: Człowiek mem, ale przy okazji też znakomity, naprawdę znakomity piłkarz, świetny napastnik, strzelający gola za golem i też taka postać o tyle nietypowa, że Haaland potrafi przejść koło meczu, być kompletnie niewidocznym przez, nie wiem, 75-80 minut, a potem w tej 81 minucie potrafi strzelić kluczowego gola. Erling Haaland jest memiczny, ale jest przy tym bardzo, bardzo sympatyczny.
2: Jest absolutnym bohaterem tego mundialu. Widzę, że się podoba. Dla pana się podoba ta piosenka.
0: Wszyscy już wam to znają, tak.
2: Miliony odsłon, filmików z tym, jak je posiłki, jak chodzi, jak porusza się. Nawet widziałam taki, że por, taki biegający i ta rozczochrana taka fryzurka.
0: Ale jest mnóstwo osób, które naśladują, jak mam długie włosy. No,
2: tak, jest tak. To nie do uwierzenia, jak to się poniosło. A jak sam Erling Haaland mówił o tym, co czuje, jak odbiera to wszystko, to zainteresowanie Norwegami oraz ich formę, tak mówił zaraz po zwycięstwie z Brazylią. Norwegia jest fantastyczną drużyną i naprawdę należy dziś do grona najlepszych zespołów w Europie, a nawet na świecie. To, co osiągnęliśmy, jest niesamowite. Czekaliśmy na to 28 lat. To zajęło sporo czasu. Ja mam dopiero 25 lat, więc trudno obwiniać mnie za to, że tyle to trwało. Możecie obwiniać mnie co najwyżej za to, że pojawiłem się dopiero teraz. No i to prawda. Bez tego pana mundial byłby dużo mniej ciekawy.
0: O, to prawda. Fantastyczni Norwegowie, ale memów i wirali na mundialu coraz więcej. Także jednym z nich stał się prezydent Donald Trump, który załatwił szefa jednym telefonem. U szefa FIFA, tego wiadomo, łysego tak. Z FIFA, anulowanie czerwonej kartki jednemu z amerykańskich zawodników. I to się wydarzyło tuż przed meczem z Belgią.
2: Mhm. Stąd potem, kiedy Belgowie roznieśli w pył Amerykanów podczas tego meczu i przegrali z nimi 1-4, internet oszalał.
4: Po czwartym golu w tym meczu strzelonym przez takiego potężnego zawodnika Romelu Lukaku, Belgowie dobiegli do narożnika boiska i zaczęli tańczyć, nieco parodiując ten słynny taniec Donalda Trumpa. To też stało się w tym turnieju symboliczne. Cały świat kibicował Belgom, ale mam wrażenie, że bardziej kibicował przeciw reprezentacji Stanów Zjednoczonych i nawet nie przeciw tym piłkarzom, którzy przecież nie są w żaden sposób winni, tylko przeciw temu, żeby polityka w taki sposób mieszała się do świata sportu.
2: Do tego mamy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który siedzi w słuchawkach w pokoju sędziowskim. Tam instruuje sędziów, jak mają wykonywać pracę. Inne pokazują go jako sędziego na murawie podczas meczu. Memem stał się też brazylijski sędzia, który podczas meczu otwarcia próbował ogłosić przez stadionowe głośniki decyzję o czerwonej kartce dla jednego z zawodników tego meczu. Niestety jego angielski był bardzo zły, co nie tylko wielu śmieszyło, ale przede wszystkim jest niezgodny z przepisami FIFA. I tak można mnożyć memiczne sytuacje z mundialu, ale trzeba mieć pełną świadomość, jaką rolę pełnią dziś memy, mówi Konrad z zespołu myślenia ironicznego, profilu z memami w mediach społecznościowych.
5: Memy dzisiaj są naprawdę bardzo silnym nośnikiem kultury, ale informacji. No jeżeli ja zobaczyłem mema z piłkarzem Norwegii, jakby nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. Jako że żyjemy w tym świecie memowym, to widzę go raz, drugi, trzeci. Ja sam zaczynam się interesować i dowiadywać się, o co z nim faktycznie chodziło. A poza tym mundial i wszystkie te przestrzenie takiego życia codziennego człowieka, tam jest tyle elementów przeplatających się ze sobą. Sytuacją, którą ja kojarzę akurat z mundialu, to jest mem mówiący o tym, że Niemcy przegrali z jakimś tam zielonym przylotkiem. I jaki tu mamy ładunek w tym memie? Nie chodzi o to, że wyspy punkty zielonego przylądka wygrały. Nie chodzi o to, że Niemcy przegrali. Chodzi o to, że Polacy cieszą się z tego, że Niemcy przegrali, bo gdzieś tutaj cały czas w powietrzu wisi jakiegoś rodzaju napięcie.
2: Trudno się z tym nie zgodzić.
0: To prawda.
2: Ale jest coś jeszcze, dodaje Tyśka z zespołu myślenia ironicznego.
6: Kiedyś było tak, że tylko rodzina wiedziała, żeś debil, teraz w dobie internetu no, ma się opcję, żeby wypłynąć i to może być w pozytywnym aspekcie, zarówno jak i w negatywnym, czyli możesz być pozytywnym bohaterem dnia, który, nie wiem, uratuje pieski, taczki przeprowadzi i to jest super, bo to się staje nośne, to się staje wiralne, ponieważ my bardzo lubimy takie pozytywne informacje, ale równie dobrze możesz stać się no, tym takim negatywnym bohaterem, ponieważ tak jak już powiedziałam wcześniej, tylko rodzina wiedziała, żeś debil, a teraz to już wypłynęło na szerokie wody.
2: I też z tym trudno się nie zgodzić. A wracając do początku opowieści, możemy spodziewać się też dobrych rzeczy. Internet zalewają filmiki opowiadające o tym, że jest taki kraj jak Norwegia, że nie są Szwedami, tylko Norwegami i są normalnymi ludźmi, bo wiedza na świecie o nich może być przecież różna. Fala memów i wirali to dla niektórych wiedza o tym, co dzieje się na świecie i także może przełożyć się na przykład na czyjeś zainteresowanie czy decyzje, mówi Rafał Madajczak, współtwórca Aż Dziennika.
3: Nie zdziwiłbym się, gdyby skandynawistyka zyskała trochę popularności teraz w rekrutacji na studia. Dzięki popkulturze i temu, co w tej memosferze czy w mediach społecznościowych jest popularne, ogromną popularnością cieszą się oczywiście teraz japonistyka, w ogóle koreanistyka, choć gdyby zapytać fanów K-popu, co uważają o nieudanym zamachu stanu w Korei, to prawdopodobnie nic by nie wiedzieli, ale jest fajna kultura i to przyciąga, więc to wiosłowanie może doprowadzić do tego, że wiele osób powiosłuje do tej Norwegii. Czy to palcem po mapie, czy wyciągając norweską literaturę z biblioteki. Tak to dzisiaj działa.
2: No i niech niosą się te dobre rzeczy.
0: Niech niosą. Proszę też mieć świadomość, że część wygenerowana, oczywiście ten halant jedzący i jak się wystraszył sam siebie.
2: Naprawdę?
0: Też oczywiście Donald Trump nie siedział w wozie war i nie decydował, ale też możemy to zobaczyć.
2: No ale na tym te memy polegają.
0: Polega, dokładnie. Iza Woźniak, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I mamy 3 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 9 lipca. Minęła właśnie ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Wprowadzenie jawności umów zawieranych przez podmioty mające umowę z NFZ. Wprowadzenie limitu wynagrodzenia za godzinę pracy dla medyków do 240 zł brutto za godzinę. Dookreślenie, ile procent z budżetu szpitala może być przekazane na wynagrodzenia. Ewidencja czasu pracy w szpitalach i przychodniach. Takie są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione przez szefową resortu Jolantę Sobierańską-Grendę. To raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, przekonuje lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
2: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. W ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedury.
1: A proponowany też system e-kolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia dr Piotr Karniej.
3: Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
1: Pomysły na zmiany są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. To była ważna i niezbędna rozmowa. Rozmawialiśmy ponad godzinę. Mamy jedno i wspólne zagrożenie: Rosję. Nasze kraje potrzebują tylko silnych relacji. Zgodziliśmy się na kontynuację naszego dialogu. Wpis o takiej treści przy okazji szczytu w Ankarze zamieścił w sieci Wołodymyr Załański wraz ze zdjęciem z prezydentem Karolem Nawrockim. Nawrocki podkreślił, że niezmienne w relacjach Ukrainy-Polski pozostaje nastawienie do Rosji jako agresora i głównego zagrożenia dla obydwu państw. Jak przekazał polski prezydent, nie udało się namówić Załańskiego do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli UPA.
4: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińskiej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
1: Jednocześnie Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Załańskiego.
5: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z Rzezią Wołyńską. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł zalecenia dotyczące ograniczenia udziału rosyjskich sportowców w zawodach międzynarodowych. To oznacza, że rosyjscy zawodnicy będą mogli być może już niebawem występować z oficjalną flagą, a w razie zwycięstwa odegrany zostanie rosyjski hymn. Decyzja spotkała się z falą krytyki. Organizacja podjęła decyzję w związku z rozpoczęciem okresu kwalifikacyjnego do igrzysk w Los Angeles.
6: Zdaniem profesora Oleksija Buraczenki z Międzynarodowego Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem w Kijowie chodzi głównie o pieniądze, które Rosja ma wnieść do komitetu.
7: To dyskredytacja
6: całej demokratycznej otoczki tej organizacji. Wszyscy chyba widzieli niedawno zdjęcia z ostatniego masowego ataku na Kijów i to nie dzieje się rzadko, a regularnie. Jeśli więc te krwawe rosyjskie pieniądze nikomu nie przeszkadzają, to może do olimpiady zaprosimy też inne terrorystyczne organizacje z całego świata. Niech od nich też wezmą pieniądze, łapówki i inne daniny nasiąknięte krwią. Tymczasowo przywrócono też Rosyjski Komitet Olimpijski. Oznacza to zniesienie zakazu organizacji zawodów w Rosji. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: A więcej bieżących wieści ze świata sportu oczywiście już za chwilę. Ode mnie jeszcze wieści z lotniska Chopina. Uruchomiono tam nowe skanery bezpieczeństwa, które mają przyspieszyć odprawę i pozwolą przewozić w bagażu podręcznym większe ilości płynów. Nowe urządzenia, tak zwane smoczyce, działają w taki sposób, że pasażerowie Fast Track nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Został więc podniesiony limit dozwolonych objętości płynów w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym. Choć na razie te nowe urządzenia są dwa, więc władze lotniska apelują o odpowiednie przygotowanie bagażu do kontroli. Lotnisko Chopina w Warszawie od stycznia do maja obsłużyło ponad 9 milionów pasażerów.
7: studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Tomasz Gorazdowski.
8: Wczoraj meczu nie było i pusto jakoś było, ale dzisiejszy ćwierćfinał ma nam wynagrodzić tę wczorajszą pustkę. Dziś mecz Francja-Maroko. 4 lata temu grali ze sobą, lepsza okazała się Francja, wygrywając 2-0, a Francuzi cieszyli się tak.
9: A passi, finalement, au second poteau, qui est là, encore Théo Hernandez, qui était plus haut que tout le monde sur ce.
8: My się będziemy ekscytować, a co dopiero oni? We Francji? W Maroku? Dziś wieczorem niektóre stacje metra w Paryżu, głównie w rejonie pól elizejskich, zostaną zamknięte w związku z meczem. Policja zapowiedziała też inne ograniczenia, by zapewnić bezpieczeństwo, bo 4 lata temu po półfinale doszło w Paryżu nie tylko do zamieszek. Podpalano samochody, niszczono mienie. Teraz ma się to nie powtórzyć. Francuzi grają z polotem, grają skutecznie, ale naprzeciwko nim stanie zespół Maroka, które nie przegrało żadnego z 10 meczów pod wodzą Mohameda Aouhabiego, który prowadzi drużynę od marca. Jego bilans to 7 zwycięstw i 3 remisy. A na mistrzostwach, tych w Stanach, Meksyku i Kanadzie, Marokańczycy potrafią strzelać.
9: Rahimi, At-Temrira, Yalla Yas, Syria Diaz, Rahimi Frentidar, Huwa, Huwa, Huwa, Gol!
8: Z drugiej strony dodajmy, że strzelcy też są niebyle jacy. Mbappé czy Dembele. Początek o 22 polskiego czasu. Stadion Foxborough. A poza samym meczem, żółta kartka dla Francuza Olise z meczu 1/8 finału z Paragwajem nie została anulowana. Tak tylko informuję, bo jak wiemy od niedawna kartki, i to nawet te czerwone, mogą być anulowane. Zawieszone. Tak można pracować, w takich warunkach i za takie pieniądze. Porównano zarobki trenerów czołowych zespołów występujących w Mistrzostwach Świata i okazuje się, że szkoleniowcy najgorzej nie mają. Najlepiej zarabia Carlo Ancelotti, prowadzący Brazylię, który rocznie inkasuje ponad 11 milionów dolarów. Julian Nagelsmann zarabia, a raczej zarabiał, bo go zwolniono, 8 milionów. Pochettino, prowadzący Stany Zjednoczone, zarabia prawie 7 milionów dolarów. To godne pensje, prawda?
0: Nie zaszkodzi sprawdzić. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze okresami duże, miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów 15 do 20 mm. Na północnym wschodzie i południowym wschodzie też możliwe burze lokalnie. A temperatura? Zakopane 14, Suwałki 15, Olsztyn, Białystok 16, Gdańsk, Rzeszów 18, Koszalin, Lublin 19 stopni, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Kielce, Radom i Warszawa 20, Katowice i Kraków 21, Szczecin, Gorzów, Wrocław, Opole 22, najcieplej dziś w Zielonej Górze 23.
10: Radio 357.
0: I mamy 9 minut po 8 i za 3 minuty będę miał dla Państwa zaproszenie. Taka atrakcja się szykuje.

0: Obiecałem zaproszenie i bardzo proszę, Państwo wiedzą, że jutro Niedźwiedź wyrusza na spacer po Izerach razem ze słuchaczami, patronami Radia 357. No i tutaj już jest komplet, tu jest sytuacja zamknięta, ale Niedźwiedzia będzie można spotkać także w sobotę w Szklarskiej Porębie. Otóż zapraszamy Państwa na wyjazdowe zakamarki. Spotykamy się w najbliższą sobotę, to jest 11 dzień lipca o 10, ale nie tam, gdzie poprzednią razą, tylko w innym miejscu. To będzie przy dolnej stacji wyciągu na Szranicę w Szklarskiej Porębie. No i będzie spotkanie z Niedźwiedziem, będą zdjęcia, będą autografy, no ale przede wszystkim będą Państwo mieli okazję, żeby zobaczyć Niedźwiedzia w galopie, znaczy w żywiole, znaczy w czasie prowadzenia audycji. Zakamarki, 10-11 lipca, dolna stacja wyciągu na Szrenice w Szklarskiej Porębie, ale to nie koniec, bo po zakamarkach o 13.30 w tym samym miejscu Mateusz Kuźniewski zaprasza Państwa na spotkanie na biegowym szlaku. Jego gościem będzie znakomity biegacz górski, pan Andrzej Witek, świeżo upieczony mistrz Polski w konkurencji Ultra. W przyszłości stanął między innymi na trzecim stopniu podium legendarnej imprezy Ultra Trail du Mont Blanc. Mam nadzieję, że dobrze, ale tak czy inaczej, 13.30 też dolna stacja wyciągu na Szrenice. Tam Mateusz Kuźniewski zaprasza na spotkanie na biegowym szlaku. Tego na antenie nie będzie, to będzie tylko tam i wtedy. Więc jeśli ktoś jest w okolicy na wakacjach, no koniecznie.
1: Partnerem audycji jest Treko. Naturalnie w paczce.
0: O, to zapraszamy. Sobota, 10, to 11 dzień lipca, ale wczoraj o tej porze informowałem Państwa, że nasi słuchacze mieli ten dzień, w którym spotkają się z panem Bartłomiejem Topą. To była licytacja przedświąteczna na antenie Radia 357, dokładnie w liście piosenek. No i prosiłem, żeby pani Anna napisała, jak było. Było naprawdę wspaniale. To był piękny dzień. Najpierw bardzo ciekawa lekcja sarmatyzmu w Wilanowie w towarzystwie pana Bartłomieja Topy, później kawa w jego świetnym towarzystwie, a na deser spektakl, a także rozmowa po przedstawieniu. Trudno sobie wyobrazić, wymarzyć lepszy scenariusz. Pan Bartłomiej, ciepły, otwarty, niezwykle interesujący rozmówca. Co więcej, zdążył nawet chyba polubić mojego męża Andrzeja, mimo jego imienia. No i serdecznie proszę pozdrowić Łukasza i Magdę, którzy również wylicytowali to spotkanie, towarzyszyli nam przez ten cały niezwykły dzień. Jeszcze raz dziękujemy za możliwość przeżycia tak wyjątkowej przygody. No gratulacje, super, że się udało wszystko. Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w tej licytacji przede wszystkim jednej i drugiej parze, pani Ania, pan Andrzej, a także państwo, którzy także byli, pani Magda i pan Łukasz. Pani Magda i pan Łukasz trochę się wahają, czy wybrać się na Inside Seaside w tym roku. Jeszcze nie byli. No drodzy państwo, koniecznie spotkacie najfajniejszych ludzi na świecie, czyli patronów Radia 357.

0: Poranek 357, mamy 18 minut po 8. Przejdźmy zatem do rozmowy.
1: Gość Radia 357.
0: A Państwa gościem jest pan doktor Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak wiemy, za nami szczyt sojuszu, szczyt NATO w Ankarze. Na jego rezultatach już mówimy od wczoraj i trochę do tego wrócimy dzisiaj w dalszej części rozmowy, ale może, jeśli pan pozwoli, zacznijmy od tego, co się dzieje w relacjach, a właściwie w konflikcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no bo mamy eskalację. Informacja z nocy, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o ataku na dwie bazy Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie, dwie bazy Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. Amerykańskie dowództwo poinformowało o kolejnej fali uderzeń, tym razem 90 celów. W sumie w ciągu ostatnich dwóch dni Amerykanie uderzyli w 170 celów. Jak napisał, poinformował Donald Trump, to odwet za bombardowanie statków przez Iran. To jest odwet uzasadniony?
2: Cała ta wojna jest nieuzasadniona, także ten odwet, no, trudno jest w takich warunkach decydować, czy to jest uzasadnione, czy nie. Rzeczywiście Iran naruszył zasady tego rozejmu. No i Stany Zjednoczone odpowiedziały, teraz odpowie Iran. No ale pamiętajmy o tych podstawach, że całej tej wojny nie byłoby, gdyby nie Donald Trump, gdyby nie Benjamin Netanyahu. I ta umowa, która nie istnieje, a której główne założenia tylko znamy, jest o wiele gorsza niż to, co na przykład za czasów Baracka Obamy już Amerykanie wynegocjowali w postaci JCPOA, czyli takiej umowy, która dawała kontrolę nad irańskim programem nuklearnym. Nie byłoby tych zwyżek cen ogromnych, które dzisiaj znowu się pojawiają, nie byłoby dramatów ludzkich na całym świecie, śmierci setek ludzi i tak dalej, i tak dalej.
0: To z czego to wynika? Z czym mamy do czynienia od dłuższego czasu? I ta eskalacja także, która nastąpiła w momencie, w którym wydawało się, że jakby sytuacja jak zmierza w dobrą stronę jednak.
2: No to wynika z tego, że mamy do czynienia z dwoma reżimami. Jednym domkniętym, irańskim, który walczy o utrzymanie władzy, no i z reżimem Donalda Trumpa. Donaldowi Trumpowi marzy się reżim autorytarny w Stanach Zjednoczonych. To już możemy mówić naprawdę otwartym tekstem, jest na to bardzo wiele dowodów. No i on wciąż wierzy w to, że ta wojna służy temu, żeby pokazywać, jakim on jest silnym człowiekiem. Natomiast sondaże opinii społecznej w Stanach mówią coś odwrotnego. Tylko że to jest już niedoszły dyktator, który osuwa się właśnie w kierunku straty władzy. A jak wiemy, wtedy tacy ludzie wykonują bardzo, z perspektywy szerszej, nieracjonalne ruchy.
0: Mówi pan o tym, że to poparcie dla prezydenta Trumpa spada. Jak to wygląda w samych Stanach Zjednoczonych? Jak wygląda ta ocena działalności prezydenta?
2: No ona jest najniższa w historii. Nie, ta wojna nie ma poparcia w szerokim amerykańskim społeczeństwie. Około 70% plus minus jest przeciwko. Tylko twardzi wyznawcy ruchu MAGA wciąż wierzą, ale oni zawsze uwierzą we wszystko, co zrobi Donald Trump. No i sytuacja wygląda tak, że jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Szacuje się, że około 85%, że republikanie stracą Izbę Reprezentantów, czyli niższą Izbę Parlamentu. No a Senat jest 50-50. Ale to tylko dlatego, że wyborom podlega 1/3 składu Senatu i są to przeważnie bezpieczne miejsca dla republikanów. Ale ponieważ Donald Trump robi tak złą robotę, ocenianą tak przez Amerykanów, to nawet Senat są w stanie stracić. No ale to się rozstrzygnie prawdopodobnie dopiero przy urnach wyborczych.
0: To jeszcze wróćmy do tego konfliktu z Iranem. Czy powinniśmy się spodziewać ponownego zamknięcia cieśniny Ormus i tego, że ta sytuacja w tym rejonie, wiemy, że bardzo ważnym i strategicznym dla całego świata, bo mówimy o cenach ropy i cenach na stacjach paliw praktycznie na całym świecie, że to tam będzie znowu takim miejscem, które sprawi, że patrzymy tam intensywnie. I słyszeliśmy nawet dzisiaj w serwisie w naszym radiu, że polski rząd także jest gotowy do tego, żeby wrócić do tego programu, który prowadzi do niższych cen na stacjach paliw.
2: Tak, powinniśmy być na to gotowi, powinniśmy się tego spodziewać. Jeszcze wczoraj wiele agencji ratingowych i analitycznych publikowało takie uaktualnione prognozy na ten rok lepsze. ze względu na to, że uważano, że konflikt się zakończył, a dzisiaj te wszystkie analizy już nie są takie pewne. Natomiast ja też chcę mocno podkreślić, bo my zapominamy ciągle o prostym fakcie, że Donald Trump jest człowiekiem i my często zakładamy, że ludzie na takich pozycjach są nad ludźmi, półbogami może nawet. Natomiast to jest człowiek, który nie jest zdrowy psychicznie, jest niezrównoważony, ma problemy osobowościowe i dobiera sobie także takich ludzi do swojego otoczenia. Wszyscy eksperci neokonserwatywni, z którymi można się było jeszcze nie zgadzać z jego poprzedniej agencji, już dawno zostali wycięci. Każdy, kto się nie zgadza z Trumpem, jest wycinany, jest usuwany. Także dlatego podkreślam, że możemy się spodziewać wszystkiego, także eskalacji ponownej tego konfliktu.
0: To zapytam teraz o to, co za nami, czyli szczyt w Ankarze, szczyt sojuszu. No tam też ogromna rola prezydenta Donalda Trumpa. Jak powinniśmy ocenić to, co się wydarzyło na tym szczycie? Tam padły mocne słowa także z ust prezydenta, który jest zawiedziony na przykład postawą Europy wobec konfliktu z Iranem.
2: No właśnie paradoksalnie bym stwierdził, że ten szczyt pokazał, że nie, że Donald Trump już nie jest taką ważną postacią. Po pierwsze dlatego, że on gada takie bzdury, jakie gada. Skupia się na tym, że na przykład Georgia Meloni nie powinna się do niego zbliżać, bo się do niego uśmiecha. Gada takie głupoty, których po prostu szkoda komentować. Natomiast fakty są takie, że członkowie NATO europejscy stwierdzili, że będą pracować nad swoimi programami, na przykład nad programem dalekosiężnych rakiet. Donald Trump też stwierdził, do czego też nie powinniśmy się przywiązywać, że da licencję na produkcję patriotów Ukraińcom. Natomiast nieważne, co on powie, bo on może nie następnego dnia, ale następnej minuty może powiedzieć coś, co temu zaprzeczy. I jest to kolejny taki szczyt. No, mówił znowu o Grenlandii, prawda? Że to Grenlandia powinna należeć i powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone. Nie ma najmniejszego znaczenia już, co on mówi. Znaczenie ma tylko to, co on robi. A co może zrobić? Może zrobić wszystko. I możemy się dowiedzieć, że zaraz przed wyborami zaatakuje na przykład Kubę.
0: Z drugiej strony też patrząc na to, o czym była mowa na szczycie NATO, dzieje się to, czego trochę Donald Trump się domagał, czyli większa rola Europy i to, że Europa intensywniej już działa w strukturach NATO, intensywniej także podejmuje decyzje związane z uzbrojeniem. To się dzieje.
2: Tak, oczywiście to się dzieje i to jest bardzo duża jego, cudzysłów, zasługa, bo on w końcu skutecznie, po raz drugi, ale tym razem skutecznie, nas nastraszył. Obawiam się niestety o naszą europejską motywację, co będzie, jeżeli na przykład Donald Trump przeminie i znowu wrócą poprawne transatlantyckie relacje, czy my znowu nie osiądziemy na laurach. Natomiast pamiętajmy też, że kiedy Unia Europejska stworzyła program SAFE, no to Donald Trump i jego sykofanci w Europie, jak prezydent Nawrocki, zaczęli krytykować ten program. Więc tu żadnej logiki spójności w działaniach Trumpa i skrajnej prawicy w Europie nie ma.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za komentarz po ostatnich wydarzeniach i po szczycie NATO i także po eskalacji konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. To dr Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję panie doktorze i do usłyszenia. 27 minut po 8:00.

0: Editors i jest dokładnie 8:30. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze będzie duże, miejscami też, a szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie może napadać do 20 mm, na północnym wschodzie i południowym wschodzie lokalnie też burze się pojawią. Temperatura od 14 stopni na wschodzie, na Podhalu około 20 w centrum, do 23 na zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: Poranek 357, mamy 29 minut do 9. Adres mailowy Państwo znają. Tekstówka to w aplikacji i przy okazji tam troszkę niżej jest też ten guziczek pod tytułem głosówka. Głosówka, tekstówka, śmiało proszę korzystać. No a za chwilę Hiszpania.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Artur Rojek i Dawid Podsiadło, Yeti. 26. O tym, co w Hiszpanii, opowie Państwu Agnieszka Zielińska.
2: Dziś na czołówkach hiszpańskich gazet dominuje temat Donalda Trumpa, który zaatakował Hiszpanię podczas szczytu NATO. Dziennik El Mundo zauważa, że prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał Hiszpanię beznadziejnym przypadkiem i fatalnym sojusznikiem. Zarzucił Madrytowi zbyt niskie wydatki na obronność oraz odmowę udostępnienia baz wojskowych w Rocie i Moron podczas operacji przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że nie chce prowadzić z Hiszpanią żadnych interesów handlowych, a swojemu sekretarzowi skarbu polecił przygotowanie działań zmierzających do ograniczenia współpracy gospodarczej. Dziennik El País pisze o rosnącej liczbie zwolnień lekarskich. Lider opozycyjnej partii ludowej Alberto Núñez Feijóo określił rosnącą liczbę absencji chorobowych mianem raka, który kosztuje państwo ponad 30 miliardów euro rocznie. Zapowiedział również, że należy zlikwidować przepisy gwarantujące pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim pełne wynagrodzenie. Jego zdaniem obecny system sprzyja nadużyciom. Związki zawodowe wskazują jednak, że główną przyczyną jest przeciążona służba zdrowia, która wydłuża czas leczenia i powrotu do pracy. Agencja EFE pisze z kolei o tym, że żona premiera Hiszpanii, Begoña Gómez, otrzymała z powrotem paszport i może wyjechać do Londynu na uroczystość zakończenia studiów swojej córki. Dokument odebrała osobiście w sądzie, gdzie jednocześnie ma obowiązek stawiać się co 2 tygodnie. Żona premiera jest oskarżona m.in. o korupcję i nadużycia wpływów. Sąd uznał wcześniej, że istnieje ryzyko ucieczki, dlatego odebrał jej paszport. Po złożeniu wniosku przez adwokata Gómez sędzia zgodził się na jednorazowy wyjazd. Żonie premiera grożą nawet 24 lata więzienia. Dziennik El Mundo akcentuje też, że infantka Zofia po raz pierwszy w życiu publicznie zabrała głos. Młodsza córka króla Filipa VI wystąpiła w Saragoście podczas gali programu Wzorowi nauczyciele, wyróżniającego pedagogów będących inspiracją dla innych. W swoim przemówieniu podkreśliła, że jednym z największych wyzwań hiszpańskiej edukacji pozostaje niedostateczne finansowanie szkół i nauczycieli. Z Hiszpanii dla Radia 357. Agnieszka Zielińska.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia następną razą. 23 minuty do 9. Też mają Państwo takie wrażenie, że dawno się nie grało po hiszpańsku? Bo ja mam takie wrażenie i sobie pomyślałem, może zagramy po hiszpańsku.

0: jak klaro.
1: Dawno się nie czambało, prawda? No, ale ładnie zabrzmiało. 20 minut do 9 po główce. Pan Łukasz pogłaskał. Bardzo dziękuję, że zaimponowałem w tej chwili, bo mówiłem w prognozie pogody, że deszcz. Pan Łukasz wyjrzał przez okno, a tam zaczął padać deszcz. Normalnie cuda, cuda. Panie Łukaszu, to nie jest nasze ostatnie słowo. Ja mówię, że dzisiaj czwartek. Proszę wyjrzeć za okno.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: A zanim pan wyjrzy, to pan zagłosuje, bo już jest czwartek, mówię, a do piątku, do 12 głosujemy. I przypomnę, że w zestawie pojawił się nietypowo, bo w środku tygodnia jeden utwór. No ale taka sytuacja.

0: Streets of Dreams. To taka wersja radiowa, bo na płycie będzie dłuższa. I rzeczywiście...
1: A to będzie jeszcze dłuższe?
0: W streamingach jest trochę dłuższa, mogą państwo zerknąć. YouTube, nowe nagranie jest w zestawie do głosowania. Ktoś dał znak, sygnał, że już zagłosował. Ja też mam takie wrażenie, że czegoś nie odkliknęli na konsole, tak, się przy miksie ostatecznym. Mm-hmm. Tam takie przytłumione.

Dobry panu, dzień dobry państwu. Duet Swada Niczos zapowiedział jesienną trasę koncertową Rytm Tour. Tegoroczni laureaci paszportu polityki w kategorii muzyka popularna odwiedzą 5 miast. Trasa wystartuje 19 listopada w klubie Zmiana Klimatu w Białymstoku. Kolejne przystanki to Poznań 23 listopada Pawilon, Wrocław 24 listopada Łącznik, Kraków 28 listopada Poczta Główna, a finał trasy odbędzie się 29 listopada w warszawskim klubie Niebo. Bilety są już dostępne.

Legendarna brytyjska supergrupa Asia powraca z nowym materiałem. Zespół zapowiedział pierwszy album od 12 lat o tytule Indigo. Obecnie skład tworzą Jeff Downes, jedyny oryginalny członek Asia, oraz Virgil Donati, John Mitchell i Harry Whitley. Na płycie znalazły się też ostatnie kompozycje Johna Wettona, wieloletniego wokalisty grupy, który zmarł w 2017 roku. Gościnnie usłyszymy Steve'a Howa oraz Mike'a Portnoya z Dream Theater. Pierwszym singlem albumu jest utwór The Traveler Into the Light. Płyta Indigo ukaże się 6 listopada.

Podobnie jak przed chwilą Asia, zespół Alabama Shakes zapowiedział pierwszy album po długiej, bo 11-letniej przerwie. I Must Be Dreaming to następca Sound and Color z 2015 roku, który ukaże się 28 sierpnia. Trzeci album promowany jest singlami American Dream oraz Another Life. Natomiast nowy utwór I Feel Hope Coming będzie miał swoją premierę w najbliższy piątek. Grupa wróciła na scenę pod koniec 2024 roku niespodziewanym koncertem w rodzinnej Alabamie i od tego czasu koncertuje na całym świecie.

0: No jest jeszcze jedna rzecz do omówienia muzyczna z kategorii informacja.
1: No, jest duża szansa, że już państwo wiedzą, przynajmniej ci, którzy wczoraj udawali się albo dzisiaj mieli udać się do Warszawy. Otóż koncert Morrisseya w Warszawie został odwołany. Mhm. Problemy produkcyjne to jest wytłumaczenie.
0: To jest ten powód.
1: Mhm. To nie chodzi o to, że się tym razem nie wyspał. To po prostu
0: dobrze.
1: Problemy produkcyjne.
0: Ja szczerze mówiąc trochę się domyślam, kto jest winien.
1: Tak?
0: Tak. Niejaki Bisiorek.
1: Bisiorek? Tak. Żeby mieć newsa do muzycznego gońca?
0: Nie ten Bisiorek. Ten
1: starszy? A co?
0: Ponieważ jakiś czas temu na kolegium muzycznym jakoś było zjechane właśnie na koncert Morrisseya w Warszawie. Mm-hmm. I tu odezwał się szanowny tato i powiedział, jeśli koncert się odbędzie.
1: No i... Tak. Wiadomo, ale też wspominam, mieliśmy ostatnio oddech płytki na przykład z Krzysztofem Tubilewiczem i właśnie patroni opowiadali o tym, jak to byli na tym koncercie, który był, ale został skończony, przerwany po tam 20 minutach, bo po prostu artysta sobie poszedł. To właśnie opowiadali o tym, że teraz się wybierają, ale no jakoś... jest taka nutka, że nie wiadomo, co się stanie. No nie

0: Smak pozostał, ale teraz już tak niesmak pozostał, że już tego się chyba nie da naprawić. Ale jaki znakomity był koncert w Berlinie dzień wcześniej.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, tam warto było być.
1: Właśnie, lepiej nie wiedzieć czasem. Bardzo dziękuję, Michał Bisiarek.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Mamy 10 minut do 9:00, to z płyty sobie państwo posłuchają tego Morrisseya teraz.

0: wystąpił Morrissey. Przynajmniej tutaj. Za 7 minut 9.
1: Latko leci.
0: Krzysztof Szubzda.
2: Dzień dobry, witam 9 lipca, słońce w pełni, sezon na wiśnie. Proszę tylko z umiarem, bo 176 lat temu zmarł 12 prezydent Stanów Zjednoczonych, a parę dni wcześniej właśnie przesadził z wiśniami. I mrożonym mlekiem, też proszę pamiętać. Prezydent nazywał się Zachary Taylor i nie był najbardziej znanym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale i tak szkoda, że przez wiśnie. O wiele bardziej prestiżowo żywot zakończył 640 lat temu Szwajcar o nazwisku Winkelried, który, jak pamiętamy, z liceum nadział się na nieprzyjacielskie włócznie, tworząc w szyku przeciwnika wyłom i tak słynny Szwajcar stał się symbolem Polski. 9 lipca nadział się też Wiktor Bario, niestety na rogi byka. Słynnego torreadora pokonał 500-kilogramowy byk o imieniu Lorenzo i było to pierwsze zwycięstwo byka na korridzie transmitowane na żywo przez telewizję. Bo lipiec to nie tylko czas na wiśnie, ale i korridę. Zajęci jednym lub drugim zapominamy, że dzisiejszy dzień to również ważna data w historii wielorybnictwa. 9 lipca 1809 roku urodził się Svend Foyn, najsłynniejszy chyba Norweg przed Erlingiem Haalandem, który zasłynął stworzeniem pierwszego statku wielorybniczego wyposażonego w 7 dział harpunniczych. Kiedy Foyn wypłynął nim po raz pierwszy w morze, okazało się, że nic nim się nie da wyłowić. Sytuacja była jak z tymi szynami i podwoziem. Albo harpuny okazywały się nieefektywne, albo część dział nie eksplodowała, albo wieloryby nie brały. Na szczęście dla norweskiego wielorybnictwa, no i trochę na nieszczęście dla tamtejszych wielorybów, harpuny udało się w końcu naprawić i Foyn został największym w historii pogromcą morskich bestii. Ale co wielkiego może zrobić dziś ktoś, kto nie poskramia na co dzień morskich, a nawet lądowych bestii i nie nadziewa się na nieprzyjacielskie włócznie? Może pójść dziś do pracy inną drogą! Tak jest, takie mamy dzisiaj święto, dzień chodzenia do pracy inną drogą. Ponoć przynosi to ogromne skutki pozytywne, może nie dla światowego wielorybnictwa czy polsko-szwajcarskiej niepodległości, ale dla indywidualnego zdrowia psychicznego. Więc jeśli ktoś zapomniał i poszedł dziś do pracy tą samą drogą co zawsze, to niech chociaż pamięta, by wrócić inną.
0: Dobrze, będę pamiętał, panie Krzysztofie. Ja dzisiaj trochę zygzakiem, żeby było inaczej. Krzysztof Szubzda, serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia się z panem oczywiście za tydzień, dokładnie o tej samej porze. Latko leci. 4 minuty do 9. Aha, i pan Lech ma do państwa jeszcze taką dosyć pilną sprawę.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 9 lipca. Dziewiąta już minęła. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Podczas szczytu NATO w Ankarze udało się uniknąć konfliktu, a prezydent USA zaskoczył sojuszników pozytywnym tonem. Tak dwudniowe spotkanie przywódców państw sojuszu podsumowują amerykańskie media. Kraje Europy oraz Kanada zadeklarowały większą odpowiedzialność za obronę. To dobry ruch nie tylko ze względu na oczekiwania Donalda Trumpa, mówi dyrektor Aspen Institute Central Europe Bartłomiej Kot.
2: My musimy mieć jako Europejczycy po prostu swoje własne możliwości produkcyjne, swoje własne możliwości odstraszania w stosunku do Rosji i Białorusi, bo w sytuacji, w której nadszedłby ten konflikt, o którym mówimy, Amerykanie prawdopodobnie będą musieli też alokować swoje zdolności gdzieś indziej poza Europą.
1: W Ankarze wskazano też Rosję jako długoterminowe zagrożenie. Kraje członkowskie zadeklarowały chęć dalszego wsparcia dla Ukrainy. W ciągu najbliższych 2 lat do Kijowa ma trafić łącznie 140 miliardów euro. W ciągu 8 tygodni amerykańscy żołnierze wrócą do Polski i ponownie osiągniemy poziom około 10 tysięcy wojskowych, zapowiedział w Polsat News wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, równolegle trwają rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi o utworzeniu w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla Kataru, czyli nie podróżuj. Obejmuje on również podróże tranzytowe przez Katar. Placówka w Dosze sugeruje korzystanie z telefonów alarmowych w razie sytuacji nagłej, wymagającej pilnej interwencji konsula. Z powodu silnego wiatru na północy i w centrum województwa warmińsko-mazurskiego przybywa interwencji strażaków usuwających z dróg połamane gałęzi i konary. We Fromborku ewakuowano 60 uczestników obozu harcerskiego. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem Nidzie i w Piaskach. IMGW wciąż ostrzega mieszkańców północno-wschodniej i wschodniej części kraju przed silnym deszczem z burzami. W ostatnich dniach wichury uszkodziły część infrastruktury i lokali przy plaży, od Koszalina po Krynicę Morską.
3: W taki sposób nie widziałem morza.
4: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
1: Mówią mieszkańcy Krynicy, a właściciele przybrzeżnych biznesów przyznają, że to był rekordowo duży sztorm, jak na tę porę roku. Momentami fale sięgały aż do wyjścia z plaży. Wszystko wskazuje na to, że Niż Bernadetta powoli opuszcza już Polskę. Wojewoda kujawsko-pomorski zapowiada kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Chodzi o zgłoszone przez lekarzy nieprawidłowości na SOR-ze. Braki kadrowe mają być łatane lekarzami z innych oddziałów i maskowane kreatywną dokumentacją. Kontrola ma ruszyć jutro. Urzędnicy sprawdzą, czy SOR spełnia wymagania dotyczące odpowiedniej liczby personelu. Głos zabrali lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości, do których mają zgłaszać się mieszkańcy.
5: Mamy sygnały dotyczące nieprawidłowości, ale sygnały, podkreślam, na laryngologii, na ortopedii, na kardiologii dziecięcej, w szpitalu dziecięcym.
1: Mówi radny Adrian Mull. Władze szpitala odpierają zarzuty, przekonują, że zgłaszane przez personel problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub dyrekcję szpitala. Swoją kontrolę w szpitalu przeprowadza już Narodowy Fundusz Zdrowia. Co jeszcze w serwisie? Na te decyzje mieszkańcy Krakowa czekali od 2022 roku. Mowa o pozwoleniu na posadzenie drzew na rynku głównym. Po latach analiz, ekspertyz i badań ten wkrótce się zazieleni, choć miasto studzi emocje, bo jeszcze nie w tym roku. Andrzej Zasadni.
6: Posadzenie drzewa na rynku to nie lada wyzwanie, które wymaga budowlanego pozwolenia, wyjaśnia Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: W niektórych miejscach posadzenie drzew na rynku wiąże się chociażby z przekładką sieci, czy z wykonaniem całej infrastruktury podziemnej, tak żeby te drzewa przez kolejne lata mogły zdrowo rosnąć.
6: Na rynku pojawi się 5 gatunków drzew, dobranych pod kątem historycznym, archeologicznym i środowiskowym.
7: Tutaj specjaliści z Politechniki wskazali 5 takich kluczowych gatunków, czyli klon polny, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, lipa srebrzysta, a także dąb monument.
6: Te mają poradzić sobie w trudnych, granitowych realiach największego placu w mieście. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Na krakowskim rynku przybędzie około 20 nowych drzew. Był to projekt przegłosowany w budżecie obywatelskim.
0: Zapraszamy na wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
8: Polskie siatkarki wczoraj przegrały w Osace z Turczynkami w Lidze Narodów, ale przed chwilą po zaciętym 5-setowym boju pokonały Amerykanki.
9: Julita Piasecka! Bezpiecznie! Szkoda, że nie podjęła więcej ryzyka. Może dobrze! Zaraz się przekonamy! Julita Piasecka! Koniec! Koniec! Koniec! Koniec! 15-12! Polska, Stany Zjednoczone 3-2, ależ poranek czwartkowy niesamowity. Czy to zwycięstwo da nam prawo gry w finale, jeszcze nie wiemy.
8: Czyli dobrze, ale nic nie wiemy. A mecz komentował w Polsacie Sport Marek Magiera. Teraz tenis. Brytyjczyk Arthur Ferry pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-4, 7-6, 6-0 i awansował do półfinału Wimbledonu, w którym zmierzy się ze Zwieriewem. Jestem na to gotowy. Nie mam nic do stracenia. Po prostu wyjdę na kort i tak po prostu pokażę swoją grę. Zrobiłem to, co zrobiłem. Wierzę w siebie. Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Tak, królowa czekała na mnie pod koniec meczu. Pogratulowała. A jego półfinałowy przeciwnik, Alex Zwieriew, wyeliminował w 3 setach Taylora Fritza. W drugiej parze o finał zagrają Jannik Sinner i Novak Djokovic. Kapitalnie zapowiada się ten pojedynek. U pań w półfinałach Muchowa spotka się z Goff, a Kostiuk zagra o awans z Noskową. Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskowa odpadły wczoraj w ćwierćfinale gry podwójnej. Zostając w temacie tenisowym, Iga Świątek, która odpadła w Londynie w 3. rundzie, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju WTA 1000 w Toronto. Będą dobre zawody, bo w Kanadzie wystąpią m.in. Sabalenka, druga na liście WTA Jelena Rybakina, Amerykanka Jessica Pegula i Coco Gauff oraz mistrzyni French Open Rosjanka Mira Andrejewa. Po decyzjach MKOL-u światowe federacje, najszybciej te nie mające za grosz przyzwoitości, przywracają Rosjan do rywalizacji. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała o przywróceniu Rosjan do rywalizacji oraz do światowego rankingu. I jeszcze na koniec mundialowe przypomnienie. Wracamy do gry. Piłkarze wracają. Dziś pierwszy ćwierćfinał mundialu. O 22:00 na boisko wybiegną jedenastki Francji i Maroka. Rahimi, Atemrira, Yalla Yas, Syria Diaz, Rahimi Felentidar, Huwa gol, Huwa gol, Huwa gol! Rahimi, Ali, Hakimi, La, Sadada, Ardia, Tosdil, gol! Czy będzie tak? Faworytami tego spotkania są jednak Francuzi, natomiast Maroko gra świetnie i wielu upatruje w nich czarnego konia tych mistrzostw. Już są w ćwierćfinale.
0: Na zachodzie i południowym zachodzie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze okresami duże, miejscami, szczególnie w wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie to 20 mm może napadać. Na północnym wschodzie i południowym wschodzie lokalnie też możliwe burze. Temperatura 14 na wschodzie właśnie, także na Podhalu, 20 w centrum i 23 na zachodzie. Tam będzie najcieplej. Nie wiem, czy Państwo wychwycili, ale pan Lech Janerka śpiewał przed 9:00 Kołysz swój berecik. To jeśli ktoś w bereciku dzisiaj, to proszę przytrzymać. Na południowym wschodzie w porywach wiatr do 55 km na godzinę. Żeby się nie urwał.
10: Radio 357.
0: To co, Niedźwiedziu? Wchodzimy po piosence? Dziękuję.

0: Muszę powiedzieć, drogi niedźwiedziu, że dostałem mail jakąś godzinkę temu, że to była chyba słuchaczka, że już w Szklarskiej Porębie są, że dzisiaj praca zdalna i sobie tam będą się napawać, a jutro spacerek.
1: Tak, jutro rzeczywiście spacerek i z norweskiej prognozy pogody oni tam cały czas wiosłują.
0: No właśnie, ci synoptycy norwescy, żeby oni nie, albo mecz oglądają, albo wiosłują, to żeby dobrze
1: wiosłują, ale wywiosłowali, że będzie około 20 stopni słońce bez deszczu.
0: Co idealna pogoda meczowa.
1: Idealna. Do chodzenia.
0: No mówię, do chodzenia, oczywiście, że tak. A także spacer z niedźwiedziem jutro. Ci, którzy się wybierają, to już wiedzą, no bo tam jest grupka taka ograniczona, ale przypominam państwu, że można
1: się... W sobotę można przyjść bez zaproszenia.
0: Oczywiście. Dolna stacja wyciągu na Szrenice w Szklarskiej Porębie tam jest, tam będą zakamarki od 10:00, będzie można do niedźwiedzia podejść, popatrzeć jak niedźwiedź się w żywiole uwija w czasie audycji, a potem po 13:30 też spotkanie. Mateusz Kuźniewski państwa serdecznie zaprasza z panem biegaczem. Ultra coś poleciało.
1: Tak. Ja tylko chciałem...
0: To ten do Monachium.
1: Przypomnieć, że no, właśnie w tym miejscu odbyła się ostatnia audycja przed moim odejściem do...
0: Niedźwiedziu. Normalnie skaranie boskie jest.
1: Tak.
0: Ale proszę wpadać. Dolna stacja wyciągu na Szrenice. Na Szrenice. Tam się spotykają państwo z niedźwiedziem. Oj, skarę.
1: A nie wiem, czy ci mówiłem, że słuchaczka napisała do mnie, że jedzie z Gdyni.
0: Z Gdyni.
1: Tak, i czy może kawę może przywieźć.
0: Ja ciepła nie dojedzie.
1: Napisałem, ciepła nie dojedzie.
0: Przypominamy, kawa jest w boksie takim niedźwiedziowo-stelkowym.
1: Kawa tam jest w różnych miejscach, bo to jest bardzo takie atrakcyjne miejsce.
0: Że trzeba, także, jest fajnie bardzo.
1: Tak, no. Tam są jakieś takie właśnie kawerenki, restauracje.
0: Także idealne miejsce. Gdyby ktoś w okolicy albo miał blisko, nie na wakacjach, to też proszę wpadać. 11 lipca, 10 w sobotę, zakamarki. To będę leciał, to dobra. Miłego spaceru, to kiedy się słyszymy? Dobra, rozumiem.
1: We wtorek.
0: We wtorek.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

czułem, że to będzie bardzo dobry początek. It's Only Love, zespół Simply Red. Na początek 17:18, prawie 18 minut po godzinie 9. To teraz już oficjalnie Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy i odjeżdżamy. Piosenka dnia to Kylie Minogue i zespół Snow Patrol. No, też mi duet, bardzo proszę. O 10:30 pojawi się Anna Tatarska, a widzanka już tutaj się kręci, czyli pewnie coś nagrywa. 11 z minutami płyta tygodnia, Madonna Confessions 2. Mamy taki egzemplarz dla Państwa. Już teraz polecam. A, no i dzisiaj jest 30, o tym napisałem na tym takim pościku, że jaki jest kangur, każdy widzi, proszę zobaczyć. A poza tym dzisiaj jest 30 lat, 96 rok od tego koncertu, na którym miałem przyjemność być i zapowiadać chyba artystów, bo przecież rozmawiałem i z Melissa Etheridge, i z Brianem Adamsem. Nie rozmawiałem wtedy z Edytą Bartosiewicz, ale z Edytą rozmawiałem wielokrotnie, więc to tak wtedy wyszło. 30 lat, kiedy to minęło?

A skąd Norwegowie widzą, jaka jest temperatura w szklarskiej? Norwegowie to wszystko widzą. Ale nie widziałem tego pana Halanda, który coś je. Adaś, widziałeś? Nie, też nie. Ale też nie muszę tego oglądać. Nie dokarmiać niedźwiedzia, bo może się skończyć tak jak w Bieszczadach. Proszę na to uważać. Piosenka dnia.

Tak. Tak myślę sobie, słuchając tego nagrania, że Kylie jednak tak troszkę w drugim rzędzie. Snow Patrol, nasza piosenka dnia, jest oczywiście w zestawie do głosowania. To jest niemożliwe, że dzisiaj jest czwartek, a jutro piątek. To jest tak, Adaś? No to niestety nie jest tak, będzie. No tak, ja dzisiaj po audycji jadę do Szklarskiej. To teraz wspieramy system do jutra, do 12.

No nie wiem jak państwo, ale mnie ciągle porywa gitara Johna Mayera w tym utworze. Natalia Grosiak, gdyby ktoś pytał, a potem Keith Urban i John Mayer. Guitar Man, 32 minuty po godzinie 9. Wczoraj miał urodziny Balonik, on chyba lubi Bruce'a, to wszystkiego najlepszego.

Every Little Kiss, Bruce Hornsby and the Range. Jeszcze w sprawie tego wiosłowania Norwegów, pan Andrzej napisał, że Norwegia jest u góry na mapie, a z góry wszystko widać lepiej. Pozdrawia nas z Chwaru. To oczywiście Chorwacja. Wszystkiego dobrego rozsianym po świecie. Na drugą nóżkę wspieramy system.

No tak, ale jeszcze na koniec jest Je t'aime. Bonjour, pardon, merci, je t'aime. To oczywiście Céline Dion, a wcześniej Jeremy Sikorski, Tylko my. Ile to? 16 minut do godziny 10. Kartki z kalendarza muzycznego. Dziś ma urodziny kolega Jim Kerr, Simple Minds. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

Jim Kerr, Simple Minds, ma dzisiaj urodziny, rocznik 1959. Tego samego dnia urodził się, no niesamowite, w 59 roku Mark Almond, tutaj w duecie z Jeanem Pitney.

Mark Almond, Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart. No właśnie, mam nadzieję, że dyrekcja mnie nie zwolni, bo nie dość, że Gene Pitney, no wiadomo, że Gene jest Pitney, tak, to jeszcze teraz będzie letnie wino, no ale tak wyszło. Lee Hazlewood napisał tę piosenkę, a dzisiaj jest dzień jego urodzin. Nancy Sinatra, Lee Hazlewood.

Lee Hazlewood pisał piękne piosenki, niektóre zaśpiewał, tak jak tutaj z Nancy Sinatra, Summer Wine, a dla Nancy napisał też These Boots Are Made For Walking.

0: Tak, to taki duet Josh Pank i Missy Higgins, ale w międzyczasie przedli z od pana Marcina, który pozdrawia z Southport. To jest miasta urodzenia Marka Almonda, to w sprawie tego ginu pitnego.
1: Kieruj się na południe.

Lecimy, lećcie. To był właśnie Brian Prodow. Teraz kolejna kartka z kalendarza. 30 lat minęło od wydania tej płyty, muszę sprawdzić.

Jakie to ładne, nie słyszałem. Pewnie ze 30 lat, no bo właśnie 30 lat temu wyszła płyta Chaos and Disorder Prince'a 1996. Wczoraj szukając tej płyty, nie znalazłem jej na półce, ale za to znalazłem kilkanaście płyt Prince'a, które już mi raczej się nigdy nie przydadzą. Okej, jakiś konkurs zrobimy, ale to nie dzisiaj. Na razie to.

Joe Lowry, Sting. No właśnie powiedziałem, że dzień bez Stinga, a to zaraz oczywiście odezwały się słuchaczki. Dzień bez Jeffa, dzień bez Briana. No Brian jeszcze dzisiaj będzie, ale na razie Paul.

Ktoś mówi dobrze, że mu przypomniałem, że musi iść do sklepu. Aldi Meola i Paul Simon. Ale jeez. Dobra, zaryzykuję. Pan Tomasz z Amsterdamu napisał taki klasyk holenderski. Dwóch Belgów stoi przed przejściem dla pieszych na światłach. Jeden mówi zielone, a drugi żaba.

Cieszę się każdym dniem, tak zaśpiewała Szadę. No i dobrze, bardzo dobrze. Anna Tatarska pojawi się za ile? Za 3,5 minuty.

0: To Big Brothers i zbliża się godzina 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: No właśnie, zapowiada na tatarska. Witaj, Aniu.
2: Witam.
0: Dzisiaj Ania będzie przekonywała do serialu, właściwie do pozycji, która kompletnie mnie jakoś nie wzięła.
2: W ogóle mnie to nie dziwi. Ja chciałam tutaj zaznaczyć, że jakbyśmy rozmawiali zawsze o serialach, które interesują Marka Niedźwieckiego, to musielibyśmy rozmawiać cały czas o kowbojach, albo ewentualnie trochę o detektywach.
0: No trochę też kryminalnych takich, wiesz... Krew się leje.
2: No ale życie jest też gdzie indziej.
0: Albo
2: no.
0: Takim, to był film czy serial taki ten, co się dzieje w Wenecji, co tam zabija ten taki czarno-biały.
2: O matko, serial.
0: No, był serial?
2: Utalentowany tak. Pan Ripley,
0: tak,
2: o tym
0: tak,
2: mówimy.
0: To genialna sprawa też, tak.
2: No, czyli trochę artystyczne, ale jednak ten element zabijania musiał być. Coś
0: no,
2: jest na rzeczy.
0: Co dzisiaj polecasz w takim razie?
2: Ja w związku z tym postanowiłam przeprowadzić dzisiaj samodzielną ofensywę różu. I będę zachęcać Państwa do tego, żeby zwrócić uwagę na serial, który nazywa się Elle. I jeśli ktoś zastanawia się, skąd zna to imię, jeśli chodzi właśnie o uniwersum filmowe, to może kojarzy mu się to z takim filmem z, zdaje się, 2001 roku, który nazywał się Legalna Blondynka.
0: Niestety.
2: No niestety. Legalna Blondynka to jest jeden z bardziej niezrozumianych filmów w historii kina. Uwaga, teraz właśnie przekonuję. Film, który wtedy został wypuszczony trochę jako no, taka komercyjna, głupiutka propozycja w stylu tych komedii, których wtedy było dużo. Ale to jest film, który się bardzo ciekawie zestarzał i z którym się stały bardzo interesujące rzeczy. On jest trochę postrzegany jako taki feministyczny głos, który pokazuje, że żeby mieć ważne rzeczy do powiedzenia, że żeby być zdeterminowaną, chcącą samodzielnie funkcjonować kobietą, wcale nie trzeba nosić tej smutnej marynarki szarej. Tylko można nosić różowe sukienki i mieć małego pieska. I trochę tego nauczyła świat bohaterka właśnie tamtego filmu, grana przez Reese Witherspoon, która no, po tamtym filmie też została wielką gwiazdą. Ona już wcześniej była dość rozpoznawalna. To był dobry moment w jej karierze. Ale jednak po Legalnej Blondynce bardzo dużo się zmieniło. Zmieniło się też to, że Reese Witherspoon dzisiaj jest nie tylko aktorką wciąż, ale także uznaną producentką filmową, która już od kilkunastu lat czuwa nad tym, żeby pojawiały się role dla młodych kobiet, role samodzielnych bohaterek, które są dość mocno w kinie, były przynajmniej niedoreprezentowane. I też Reese Witherspoon czuwała jako producentka właśnie nad serialem Elle, który jest, jak to się mówi, prequelem Legalnej Blondynki i opowiada o losach naszej właśnie bohaterki jeszcze jako młodej nastolatki, jeszcze przed uniwersytetem, w liceum, kiedy to nagle los, a konkretnie wpadka zawodowa jej ojca, przesiedla ją z Los Angeles, Królestwa Różu, gdzie wszyscy kochają to, jaka jest, do Seattle, a jesteśmy w połowie lat 90. dodam, więc państwo wiedzą, co tam się wtedy działo. No i ona zostaje wrzucona w świat kraty i grunge'u, gdzie wszyscy pogardzają właśnie jej kapitalistyczną cukierkowością i musi się trochę w tym świecie odnaleźć. No i oczywiście ktoś powie, że to taki serial dla nastolatków, ale dla mnie też bardzo ciekawa, taka trochę nostalgiczna podróż, bo na przykład ścieżka muzyczna w tym serialu bardzo, bardzo ciekawa i też myślę, że nawet dla starszych widzów te konflikty takie bóle dorastania, trochę szukania siebie, jak zachować prawdę na temat siebie, a jednocześnie no, pójść na pewnego rodzaju społeczny kompromis. To są wszystko tropy, które znamy, a sam serial bardzo dobrze zrealizowany, sympatyczny i też dość zabawny. Ja obejrzałam z przyjemnością. To co, przekonałam czy nie? Nie. No,
0: jak już nie będę miał czego oglądać, to wie. Chociaż
2: czyli nigdy.
0: Chociaż ostatnio dostałem polecajkę, żeby sięgnąć po taki polski serial zatytułowany Pakt, o którym nie miałem zielonego pojęcia.
2: Naprawdę?
0: Bo on powstał w czasach, kiedy nie było jeszcze, znaczy nie miałem dostępu do tych platform, a on powstał na platformę, chyba na HBO, tak?
2: Mi się wydaje, że on powstał w ogóle chyba jeszcze na kanał telewizyjny, bo HBO przecież najpierw było stacją telewizyjną też w Polsce i te platformy rzeczywiście to jest ostatnie 10 lat, a Pakt jest chyba za 2015?
0: Tak, albo 16, jakoś tak. W każdym razie serial jest, znaczy prawie nie ma tam nieznanych aktorów. A nawet ci nieznani też są świetni. Dorocińskiej w roli głównej.
2: I Magda Popławska też w jednej z głównych ról. Ale ja się zgadzam. Pakt jest dzisiaj klasykiem. To był jeden z tych pierwszych seriali w Polsce, które pokazywały, że my też możemy robić jakościowe produkcje.
0: No, bo on wcześniej, taki Bond trochę. No.
2: No ludzie myśleli wcześniej, że jak serial, to na Wspólnej albumem jak Miłość.
0: Tak, a tam była też, obok powstawała Diagnoza w TVN-ie i to mniej więcej taki, nawet niektórzy aktorzy się tam odliczają. Momentami jakieś nudy się pojawiają, ale to jest jednak minęło 11 lat. No teraz szybciej to wszystko robimy. Dwie serie po 6 odcinków, czyli takie 12 godzin. Jeśli ktoś będzie miał wakacje, to przy okazji polecam.
2: Można sobie zrobić rzeczywiście kilka wieczorów wakacyjnych z Paktem. To jest taki miks, powiedziałabym, bezpieczny i sprawdzony, czyli trochę kryminału, trochę polityki i właśnie wszystko w detektywistycznym sosie. No i jeszcze ma Dorociński na czele, no to na co tu narzekać.
0: A co chwila ktoś wyskakuje przez okno albo urzuca się pod pociąg, tak żeby zdradzić, że tam też się różne rzeczy dzieją. Niesamowity. Tyle lat minęło, a ten serial nadal się dobrze oglądał, tak bym to powiedział.
2: Mamy polskie seriale, do których zdecydowanie warto wracać po latach i też myślę, że możemy pomyśleć o tym, do których moglibyśmy. Na przykład do Króla moglibyśmy wrócić.
0: Aha, dobra. Będziemy na ten temat mieli też jakieś rozmowy.
2: Być może.
0: Na razie się wybierasz na wakacje, tak?
2: Ja wybieram się w niedzielę na wakacje, więc nasze następne spotkanie będzie telefoniczne. Będę łączyć się z Portugalii. No może nie z plaży uda się, zobaczymy, ale jakby wiało w tle, to myślę, że państwo mi wybaczycie. Wiedza moja na temat seriali wciąż będzie taka konkretnie osadzona w gruncie. Obiecuję.
0: Okej. Anna Tatarska, dziękuję ci bardzo, Aniu. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: Fajnych wakacji. No i do usłyszenia za tydzień.

You and Your Friend, Dire Straits, album On Every Street. Pan Zbyszek Zbigniew napisał, że najbardziej niedoceniony album. No, my z Adasiem doceniamy, bardzo doceniamy On Every Street. Jedna z moich ulubionych płyt, Dire Straits, tak przy okazji. Co my to mamy? Za 18 minut będzie 11, pora na archiwum polskiego Big Beatu. Przyszły wakacje, pora na Amazonki.

Wakacyjna miłość i motyle Amazonki, czyli Halina Żydkowiak i koleżanki, to z archiwum polskiego Big Beatu za 12 minut 11.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: No tak, ładnie Państwo zareagowali na piosenki Amazonek, tak? Halina Żytkowiak i Amazonki. Z tych dwóch piosenek płyną różne przesłania, napisał pan Przemek. To wchodzić w tę wakacyjną miłość, czy raczej odgadzać motyle? No właśnie, ta, w tej pierwszej piosence na pewno Alibabki gościnnie, bo przecież bez nich ani rusz. Ale w tej drugiej już nie jestem pewien, trzeba będzie sprawdzić. Archiwum Polskiego Big Beatu w każdy czwartek przed godziną 11. A drugie śniadanie już Państwo mają za sobą? Cornflakes może? Tak, Tori Amos.

0: To oczywiście była Tori Amos, Cornflake Girl. Dziękuję za wszystkie listy. Marek Małpa Radio 357.pl. No i oczywiście z tej aplikacji też czytam cierpliwie. Patrzę na zegar, zbliża się 11.
1: Kieruj się na południe.

Stretch, Why Did You Do It? 4 minuty po godzinie 11, trzecia kawa, a do tego muzyka. Nawet malkontenci mówią, że ta nowa płyta Madonny jest, no przynajmniej niezła. Mnie się podoba bardzo. Confessions 2. I mamy taką płytę dla Państwa. Halina.Wachowicz@radio357.pl.

Betrayal, piosenka z płyty, z nowej płyty Madonny, Confessions to, kto wie, czy nie najlepsza od czasów Ray of Light. No, dzisiaj płyta dla pana Adama z Krakowa. Gratulujemy.

Tak, to właśnie on. Brian Adams, Here I Am. To było 30 lat temu, pan Robert napisał, ja też byłem. Brian zaprosił mnie na scenę i zaśpiewaliśmy w cudzysłowie razem Summer of 69. Tak, to było dokładnie 30 lat temu. Edyta Bartosiewicz, Brian Adams i Melissa Etheridge. Pomyślałem sobie, że rozstanę się z płytą Melisy Never Enough, z pięknym autografem. Drugi prezent to będzie płyta Breakdown, kupiona w Australii z jednym dodatkowym nagraniem tylko na płycie australijskiej. No i Brian Adams Bare Bones. Kto by chciał taki zestaw, to... tu nie mam autografu Briana Adamsa. Kto by chciał taki zestaw, to wie, jak się ze mną skontaktować. To jeszcze Melissa.

30 lat minęło, koncert w Spodku. Brian Adams, Melissa Etheridge i Edyta Bartosiewicz. Dziś jest 9 dzień lipca, dobrze patrzę? Tak, to urodziny Miecza Szcześniaka. Wszystkiego najlepszego Mieczu.

0: Dawaj, dawaj.
1: No dalej.
2: Podaj. Będzie bramka.
3: Jest tak. Gol!
4: Ojej, spalona?
5: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
6: No tak, za 23 minuty będzie południe.

0: mistrzowie z Gotham Project dokonali remiksu Whatever Lola Wants z Sarah Vaughan. Za 8 minut południe w studiu Michał Trantał. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Co państwa lato?
1: Co państwa na to? No, kiedy ministerstwa różnego rodzaju czasem za coś się zabierają, to my często łapiemy się za głowy i chciałbym z państwem porozmawiać, czy tym razem też będziemy łapać się za głowy, bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało, uwaga, że nasz język krzywdzi wilki. Resort apeluje, byśmy odeszli od utrwalonych związków frazeologicznych, na przykład takich, czy człowiek człowiekowi wilkiem i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo ciekawa sprawa. No, trzeba przyznać, że my często źle mówimy o wilkach i boimy się wilków, a takich typowych wilczych ataków na człowieka w ostatnich latach w Polsce były dwa i te wilki były chore na wściekliznę. Więc należy zadać pytanie, czy z jednej strony oczywiście nie trzeba albo trzeba takich kampanii społecznych, w których będziemy troszeczkę lepiej mówić o wilkach, ale czy od razu trzeba zmieniać język polski? Więc z jednej strony będziemy mieli i językoznawcę, i z drugiej strony biolożkę, która zajmuje się właśnie wilkami. A z trzeciej strony będą państwo i zadam państwu pytanie, czy powinno państwo ingerować w to, jak mówimy o zwierzętach. Dwa razy państwo w jednym zdaniu, ale państwo to nasi słuchacze, a drugie państwo to jako rząd.
0: Michał Trantał, po godzinie 12. Tak sobie pomyślałem, słuchając cię, że trzeba będzie niektóre bajki wyeliminować. No.
1: Cenzurujemy czerwonego kapturka. Trzeba zadać
0: dlaczego,
1: to pytanie.
0: Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy?
1: To okay. Poważna sprawa.
0: To jest poważna sprawa, to prawda. To my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szura i Marek Niedźwiecki. Ja zapraszam na zakamarki do Szklarskiej Poręby. 10:00, dolna stacja wyciągu na Szalenicę. Mam nadzieję, że będą państwo zadowoleni. Havana Blues na koniec jeszcze tak ładnie i namaste. No i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła 12.
2: Co państwo? Lato!
1: Dokładnie. Człowiek człowiekowi wilkiem. Dobrze znamy ten związek frazeologiczny. Ale uwaga, drodzy państwo. Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało, że nasz język krzywdzi wilki. Resort apeluje, byśmy odeszli od utrwalonych związków frazeologicznych przysłów, takich jak patrzeć wilkiem, wilk w owczej skórze, czy nie wywołuj wilka z lasu. I teraz mogą państwo sobie pomyśleć, jakie są argumenty. I ministerstwo mówi, że budują one negatywny wizerunek tych zwierząt w społeczeństwie i utrudniają ich ochronę. Michał Trantał, Monika Mędroch-Karbowska, Michał Foltak. Mówimy państwu dzień dobry w samo południe i dodam od razu, że są również przeciwnicy tego tematu. Część komentatorów łapie się za głowę i pyta, czy państwo naprawdę nie ma ważniejszych problemów niż cenzurowanie bajki, na przykład o czerwonym kapturku, bo z panem Markiem Niedźwieckim przed chwilą słusznie o tym wspomnieliśmy. Inni nazywają to, uwaga, to cytat, intelektualną prowokacją. A ja zapytam państwa, czy rząd powinien ingerować w to, jak mówimy o zwierzętach. 510-357-357 to tradycyjny telefon do naszego studia. Mogą państwo napisać do mnie bezpośrednio wiadomość na Instagramie, z chęcią ją odczytam na antenie, ale oczywiście także mogą państwo wejść w tekstówki w naszej aplikacji i tam bezpośrednio również napisać do mnie wiadomość. No i oczywiście zachęcam do udziału przy okazji, do udziału w sądzie, która w naszej aplikacji się znajduje. Skoro czekamy już na państwa głosy, to również posłuchamy dziś ekspertów. Będą z nami doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk oraz profesor Paweł Nowak, ekspert w Centrum Wiedzy o Dostępności w Komunikacji Publicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Więc drodzy państwo, państwo mogą już myśleć, co sądzą w tej sprawie, a później do nas zadzwonić albo zrobić to później po naszej pierwszej rozmowie, która za chwilę.

0: 6 minut, prawie po godzinie 12. Co państwo lato? Czy państwo powinno ingerować w to, jak mówimy o zwierzętach? To pytanie, które chciałbym dzisiaj zadać słuchaczom i patronom Radia 357. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Mogą państwo napisać również do mnie na Instagramie albo skorzystać z naszej nowej opcji, czyli tekstówki w aplikacji Radia 357 i bardzo proszę, państwo korzystają z tej opcji. Pan Przemek napisał: to co słyszę, to jakaś paranoja. Przysłowia i powiedzenia od lat są obecne i trafne, a teraz mają być zakazane. Takie pytanie, takie stwierdzenie od pana Przemka, naszego słuchacza. A teraz już łączymy się z naszą pierwszą gościnią, doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, resort klimatu chce walczyć z negatywnym wizerunkiem wilka, może nie zakazując, bo do tego się nie namawia, ale zachęcając do tego, żeby zrezygnować z przysłów, powiedzeń, związków frazeologicznych. Czy pani zdaniem to jest dobry sposób, żeby oswajać społeczeństwo z wilkami? Bo oczywiście raczej o wilkach mówi się negatywnie. Tylko że idąc trochę tropem naszego słuchacza, że to może być trochę paranoja.
1: Na pewno rolą Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest edukacja na temat przyrody i tu należy pochwalić ministerstwo, że podejmuje się tego zadania, bo wcześniej rzadko mieliśmy z tym do czynienia przy okazji poprzednich rządów, żeby takie działania były podejmowane. Ponieważ akurat duże drapieżniki, w tym wilk, no, mają bardzo negatywny odbiór w środowisku, w społeczeństwie, przyczyniają się do tego też bardzo mocno media. Tu trzeba to podkreślić, że media lokalne, ale też krajowe, ogólnopolskie. Od dłuższego już czasu bardzo, bardzo negatywny wizerunek wilka przedstawiają, więc to jest działanie jak najbardziej potrzebne. Jeśli chodzi o przysłowia, no to każdy przyzna, że przysłowia mają wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy otoczenie, w jaki sposób staramy się mierzyć z tym, co nas spotyka, często przywołując po prostu wymyśli różne przysłowia. Doskonałym przykładem tego, jak pejoratywne znaczenie może mieć właśnie odniesienie się do wilka w stosunku do człowieka, jest chociażby nasz obecny prezydent, premier, którego wzrok był nazywany wilczym spojrzeniem, prawda, jakiś czas temu, i w ten sposób próbowano dyskredytować jego otwartość w wypowiedziach, jego intencje.
0: Pani doktor, nie ma pani właśnie wrażenia, że my zaczniemy dyskutować o wilczych oczach premiera Donalda Tuska, o tym, że wykreślanie przysłów i frazeologizmów jest absurdem, zamiast zająć się naprawdę dyskusją o wilkach i właśnie sprawieniem, że my inaczej o nich zaczniemy myśleć?
1: Dyskusją o wilkach się zajmujemy. I ministerstwo też się zajmuje, ponieważ zorganizowało bardzo dużą taką kampanię oraz konferencję na temat właśnie dezinformacji o wilkach i niedźwiedziach, która pojawia się w mediach, więc to był wysiłek naprawdę dość spory. Sporo ekspertów w tej konferencji brało udział i to była konferencja przeznaczona dla dziennikarzy. I proszę mi wierzyć, że było zaledwie paru dziennikarzy. Wtedy media w ogóle nie zainteresowały się jakoś szczególnie tym tematem. Teraz ten pomysł wzbudził ogromne zainteresowanie mediów. To pokazuje, jak wiele trzeba kontrowersji prezentować, aby jak bardzo trzeba położyć nacisk na coś, co ludzi mocno dotyka, żeby w ogóle znaleźć jakikolwiek oddźwięk w mediach. I to jest chyba dość myślę, tutaj ważne, żeby pokazać, że no, niestety idziemy ze skrajności w skrajność.
0: Pani doktor, to skoro udało się ministerstwu, udało się uderzyć pięścią w stół i dyskutujemy o wilkach, to teraz porozmawiajmy chwilę o tym, jak jest, a nie o tym, jak się mówi. Bo przygotowując się do programu, byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, że w naszym kraju w ostatnich latach doszło do dwóch bodajże ataków, jeżeli chodzi o wilki, ataków na człowieka, i te wilki były chore na wściekliznę i zasadniczo do takich sytuacji nie dochodzi.
1: Szczerze mówiąc, żaden z tych wilków nie był chory na wściekliznę. I to oczywiście od razu pokazuje, jak wiele jest dezinformacji w mediach, jeśli takie informacje pan w mediach znalazł. Dwa wilki w 2018, wilki, które zostały schabituowane, czyli przyzwyczajone do ludzi. Jeden z nich został jako szczenie zabrany z miejsca, gdzie się urodził, ze swojej grupy rodzinnej. Drugi został po prostu przyzwyczajony dokarmianiem, totalnym dokarmianiem. Dzień w dzień dostawał jedzenie przy gospodarstwie domowym, przy takim prawda, ogrodzeniu, gdzie wysypywano mu resztki z kuchni. Więc to były dwie sytuacje, które zostały bardzo szybko rozwiązane. Te wilki zostały odstrzelone. Poza tym wszystkie informacje medialne, które sprawdzamy bardzo szczegółowo, wykorzystując analizy genetyczne, wykorzystując fotopułapki, wykorzystując wiele narzędzi, które pomagają nam ocenić, czy mieliśmy do czynienia z atakiem wilka, czy nie, okazały się po prostu albo konfabulacjami osób, które chciały uzyskać szybką pomoc w szpitalu, były pogryzione po prostu przez psy. Albo były to zmyślone historie osób, które w ogóle nie wiedziały, co im się zdarzyło, prawda? Ponieważ były pod wpływem alkoholu.
0: Wspomniała pani o mediach lokalnych. Tak. Co się pisze w mediach lokalnych, skoro pani ustawiła te media lokalne jako główne źródło negatywnej wiedzy o wilkach i negatywnych informacji o wilkach?
1: No niestety pisze się ciągle o atakach, zupełnie przekazując zupełnie niesprawdzone informacje, podawane przez osoby, jak powiedziałam, które nawet kiedy dzwonimy do urzędów gmin, pytając, czy to jest osoba wiarygodna, która podaje takie informacje, no to uzyskujemy tam informację, że zupełnie niewiarygodna. Sąsiedzi nam też przekazują informacje, że to są osoby, które po prostu nie są wiarygodne i wystarczy, żeby dziennikarz wykonał to samo, żeby dziennikarz też zadzwonił, prosząc o potwierdzenie informacji, którą podaje się po prostu gdzieś na Facebooku albo podaje się gdzieś po prostu przy pomocy takiej poczty, powiedziałabym, dość pantoflowej, albo na jakichś informatorach innych. Więc to jest bardzo istotne tutaj sprawdzanie, potwierdzanie informacji i zasięganie informacji u ekspertów, a w zasadzie u naukowców, którzy prowadzą badania nad tym gatunkiem, bo tych informacji w mediach lokalnych jest mnóstwo i one zupełnie są nieadekwatne do tego, jak wilki faktycznie się zachowują. Czy one są w ogóle zagrożeniem dla człowieka?
0: Zanim zadam pytanie, jak zachować się widząc wilka, to zadam inne pytanie. Jak jest duża szansa, że my możemy wilka spotkać w lesie?
1: No oczywiście, że jest zawsze szansa. 38 milionów ludzi w Polsce żyje. Wiele milionów kocha spędzać czas w lesie. Szczególnie po pandemii COVID, to ta forma spędzania czasu właśnie na świeżym powietrzu, w lesie, mocno się rozpowszechniła, ponieważ ludzie nagle dostrzegli, jak ona jest kojąca, prawda, dla naszych nerwów i dla tego tempa życia, którym żyjemy. Dlatego wiele ludzi spędza czas w lesie. W okresie, kiedy pojawiają się grzyby, no to jest to szczególne wzmożenie, prawda? Więc te wiele milionów osób przebywa w lesie praktycznie codziennie. Tam pracują też robotnicy leśni. A ponieważ populacja wilka rozszerzyła swój zasięg i wilki występują w całej Polsce, w związku z tym możliwość czy szansa zobaczenia wilka w lesie jest dość znaczna, jeśli weźmiemy pod uwagę te kilkanaście milionów osób, plus te wszystkie smartfony, które oni mają w rękach i którymi mogą rejestrować takie zdarzenia. Dawniej, jeśli spotkało się wilka w lesie, to tego nie ogłaszało się na Facebooku i nie prezentowało się zdjęcia lub filmu, ponieważ nikt nie miał smartfona i nie było z Facebooka. Teraz są te narzędzia i one pozwalają mocno wzmóc jakby tą dozę informacji na temat obserwacji wilków.
0: Dobrze, to teraz jak mamy się zachować, kiedy takiego wilka spotkamy w lesie? Mamy uciekać, odganiać go, udać, że nas nie ma. Opcji jest dużo, a która jest ta właściwa?
1: To, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, zależy od tego po prostu, w jaki sposób wilk nas widzi. A widzi nas znacznie gorzej niż my go widzimy, ponieważ tylko my, ludzie oraz małpy naczelne, jesteśmy fenomenalnymi wzrokowcami. Cała reszta świata zwierząt, szczególnie ssaków, widzi znacznie gorzej, ponieważ tak ostry, bystry wzrok, jak my ludzie, nie jest potrzebny zwierzętom do tego, żeby funkcjonować w środowisku. Dlatego my widzimy bardzo dobrze z odległości 100-150 metrów wilka, sylwetkę wilka, natomiast wilk nas widzi zaledwie z kilkudziesięciu metrów. Więc żeby z tych 100 metrów ten wilk nas mógł zauważyć, my musimy robić, wykonać pewne czynności, które mu pomogą, ponieważ to jest zwierzę, które jest węchowcem i słyszy też bardzo dobrze, więc żeby nasz zapach dotarł do wilka, no musimy troszkę pomachać rękami, żeby on w ogóle mógł zauważyć jakiś ruch w środowisku, bo na ruch jest ten jego wzrok bardziej wyczulony. Musimy właśnie trochę się poruszać, podskoczyć, zamachać rękami, żeby on nas dostrzegł, bo inaczej nie jest w ogóle świadom tego, że jesteśmy w pobliżu. Poza tym musimy wiedzieć, że fotony światła, które docierają do naszych oczu, są znacznie szybsze niż cząsteczki zapachu, które docierają do nosa wilka. Ponieważ szczególnie jeśli wiatr wieje od wilka w naszą stronę, co powoduje, że po prostu wilk nie jest w stanie nas zarejestrować nawet tym swoim świetnym węchem. Dlatego te nasze zachowania powinny mu pomóc.
0: Doktor Sabina Pieróżek-Nowak, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Na razie stawiamy przecinek, połączymy się jeszcze pod koniec naszej audycji. Dziękuję pani doktor bardzo za rozmowę. 17 minut, prawie po godzinie 12. 510 357 357, przypominam, dobrze znany i tak państwu numer telefonu do naszego studia, także z tekstóweczki w aplikacji naszej mogą państwo skorzystać, mogą również napisać bezpośrednio do mnie na Instagramie, ale zerknę w te tekstóweczki. Pani Brygida, nie no, to się nie dzieje na serio, to jest jakaś paranoja, to jeden z komentarzy. W mediach jest dużo innych rzeczy niż wilki, do teraz nie wiedziałem, choć czytam internet, że media kreują tak mocno negatywny obraz wilka. Jako kolejną grupę zwierząt proponuję myszy. Wszechobecne pułapki na myszy nawołują do zabijania, pisze pan Przemek. Jeszcze jedna wiadomość. Pogoda pod psem, tyle co kot napłakał. Powariowali, pisze pan Artur. A my już połączmy się z pierwszym słuchaczem. Pan Bartek na antenie Radia 357 w audycji. Co państwo na to? Dzień dobry, panie Bartku. I co pan powie na temat ingerowania w to, jak mówimy o zwierzętach?
2: Znaczy powiem tak, to się może zgodzę, że Ministerstwo Środowiska powinno jakoś zajmować się edukacją, no ale no Matko Boska, no nie w takiej kwestii, no bo no naprawdę to już ja rozumiem, że jest sezon ogórkowy, wakacje, no ale to jest jakaś już paranoja, ja tylko czekam, aż jeszcze, bo to teraz na razie edukacja, a później może będą jeszcze jakieś kary za to i to znając życie jakieś bardzo surowe i na pewno znajdzie się wielu funkcjonariuszy państwowych, którzy będą z miłą chęcią egzekwować te.
0: No na razie to jest taka sugestia ministerialna. Myślę, że gdybyśmy doczekali zakazu, to można by się wtedy obawiać o stan polskiego państwa, więc chyba nie doczekamy tego. Tak mi się wydaje.
2: No to jest trochę też śmieszne. Ja pamiętam, jak już i ta granica niestety absurdy jest coraz bardziej przekraczana. Ja pamiętam, jak parę lat temu była kwestia, że wilki atakowały po prostu stada owiec. Stada owiec i było oburzenie, że właściciele tych stad owiec po prostu jakoś chcą obronić te owce przed tymi atakami. To wtedy mówiono, no, że to jest ingerowanie też w naturę, że wilki tak już mają, że atakują owce i wtedy jakoś tych biednych owiec ludziom też nie było szkoda z tych wszystkich organizacji, więc nie, wie pan, to już jest po prostu śmiech na sali, no po prostu jest tyle problemów w naszym kraju, a zajmowanie się czymś takim, to wie pan, to jest tylko woda na młyn, też woda na młyn tych takich rzeczywiście, co uważają, że właśnie tak jak Unia Europejska się właśnie zajmuje tego typu sprawami, Unia Europejska zajmuje się wieloma sprawami, ale niestety przez takich nadgorliwców, którzy chyba im się powoli nudzi, jest tego ośmieszane różnego rodzaju ważne inicjatywy, no bo tak jak było z tym krzywym bananem, czy teraz właśnie z tymi właśnie owcami, wilkami, nie? Po prostu śmiech na sali. Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pan Grzegorz napisał, mieszkam w okolicy, gdzie za wiedzą leśniczego wiem, że występuje kilka wilków. Od lat chodzę, biegam, jeżdżę rowerem, zbieram grzyby i bardzo te wilki chciałbym zobaczyć. Prócz ich odchodów znakujących teren, wilków nie widziałem, za to widuję pełno saren, łosi, zajęcy i ptactwa. Wilk to piękny i mądry ssak, napisał do nas pan Grzegorz, a my teraz łączymy się z panem Markiem, którego witam na antenie Radia 357. Dzień dobry i co pan na to? jeżeli chodzi o zwierzęta
3: ich... Dech mi zapiera, myśli mi się kotłują. Nie wiem, jak zacząć. Myślałem, że najprościej to będzie zacząć, cytując tak lekko zmodyfikowaną kwestię słynnego Maurera z psów, nie chce mi się z wami gadać. Ale po wysłuchaniu introdukcji pani z Ministerstwa Środowiska i Klimatu, czy Klimatu i Środowiska, no to powiem tak, to niestety nie jest śmieszne, tylko to jest żenujące. Nie wiem, co dalej powiedzieć. Może to tak jeszcze. A co z babą i z końmi, albo z Kubą i z Bogiem?
0: Albo jeszcze jest uparty jak osioł na przykład.
3: No i tak dalej. No panie redaktorze, może niech Ministerstwo Klimatu i Środowiska zajmie się wreszcie na przykład czasem, żeby go ustawić tak jak należy, co wszyscy już od lat chcemy. A wilki niech sobie zostawi w spokoju. Ich fizjologia, ich biologia, ich występowanie to jest jedna rzecz, a nasza historia, naszej mowy, naszej tradycji dotyczącej tego, jak pewne rzeczy określamy, jakie mamy przysłowia, to jest rzecz druga. Po co to w ogóle mieszać?
0: Dziękuję za pana głos, do usłyszenia. Pan Damian napisał, że ma nadzieję, że ten pomysł jest wynikiem aktywności wakacyjnych straży, a nie przerostem zatrudnienia w ministerstwie. Jeszcze jeden. Panie Michale, te słowa z Akademii pana Kleksa, dzik jest dziki, dzik jest zły, no to chyba całą literaturę trzeba by zmieniać pod względem tylko jednego zdania o dziku, a praw fizyki czy przyrody lub języka pan i my wszyscy nie zmienimy. Pan Adam napisał do mnie, czy pamiętam słowa z Akademii pana Kleksa. Owszem, pamiętam. No i właśnie, co z tym zrobić? Może pan Łukasz ma odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry, panie Łukaszu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja powiem szczerze, że zanim się połączyłem, to stworzyłem taki katalog zwierząt, którego już niektóre tutaj padły, bo tak jak słyszę czasami od ukochanej kotku, tak jak ktoś tutaj podał psa, w tym pejoratywnie negatywnym znaczeniu kojarzonym z panami w niebiesko-białych czapkach, to jest jeszcze łoś, jest jeszcze lama, jest jeszcze pan, jest jeszcze dzik w tym negatywnym słowa znaczeniu. Powiem szczerze, że dziwię się, że rządzący wpadają na takie głupie pomysły. Niech się zajmą, przepraszam, uczciwą robotą, bo ja nie zgadzam się na to, żeby za moje pieniądze, bo są utrzymywani z moich pieniędzy, zajmowali się takimi bzdurami. A od naszego niedźwiedzia, najmniejszego na świecie, powiedziałbym, niech się trzymają z daleka, bo wtedy... Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Nasz słuchacz lub słuchaczka pod pseudonimem napisał lub napisała: w zasadzie pani doktor pozamiatała. Szkoda, że słuchacze oczywiście jak zwykle będą reagować emocjonalnie i politycznie. Kropka, nowe zdanie, daj ta spokój, kropka numer dwa. To jeden z komentarzy, który przyszedł do nas tekstówkowo, a ja już witam na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato pana Damiana. Dzień dobry.
5: Dobry. Ja jestem akurat za tym, żeby odczerniać takie różne właśnie, jak na przykład, nie wiem, powiedzenie brudny jak świnia. Jakby ktoś zamknął takie zwierzę w takim małym miejscu i ono by musiało mieszkać w swoich odchodach, to też by było brudne. Ja jestem generalnie za tym, żeby odczerniać nieprawdziwe informacje i powiedzenia na temat zwierząt. Tym bardziej, że, a jeszcze tak na marginesie, i nie chciałbym, żeby ludzie byli porównywali do zwierząt, bo to jest obraza dla zwierząt. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. A ja pozwolę sobie pana językoznawcę, pana profesora Nowaka, zapytać o pochodzenie tych związków, tych przysłów, tych powiedzeń, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Mamy głos z Piwnicznej Zdroju, czyli góry, drodzy państwo. Pani Jagna, w moim rejonie o wilkach mówi się różnie. Pasterze owiec mają swoje zdanie, napływowi swoje. Upolitycznienie tej kwestii to jedna sprawa, ale nowomowa wciskana przez rząd to drugie. Każda manipulacja językiem powinna budzić nasze podejrzenia. To głos naszej słuchaczki i jeszcze jeden głos z naszych tekstówek. To jest jakaś paranoja, poprawność polityczna idzie w kierunku cenzury bajek. To jest szczyt, no może jeszcze nie, ale naprawdę depczą po piętach jednej z posłanek. Tak pisze pan Przemek do nas, a ja już witam na antenie pana Kamila, prawda? Dzień dobry, panie Kamilo.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. No moim zdaniem takie tworzenie jakiejś nowomowy To jest raz objaw tego, że urzędnicy mają za dużo czasu, jest ich po prostu za dużo i starają się uzasadnić jakoś swoje istnienie. A dwa, że nasze państwo jak zwykle okazuje się być silne w sprawach błahych, a bardzo słabe w sprawach istotnych. A co do tworzenia listy tych zwierząt zakazanych, to bym dorzucił od razu woła, bo podobno nie pasuje do karocy. A czemu nie? Co on gorszy od konia, prawda?
0: Pozdrawiam pana. Pozdrawiam, do usłyszenia i od razu podrzucam argument od pani Kasi, który jest podobny, bo słowo niedźwiedź chyba też trzeba zmienić, bo ono wzięło się od tego, żeby nie mówić jego imienia, bo jak przyjdzie, będzie zły. A no tak, też coś takiego było. Mamy od razu przypomnienie trochę dzieciństwa. Dziękuję pani Kasiu, a witam pana Janusza na antenie Radia 357 i pytam o pana zdanie w tej sprawie.
7: Dzień dobry. Chciałem się tutaj odezwać jeszcze w tej sprawie, mianowicie jak my potrafimy tworzyć negatywne stereotypy, a jednocześnie od dziecka uczy nas się, że w lesie należy się zachowywać cichutko, a przecież my w ten sposób podskakujemy zwierzęta swoją obecnością, czy dziki, czy niedźwiedzie, czy wilki, które w ostatniej chwili nas zauważają, a my później wielki krzyk robimy. Przecież gdybyśmy się zachowywali normalnie, te zwierzęta by nas omijały z daleka, a nie byłoby negatywnych stereotypów.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pan Marek napisał tekstówkę, idąc tą logiką, aby skojarzenia rzeczywiście były negatywne, może zmieńmy związek frazeologiczny na, uwaga, człowiek człowiekowi politykiem. Bardzo, bardzo ciekawe. Pani Agnieszka na antenie Radia 357, dzień dobry, witam o 12.27. To jest teraz pani moment na zdanie w tej sprawie.
8: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ja też myślę, że język zmienia się w zależności od tego, czego się o świecie dowiadujemy i jaką mamy wrażliwość. Już wiele rzeczy, które kiedyś żeśmy mówili, teraz jest, no bym powiedziała, przynajmniej niegrzeczne. Kiedyś idiota, kretyn czy debil były normalnymi określeniami medycznymi, a teraz są słowami, które są uznawane za wulgarne albo niepoprawne. Więc też i nasz język w stosunku do zwierząt powinien się zmienić. Jak jest powiedzenie człowiek człowiekowi wilkiem, to ja bym chciała, żeby tak było, ponieważ wilki to są bardzo rodzinne i bardzo dbające o siebie istoty i właśnie nie podkładają sobie. I tutaj byśmy dodali przysłowiowej świni. Mówimy na przykład, spocił się jak świnia, a świnie nawet nie mają kanałów potowych. Więc to, jak podchodzimy do zwierząt, naprawdę w języku bardzo się musi zmienić, a myślę, że to jest taka intelektualne zwrócenie uwagi. Ktoś wcześniej powiedział, że nie widzi w internecie tych wielu ataków i tej nagonki na wilki. No, zależy w jakiej bańce się obraca, no bo ja widzę ogromną. I myślę sobie, że te zwierzęta naprawdę nie zasłużyły na to, w jaki sposób są przez nas traktowane, a język bardzo o tym mówi niestety.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia i myślę, że dobrym podsumowaniem tego telefonu będzie tekstówka od pani Kasi. Nie patrzmy wilkiem na wilka. I uśmieszek w wiadomości napisanej do mnie. Pani Anna na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato. Dzień dobry, kłaniam się i prośba o pani opinię.
9: Dzień dobry. Ja myślę, że to jest bardzo sprytna, intelektualna prowokacja i tak naprawdę nie chodzi tutaj o przysłowia. Chodzi o zwrócenie uwagi opinii społecznej na sam problem wilków i właśnie na kwestie edukacyjne, bo proszę sobie wyobrazić, że ministerstwo wydałoby jakąś broszurę na temat tego, jakie są wilki, jak się zachowują, jak należy z nimi postępować i tak dalej. Przeszłoby to bez echa albo spotkałoby się również z krytyką, że pieniądze wydawane są na nieistotne broszurki, tematy i tak dalej. Natomiast tutaj dzięki temu sprytnemu trikowi i sprowokowaniu ludzi, no uzyskali jakby przestrzeń medialną, rozmawiamy teraz, jest ta audycja, temat pojawił się w innych mediach, więc myślę, że to osiągnęło swój skutek, bo dzięki temu teraz rozmawiamy o tym, jakie są wilki, jak powinniśmy do nich podchodzić, co to są za zwierzęta. I, no i przynosi to swój skutek, tak? Bo mamy akcję edukacyjną dzięki temu. Więc uważam, że to jest tego typu kwestiach.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo słuszne stwierdzenie. Zresztą pani doktor również w podobnym tonie się wypowiadała, że może to być taka w cudzysłowie troszeczkę kontrolowana prowokacja. Pan Jarek napisał, że jeśli ministerstwo na coś takiego wpadło, może poczekajmy, aż zwierzęta zaczną mówić, albo ludzie niech zapytają zwierzęta, może coś ustalimy. Tak poważnie to ministerstwo nie ma nic innego do roboty, pisze nasz słuchacz. A jeżeli chcemy pogadać ze zwierzętami, to 24 grudnia kolejna szansa na to będzie. Czasem się nie sprawdza, ale może tym razem się uda. Pan Artur na antenie Radia 357, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ja regularnie jeżdżę w Bieszczady. Nie zawsze trzymam się szlaku, bo zejdę ze szlaku, chociażby dlatego, że zabłądzę. Ani razu wilka nie spotkałem od 20 lat, a nie są to jakieś agresywne zwierzęta, więc jak najbardziej. Natomiast jeżeli już mamy takie zmiany wprowadzać w języku, to ustalmy może, żeby na przykład za każdą awanturę, którą politycy kręcą, odpalali na Radio 357 kodę 1000 zł. I wtedy jestem jak najbardziej za.
0: To ja również jestem za tym pomysłem. Znakomita wiadomość. Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, ekspert w Centrum Wiedzy o Dostępności w Komunikacji Publicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, profesor Paweł Nowak. Dzień dobry, panie profesorze, witam na antenie Radia 357.
11: Dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, kiedy zobaczył pan tę akcję Ministerstwa Klimatu, jaka była pana pierwsza myśl?
11: Że to ciekawe, że to trochę inne niż to, co zwykle robi ministerstwo dowolnej specjalizacji, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa i z jakimś pomysłem na to, żeby przebić się przez nadmiar komunikatów na poważne tematy, bo ten temat, jak słyszymy i w dyskusji słuchaczy, i w wypowiedzi pani profesor wcześniej, jest poważny. Zobaczyłem w tym szansę na to, żeby to było skuteczne, choć oczywiście jest kontrowersyjne.
0: No właśnie, czy da się sterować odgórnie językiem, jakimiś apelami, czy dekretami, czy czymkolwiek?
11: Absolutnie nie, choć próbowało się w różnym czasie to robić. Przede wszystkim myślimy oczywiście o okresie po II wojnie światowej i o nowomowie. Próby wprowadzenia do języka czegoś na siłę, tak zasadniczo i niezgodnie z poczuciem użytkowników języka, jeśli nie służy czemuś dobremu, a nawet wtedy, kiedy służy czemuś dobremu, wymaga czasu. I dlatego też to, że ten pomysł się pojawił, ja traktuję raczej, tak jak o tym już Państwo mówiliście na antenie, jako prowokację ze strony ministerstwa, żeby zauważyć problem, a nie prawdziwą próbę zmiany języka, bo tego się nie da zrobić tak na zasadzie od dzisiaj mamy tak mówić i już, bo my tak postanowiliśmy.
0: Panie profesorze, skoro możemy ustalić, że wilki aż tak złe dla człowieka nie są, że te informacje o atakach, jak mówi pani profesor, są przesadzone, to skąd w naszym języku wzięły się tak negatywne określenia, związki frazeologiczne dotyczące wilków? No bo człowiek człowiekowi wilkiem to jest pierwszy, który przychodzi mi do głowy, on jest zdecydowanie negatywnie nacechowany.
11: Tak, to w ogóle bardzo ciekawy problem, bo oczywistym dla językoznawców i dla większości osób, które zajmują się językiem zawodowo, jest to, że język jest uzależniony od kultury, w której funkcjonuje, tak samo jak kultura jest uzależniona od języka, który się w niej pojawia. I tak naprawdę większość z tych związków frazeologicznych, o których rozmawiamy, to nie związki polskie. To są związki, które do nas trafiły z innych języków. Ten, o którym pan redaktor przed chwilą mówił, to stare, bardzo stare dzieje, bo to drugi wiek przed Chrystusem, komedia Plauta albo Plautusa, jak się o nim mówiło, i stwierdzenie o tym, że człowiek jest podobny do wilka, dlatego że jest równie przebiegły i równie mądry i chytry jak wilk, a później oczywiście cała tradycja ezopowa i mnóstwo komunikatów, które pojawiały się jako zapożyczenia, bo znowu w komunikacie ministerstwa pojawił się wilczy bilet, który został wprowadzony przez carskie urzędy po to, żeby określić osobę, która nie może pojawiać się gdzieś, zostaje wydalona z państwa albo z jakiejś organizacji. Dlatego też te określenia zwierząt jako złych, jako niebezpiecznych, jako groźnych, jako nieludzkich wynikają z opozycji, która w kulturze człowieka jest od początku jej istnienia, a tak naprawdę nasiliła się wtedy, kiedy pojawiły się teksty pisemne czy teksty ustne przekazywane z pokolenia na pokolenie, że zwierzę i człowiek to dwie różne istoty. Człowiek nie jest zwierzęciem, w języku oczywiście, a zwierzę nie jest człowiekiem.
0: To dlaczego niedźwiedzia powszechnie uważamy za miłe zwierzę, przyjazne człowiekowi, chociaż tak do końca może nie być? Czy to już te przez nowsze czasy i Kubusia Puchatka, czy gdzieś indziej można szukać tego źródła?
11: Myślę, że można szukać wcześniej, bo to po prostu zwierzę najsilniejsze w naszym regionie kulturowym, a człowiek ma też szacunek dla tych zwierząt, które są groźne dla niego w tak zasadniczy i tak podstawowy sposób. Dopóki nie było broni palnej, trudno było z niedźwiedziem walczyć, choć oczywiście, jak pamiętamy, chociażby Sienkiewicza, Zbyszko z Bogdańca pokonał niedźwiedzia razem z Jagienką, która mu w tym pomagała. A mówiąc poważnie, zwróćcie państwo uwagę na to, że lew na przykład w naszym języku i w ogóle w językach naturalnych jest raczej pozytywnie postrzegany niż negatywnie, choć oczywiście jest bardzo, bardzo groźny, tak samo jak niedźwiedź. Z perspektywy oczywiście takiego spotkania z nim twarzą w twarz, jeśli on jest zły, głodny albo po prostu rozścieczony. Literatura o tym bardzo dużo też mówi i pisze. Jeden z najważniejszych pisarzy XX wieku, Ernest Hemingway, poświęcił temu połowę swojej twórczości.
0: Skoro uznamy, że ministerstwo zrobiło taką dość sprawną prowokację, abyśmy dzisiaj dyskutowali na ten temat, bo my to dokładnie robimy, ale jest druga strona medalu, no bo wysypują się kolejne określenia. Zachowywać się jak świnia, spocić się jak świnia, o czym nasza słuchaczka wspomniała, uparty jak osioł. To co my mamy z tym zrobić?
11: Pewnie nic, panie redaktorze. Tak naprawdę z perspektywy samoregulacji językowej to akurat w tym wypadku trzeba poczekać na to, aż sami użytkownicy języka zdecydują o tym, czy te związki frazeologiczne będą funkcjonowały nadal w takiej postaci, czy zostaną zapomniane, czy zostaną zredukowane. Nie da się ich usunąć z języka, bo one są w języku i to widać też wyraźnie wśród osób młodszych, że tych porównań do zwierząt nie ma za wiele, że tych związków frazeologicznych ze zwierzętami aż tak wiele jak w moim pokoleniu chociażby, albo w pokoleniach starszych już nie ma, dlatego że zwierzęta są uczłowieczane coraz częściej w języku współczesnym. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, była taka dyskusja 3 lata temu albo 4 o tym, czy psy umierają, czy zdychają. I to jest ten kierunek, to jest ta tendencja, która jakby za bardzo z perspektywy myślenia człowieka o świecie, bo też nie zapominajmy, że język interpretuje rzeczywistość i pozwala nam tę rzeczywistość rozumieć, czyni ze zwierząt stworzenia bliskie człowiekowi na tyle, że zapominamy o tym, że to są jednak zwierzęta, że to są istoty, które nie kierują się tak samo ludzkimi emocjami, tak samo ludzkimi sposobami postrzegania świata, jak nam się wydaje, kiedy je uczłowieczamy.
0: 3 lata temu była dyskusja o tym, czy pies zdycha, czy umiera. Dziś mamy dyskusję, czy można psa nazywać psieckiem. A to też jest kolejny krok postawiony w tym temacie, że już go poruszyliśmy.
11: Tak. To w ogóle jest cały czas problem tego, czy język będzie reagował na zmiany cywilizacyjne, kulturowe i na potrzeby ludzi. Znaczy nawet to nie jest problem, bo odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście, że będzie reagował. Natomiast pytanie, czy to ma uzasadnienie systemowe, czy ma uzasadnienie w tradycji? Odpowiedź jest też jednoznaczna. Oczywiście nie. No i dlatego rozumiem obawy i rozumiem niepokój, zwłaszcza osób, które zajmują się komunikacją językiem, kiedy pojawiają się takie przekazy. Ale jeśli rozumiemy go promocyjnie, marketingowo, reklamowo, to co zrobiło ministerstwo, to w tym momencie trudno mówić o jakimś nadużyciu albo jakimś niebezpieczeństwie. To po prostu, może nie prowokacja, bo to też za silne słowo, po prostu zwrócenie uwagi w sposób bardzo oryginalny, tak jak to jest w reklamie i w marketingu bardzo często, na to, że wilki są koło nas i że nie powinniśmy się ich tak bardzo bać, jak wtedy, kiedy nie mieliśmy chociażby broni palnej, albo kiedy było bardzo mało ludzi, mnóstwo lasów i wiele wilków.
0: To mam taką propozycję, że zwycięzcami będziemy wtedy, jeżeli przez tę kampanię zwrócimy uwagę na wilki, a z drugiej strony zwrócimy uwagę też na nasz polski język i na to, że mamy mnóstwo pięknych stwierdzeń, bo ubolewamy nad tym, że język polski jest coraz bardziej prosty.
11: Tak, zdecydowanie. I to też jakby konsekwencja zmian kulturowych wynikających z tego, że obraz staje się ważniejszym sposobem przekazu niż język, że druk jest wtórnym medium dzisiaj w stosunku do obrazu czy dźwięku nawet, chociażby podcastu, chociaż w podcaście oczywiście język jest podstawowym narzędziem komunikacji. Zgadzam się z panem redaktorem w 100%. Chciałbym, żeby efektem tej dyskusji było zarówno zwrócenie uwagi na wilki, na to, że ich istnienie jest znacznie lepsze niż pokazuje to język w swoim stereotypie, a z drugiej strony, żebyśmy pamiętali o tym, że stereotypy językowe upraszczające komunikację, ale czasami potrzebne do tego, żeby pięknie o świecie mówić, także istniały.
0: To, panie profesorze, ja na zakończenie tak trochę humorystycznie zacytuję panu wiadomość od naszego słuchacza. Zresztą o tym samym z wydawczynią dzisiejszej audycji rozmawialiśmy, że człowiek człowiekowi wilkiem, a kiwi kiwi kiwi.
11: Okay. Tak, to prawda.
0: Dziękuję, do usłyszenia za kilkanaście minut. Profesor Paweł Nowak, ekspert w Centrum Wiedzy o Dostępności w Komunikacji Publicznej UMCS w Lublinie. Do usłyszenia. A ja witam na naszej antenie panią Izabelę. Dzień dobry.
12: Dobrze mnie słychać?
0: Bardzo dobrze, pani Izabelo. I co pani na to? Czy powinno się ingerować w to, jak mówimy o zwierzętach? Czy rząd powinien to robić?
12: Też. Tak, oczywiście. I zdumiewa mnie to, jak wiele osób w ogóle jest przeciwko temu. Halo?
0: Tak, tak, bardzo dobrze panią słychać.
12: Aha, bo słyszę podkład muzyczny. I tak, to jest kwestia uświadamiania społeczeństwa, że istnieje coś takiego, że w ten sposób, używając takich powiedzeń, tak naprawdę odpowiedzialność za pewne zachowania jest wciągana z człowieka i nie wiem, ja się na przykład zajmuję animal studies, więc mnie bardzo interesują takie tematy i są takie pojęcia właśnie jak bestializacja, jak animalizacja ludzkich zachowań, gdzie tak naprawdę my powinniśmy wziąć za nie odpowiedzialność. Jeżeli ktoś śmierdzi, no to śmierdzi jak człowiek, a nie jak świnia. Jeżeli ktoś jest agresywny, to jest po ludzku agresywny, a nie po zwierzęcu, po zwierzęcemu czy bestialskiemu.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję za komentarz. I jeszcze tekstówka od pana Piotra. Bardzo ciekawy głos i kierunek, którego jeszcze nie poruszyliśmy. Oby to nie przyniosło odwrotnego skutku, bo skoro wilk jest taki fajny, to każdy będzie może go chciał pogłaskać jak przysłowiowego baranka, który przecież nie jest tak łagodny, jak o nim mówimy. Pan Piotr z Gdyni z taką wiadomością, z takim kierunkiem naszej, w tym kierunku chciałby naszą rozmowę również skierować w kierunku, bardzo mądrze, a pan językoznawca słucha. Czy w ministerstwie powstało już przysłowie lub powiedzenie o dobroci wilków, a dla tych niedowidzących zwierząt może powinien powstać program refundujący okulary? Pan Irek z Widawy do nas napisał. No tak uszczypliwie, ale bardzo ciekawie. A teraz pan Paweł na naszej antenie. Dzień dobry, panie Pawle.
13: Dzień dobry. Ja pamiętam z dzieciństwa taką bajkę Wilki Zając. I dzisiaj ta bajka by nie przeszła, bo ten wilk tam palił, w ogóle zachowywał się wielokrotnie wstrętnie.
0: Proszę pana, to jest jeszcze rosyjska bajka, więc my tu już podwójnie poprawność polityczną naciągamy.
13: I ja mimo to nie przestałem lubić wilków i nigdy nie byłem zrażony do wilków, mimo tego, że ta postać taka była, pałałem do niego wielką sympatią. Mam też znajomego, który ma pseudonim Wilku i też jest bardzo sympatyczny, serdecznie go pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Wilku i Zającu to chyba było Nupagadi w każdym odcinku, jeżeli dobrze pamiętam. Pan Tymon na antenie Radia 357. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Pan Piotr z Gdyni już częściowo wywołał wilka z lasu, bo ja w podobnym duchu chciałem się wypowiedzieć. W lutym w mediach wszyscy pewnie widzieliśmy selfie Irbisa z chińską turystką. Turystka chciała sobie zrobić selfie z Irbisem i się później okazało, że niestety jednak nadal było to dzikie zwierzę. W Polsce ostatnie ataki na człowieka ze strony wilków miały miejsce chyba 8 lat temu i były to osobniki, te wilki, które zostały, że tak powiem, rozpieszczone przez turystów. One
0: tak, tak, pani profesor o tym mówiła.
14: Były dokarmiane, prawda? Więc no, wydaje mi się, że właśnie taki zdrowy respekt jest jak najbardziej okej i że te przysłowia temu służą. W najbardziej rozpowszechnionej książce na świecie jest obietnica, że w przyszłości wielkie inne roślinożerne zwierzęta domowe oraz dzieci będą żyły w zgodzie, ale póki coś takiego nie nastąpiło, no to mi się wydaje, że zdrowy respekt, który jest przekazywany z pokolenia pokolenie właśnie w przysłowiach jest dobre i nie chciałbym, żeby w Polsce jakieś dziecko w wyniku tej kampanii chciało sobie zrobić selfie z wilkiem albo dokarmiać je.
0: Dziękuję za ten głos. Do usłyszenia. Tekstówka. Niech rząd pozostawi w spokoju nasze ludowe powiedzenia i legendy. Wzięły się one z wieloletniej mądrości narodu, a nie na rozkaz. I a propos rozkazu, wykrzyknikiem zakończone to zdanie od pana Wojciecha. Pan Grzegorz, teraz na antenie Radia 357. Dzień dobry. Czekam na pana opinię. Halo, halo, dzień dobry. Pan Tymon, panie Tymonie, dzień dobry.
14: Ja już brałem udział w dyskusji chyba, zdaje się, tak?
0: A, to jakieś tutaj mamy problemy w przełączaniu użytkowników. Pan Jarosław teraz, dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie Michale. Tutaj jest problem polegający też na tym, że nie zwracamy w ogóle na to uwagi, kiedy wielce szanowny nasz rząd, jeszcze poprzedni, zamknął nas w trakcie COVID-u w mieście, w mieszkaniach, żebyśmy nie wyłazili, no to nasze kochane zwierzaki, nieważne czy je lubimy, czy nie lubimy, nagle poczuły, że nie mają takiego strażnika, nie strażnika generalnego zagrożenia i zaczęły wyłazić sobie i z lasu, i zaczęły polować w mieście w cudzysłowie i nagle nawet się okazuje, że niektórzy ludzie fundują im darmowe stołówki. Bo jak się śmiecie wywala poza obręb,

0: usłyszenia.
1: Tego nie zmienimy, do usłyszenia.
0: Tekstówka od pana Zbyszka z Tarnobrzega. Dla mnie to sztuczny problem, żeby ingerować w to, żeby nie używać na przykład przysłów człowiek człowiekowi wilkiem. Ministerstwo Środowiska powinno raczej skupić swoją uwagę na przykład na zachowaniu ciągłości przestrzennej obszarów leśnych, tak aby rzeczone wilki mogły spokojnie migrować i szukać nowych siedlisk, naturalnego pożywienia i partnerów do reprodukcji. Dziękuję za tekstówkę. Czas na telefon. Pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry. To ja teraz, tak?
0: Tak, bardzo proszę.
2: Mogę na początek troszkę prywaty? 15 minut temu moja córka została licencjatem.
0: Gratulujemy.
2: A wracając do tematu, już było już to poruszone. Homo homini lupus est, to nie my wymyśliliśmy Polacy, to jest bardzo stara maksyma rzymska. I tutaj zmiana naszego nastawienia, opowiadania o dzikich zwierzętach, czy to są wilki, czy inne zwierzęta, nic to nie zmieni. Wilk jest jednym z groźniejszych, większych drapieżników występujących u nas w kraju i wybielanie jego obrazu niekoniecznie będzie służyło temu, że będzie to bezpieczne. Trzeba na te zwierzęta uważać. Gdybyśmy chcieli je wybierać, to zmienimy bajkę o czerwonym kapturku, a może sparafrazując to powiedzenie, że człowiek człowiekowi wilkiem jest, może zróbmy, że wilk wilkowi człowiekiem na szczęście nie jest.
0: Dziękuję bardzo za komentarz, za opinię. Do usłyszenia. I teraz jeszcze na naszej antenie pan Marek. Dzień dobry, panie Marku.
3: Kłaniam się nisko. Ja oczywiście jestem przeciwny takim pomysłom. Wręcz uważam, że jak ministerstwo i mądrzy ludzie mają takie propozycje, to chyba trzeba zlikwidować te ministerstwo, ale ciągnąc temat, ja bym poszedł dalej jeszcze, bo skoro jest ktoś podstępny jak żmija i śliski jak wąż, to może trzeba napisać do episkopatu, żeby tą historię z Adamem i Ewą, tą żmiję wyrzucić tam z Biblii, no bo może się żmija też źle poczuć chyba.
0: Oho, ale to już trzeba, to już nie episkopat, proszę pana, to już trzeba do Rzymu, to już trzeba do papieża Leona. To nie są takie łatwe rzeczy, ale dziękuję za komentarz. Do usłyszenia.
3: Dobrego.
0: A może zapytać zwierzęta, czy przeszkadzają im takie porównania, pisze pan Wojtek, ale to jak już wspomniałem, można 24 grudnia próbować coś takiego zrobić. Pani Magda z Łodzi, na pewno powinniśmy zmienić narrację wobec zwierząt, zwłaszcza w obliczu skali okrucieństwa wobec nich. Porównywanie ludzi na przykład do bydła jest obrazą dla bydła, pisze pani Magda. A my już łączymy się z naszymi gośćmi. Profesor Sabina Pieruszek-Nowak, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry jeszcze raz Państwu.
0: I profesor Paweł Nowak, ekspert w Centrum Wiedzy o Dostępności w Komunikacji Publicznej UMCS w Lublinie, językoznawca. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry ponownie.
0: Chciałbym, bo przysłuchiwaliście się Państwo z pewnością telefonom słuchaczy i prosiłbym o konkluzję, o podsumowanie. Pani profesor, gdyby pani mogła. Myślę, że na pewno jest kilka ważnych kwestii, które poruszyli słuchacze, które na pewno chciałaby pani sprostować albo skomentować.
4: No na pewno ja też nie jestem za tym, żeby ingerować w język, ponieważ jak tutaj powiedział pan profesor Nowak, to nastąpi samoregulacja tego języka i ludzie przestaną używać określeń, które są, że tak powiem, nieadekwatne do rzeczywistości. To widzimy na co dzień. Jestem zaskoczona liczbą głosów, że jednak mimo wszystko przysłowia, ale także bajki mają wpływ na to, jak postrzegamy te zwierzęta. I trzeba nam mądrych bajek i mądrej edukacji o zwierzętach, mądrych także tekstów w prasie, komunikatów w prasie, bo dziennikarze mają ogromny wpływ na to, jak my postrzegamy świat. To wy, państwo, tutaj mówię właśnie do prowadzącego i do wszystkich, którzy ten program, że tak powiem, zorganizowali, dzięki którym możemy się wypowiadać, że jesteście naszym głosem, jesteście też głosem zwierząt i bardzo, bardzo proszę, żebyście o tych zwierzętach mówili prawdziwie. To jest moja konkluzja.
0: Panie profesorze, jak pan postrzega głosy naszych słuchaczy? Vox populi, vox dei?
5: pewnie z jednej strony tak, a z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, że te wszystkie związki i te wszystkie połączenia i obrazy

0: obozy językowe zwierząt powstały wieki temu. Oczywiście w zależności od tego, czy to z języka obcego, czy z języka polskiego, trochę wcześniej albo trochę później. I one cały czas opierały się na tej bardzo wyraźnej dla języka opozycji, dla kultury swój obcy, gdzie swój jest człowiekiem i wtedy wiadomo, że człowiek jest dobry, szlachetny, cudowny, fantastyczny, wspaniały, ma władzę nad zwierzętami, a obcy jest zwierzęciem, czyli tym, co jest złe w człowieku i dlatego to właśnie porównanie w bajkach Ezopa i w wielu innych miejscach zwierząt do pewnych cech, czy sprowadzenie ich do pewnych cech zachowaniowych, które są podobne do człowieka, jest naturalną konsekwencją tego, że kiedy ten język powstawał, tak było. I zaskakujące dla mnie przynajmniej jest tak wiele głosów, które nie widzą tej zmiany w sposobie funkcjonowania świata i tego, jak zwierzęta zmieniły swoją pozycję wobec człowieka, jak bardzo człowiek zbliżył się do tych zwierząt, czyniąc je sobie podobnym na szczęście albo na nieszczęście, w zależności od tego, jak to będziemy interpretowali. I oczywiście zgadzam się, że warto zwrócić uwagę na to, że te zwierzęta są w dalszym ciągu zwierzętami, a nie są częścią bycia człowiekiem, bo nie będzie wtedy niebezpieczeństwa, które wynika z tego, że człowiek będzie myślał, że zwierzę zachowa się przyjaźnie albo coś powie, a nie ugryzie albo zaatakuje człowieka. Język sam sobie z tym poradzi, oczywiście jeśli nie będziemy w to ingerowali, a ta kampania pokazuje, jak bardzo wszyscy czujemy się upoważnieni do mówienia o tym, jak powinien wyglądać nasz język, choć tak naprawdę to nie my decydujemy o tym, jak ten język wygląda tak do końca, tylko decyduje o tym kultura, w której żyjemy, w której funkcjonujemy.
1: Jeszcze wyniki naszej sondy z aplikacji Radia 357. Tylko 16% z naszych słuchaczy jest za tym, żeby państwo ingerowało w to, jak mówimy o zwierzętach. 84% jest przeciw. Pani profesor, czy jest pani zaskoczona takimi wynikami?
2: No nie, oczywiście nie, ponieważ jesteśmy przywiązani do tradycji. Szczególnie wiele osób zawsze podkreśla, że tradycja jest jakąś wartością, którą należy kultywować, także tutaj nie jestem zaskoczona. Natomiast chciałabym, żeby ludzie po prostu jak najwięcej prawdy się o tych zwierzętach dowiadywali i tutaj jest naprawdę mnóstwo informacji, które pozwalają ludziom się dowiedzieć w dobie internetu, dowiedzieć się, jak te zwierzęta funkcjonują. Nie bójmy się zwierząt, ale z drugiej strony pozwólmy im być dzikimi i to jest najważniejsze, co możemy dla nich zrobić, ponieważ każdy oswojony zwierzak, każda oswojona sarna, ale każdy też oswojony wilk. To jest zwierzę, które jest skazane na śmierć, ponieważ wilk, który zbliża się do ludzi i nie widzi w człowieku zagrożenia, wilk, który zbyt często przybywa przy osiedlach ludzkich, jest jednocześnie wilkiem, na którego się wyda za chwileczkę wyrok śmierci. Po prostu będzie zgoda Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na jego odstrzał. Także każdy, kto kocha zwierzęta, powinien pamiętać, że one muszą pozostać dzikie.
1: Dziękuję. Doktor profesor Sabina Pieróżek-Nowak oraz profesor Paweł Nowak. Dziękuję państwu i do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy również naszym słuchaczom Radia 357 za dzisiejszą audycję Co Państwo Lato, bo mnóstwo, naprawdę mnóstwo tekstówek dziś na mojej poczcie elektronicznej. Przyznam państwu, że udało mi się przeczytać może 20%, a to tylko potwierdza, że temat jest ważny. I czy jest to celowa prowokacja ministerstwa, czy takie troszeczkę kwadratowe, życzeniowe myślenie, to na pewno wywołało tą dyskusję. I chciałbym na koniec powiedzieć to, co już wspomniałem w rozmowie z panem profesorem, żeby był wilk cały, wilk syty i owca cała. O tak, chociaż nie powinienem chyba tego używać. To doskonale, że wywołaliśmy dyskusję o wilkach i mam nadzieję, że wywoła to również dyskusję o związkach frazeologicznych, bo mamy ich mnóstwo przepięknych w języku polskim i korzystajmy z nich, drodzy państwo. Za chwilę na moim miejscu pojawi się Tomek Smokowski i zapyta państwa, czy ma grać, a my jeszcze usłyszymy się w raporcie 357 po godzinie 16:10. Do usłyszenia.

0: Mam grać?
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.

0: Dzień dobry, czwartek mam grać. Czasem są takie dni, że aż trudno pozwolić sobie na jakieś heheszki. W ciągu ostatniej godziny dotarły przynajmniej do mnie dwie smutne informacje. Zmarła Bonnie Tyler, 75 lat. Rozmawiałem tutaj na korytarzu z Marcinem Cichońskim, który dzisiaj prowadzi popołudniówkę i wiem, że na pewno wróci do twórczości tej artystki. No jest jeszcze jedna informacja, która osobiście dotknęła mnie nawet bardziej. Karol Stopa, mój drogi kolega z Eurosportu, komentator tenisa, także nas opuścił. Karolu, będziesz miał przynajmniej w tym momencie więcej czasu, żeby pogadać sobie o tenisie ze Zdzichem Ambroziakiem. Chciałbym obojgu zadedykować dzisiaj jedną piosenkę, nie Bonnie Tyler, ale wiem, że Karol bardzo lubił Franka Sinatrę i bardzo lubił ten konkretny jego dawny przebój. To dla was obojga, to dla ciebie, Karol.
1: This is a song about a couple of adult people who have spent, oh, quite a long time together, till one day one of them gets restless and decides to leave. Whether it's the man or woman who left is unimportant. It's a breakup. And it's a lovely marriage of words and music, written by Stephen Sondheim.

0: next year.
1: No i sam Karol tak czasem o sobie mówił, a bo my to takie klauny jesteśmy. Użytkowa robota. Pokomentować te mecze i szybko o nas zapomnieć, ewentualnie trochę na nas ponarzekać. No, tegoroczny finał US Open 2026 już w niebie. Komentarz Karol Stopa, Zdzisław Ambroziak. Nikogo specjalnie nie zapraszam do tego. Na naszą kolejkę jeszcze chwilę i oby jak najdłużej poczekamy. Radiowa piosenka dnia. Snow Patrol, Kylie Minogue.

No, udała się ta współpraca. Tak mi się wydaje, że nawet bardzo udała się ta współpraca. Kylie Minogue ze Snow Patrol. I jeszcze jeden duet. Jamala, czyli taka nasza, jak ją nazywam, ukraińska Kaja. Tym razem razem z Capem Codem przygotowali taką piosenkę na lato.

I tak sobie elegancko plunkalaru. W międzyczasie do studia wpadła Kasia Nowika i powiedziała: o, patrz, zapomniałam zupełnie o tej jej nowej piosence. Także spodziewajcie się, że pewnie u Nowiki też niedługo Laru zaśpiewa Baby Line, jej nowy singiel. A od wczoraj mamy też nową piosenkę od Genesisa Owusu, a kiedy Genesis Owusu śpiewa nowe piosenki, to ja mam efekt takiego jak pies Pawłowa, natychmiast reaguje. No i reaguje i teraz, proszę bardzo. Get up off the dance floor, get up and scream my name. Get up off the dance floor, get up and scream my name.

Idealny kandydat na headlinera na OFFie. I kiedyś już miał być, bo Artur Rojek opowiadał mi, no tak, no przecież wydaje mi się, że grał, a potem się sprawdził i okazało się, że nie grał, bo w ostatniej chwili coś tam i odwołał. Ale opowiadałem wam to już, ale po takiej fantastycznej propozycji jak ta sprzed momentu, Human Again, piosenka z wczoraj, to mogę wam to jeszcze raz przypomnieć, że dostałem nie dalej jak 2 tygodnie temu SMS-a ze zdjęciem od Artura. Zdjęcie pokazywało maila od managementu Genesisa OWUS-u z propozycją zakontraktowania artysty na rok kolejny, na rok 2027, i SMS był takiej treści od Artura. Brać? Ja mu powiedziałem, no i nawet się nie zastanawiać. W związku z tym, ja wiem, że Artur sam lubi zdradzać swoich artystów kilka miesięcy przed, ale możecie to potraktować jako pewnego rodzaju już taki spoiler przed OFFem 2027. Beach Scum.

troszkę, nawet bez troszkę shoegaze'ową, grupa Beach Scum, a teraz Blonde Shell. Już zagrałem wam ją w niedzielę, ale w myśl zasady, że dwa gwoździe lepiej trzymają.

Prawda, że miło, błogo i prawdziwie wakacyjnie. A skoro w taki nastrój wprowadzili nas Leon Thomas i Baby Rose, to spokojnie utrzyma nas teraz Holender, który śpiewa, Benek, który śpiewa, Benny Sings.

Parachute, spadochron od Bennego Singsa. Najwidoczniej nie jest to dzień dobrej wiadomości, chociaż tutaj jednak, mówiąc poważnie, zupełnie inny kaliber, ale pan Józef Peruga z Kalisza, 87-latek, najsłynniejszy 87-latek z Polski, po raz kolejny niestety nie spełnił swojego wielkiego marzenia, jakim jest zdanie matury. No oblał. Senior uznał, no nie kryje rozczarowania i stwierdził, że jego prace zostały ocenione niesprawiedliwie i zapowiada odwołanie od wyników. No a decyzję o kolejnym podejściu jeszcze chciałby sobie przemyśleć. Choliba. LA Priest, nowa piosenka.

Phoebe Bridgers, podpowiadacie mi, żebym zachęcił was do głosowania na poniekąd własne piosenki, które zgłaszałem na listę. Nie wiem, czy ja je zgłaszałem, czy może ktoś w moim imieniu, ale na pewno je grałem, czy w Mam Graciu, czy w Grze Podwójnej, czyli na Generation i na PJ Harvey. No to zachęcam, ale co ja mogę? Zazwyczaj, przypomnę, trochę z tymi moimi typami na listę jest tak, jak z typami podczas meczów w Mistrzostwach Świata. No kompletnie się rozmijają moje typy z tym, co się... No może nie kompletnie, z tym, co się dzieje. I potem, jakie jest głosowanie. No chyba, że dotyczy to Dobrego i Dariusza Szpakowskiego, bo, jak wiadomo, idzie im całkiem nieźle. Night Tapes.

niezmiennie bardzo przestrzenni w muzyce i ciut leniwi w słowach, w tekście, w tym zaśpiewie. Londyńczycy z Night Tapes, bardzo wam polecam. Nova Marcy, znakomita.

A co tam, panie, na Mistrzostwach Świata? No dzisiaj zaczynają się ćwierćfinały i to już zaczyna się poważna faza tej imprezy i tu już z ręką na sercu będę oglądał, bo to zaczyna mnie naprawdę ciekawić. Dzisiaj wieczorem o 22:00 Francja-Maroko, jutro o 21:00, piękna pora dla Polski, Hiszpania-Belgia, a w sobotę o 23:00 kapitalnie zapowiadający się mecz Haaland kontra Anglia, Norwegia zagra przeciwko dumnym synom Albionu. No i tylko jedno spotkanie, do którego trzeba będzie mnie i pewnie was wszystkich wołami zwlekać, nie wiem, na zapałki albo, nie wiem, obejrzeć następnego dnia. W nocy z soboty na niedzielę o 3:00. Argentyna, Szwajcaria. Argentyno, co ty robisz? Jak można grać o 3:00? Jeszcze przed 14:00 jedna nowość od Fejmijanej.

0: Mam grać?
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

Piosenka Madonny, która zapowiada od kilku tygodni godzinę boomera, czyli od 14 do 15 jesteśmy przy starych listach przebojów. Nie wiem, czy pracujecie. Jeśli tak, to pracujcie, ale pomni tych smutnych informacji z dzisiaj pamiętajcie, że pracuje się po to, żeby żyć, a nie żyje po to, by pracować. To jest ważna, zasadnicza wręcz różnica. 9 lipca 1988 roku. Marek Niedźwiecki siada przy mikrofonie i prowadzi kolejne notowanie. To już 331 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Jesteśmy w poczekalni. Miejsce 40, ex aequo, dwie piosenki, dwie polskie piosenki. Zacznijmy od pierwszej z nich.

Chyba dobrze słyszałem, prawda, drodzy słuchacze, że to Kasia Szczot tam dośpiewuje z tyłu, czyli Kaja, jeszcze przed pierwszą płytą. Prosta piosenka z prostym przekazem rock and roll, tacy polscy stąsi, czyli Kobra Nocka na miejscu 40. Druga piosenka na miejscu 40 i możemy ten fakt odnotować, bo to był początek wszystkiego dla grupy formacji, może nie dla grupy, tylko powiem o tak, dla formacji Nieżywych Schabów. Wszystko zaczęło się w notowaniu 331 9 lipca 1988 roku, a zaczęło się tak.

Klub Wesołego Szampana formacji Nieżywych Schabów, miejsce 40 ex aequo. Na 39, właśnie słowo być może takiej zapowiedzi. Zazwyczaj tutaj w tej godzinie boomera, skoro już sięgam po listę przebojów niedźwiedziową, to wyciągam z niej piosenki polskie, prawda? No bo jakoś tak po te zagraniczne łatwiej mi, nie wiem, czy z Billboardu, czy z brytyjskiej listy przebojów od czasu do czasu. No ale kiedy mamy, a tutaj piosenka stworzona na rynek tamtejszy, bo nie ma co ukrywać. Ta dziewczyna robiła wtedy wielką karierę, może niszową karierę, ale na polskie warunki jednak wielką karierę. Właśnie tam, w Stanach, w Wielkiej Brytanii. O kim mowie? Mowa o Barbarze Trzetrzelewskiej. Oczywiście nikt nie mówił o niej Trzetrzelewska, bo przecież żaden Anglik, żaden Amerykanin by tego nie wypowiedział. Była po prostu Basią. Time and Tide, jedna z najważniejszych jej piosenek. 39. miejsce.

Basia, Time and Tide, rok 1988. Maciek napisał, że dzisiejsza audycja idealnie pasuje do lepienia pierogów. Nie wiem dlaczego, ale jeśli tak, to bardzo się cieszę. Pozdrowienia do Szczecina. Tam Maciek z mamą pierogi lepią. Do ciebie mówię, Maciek. Do ciebie mówię. Demona. Miejsce 34.

Notowanie 331, 9 lipca 1988 roku. Demono jeszcze też przed startem swojej rakiety, która miała odpalić tak naprawdę na dobre za kilka miesięcy. Andrzej Krzywy na wokalu, rzecz jasna, już po karierze w dabie. No dobrze, a teraz jedna z ważniejszych ekip przełomu lat 80. i 90. Miejsce 21.

Tak, to armia na miejscu 21. Saluto. Ale to się wtedy poukładało na liście, żeby armia stała zaraz obok Budki Suflera, bo ta na miejscu 20. No muzycznie antypody, a jednak...

We wtorek, kiedy byłem tutaj na zastępstwie w Mamgraciu, wylosowała mi się taka lista, gdzie mogłem zagrać Tilt z Wieżą Radości. Jak to było? Wieża Radości, Samotności, Ocean Szczęścia. Jednego słowa mi gdzieś brakuje. No, Michał Foltak, dawaj, Michał. No, nie sprawdzaj. Już sprawdza w telefonie. To się nie liczy. Teraz to się nie liczy. Albo z głowy, albo pobite gary. Ale dlaczego mówię? Dlatego, że dzisiaj też się taka lista wylosowała, gdzie jest Tilt z równie piękną piosenką na miejscu 15.

Piękna, prosta piosenka o miłości. Tomasz Lipiński, Tilt, Tak jak ja kocham cię, a w chórkach chyba też Kaja. Chyba też Kasia Szczot, chociaż nie mam znów pewności. Napiszcie proszę, jeśli... A na pewno to wiecie, na pewno są tacy wśród was, mówiłem o tym, chodzące encyklopedie, słuchające Radia 357, jesteście tam, tak, tak, do was to mówię. Na pewno to wiecie. A tamta piosenka Tiltu z wtorku to była oczywiście rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. Też wspaniały utwór, gdzie Kaja na pewno już dośpiewuje chórki. Dalej jesteśmy 9 lipca 1988 roku. Miejsce 12.

gdańska scena alternatywna, reprezentowana przez grupę Bielizna, kumple z Polibudy Gdańskiej, czyli Jarosław Figura i wokalista Jarosław Janiszewski. Ten charakterystyczny zaśpiew Jarka Janiszewskiego, to takie a-a-a, sprawiają, że on mógłby, nie wiem, zacząć śpiewać w Rolling Stonesach, w Beatlesach, czy innej metalice, a i tak by to zawsze brzmiało jak Bielizna. No, nikt inny takiego głosu nie miał i nie ma, i to jest komplement. Teraz przeskoczymy sobie miejsce 9, bo tutaj była polska piosenka T-Love, Szaramuć, i jesteśmy już przy miejscu 8.

A teraz otworzę mały nawias. Śpiewał oczywiście Staszek Holak, rok 1988. Malarze i żołnierze, ich największy przebój. 19 lat musiało minąć od tamtego 88 roku, zanim powstała grupa Kumka Olik, czyli grupa Mateusza i Kuby, Holaków synów. Staszka, wszystko się narodziło w Poznaniu, może bardziej w Mogilnie, bo to Mogilno tutaj jest mocno reprezentowane. Chciałbym wam powiedzieć, że Staszek Holak i Malarze i Żołnierze od kilku lat wracają, nagrywają nowe piosenki. Ich menadżerem od lat, menadżerem, przyjacielem i także tekściarzem pozostaje Norbert Rokita, który prywatnie jest mężem Moniki Pyrek, był menadżerem też Moniki, naszej znakomitej skoczkini otyczce. I teraz mała prywata i ten mały nawias. Otóż byłem na ślubie, znamy się bardzo dobrze i z Norbertem, i z Moniką, a na ślubie i Staszek Holak, i młode Holaki, i w pewnym momencie na imprezie, impreza była już, nie pamiętam dokładnie gdzie, gdzieś w Poznaniu, chyba w jakiejś knajpie w podziemiach, tylko tyle pamiętam, że taka podpiwniczenie i Holaki wyszli na scenę i zagrali i zaśpiewali. A co jest? Przenosimy się w tym nawiasie z listy przebojów do roku 2010.

Zamykamy nawias. To Kumka Olik oczywiście. Podobno nie ma już Francji. Rok 2010, ich największy przebój. Zamykamy nawias i wracamy do 9 lipca 1988 roku. Jest piątek. Miejsce siódme.

Francja, zaledwie 38 dni później, 15 sierpnia 1988 roku, rozpoczęła się fala strajków, która finalnie doprowadziła do rozmów z opozycją, które to finalnie doprowadziły do okrągłego stołu i wyborów, tych najważniejszych wyborów, które wszystko w Polsce zmieniły w czerwcu 1989 roku. W sporcie byliśmy już po Mistrzostwach Europy. Nazwiska Van Basten i Hulit były wtedy najgłośniejsze. Holendrzy wygrali w finale ze Związkiem Radzieckim. Przepiękny gol Marco Van Bastena z powietrza, z bardzo ostrego kąta. Polski nie zauważono na tamtych Mistrzostwach Europy, jak na żadnych innych do tamtego czasu. No a już wkrótce, we wrześniu, miały rozpocząć się Igrzyska Olimpijskie w Korei Południowej, w Seulu. Na miejscu drugim na tej markowej liście piosenka Nie pytaj o Polskę, ale słyszycie ją tyle razy we wszystkich polskich topach, że pozwólcie, że tutaj też zrobię tak zwany skip, mówiąc po staropolsku, i przechodzę od razu do miejsca pierwszego.

Janek Borysewicz może i prowadzić swoją ekipę autorytarnie. Kiedyś w wywiadzie przyznał mi, że u mnie w zespole nie ma żadnej demokracji. Wszyscy grają tak, jak ja chcę, ja im wszystko pokazuję i tak ma być. Po prostu nie ma żadnej dyskusji. Ale jedno trzeba mu oddać. Talent do pisania nośnych melodii to Janek ma wybitny. Zostawcie Titanica na miejscu pierwszym listy z 1988 roku. A że mamy jeszcze kilka chwil do godziny 15, to pozwólcie, że to tutaj zrobię sobie miejsce i umoszczę się z moją czasem pojawiającą się rubryką melodii z celuloidu, czyli piosenki z dawnych programów, dawnych filmów, też sprzed lat w sam raz do godziny Boomera pasują. No to Jerzy Duduś, Matuszkiewicz, tak jak we wtorek.

0: Mam grać?
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.

0: No dobrze, nie wiem, czy tam pracujecie, ale jeśli tak, to pracujcie. Ja wam będę tutaj uprzejmie donosił, co się dzieje na Wimbledonie, bo zaczęły się już mecze półfinałowe, panie, ale spokojnie, będę opowiadać w swoim czasie. Na razie, no właśnie, jeszcze godzinka z lekkim groszkiem, bo jest 14.58 na zegarze. Dzisiaj nam ta godzina boomera godziny nie miała, ale to nic. Więcej za to pogramy w godzinie jazdy dowolnej. Czy będzie kącik czechosłowacki? Czasem mnie pytacie, po, no ba.
1: Pani na kolana przed jego laską.
0: Kącik czechosłowacki to jest u nas norma. Jak kawa i wuzetka, no bo przecież bijemy się o złotą patelnię. Także Ewa Pilarzowa jeszcze śpiewa, jak to pada na kolana. I znów muszę wam powiedzieć, nie wiem, czy chcę to powiedzieć z dumą, czy nie, ale znowu udało mi się wyciągnąć piosenkę, która jest tak śmieszna, że aż straszna, albo tak straszna, że aż śmieszna. Vera Špinárová będzie śpiewała. Uwaga, czas, start.
2: Holki a chlapcy z naszej szkolki.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: No i czy o to nie chodzi, abyście się mogli uśmiechnąć tam przy robocie? Oczywiście w oryginalny duet Baccara, Yes Sir, I Can Boogie, a tutaj poniekąd podobny tytuł. Ja mam rada boogie, czyli ja lubię, uwielbiam boogie, tyle że nie śpiewa Vera Szpinarowa do żadnego Yes Sir, do żadnego pana, tylko ona sama opowiada. Podmiot liryczny opowiada, jak to lubi tańczyć boogie Vera Szpinarowa i znów odważnych, ale tylko odważnych zachęcam do tego, żeby obejrzeli sobie teledysk Vera Szpinarowa z charakterystyczną w końcu lat 70. fryzurą na tak zwany garnek. Tańczy, albo przynajmniej próbuje tańczyć boogie. Nie jestem specem od tańca, ale wydaje mi się, że Vera też specjalnym specem od tańca nie była. No dobrze, to teraz tak troszkę spokojniej odetchnijmy po tych wielkich emocjach Wery Szpinarowej.

Cherry Blossom Girl i francuski Air. Pytacie mnie, czy oglądałem mecz Argentyna-Egipt, no ba. I pytacie, czy kto ma rację w tym konflikcie, sędziowie czy trener Egiptu? Niestety dla trenera Egiptu i dla piękna gry, bo akcja prowadząca Egipcjan na 2-0, ten gol finalnie nieuznany, potem jeszcze przecież wpadła bramka na 2-0 dla Egiptu, ale prowadziliby 3-0 w tym momencie, chociaż kto to wie, może by nie było wtedy gola na 3-0. No nieważne, w każdym razie akcja, która finalnie została cofnięta do faulu na Argentyńczyku po drugiej stronie boiska, 95 metrów dalej, no niestety zdecydowanie rację mają sędziowie. Inna sprawa, że przepis mówiący o tym, że trzeba wrócić, no nawet o tych 90 metrów w inne kompletnie miejsce boiska jest nieżyciowy i wymaga doprecyzowania i prawdopodobnie stanie się przyczynkiem do tego, że te przepisy się zmienią. Tak uważam. Egiptowi została odebrana być może awans do ćwierćfinału i przede wszystkim piękna akcja prowadząca do gola, ale no niestety dla trenera Egiptu i dla wszystkich tych, którzy kibicowali Egipcjanom i którzy uważają, że Argentyna jest ciągnięta za uszy, to ja jestem innego zdania. Sędzia Letexier po prostu zastosował obowiązujące przepisy, a od tego sędzia jest. Noah Kahan.

No, can, willing, and able. Jeszcze jedna nowość, pozwólcie, ona nie zmieniła mi się, nie zmieściła mi się do tej pierwszej godziny naszych nowości, a jako, że to, no, w pewnym sensie nasza krajanka, którą już znacie, bo śpiewała kiedyś piosenkę o disco polo, to i teraz po nią sięgniemy. Prosto z Kanady, Basia Bulat.

Basia Bulat, Kanadyjka, polskiego pochodzenia. Na takie rarytasy warto czekać, napisał Donat z Leszna. I faktycznie taniec to nie była mocna strona Wery Szpinarowej, a i układ choreograficzny koleżanek i kolegów towarzyszących. Pierwsza klasa, napisał Donat, ale przypomnę, możecie zobaczyć sobie Jasem Rada Bugi, tak? Tak to było? Taki był ten tytuł? Na własną odpowiedzialność. I jeszcze ktoś napisał, ciekawe, czy Czesi też się śmieją z polskich coverów zachodnich piosenek, a my chyba ich tylu nie mieliśmy, co Czechosłowacy w tamtych latach. No nic. Wczoraj urodziny obchodził jeden z moich ulubionych artystów w ogóle w historii, we wszystkich kategoriach wakowych, tak zwanej w kategorii Open, czyli Beck Hansen.

Dajcie mi styl i gatunek muzyczny jakikolwiek, a prawdopodobnie Beck zaśpiewał w tym nurcie jakąś piosenkę. No nie wiem, nawet country. Nawet country w wykonaniu Becka mi się podoba, bo mnie generalnie wszystko od Becka się podoba. Było i latino, był folk, muzyka etniczna, były bluesy, były rhythm and bluesy, był oczywiście pop rock, była elektronika. No szantów nie było, rzeczywiście, szantów nie było. Disco polo też jeszcze Beck się o to nie zahaczył i Boże broń, niech się trzyma z daleka. Kiedy śpiewał Loser, swoją pierwszą znaną piosenkę z płyty Mellow Gold, miał 24 lata, a wczoraj wybiło mu 56 wiosen na karku, ale on ma ten typ urody, sami przyznajcie, że cały czas wygląda na takiego małolacika. No, może bardziej z daleka niż z bliska, ale na pewno wygląda na młodszego niż jest. Sharon Van Etten.

Sharon Van Etten, zapytaliście mnie, czy ten mały wtrend w drugiej godzinie, w godzinie Boomera z piosenką Kumkiolik podobno nie ma już Francji, to jest jakaś podprogowa wiadomość, że dzisiaj Francuzi odpadną z Marokiem wieczorem. Nie, akurat tak mi się wybrało, ale nie uważam. Ja dalej twierdzę, że reprezentacja Francji ma najsilniejszą drużynę na tym mundialu, że skoro już Paragwajczykom w poprzedniej rundzie nie udało im się zepsuć meczu Francuzom i ich sprowokować do bitki i do gry na tym samym poziomie, to od teraz już będzie łatwiej. Akurat Maroko jest zespołem, który chce grać w piłkę i właśnie dlatego uważam, że dzisiaj Francji będzie łatwiej niż przeciwko Paragwajowi. Właśnie przeciwko dużo groźniejszej drużynie, jaką jest Maroko. Nick Drake.

Karolina Muchowa rozgrywa pierwszy półfinał Wimbledonu. W tym momencie przeciwko Cori Gauff. Muchowa rozstawiona z numerem 9, Gauff z 7. Muchowa, jedna z najpiękniej grających tenisistek w turze, jedna z takich najbardziej inteligentnych tenisistek. Gdybym miał ją porównać do jakąś byłą gwiazdę, nie wiem, męskiego tenisa, to Roger Federer chyba najbardziej byłby tym rzucającym mi się na myśl, bo jedna z takich, no po prostu ona gra w grę, ona rozumie, w co gra. Nie tyle, że odłamkowy ognia jeszcze mocniej, jeszcze szybciej, tylko ona gra w grę. Karolina Muchowa wygrała pierwszego seta z Gauff 6-2, w drugim secie 2-1 prowadzi Amerykanka i serwuje Czeszka. No jakoś ta trzecia godzina tak mi się układa, może cała ta audycja tak mi się układa od trzeciej godziny. Noah Kahn, Basia Bulat, Beck, Sharon Van Etten, Nick Drake, teraz Beth Orton, czyli dalej będziemy, powiedzmy, w takim trybie nostalgicznym i przyjemnym.

Sami powiedzcie, takie piosenki Goldfrapp jak Black Cherry to są wytrawne niczym najlepsze wino. Tak jak ta piosenka Beach House.

Pięknie, bardzo pięknie. Beach House, Myth. To jeszcze do godziny 16, około 8-9 minut. Jeszcze dwie piosenki się zmieszczą. Feist.

Feist sprzed wielu, wielu lat, One Evening. To już dzisiaj wszystko, za chwileczkę popołudniówka, Marcin Cichoński zaprasza, nie wiem czy wspomni Karola Stopę, na pewno będzie wspomnienie Bonnie Tyler, to jest raz. Dwa, Karolina Muchowa i Corey Goff dały sobie po razie dziewczyny, na razie 1-1 w setach, szybko poszło, 6-2 dla Muchowej, drugi set w niespełna 30 minut, 6-1 do Goff, dla Goff zaczyna się set trzeci, potem drugi półfinał, a dzisiaj późnym wieczorem Francja zagra z Marokiem w pierwszym ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w niedzielę w grze podwójnej. To tyle. Do zobaczenia. Cześć.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Urlop skończony, czas mówić dzień dobry. Jest godzina 16, Radio 357. Wiadomości Ola Żaczek.
2: Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli nic się nie zmieni i wszystkie parametry będą się kształtować jak obecnie, mówi prezes NBP Adam Glapiński, który tłumaczy wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Rada, przypomnijmy, pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.
3: Tego się rynek spodziewał, takie były racjonalne przesłanki tej decyzji i nikogo nie zaskoczyliśmy. Według wstępnych danych GUS inflacja w czerwcu obniżyła się do 2,5, a więc do środka celu inflacyjnego NBP. W efekcie już od roku inflacja jest zgodna z naszym celem inflacyjnym. Bardzo się z tego cieszymy. To najlepszy dowód na to, że poziom stóp procentowych NBP był i jest całkowicie słuszny.
2: W najbliższym czasie inflacja może trochę wzrosnąć ze względu na wzrost cen paliw po zakończeniu programu CPN, dodał prezes Banku Centralnego. W serwisie Echa spotkania szefowej resortu zdrowia z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Dobre rozmowy, ale mało konkretów, ocenia dr Łukasz Jankowski. O konstruktywnym dialogu mówi z kolei Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już bardzo dużych emocji.
2: Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej po spotkaniu, ale kwestia wymogu pracy na pół etatu w przynajmniej jednej placówce pozostaje sporna.
5: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
2: Za tydzień ma się odbyć posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić samorząd lekarski, a ten temat wróci już niebawem w popołudniówce. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym chodzi o śledztwo w sprawie nieprawidłowości, w tym ostatnim. Na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci od rana zabezpieczają dokumentację, wyjaśnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
2: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi między innymi o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u. Ważne informacje dla warszawiaków. Z powodu wypadku z udziałem pasażera metro na linii M1 kursuje w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o uruchomieniu autobusowej linii zastępczej. Ogromne reklamy zasłaniające fasady kamienic, banery o wątpliwej urodzie czy po prostu reklamowy nadmiar to wciąż problem Katowic, które nadal nie mają uchwały krajobrazowej.
7: O zmiany w mieście zaapelowali jego mieszkańcy w internetowej petycji, którą podpisało kilkaset osób. W innych gminach uchwały już wprowadzono, powiedział TVP Katowice autor petycji Michał Kubieniec.
8: Uchwały krajobrazowe wprowadziło już sporo gmin, m.in. Kraków, Opole, Gdańsk, Wisła czy w ostatnim czasie Zakopane.
7: Nadmiar reklam zasłania nam zieleń, miasto i ludzi, dodaje Wojciech Fudala, architekt z Fundacji Ładnie.
9: Jesteśmy atakowani reklamami z różnych stron, które są kolorowe, które tworzą taki chaos przestrzenny i nie pasują w ogóle do tej architektury, która nas otacza.
7: Miasto chce wprowadzić odpowiednią uchwałę, jednak takie zmiany wymagają precyzyjnych zapisów, by nie narazić samorządu na procesy. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
2: Relacja z Katowic kończy serwis o 16. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
1: A Mateusz Kuźniewski przedstawi wiadomości sportowe.
10: Dzień dobry. Dla najbardziej ambitnych kibiców ostatnia noc była pierwszą przespaną od dawna. Mistrzostwa Świata zrobiły sobie dosłownie jeden dzień przerwy, ale już dziś wracają z pierwszym meczem ćwierćfinałowym i to od razu niezwykle atrakcyjnym, bo Francuzi zmierzą się w Foxborough pod Bostonem z reprezentacją Maroka. Lwy Atlasu będą sobie musiały radzić bez swojego najlepszego strzelca. Wszyscy są gotowi do gry poza Saibarim, ale mam nadzieję, że to nie koniec turnieju dla niego. To selekcjoner Mohamed Ouabi. Sytuacja jest dość prosta, by Saibari zagrał jeszcze w tym mundialu. Maroko musi pokonać Francję, a faworytem nie jest. W ekipie trójkolorowych pod znakiem zapytania stoi występ pomocnika Aureliana Chouameniego. Początek meczu o 22 naszego czasu. My zmieniamy piłkę z nożnej na siatkową. Reprezentantki Polski pokonały w Osace Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie było niezwykle zacięte. Biało-czerwone w tiebreaku ograły rywalki 15-12.
11: Dla mnie ten mecz trwał, nie wiem, ze 3-4 godziny, strasznie długo, ale no fajnie, na pewno charakternie dzisiaj walecznie. Wykreowały nam się trochę takie dwie liderki, a myślę, że reszta zespołu wsparła je i cieszy fakt, że wygrałyśmy i na pewno to nas napędzi do dalszej pracy i do dalszych szukania wygranych.
10: Mówiła w Polsacie Sport Maja Koput. Polki są już bardzo blisko awansu do turnieju finałowego. W ubiegłym roku 7 zwycięstw wystarczyło do tego, by wziąć udział w decydującej fazie rozgrywek. Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Brazylią. W Tour de France dziś pierwszy poważny górski etap. Kolarze walczą na francusko-hiszpańskim pograniczu. Właśnie wspinają się na legendarną przełęcz Tourmalet, a potem zjazd, a następnie kolejny podjazd aż do mety. Łącznie pokonają dziś ponad 4000 metrów przewyższeń. Nie zazdroszczę, szczególnie tym zawodnikom, którzy w podjazdach się nie specjalizują. Od wtorku liderem jest Norweg Thorsten Tren. Główni kandydaci do zwycięstwa w całym wyścigu, czyli Słoweniec Pogacar i Duńczyk Winnigo, tracą do niego prawie 8 minut. Trzeba było nie odpuszczać ucieczki dwa dni temu. Przenosimy się na korty w Londynie. Trwa pierwszy półfinał w turnieju kobiet. Karolina Muchowa gra z Coco Gauff. No już sprawdzam dla Państwa wynik 1-1 w setach. Pierwszy set dla Muchowej 6-2, drugi set dla Gauff 6-1. No i w tym trzecim decydującym secie na razie mamy remis 1-1. Tak to wygląda i jeszcze więcej o tenisie oczywiście będziemy dziś opowiadać. No ale właśnie, a propos tenisa, no to tenis, szczególnie ten w Polsce, obiegła smutna informacja. W wieku 78 lat zmarł dziś nad ranem dziennikarz sportowy Karol Stopa. Tak poinformowała stacja Eurosport, z którą był związany praktycznie od początku istnienia polskiego oddziału. Jako dziennikarz rozpoczynał pracę w Kurierze Polskim, później trafił do Przeglądu Sportowego, stamtąd z kolei do Telewizji Polskiej, a następnie do TVN. Od 1998 roku był stałym komentatorem tenisa w Eurosporcie i w naszej pamięci już na zawsze pozostanie jako legendarny głos tej pięknej dyscypliny sportu. Ja wrócę do Państwa o 17.30, wtedy Studio Mundialowe.
1: Na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie lokalnie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach, proszę posłuchać, deszczu ze śniegiem. Początkowo na południowym wschodzie, później na północnym wschodzie lokalne burze i tam prognozowana suma opadów od 10 do 15, a na lokalnie na Mazurach nawet 20 mm na metr. Temperatura maksymalna od 14 na wschodzie oraz Podhalu, 20 w centrum i 23 na zachodzie Polski.
12: Popołudniówka 357.
1: Przed chwilą przypomniał o tym Mateusz Kuźniewski. Wcześniej odwoływał się także Tomasz Smokowski. Odszedł legendarny komentator sportowy, legenda tenisa Karol Stopa. Poznałeś pana Karola?
10: Niestety nie, ale poznałem antenowo i to nie raz.
1: Powiem ci tak, zadzwoniłem do niego kilka ładnych, jak nie naście lat temu, pracując jeszcze w tygodniku Przekrój, prosząc wtedy o komentarz, to sobie przypomnisz, bo ty to na pewno będziesz znał z głowy, do występów na Wimbledonie, wtedy kapitalnych, Agnieszki Radwańskiej. Pan Karol, mam dla pana 5 minut. Rozmawialiśmy 45 i słuchanie takiej opowieści, wiesz, takiej niesamowitej narracji pana Karola było rzeczą absolutnie niezapomnianą i cieszę się, że chociaż przez chwilę mogłem...
10: A ci zazdroszczę.
1: W taki sposób, no antenowo mieliście też pewnie kontakt. Panie Karolu, po prostu dziękujemy za wszystko.
10: Dziękujemy pięknie.
1: Andrzej Rutke, Michał Foltak, Marcin Cichoński, witamy państwa w popołudniówce Radia 357. Jest 9 minut po godzinie 16.

0: Dzisiaj w popołudniówce Radia 357 porozmawiamy m.in. o tym, jak to jest, że sprzęt można będzie naprawiać nieco dłużej i to nie będzie sprzęt elektroniczny jednorazowego użytku. Porozmawiamy o sprawie hańbiącej, do której jeszcze będziemy wracać, no bo inaczej jak hańba nie można tego nazwać. Rosyjscy sportowcy mają powrócić na, mieć możliwość powrotu na areny sportowe. Federacja Siatkarska między innymi to zapowiedziała. Będzie mocny komentarz Roberta Korzeniowskiego w tej sprawie. To wszystko dzisiaj się wydarzy. W tej chwili jest 12 minut po godzinie 16. Pozdrawiamy Miami, gdzie słuchają nas. Pozdrawiamy Wyspę Kos, gdzie słuchają nas i meldujemy się z bardzo, ale to bardzo zielonego Żoliborza.
1: To jest raport 357.
0: Napięcie między Waszyngtonem a Teheranem gwałtownie rośnie, a dotychczasowe zawieszenie broni między państwami obowiązuje już tylko na papierze. Region stoi u progu kolejnej odsłony otwartego konfliktu, a polscy kierowcy w naszym kraju z niepokojem spoglądają na ceny paliw. W studiu Michał Trantał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Amerykanie drugi raz rakietami zaatakowali irańskie bazy wojskowe i przemysł. Tłumaczą to odwetem za ostrzelanie trzech statków handlowych, w tym katarskiego gazowca w cieśninie Ormus. Prezydent USA dosadnie powiedział, co myśli o Iranie.
3: Szczerze mówiąc, są trochę szaleni. No, są trochę szaleni. Są trochę poza kontrolą, ale bardzo chcą zawrzeć umowę.
2: Ze względów bezpieczeństwa Donald Trump, wracając ze szczytu NATO, zmienił samolot na starszy model wyposażony w sprawdzone systemy antyrakietowe. Urzędnicy w Waszyngtonie przygotowują się na wielotygodniową wymianę ognia. Chociaż Donald Trump twierdzi co innego.
3: Militarnie już odnieśliśmy zwycięstwo. Im zostało niewiele możliwości. Bardzo chcą zawrzeć umowę. Dzwonili przed chwilą. Po prostu nie wiem, czy są godni jej zawarcia. Nie wiem, czy będą jej przestrzegać. W tym tkwi problem.
2: Przewodniczący irańskiego parlamentu zapowiedział, że zdaniem Teheranu zastraszanie i łamanie umów przez USA nie ujdzie im na sucho, a cieśnina Ormus będzie otwierana wyłącznie na irańskich warunkach. Kolejni urzędnicy z tego kraju uznają próby porozumienia z Ameryką za błąd. Iran twierdzi, że to USA złamała tymczasowe ustalenia, kierując statki na południowy szlak morski wzdłuż Omanu, co zdestabilizowało ruch w cieśninie. W Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął, przypomnijmy, pierwszego dnia wojny. Polska ambasada w Dosze oficjalnie przypomina o napiętej sytuacji bezpieczeństwa i stanowczo odradza podróżowania w te rejony. Ale to, co dzieje się tam, na Bliskim Wschodzie, prędzej czy później odbije się także w Polsce. Wiadomo gdzie, na stacjach paliw.
4: Ta sytuacja, którą widzimy dzisiaj na rynkach, powinna skutkować obniżkami na stacjach w kolejnych tygodniach, jeśli nic się nie zmierzy. To tutaj w tym zakresie jesteśmy pewnymi zakładnikami sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Mówił w TVP Info minister energii Miłosz Motyka, a to są słowa sprzed kilku dni i muszą państwo przyznać, że bardzo brzydko się zestarzały, bo sytuacja się zmieniła. Co martwi Polaków?
5: No można byłoby powiedzieć klasykiem, że już było dobrze, ale no niestety, no najgorsze jest to, że nie mamy kompletnie na to wpływu, a do tego ten program rządowy CPN właśnie się skończył. No i tylko czekać, jak z powrotem ceny paliw poszybują do 8 zł.
2: Rząd na razie, no trzeba przyznać, że subtelnie sygnalizuje możliwy powrót do ręcznego sterowania cenami paliw. Od momentu, gdy Ameryka ponownie zaatakowała, ropa podrożała od 2 do nawet 7 dolarów na baryłce w zaledwie kilkadziesiąt godzin. Inwestorzy natychmiast zaczęli dopisywać do ceny tak zwane premie za ryzyko geopolityczne, obawiając się, że tym razem cieśnina Ormus zostanie zablokowana na dłużej.
6: W ogóle w jakimś sensie mamy powrót do tej sytuacji, która była na początku roku, wtedy kiedy rozpoczęła się operacja w Iranie. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, te napięcia geopolityczne, one nie sprzyjają temu, żeby surowce taniały. I w związku z tym to jest cały czas istotny element tej układanki, która powoduje duże napięcia, zwłaszcza w budżetach firm.
2: Tłumaczy Paweł Blajer, dziennikarz ekonomiczny Kanału Otwartego.
6: To, że w Polsce inflacja nie idzie do góry, no to jest efekt tego, że ona jest ustalona jako koszyk cen różnych produktów i usług, nie tylko paliw. Więc nie można tego traktować jako taki element polityki gospodarczej, który ma powodować to, że nie trzeba jakichś czynności podejmować. Właśnie trzeba i one powinny mieć po prostu trochę szerszy zasięg oddziaływania nie dotyczyć tylko konsumentów.
2: Ale również przedsiębiorców, bo program CPN nie był skierowany do właścicieli firm. Co trzeba zmienić? Do czego trzeba tym razem doprowadzić?
6: Jakiegoś szerszego programu, który byłby prowadzący do tego, że mamy niższe koszty działalności, mamy szersze preferencje, mamy specjalne zwolnienia podatkowe.
2: Sugeruje dziennikarz ekonomiczny Kanału Otwartego i dodaje, na stacjach będzie drożej.
0: A raport 357 za chwilę będzie dostępny, no dłuższą chwilę, ale dzisiaj na pewno w ciągu popołudnia będzie dostępny w naszej zakładce. W podcastach Radia 357. Michał Rantał, dziękuję ci pięknie.
2: Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Kilka miesięcy temu dostaliśmy informację o bardzo poważnym stanie zdrowia. Wtedy mówiliśmy o śpiączce i o tym, że stan był ciężki, ale stabilny. Potem Bonnie Tyler wyszła ze śpiączki, ale dziś dostaliśmy informację. Bonnie Tyler odeszła.

0: Bonnie Tyler, ależ ona miała głos, napisał pan Tomasz. Z kolei pan Michał napisał: pozdrawiam serdecznie z londyńskiego Heathrow. Słucham radia 357, czekając na samolot do domu. Jeszcze 3 godziny. Panie Michale, proszę. Tak, najdłużej czekałem chyba 7 godzin. Ojej, ale to było już naprawdę długo. Pozdrawiamy gorąco, proszę słuchać radia 357. Będziemy panu towarzyszyć ze względu na to, czy będzie pan na lotnisku Heathrow, czy gdziekolwiek indziej. Robi się nam ciekawa mapa obecności Miami, Heathrow, COS, a także ząbki, pyta pan Paweł. Kto pozdrowi ząbki? No my pozdrawiamy.
1: Jak tam? Jaka diagnoza?
2: Będę musiał panią zasmucić, bo z tego co przemierzyłem, zasilacz jest sprawny i prawdopodobnie jest albo wchodzone gniazdo, jeśli to będzie optymistyczna wersja, jeśli nie coś na płycie głównej, może jakiś układ ładowania, jakieś zwarcie, kondensator, cokolwiek.
0: Czy znają państwo tę historię? Kupujemy sprzęt, kończy się gwarancja, mija tydzień i sprzęt idzie gdzie? Na elektrośmieci. W najlepszym przypadku, bo w wielu przypadkach kończy się inaczej. O tym, że ma się to zmienić, jeszcze dzisiaj w popołudniówce Radia 357, a jakie są państwa doświadczenia z tak zwanymi naprawami? Czy udało się naprawić żelazko? Przecież tylko się zepsuła jedna część. Czy udało się naprawić komputer? Przecież naprawialiśmy to przez wiele razy. Czy udało się wymienić ekran? Czy to w telewizorze, czy w laptopie? Proszę dać znak, jakie są państwa doświadczenia, czy bardziej się opłaca naprawiać, czy wymieniać. A to nasza piosenka dnia. 510-357-357, a także głosówki Radia 357.

0: Snow Patrol i Kylie Minogue, która na językach w Australii jest These Alarms, ale zupełnie niechcące tak przez pana premiera. 27 minut po godzinie 16. Służba zdrowia i sytuacja w służbie zdrowia jest na językach i omawiana bardzo często, ale ostatnio jest o niej zdecydowanie więcej za sprawą sytuacji, która zaczęła się od Szpitala Południowego w Warszawie, a potem można powiedzieć eskalowała w kilku różnych wątkach. Spróbujemy o sprawie zarobków lekarzy porozmawiać. Naszym gościem jest Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj było spotkanie. Ministra zdrowia zaprosiła do siebie gości i była rozmowa na temat między innymi kominów płacowych. Pani Jolanta Sobierańska-Grenda proponowała to, co z jednej strony jest w niektórych środowiskach lekarskich było oceniane jako odgrzewany kotlet. Z drugiej strony mówi się o tym rozwiązaniu jako wreszcie sprawiedliwym, które coś wyjaśni. Jakie jest pana spojrzenie na propozycję, żeby lekarze mogli zarabiać 240 zł na godzinę maksymalnie?
1: No rzeczywiście te propozycje dotyczące takich górnych granic zarobków już padały. O tym już mówiło się przynajmniej pół roku temu. Wtedy to nie zostało dalej procedowane. Natomiast w tej chwili jak gdyby ta kwota przez panią minister została podana. No my oczywiście na spotkaniu dzisiaj pytaliśmy o szczegóły. Pytaliśmy skąd takie wyliczenia. Ponieważ od początku samorząd lekarski zwracał uwagę, że nam również nie podobają się te kominy płacowe i to, że przez tak naprawdę grupę, niewielką grupę lekarzy wykorzystujących sytuację i prawo obowiązujące, pada tak olbrzymi hejt i takie złe światło na całą rzeszę, zdecydowaną większość lekarzy, którzy pracują w szpitalach na etatach i nie zarabiają takich pieniędzy, o jakich w mediach ostatnio często się słyszy. Więc tutaj to jest dla nas równie istotne, żeby te kominy płacowe po prostu zlikwidować.
0: Bo mówimy na przykład o kominach płacowych, takich jak nieprawidłowości w Kaliskim Szpitalu, gdzie czterech medyków według informacji Gazety Wyborczej w ciągu roku zarobiło 10 milionów złotych. To są takie informacje. To nie tylko Warszawa i Szpital Południowy. No ale przechodząc do rzeczy, ja zapytam, bo 240 zł to licząc tak normalnie po stawce 8 godzin dziennie i 21 dni roboczych, to rzeczywiście wychodzi tak, jak mówiła pani ministra, około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To dużo czy mało dla lekarza?
1: Samorząd lekarski od dawna postulował, że tak naprawdę zarobki lekarza specjalisty na etacie powinny wynosić 3 średnie krajowe. Czyli tutaj patrząc na tą kwotę, którą proponuje pani minister, no to jest mniej więcej tyle i naszym zdaniem to jest godny zarobek dla lekarza specjalisty za tą podstawowy wymiar czasu pracy.
0: Tutaj mamy też propozycję, żeby lekarz musiał pracować, to musiał, to biorę wielki cudzysłów, bo to jest oczywiście w pewien sposób, czekamy też na wszystkie szczegóły prawne i techniczne tego rozwiązania, żeby był zobowiązany może tak do pracy przynajmniej na pół etatu w szpitalu i uzyskiwania zgody na to, żeby mógł pracować w innym szpitalu czy innej placówce medycznej, jeżeli chciałby taką pracę dodatkową podjąć. I ja się zastanawiam i teraz będę trochę wciele się patrząc na te zarobki 240 zł maksymalne za godzinę proponowane, czy to nie ograniczy wbrew pozorom paradoksalnie dostępności do lekarzy w Polsce?
1: Znaczy my też tego się obawiamy, ponieważ tak naprawdę zawsze trzeba patrzeć na to skąd, jaka jest etiologia danego problemu i jakie mogą być skutki rozwiązania. No i tutaj problemem może być to, że ten limit zarobków z automatu będzie dotyczył tylko publicznej służby zdrowia, czy inaczej służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Natomiast nie będzie dotyczył prywatnej służby zdrowia i boimy się, że tutaj najlepsi specjaliści, czy w ogóle lekarze specjaliści, szczególnie w tych mniejszych miastach, gdzie ich jest zdecydowany niedobór, no po prostu nie zaczną jeszcze bardziej uciekać z tej publicznej ochrony zdrowia do prywatnego sektora, przez co tak naprawdę pogarszając dostępność pacjenta do opieki zdrowia. Ciężko dzisiaj to jednoznacznie powiedzieć, że tak będzie, bo my tak naprawdę nie mamy żadnych jednoznacznych danych w Polsce, które by mówiły, jaki my mamy niedobór lekarzy specjalistów, ile tak naprawdę więcej powinno ich być, jakie jest zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, więc tak naprawdę można jedynie wymyślać tutaj, jak to co ewentualnie się stanie w sytuacji wprowadzenia tych ograniczeń, a co będzie, to tak naprawdę wszyscy się przekonamy i no, oby nie okazało się, że rzeczywiście pacjenci zamiast zyskać, mogą na tym stracić.
0: To ja położę w kij jeszcze w mrowisko i wiem, że wielu słuchaczy się na mnie oburzy, ale za chwilę też zapytam z drugiej strony. Najpierw zapytam o to, czy jeżeli mówimy o specjalistach, profesorach najwyższej klasy, którzy dokonują najbardziej skomplikowanych operacji, które są często wielowymiarowe, łączące, musi się zebrać konsylium, musi być narada kilku różnych specjalizacji. Czy te 240 zł za godzinę to nie jest za mało dla tych najwybitniejszych?
1: No, pewnie pan sam sobie odpowiedział na to pytanie, że może to być rzeczywiście za mało. Natomiast no, tutaj jest też kwestia tego, że ta sytuacja, która panuje obecnie, która z kolei no, jest w drugą stronę, jak wiemy, przez niektórych nieuczciwie wykorzystywana, też nie może być miejsca. No więc najlepszym rozwiązaniem, które my uważamy, że jest tutaj, powinno być zastosowane, to jest realna wycena procedur medycznych. Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że jeden pacjent dla szpitala jest pacjentem przynoszącym bardzo dobry dochód i wtedy szpitale szukają lekarzy, którzy potrafią wykonać dany zabieg, płacą im nadzwyczaj duże pieniądze, tylko po to, żeby ich do siebie ściągnąć i żeby za pomocą tych zabiegów, które przynoszą zysk, pokryć stratę na innych zabiegach, bo z kolei są pacjenci w takich dziedzinach jak na przykład interna, jak na przykład chirurgia ogólna, gdzie jego leczenie kosztuje często więcej szpital niż fundusz za to leczenie zapłaci, więc automatycznie to powoduje dług dla szpitala. No i tutaj, i tu mamy tą patologiczną sytuację. Po pierwsze to poszukiwanie i podkupywanie sobie tych lekarzy, na przykład anestezjologów, bo bez nich się nie da operować, ze względu na to, że te przypadki są dobrze wycenione i się opłacają. A po drugie to, że mamy szpitale, które mają różne organy założycielskie i tak naprawdę nie ma jednej spójnej polityki w obrębie nawet jednego miasta. Każdy szpital stara się po prostu, każdy dyrektor szpitala stara się wyjść po prostu na przynajmniej na zero i każdy chce wykonywać te procedury dobrze płatne, przez co jak gdyby na rynku jeszcze bardziej stwarza konkurencję i jeszcze bardziej winduje stawki wynagrodzeń.
0: No właśnie, przypomnę, naszym gościem jest Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Wie pan co, bo żeby to wszystko się udało i żeby ta dostępność do lekarzy była, o którą dzisiaj też pytaliście na spotkaniu panią ministrem Jolantę Sobierańską-Grędę. Żeby to wszystko było i ta dostępność była, to wymaga też ogromnej solidarności wewnątrz waszego zawodu. No ja tak patrząc na te regulacje, pół etatu obowiązkowe i limity, ciężko sobie wyobrażam, żeby, podam panu przykład, w jednej z podwarszawskich gmin działa bardzo operatywny pediatra, który początkowo oferował się, żeby przyjedzie do każdego domu za stawkę 150 zł za wizytę. Teraz trzeba do niego przyjeżdżać za stawkę 250 zł za wizytę, która trwa 10 do 15 minut. Jak go przekonać, żeby on był z wami solidarny i żeby dostosował się, likwidował te kominy płacowe i żeby pracował w publicznej służbie zdrowia.
1: Znaczy tutaj to, co mówiła pani minister i to, co jest po prostu jakby jasne, to te wszelkie ograniczenia no, mogą dotyczyć jedynie służby zdrowia, która jest finansowana ze środków publicznych. Tak? Jeżeli chodzi o sektor prywatny, no to tutaj jakby wprowadzenie ograniczeń no, jest trudne ze względu na obowiązujące prawo swobody działalności gospodarczej.
0: Ja się, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ja się boję, że poprzez takie brak zapewnienia odpowiedniej ilości kadr, poprzez to pół etatu i pewnie ucieczkę do innych, co pan też potwierdził, będziemy mieli tak coś, co jest niepopularne wśród lekarzy, ja to powiem głośno, taką pełzającą prywatyzację służby zdrowia, czyli przechodzenie coraz większej liczby pacjentów do sektorów albo prywatnych ubezpieczycieli, albo prywatnych wizyt i unikanie wizyt poprzez NFZ i publicznej służby zdrowia.
1: I my się również tego boimy i tutaj uważamy, że powinny działania być ukierunkowane na to, żeby właśnie lekarzy do publicznej ochrony zdrowia ściągać. I takim naszym pomysłem, czy naszym, to jest pomysł samorządu od wielu lat, no to jest to wynagrodzenie dla lekarza specjalisty na wysokości 3 średnich krajowych. To by powodowało, i tak mamy informacje też od kolegów, których o to pytaliśmy, że takie wynagrodzenie powodowałoby, że rozważaliby oni przejście z tej formy zatrudnienia kontraktowego na formę zatrudnienia etatowego, która jednak jest bez porównania bardziej wiąże pracownika z jego jednostką, tak? W przypadku leczenia to jest akurat szpitalnego bardzo ważne, żeby lekarz miał stałą, ciągłą opiekę nad pacjentem, a niestety często to jest teraz tak, że doktor na dyżur przyjeżdża na jeden dzień w tygodniu, on tylko jest w trakcie dyżuru, nie zdąży wszystkich pacjentów dobrze poznać, już wyjeżdża i to na pewno na tą kompleksowość opieki nie wpływa dobrze, więc trzeba dążyć do tego, żeby jednak tutaj preferować, zachęcać lekarzy do przechodzenia na tą formę etatową z tych umów B2B.
0: Wymagać to, jeszcze raz będę powtórzę, będzie wymagało to bardzo dużej solidarności i chęci zawodowej. Trzymam kciuki. Pan Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję. Życzę miłego popołudnia.
0: Wzajemnie. Kłaniamy się.

0: The Dead South. Pięknie brzmi, pewna zgoda. Napisała do nas nasza stała słuchaczka z Oslo, pani Beata, która... zapytałem ją, jak Norwegia szykuje się do sobotniego starcia Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata. Wszyscy w dobrych nastrojach, cała Norwegia wiosłuje. Koszulki w barwach norweskich rozchodzą się w sklepach na pieńku. Młodzi ludzie ustawiają się w kilometrowej kolejce i czekają cały noc, aby po otwarciu sklepu udało im się kupić koszulkę. No, to bardzo ciekawa sytuacja, zupełnie jak PRL-u. W barach sportowych najlepiej robić rezerwację stolika, bo wypełnione są szczelnie. Po ograniu Brazylii, wracając w nocy do domu, słychać było trąpienie klaksonów, śpiewy i radość przechodniów. Po meczach Norwegów ludzie zbierają się i wypełniają całe centrum Oslo i wiosłują. U mnie też pracę kilka dni temu. Setki pracowników zebrało się w wielkim holu i było wiosłowanie. Szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo. A dzisiaj... oj, mecz z podtekstami Maroko-Francja o awans do półfinału. Ktoś z tych dwóch zespołów trafi do tak zwanej strefy metalowej. Czekamy na państwa głosówki.
1: Chciałbym oznajmić, że u mnie w domu sprzęt elektroniczny nigdy nie psuł i nie psuje się po upływie okresu gwarancji. To jest chyba jakiś dziwny mit. Nie wiem, komu zależy na szerzeniu tego typu informacji. Z drugiej strony może jest to prawda. U mnie w każdym razie wszystko zawsze było i jest jak najbardziej okej. Mam sprzęt, który działa bezproblemowo przez wiele lat. Może po prostu ja mam wielkie szczęście.
0: Z jednej strony pana potwierdza, a z drugiej może jest inaczej. Mam i sprzęty, które działają wiele lat, ale miałem też przykłady sprzętów, które psuły się po dwóch, trzech miesiącach po upływie czasu gwarancji. Byłem dzisiaj u lekarza, pisze pan Tomek. W recepcji wypełniona ankieta odnośnie chorób. Oczywiście żadnych nie mam. Pobyt w gabinecie 2 minuty, 300 zł. W sprawie służby zdrowia też dzwoni do nas pan Kuba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom. Wszyscy jesteśmy, byliśmy albo będziemy pacjentami. Po pierwsze, wyrzućmy z języka określenie służba zdrowia. Służba to jest straży pożarnej. W strażach nie oczekuje więcej pieniędzy, bo jeśli ich nie dostanie, to nie pojedzie do pożaru. Lekarze najczęściej wykształcili się jednak na państwowych uczelniach, które są utrzymywane z naszych podatków i może warto by było rozważyć obowiązek pracy przez jakiś okres po zakończeniu, a później można na wolny rynek i być dobrym lekarzem, dobrze opłacanym lekarzem wedle własnego uznania. Natomiast to już nie jest służba zdrowia. Prywatny biznes albo służba zdrowia, oczywiście państwowa, utrzymywana z naszych podatków, tak jak i uczelnie, na których, jak powiedziałem, wykształcili się lekarze. Pozdrawiam.
0: Myślę, że jeszcze dużo głosów, bo ten temat płac w służbie zdrowia budzi ogromne kontrowersje. 44 minuty do 16 lub, jak to woli, za 15,5 minuty godzina 17. To jest dzisiejsza premiera. I proszę posłuchać. To będzie nagranie, które będzie państwu grało przez całe lato, gwarantuję. 10 listopada ten zespół przyjeżdża do łódzkiej Atlas Areny, aż to kapitalnie brzmi.

0: Pan Michał napisał, że podpadł kolegi dziewczynie, prosili mnie, żeby im pomóc wynieść starą pralkę, która przestała chodzić z drugiego piętra. Znalazłem stare szczotki ze starej szlifierki, no i troszeczkę producent próbował iść pod górkę, ale znalazłem dzięki AI kody serwisowe do ponownego restartu. No i pralka działa, a koleżanka miała już taką ładną, nową, upatrzoną, no ale widać, że ta jeszcze pochodzi, bo wszyscy wiemy, że z tęsknotą wypatrujemy czasów, kiedy sprzęty AGD, sprzęty elektroniczne pracowały przez wiele, wiele lat. Wiemy dobrze, że często bywa taka sytuacja, że kupujemy lodówkę, używamy 2 lata, mija gwarancję i ta przynajmniej ma awarię. Mamy dobrą wiadomość. Jest szansa na powrót do starych czasów za sprawą dyrektywy unijnej Right to Repair.
1: Zepsuty smartfon, kapryśny pad do konsoli albo pralka, która odmawia posłuszeństwa tuż po gwarancji. Scenariusz zwykle jest ten sam. Nie opłaca się naprawiać, trzeba po prostu kupić nowe.
2: Będę bardzo dużo kilometrów pokonywał, żeby tylko dotrzeć do takiego punktu, gdzie są fachowcy i osoby znające się, specjalizujące w naprawie sprzętu.
1: Na szczęście do końca lipca tego roku ta sytuacja ma się zmienić. Unijna dyrektywa Right to Repair oficjalnie ma znacznie ułatwić naprawianie elektroniki. Producenci przez lata celowo utrudniali konsumentom dostęp do części i ukrywali schematy, by zmusić nas do kolejnych zakupów.
3: Miałam taki stary komputer, który kupiłam jeszcze na studiach, no te 12 lat temu. Sprzedałam go, ale był jeszcze zdatny do obsługi i normalnie śmigał. A ten mam 5 lat i no cóż, no na razie mam nadzieję, że to tylko zasilacz, a nie cały komputer.
1: Jak tam, jaka diagnoza?
4: Będę musiał panią zasmucić, bo z tego co przemierzyłem, zasilacz jest sprawny i prawdopodobnie słabo uszkodzony.

0: użytkownicy sami muszą do tego dochodzić, którzy naprawiają sprzęty, czy użytkownicy, czy serwisy. Wiadomo, dzielimy się na różnych społecznościach, no ale to trzeba za to czasami słone pieniądze płacić. No i też nie wiemy, czy uda nam się ten sprzęt naprawić, czy się go nie uda naprawić, no bo to loteria jest.
1: Co roku w Europie ląduje na śmietniku aż 35 milionów ton elektroodpadów. Nowe prawo ma to ukrócić. Nakłada na firmy obowiązek dostarczania części zamiennych nawet przez dekadę od wycofania produktu. Dyrektywa zakłada również, że naprawa poza autoryzowanym serwisem nie będzie już oznaczać utraty gwarancji.
2: Wprowadzenie w życie dyrektywy Right to Repair będzie ogromnym przełomem, który potencjalnie może skłonić również inne państwa spoza Unii Europejskiej do zmiany relacji producent-konsument.
1: Juliusz Kostrzewa, inżynier Państwowego Instytutu Sektora Energetycznego.
2: Dłuższa żywotność urządzeń i możliwość ich serwisowania oznacza zmniejszoną produkcję i wykorzystanie surowców i tym samym emisję zanieczyszczeń.
1: Jesteśmy świadkami rewolucji na rynku sprzętów elektronicznych i czas zacząć pytać o swoje prawo do naprawy.
3: Prawo do naprawy brzmi jak hasło na demonstrację, a warsztat naprawy sprzętów elektronicznych odwiedziła Aleksandra Dowieszewska. W tej sprawie jeszcze pisze do nas pani Wioletta. Ja do tego pana, któremu nic się nie psuje. Wiem, dlaczego tak ładnie wyrecytował jak do szafy, że nic mu się nie psuje, bo nie może narzekać głośno, tylko chwalić. Sprzęty słyszą. Tak, tej szafie, której było obchwalenie u budubu prezesa klubu, tam też był taki magnetofon.

0: Brodka, Game Change. 510-357-357 i głosówka Radia 357. Sprawa zarobków w służbie zdrowia państwa rozpaliła.
1: Czemu Naczelna Izba Lekarska uważa, że lekarz, który kształcił się na publicznej uczelni, tylko 50% swojego przyszłego czasu ma poświęcać publicznej służbie zdrowia? Wydaje mi się, że to jest zbyt mały odsetek tego czasu. Druga moja wątpliwość i takie pytanie brzmi, czemu środowisko lekarskie teraz, mówiące o hejcie w ich kierunku, samo nie piętnuje lekarzy milionerów i nie wyciąga takich spraw dużo wcześniej na światło dzienne, tylko potrzebnie są do tego dziennikarze.
2: Głosówka.
3: Ja jestem lekarzem i ja się wykształciłam za podatki moich rodziców, a nie za podatki tego pana.

0: No myślę, że możemy z panią otwarcie polemizować, bo jeżeli tak by było, to duża część tych podatków szłoby tylko na pani edukację, a nie na przykład na obrońców polskich granic, czy na policję, czy na inne sprawy, bo żeby wykształcić lekarza, to trzeba zdecydowanie dużo. To są bardzo kosztowne studia, a wracając do pierwszej głosówki, to środowisko rzeczywiście piętnuje, ale zrobiło to z dużym, naprawdę dużym opóźnieniem. Teraz pojawiają się informacje, że takie sytuacje nie powinny być miejsca. Teraz pojawiają się informacje, które komentarze od środowiska lekarskiego, w których bardzo dużo słyszymy o tym, że takie sytuacje były demoralizujące i pewnie bardzo naganne. Natomiast mamy też wrażenie, że one, te głosy usłyszeliśmy dopiero wtedy, kiedy sprawa ze Szpitala Południowego, a potem z innych miejsc Polski ujrzała światło dzienne.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Do godziny 17:00 z Kubas.

0: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
1: Skończyła się.
0: Jak to się skończyła?
1: Po prostu skończyła.
0: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
1: No a gdzie ty masz czapkę?
0: Czapkę? No, zawieruszyła się.
1: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
2: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
3: Jeden fakt jest taki, że minęła godzina 17. A inne fakty przedstawi Ola Żaczek.
2: Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt, przekazuje agencja Reutera, która powołuje się na źródła zbliżone do Kremla. Według jednego z nich do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach. Putin upiera się, żeby zrealizować swój cel i zająć cały Donbas. Miał odrzucić sugestie doradców, aby zgodzić się na rozejm wzdłuż obecnej linii frontu. Putin wierzy, że Rosja niedługo zdobędzie cały Donbas, mówią rozmówcy agencji. Przygotowuje się raczej do intensyfikacji wojny niż do pokoju, w tym do możliwego ataku na kolejne europejskie państwo. Pokazują z kolei raporty ukraińskiego wywiadu z ostatnich miesięcy. Rosyjscy eksperci wojskowi coraz częściej dyskutują publicznie o potencjalnym ataku na cele w Europie, na przykład bazy NATO w państwach bałtyckich. Bezpośrednia konfrontacja z jednym państw sojuszu byłaby testem jedności NATO, a celem Rosji może nie być nowa wojna, ale podzielenie Zachodu, komentuje Reuters. Rosjanie znowu coś planują, mamy wiarygodne informacje, powiedział dziś z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Dodał, że celem formułowanych ostrzeżeń jest odwiedzenie Rosji od prowokacji. Tymczasem Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7, a jego żonie Irynie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
4: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi, powerbank.
2: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie, dziś nie stawili się w sądzie. Zarzuty dotyczące pomówienia o prowadzenie działalności mieszającej strukturę etniczną usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy 3 lipca w Poznaniu domagali się wejścia do ukraińskiej firmy. Grozi im nawet rok więzienia. W trakcie incydentu mężczyźni chcieli wejść do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy właścicielka, tu cytat, wspiera Stepana Banderę. Nagranie z zajścia opublikowano w internecie, wywołało falę hejtu. Podejrzani nie przyznali się do winy. Oszuści wykorzystują nowe cła na chińskie towary, wyłudzają pieniądze, ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Nowe cło doliczane jest od tygodnia do paczek spoza Unii Europejskiej. Wprowadzono je, żeby zabezpieczyć europejski rynek przed napływem tanich chińskich towarów i pomóc chronić europejskich producentów. Tymczasem są już pierwsze sygnały o próbach oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, mówi szef KAS Marcin Łoboda.
5: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
2: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać się do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Wsiąść na wypożyczony rower w Kopenhadze i dojechać nim do Gdańska trasą Eurovelo. I to tylko w jedną stronę. To już możliwe w ramach projektu Baltic Biking Upgrade. Jego cel to rozwój turystyki rowerowej i ułatwienie podróżowania wzdłuż bałtyckich szlaków. A więcej w relacji Gabrieli Bączek.
6: Dotychczas konieczność zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia była jedną z największych przeszkód dla osób planujących wielodniowe wyprawy. Nowa oferta jednokierunkowego wynajmu eliminuje ten problem i umożliwia rozpoczęcie podróży w Danii i zakończenie jej w Polsce.
7: Ta usługa ma charakter self-guided tour, a więc takiej samodzielnej podróży, w której to użytkownik sam rezerwuje wszystkie pozostałe usługi jak nocleg, wyżywienie czy atrakcje na trasie. Średni przebieg takiej podróży to między 8 a 12 dni. Do dyspozycji są rowery typu gravel, typu turystyczne. czy elektryczne.
6: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor generalny Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Docelowo planowane jest uruchomienie bliźniaczej usługi w przeciwnym kierunku, wraz z możliwością pozostawienia wypożyczonego roweru w miejscowościach na trasie. Gabriela Bączek, Radio 357.
2: A trasa prowadzi przez Danię, Niemcy i Polskę. W sumie to 1200 km, ale teren jest płaski, a widoki malownicze. I z tymi widokami kończymy serwis o 17:00, kolejny za niecałą godzinę.
3: A w meczu Maroko-Francja ile dzisiaj będzie?
2: Hu, panie.
3: No, ale to tak trochę więcej trzeba, proszę pani.
2: 1-3.
3: Czyli Francja. Okej, dobrze, zapisuję. Potem jeszcze będziemy do tego przechodzić. W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie początkowo burze. Na wschodzie kraju deszcze od 5 do 15 mm. Jedynie na Podlasiu oraz Mazurach opady będą intensywne. Temperatura w nocy minimalna od 9 do 14 stopni. Na obszarze w szarach podgórskich Karpat bardzo zimno, od 6 do 9 stopni.
8: Radio 357.
3: A przypomnijmy, mamy 9 lipca 2026 roku. Napisał do mnie pan Wojciech z Białegostoku. W temacie naprawa, czy nowy, zepsuty telewizor, padł ekran, matryca 24 cale jako część zamienna, koszt około 1000 złotych, nowy telewizor z gwarancją, cena około 500-600, gdzie sens naprawy? No i właśnie to się ma zmienić. A czytali już państwo nową książkę Patti Smith?

0: A pan Paweł z kolei napisał do nich, do nas, pragnę zwrócić uwagę, że nie tylko, że z publicznych pieniędzy kształcą się również na przykład nauczyciele i do nich nikt pretensji nie ma, że udzielają prywatnych korepetycji, dodatkowo często na czarno bez płacenia podatków. Panie Pawle, z jednej strony oczywiście znam też lekarzy, którzy przyjmują często na czarno bez płacenia podatków prywatnie i nikt nie mówi nauczycielom, że zarobią za chwilę 3 średnie krajowe jako pensję, taką ogólnie postulowaną, taką 3 średnie krajowe, nauczyciel, no chyba tak nie ma. Ale czekamy na Państwa opinię i rzeczywiście i ten system płacenia za wizyty lekarskie, no budzi też Państwa komentarze, także to, co jest finansowane z naszych podatków.
1: Twoja głosówka, twoje zdanie.
2: No hej, ale w sumie to nie tylko lekarze są kształceni za pieniądze podatników. Może tak samo zrobić z innymi zawodami. Na przykład jak ktoś skończy politechnikę i jest informatykiem, to powinien na przykład pracować minimum na pół etatu w jakiejś spółce Skarbu Państwa albo w jakiejś jednostce budżetowej, ministerstwie. Dlaczego tylko lekarze w sumie?
3: Słucham Państwa audycji, no, z urządzenia, które jest podłączone do wzmacniacza marki Pionier, który kupiłem w 1985 roku w nieistniejącym już Peweksie, czyli mam go 41 lat. Nie był ani razu, zaznaczam, ani razu w naprawie. A żeby było ciekawiej, na tym wzmacniaczu stoi polski gramofon Daniel z Unitry, wyprodukowany w 1980 roku, z którego do dzisiaj słucham płyt winylowych. Jedyne, co było przy nim robione, to wymiana pasków napędowych oraz smarowanie mechanizmu.
0: No to taka obowiązkowa jazda, jeżeli się ma taki, nazwijmy to bardzo umownie, gramofon. 11 minut po godzinie 17 to nie ostatni kontrowersyjny temat, który pojawi się dziś w audycji.
4: Zaledwie doby potrzebowała, żeby obwieścić światu, że w trybie pilnym Rosjanie są odwieszani.
5: W przyszłości takie kraje jak Polska, które nie będą chciały wydawać wiz Rosjanom, nie będą dostawały możliwości organizacji imprez.
6: Polska powinna zmierzać do budowania jak najszerszej koalicji państw, które na tym etapie sprzeciwu powinny mówić jednym głosem.
0: Z jednej strony w serwisie słyszymy o możliwych prowokacjach Rosji w stosunku do krajów NATO, w tym Polski. Z drugiej strony słyszymy, że rosyjscy sportowcy będą uczestniczyć w zawodach. Hańba, hańba, jeszcze raz hańba.

0: Kills Lady Hawk w Radiu 357, 14 minut po godzinie 17. Co prawda polskim sędziom i nie tylko polskim na mundialu nie wolno niczego pokazywać w mediach społecznościowych, ale my mamy specjalne uprawnienia i mają państwo gorące pozdrowienia od polskiej ekipy prosto z Miami. W takich bardzo zmysłowych, różowych oni dresach występują. Pozdrawiamy też ich bardzo serdecznie. Pan Tomasz ma tutaj jakąś ciekawą fryzurę, a pan Szymon ma... A nie, to może jednak nie tym razem. 15 minut po 17.
1: Daleki zasięg.
0: Dzisiaj z festiwalu reportersko-podróżniczego w Łowiczu Wałeckim Michał Żakowski mówi specjalnie do państwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i na szczęście mam fryzurę taką, którą można pokazać w mediach społecznościowych. Także tutaj nie obawiaj się.
0: To prawda, potwierdzam.
2: Rzeczywiście festiwal już za chwilę się odbędzie. Już jest scena przygotowana, na której jutro o godzinie 12 na żywo na dachu świata, czyli w tej wersji festiwalowej nazywany Ogrodem Reporterów. Ogrodem Reporterów pod drzewem. Jakim drzewem zaraz wyjaśnię. Zresztą jak wyjaśniam i przypominam co roku przez ostatnie 5 lat. Także mały, drobny jubileusz, ale żeby też wprowadzić w klimat festiwalu, czyli opowieści o świecie, opowieści reporterów, opowieści podróżników, trzy sceny i tak dalej, o tym będziemy rozmawiali za chwilę z współorganizatorem festiwalu, dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, znawca Indii, Azji, Dalekiego Wschodu, Azji Pacyficznej, Pacyfiku, Indo-Pacyfiku. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Patryk Kugiel zajmuje się między innymi Indiami. Państwo też mieli okazję słyszeć, jak pojechaliśmy na wybory do Bangladeszu, na wybory, które wbrew pozorom oglądał cały świat i Dhaka była pełna kilkuset dziennikarzy. Pamiętasz ten moment?
3: Zdecydowanie. To były piękne wybory, które przywróciły starą partię, ale nie odebrały nadziei.
2: Wybory odbyły się po tym, jak dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej młodzi ludzie wyszli na ulicę, to te protesty zmiotły ze sceny politycznej panią premier, która uciekła do Indii. W to miejsce, jak słyszeliśmy, przyszła stara partia, no ale myśmy oglądali tych młodych ludzi, którzy po raz pierwszy poszli do urn wyborczych i zagłosowali. Mieli możliwość uczestnictwa w demokracji. I ja wiem, że wielu teraz sceptyków powie, och, jakie to naiwne, co za wiara w naiwne procesy wyborcze, ale Patryk, przecież to było coś niesamowitego. Myśmy to nazwali tak sami dla siebie bunt młodych.
3: Tak, bo to jest element chyba szerszego procesu, który odbywa się na całym świecie, tak? Od Mozambiku przez Nepal, Bangladesz, Indonezję, Indie też w ostatnich tygodniach, więc mamy procesy demograficzne, które wymagają aktualizacji systemów politycznych w różnych miejscach. Czasem te zmiany się udają, tak? Czasem młodzi ludzie potrafią całkowicie wywrócić stolik, tak? Jak było w Nepalu. W niektórych miejscach się nie udaje, jak właśnie chociażby w Mozambiku, a w Bangladeszu mieliśmy takie drogę środka, tak? Czyli wybory były faktycznie uczciwe i czuliśmy ten entuzjazm tych młodych ludzi, tak, to ten powiew wolności, demokracji, to przywróciło im dużo nadziei. No, wróciła stara partia, tak, która Tariqa Rahmana...
2: Czyli obecnego premiera.
3: Obecnego premiera, która próbuje jakoś ten kraj rozwijać, tak, ale nie udało się tym młodym całkowicie to, co chcieli zrobić, ale też są cierpliwi, tak, mają czas, więc Bangladesz wrócił na ścieżkę demokracji, co na tą chwilę jest maksimum, jakie ci młodzi ludzie mogli osiągnąć, a mają teraz ambitne plany na kolejne wybory.
2: Ten bunt młodych, o którym opowiadamy, to był też zaczyn do właśnie festiwalu Siedem Stron Świata, tutaj w Łowiczu Wałeckim. Ten festiwal będzie też opowieścią o młodych ludziach, oczywiście poza tą wielką polityką, dużą polityką, ale będzie też możliwość właśnie skonfrontowania z młodymi ludźmi, jak oni widzą świat, chociażby warsztaty dziennikarskie, które tutaj prowadzimy, no bo i Patryk Kugiel, ja też, ale i Wojciech Ganczarek, znany państwu z Dachu Świata i nie tylko, Magda Dolo-Ćwierczyńska, czyli szefowa naszego działu reportażu Radia Radia 357, a także festiwalu i Audionomia, a także znana i ceniona reportażystka. Będą również ci, którzy też występują na Dachu Świata i będą mentorami dla tych młodych ludzi. Ale zanim opowiemy w dalszej części jeszcze trochę o festiwalu, to chciałbym, byśmy nawiązali do wydarzeń, które też jakby na tym festiwalu i w ogóle powinny być wyczuwalne. To znaczy, my rozmawiamy o szczycie w Ankarze NATO, czyli świat zachodu, północy, jednoczący się, zastanawiający się, jak działać w tej strefie bezpieczeństwa, jak organizować się w tym nowym świecie, bo ten nowy świat powstaje, wykuwa się, ale jest taki polityk, który absolutnie w swoim ogromnym kraju, najludniejszym na świecie, czyli w Indiach, Narendra Modi, premier buduje swoją pozycję nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz. I takim przykładem jest i niezwykłym paradoksem też tej polityki jest Narendra Modi, który jedzie do Indonezji, czyli najliczniejszego kraju muzułmańskiego, i tam podpisuje wart kilkaset milionów dolarów kontrakt na zakup, to znaczy Indie będą sprzedawały Indonezji rakiety ponaddźwiękowe, bardzo wyrafinowane. To jest również podpisanie dokumentów o sojuszu, czyli kraj, którego premier chce pokazywać właśnie, jak bardzo jest hinduski, podpisuje umowę z krajem, który jak najbardziej chce i jest muzułmański, najliczniejszy na świecie. To jest ciekawy paradoks, prawda?
3: Tak, no ale my musimy pamiętać, że Indonezja też jest specyficznym krajem muzułmańskim. To nie są jakieś monarchie blisko wschodnie. Indonezja jest krajem umiarkowanym, który stawia w centrum swojego zainteresowania rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo i niezależność. I to są dwie, powiedzmy, nawet największe demokracje na świecie, tak? Bo te 250 milionów mieszkańców Indonezji, no powiedzmy, no to chyba więcej niż Stany Zjednoczone, prawda? Więc to są dwa kraje demokratyczne, które chcą zachować strategiczną autonomię.
2: No jeszcze nie więcej niż Stany Zjednoczone, bo brakuje chyba 60 milionów, aha, ale dobrze. Ale wiem, co masz na myśli, czyli ta demokracja muzułmańska, w stylu muzułmańskiego kraju, prawda? Jest.
3: Tak, no i oba te kraje no, są, znajdują się w takim napięciu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no i potrzebują innych sojuszników, partnerów, żeby zachować tą autonomię. No dla Indonezji no, to jest zakup ponaddźwiękowych rakiet Brahmos, które daje im poczucie bezpieczeństwa. Dla Indii to jest nowy rynek zbytu. Brahmosy stały się popularne po zeszłorocznym konflikcie z Pakistanem, gdzie dość dobrze sprawdzały się w niszczeniu baz pakistańskich. Tam ta wojna Indią dobrze nie poszła, ale była takim poligonem doświadczalnym dla nowoczesnej broni, którą Indie produkują. Brahmosy produkują zresztą we współpracy jeszcze z Rosjanami, więc to jest taki dwustronny deal, tak? Tutaj jest jeszcze ten czynnik rosyjski. Prabowo, czyli prezydent Indonezji, no, ma pewną słabość do Putina, do Rosji, też szuka wielu różnych partnerów, tak? To są państwa, które nie chcą być uzależnione ani od Stanów Zjednoczonych, ani od Chin, ani od Rosji, ani od Europy, ale ze wszystkimi nimi chcą mieć dobre relacje i w tym kontekście bardzo ważne jest rozwijanie tych partnerstw takich poziomych, tak? Poniżej tego poziomu mocarstw, supermocarstw, muszą więcej ze sobą współpracować i gospodarczo, i wojskowo, i polityczne, a dla premiera Modiego no, to jest też element właśnie dywersyfikacji tych kierunków polityki zagranicznej, zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, bo Indonezja jest chociażby ważnym dostawcą węgla, tak, dla indyjskiej gospodarki. Premier Modi, jak mówisz, najpopularniejszy chyba polityk w kraju demokratycznym na świecie, ciągle po kilkunastu latach już u władzy jest ciągle bardzo popularny, dobrze sobie radzi, a teraz jest na takim tournée po właśnie Indo-Pacyfiku, o którym wspominałeś, Indonezja, później Nowa Zelandia i Australia, co właśnie pokazuje tą wielowektorowość polityki indyjskiej, która no, ma uczynić z Indii trzecie mocarstwo.
2: Teraz Indie, tak jak powiedziałeś, są nie są wrogiem Rosji, kupują surowce, prawda? Ale z drugiej strony, jadąc do Australii, podpisuje, bo to już ta część jego podróży się dzieje, podpisuje umowy na dostarczanie do Indii uranu z Australii. I Australia to jest kraj, który posiada 28% światowych zasobów uranu. To też jest bardzo ciekawe. I zarówno Australii ta prorosyjskość nie przeszkadza w robieniu tak strategicznego dealu, bo to też warte jest uwagi.
3: No, myślę, że to jest też znak naszych czasów. Polityka staje się bardziej pragmatyczna. Pewnie Donald Trump dał tutaj sygnał do zmiany takiej, która się rozlała po całym świecie. Już nie mamy polityki opartej na wartościach, na jakiejś ideologii, ideach i tak dalej. Tak? Wszyscy zachowujemy się pragmatycznie. Dogadamy się i z diabłem, jeżeli to będzie służyło naszemu interesowi narodowemu. Tak? I tutaj Indie nie są dużo inne niż no, kraje w naszej części świata, czy właśnie w Indo-Pacyfiku.
2: W ogrodach, 7 ogrodach, na festiwalu 7 stron świata Patryk Kugiel, doktor Patryk Kugiel jest osiągalny, przechadzający się i bardzo gotowy do rozmów o Indiach, o tych między innymi zawiłościach, o których mówiliśmy. Będą 3 sceny w Łowiczu Wałeckim. Będzie scena reporterów, będzie scena i tam debaty, między innymi o wschodzie. Będzie scena podróżników, czyli opowieści podróżników, dokąd dotarli, jak jechali i co tam robili, ale będzie też mniejsza, ale nie mniej znacząca scena, czyli oliwienie świata, jak to nazywamy, czyli dobra fabryka i oliwa prosto z Grecji. Zresztą też zapraszam do reportażu o oliwie, złoto, zielone złoto, o dwójce Greków, którzy w kryzysie uchodźczym dają sobie radę i pomagają między innymi uchodźcom na wyspie Lesbos. Także tutaj tych scen będzie wiele i to jest no, 6. edycja festiwalu. Co jeszcze będzie, powiedz, Patryk?
3: To kto będzie? Dobrze opowiedziałeś, ale no, będziemy po raz pierwszy na przykład mówili na festiwalu o Indiach, tak, o których rozmawialiśmy. Będzie Tomasz Sajewicz opowiadał o Chinach. Będziemy mówić o Rosji w świecie, tak? Jakie wpływy Rosja rozbudowuje w różnych częściach świata, jakie ma instrumenty ku temu. Będziemy rozmawiać oczywiście o Ukrainie, o tutaj obszarze postradzieckim, ale będziemy też zaglądać i do Ameryki Południowej. Będziemy debatować oczywiście w tym roku, no, nie mogło być inaczej, żeby zabrakło Iranu, tak? I wojny amerykańskiej, która wpływa jakoś nie tylko na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale też na przebudowę porządku regionalnego w tej części świata, ale też na pozycję globalną Stanów Zjednoczonych, więc co z tego wyniknie? Mamy wielu znakomitych gości. Po raz pierwszy będzie na przykład Jan Mikruta czy Katarzyna Sławińska. Cała masa też
2: Telewizja Polsat i TVN.
3: Cała masa znanych osób z różnych dziedzin życia, tak? Bo tutaj trochę chcemy łączyć te światy reportażu, podróży i kontynuować rozmowy o świecie w tej wakacyjnej aurze.
2: A jutro na żywo na dachu świata, jak powiedziałeś, Jan Mikruta, Agnieszka Bryc, Paweł Reszka i Jerzy Haszczyński na żywo stąd. Będzie też Jagoda Grądecka i zobaczymy, kto jeszcze się zdecyduje wystąpić na scenie. Ważne ogłoszenie. Ktoś, kto będzie chciał zadać pytanie, będzie je mógł zadać na widowni albo na przykład wysyłając do mnie maila michał.zakowski@radio357.pl. I tak jak mówię, scena reporterów, scena podróżników i oliwienie świata, dobra fabryka. Zapraszamy do Łowicza Wałeckiego na festiwal 7 stron świata. Bardzo serdecznie. Patryk Kugiel.
3: Zapraszamy.
2: I bardzo dziękuję.

0: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: I Mateusz Kuźniewski.
2: A dzień dobry. Gdyby Billie Eilish zagrała w przerwie finału, to do całego tego halftime show w przerwie finału Mistrzostw Świata byłbym trochę bardziej pozytywnie nastawiony. Będzie Justin. No dobrze, ale wolałbym Billie
1: Eilish. No trudno, co zrobić?
2: Wolałbym, no co zrobić, tak. No to może do spraw piłkarskich. Już tylko 8 drużyn pozostało na polu walki. 6 z Europy, 1 z Ameryki Południowej, 1 z Afryki. No a dziś pierwszy z ćwierćfinałów, w którym mistrzowie czarnego lądu Marokańczycy zmierzą się z wicemistrzami świata Francuzami. Mecz odbędzie się w Foxborough pod Bostonem. 4 lata temu oba zespoły spotkały się w półfinale mundialu w Katarze i lepsi okazali się trójkolorowi, którzy wygrali tamten mecz 2-0. Co sprawiło, że oba zespoły znów grają o najwyższe cele? Na pewno obie ekipy w porównaniu do turnieju sprzed 4 lat urosły w siłę, co nie jest żadnym zaskoczeniem, bo zarówno my, jak i Francuzi po prostu sukcesywnie się rozwijamy. Obie federacje bardzo ciężko na co dzień pracują. To mówił selekcjoner Marokańczyków Mohamed Wahbi, który 4 lata temu mecz z Francją oglądał sprzed telewizora, natomiast teraz poprowadzi Lwy Atlasu w meczu z trójkolorowymi. Ekipa z Afryki ma problem, bo będzie musiała sobie radzić bez najlepszego strzelca Ismaela Saibariego. Zdobywca 3 bramek w tym mundialu ma niestety problemy z udem. A Francja? Francja martwi się trochę zdrowiem Aureliana Tchouameniego, ale ofensywni gracze w komplecie są zdrowi. Wśród nich walczący o koronę króla strzelców Kylian Mbappé, który ma na koncie 7 goli, o 1 mniej od Leo Messiego, ale zdaniem byłego reprezentanta Francji, mistrza świata z 1998 roku Franka Lebeffa, to nie będzie otwarty mecz, no i być może Kylian nie będzie miał zbyt wielu okazji do tego, by strzelić gola. Posłuchajmy tej opinii. To będzie ciężki mecz. Jakość jest po obu stronach, presja wywierana przez media i kibiców będzie ogromna, z tego powodu to moim zdaniem nie będzie otwarte spotkanie. Dominować będą taktyka i pojedynki fizyczne. Chciałbym pięknego widowiska, ale mam wątpliwości, czy takie dziś zobaczymy. Oby Frank Lebeuf się mylił. Początek pierwszego ćwierćfinału tych Mistrzostw Świata o 22:00. Tymczasem egipski Związek Piłki Nożnej poinformował, że przedłużył kontrakt trenera reprezentacji Hossama Hassana, którego drużyna przegrała z Argentyną 2-3 w 1/8 finału. Pamiętamy tamto spotkanie i pamiętamy, że Hassan po meczu krytykował sędziego François Letessiera. Mówił o oszustwie i wyraźnym wsparciu dla Argentyny. Chodzi tylko o pieniądze. Chcą, żeby Messi pozostał w turnieju. Ten mecz był po prostu ustawiony. Mocne słowa. Wczoraj egipski Związek Piłki Nożnej wnioskował o wykluczenie Letessiera z powodu rażących błędów sędziowskich. Jak tłumaczył po każdym strzelonym golu, VAR analizował fazę posiadania piłki w ataku, aby wykryć ewentualny faul w akcji, który mógł mieć wpływ na uzyskaną bramkę. Wiemy, że jeden goli w ten sposób właśnie nie został w tamtym meczu uznany. Dziś do sprawy odniósł się szef sędziów FIFA Pierluigi Collina. Podkreślił, że nikt nie może kwestionować uczciwości arbitrów podczas tego mundialu. Bronił Letessiera. Nikt nie może twierdzić, że sędziowanie może być pod wpływem kogokolwiek, nawet prezydenta FIFA Gianniego Infantino, oświadczył Collina w wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. O zawieszeniu wykluczenia Baloguna nie wspominał pan Pierluigi Collina.
1: Jakoś dziwnie zamilkł.
2: Jakoś dziwnie w tej sprawie był akurat cicho. To jeszcze pewne statystyki całkiem interesujące. Już prawie 6,3 miliona widzów obejrzało na stadionach 96 meczów tych Mistrzostw Świata rozgrywanych, przypomnę, w USA, Kanadzie i Meksyku. Ze względu na liczbę spotkań frekwencja będzie najwyższa w historii i tutaj nie ma już żadnych wątpliwości, ale wiadomo też, że średnia wyniesie mniej niż podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku i to pewnie ze względu na horrendalne ceny biletów. Naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Zresztą nie tylko bilety są drogie, no bo posłuchajcie państwo, dopiero od etapu ćwierćfinałów mecze Mistrzostw Świata w Telewizji Polskiej komentowane będą ze stadionów. Wcześniej komentatorzy pracowali z Warszawy, z tak zwanej dziupli. Dopiero teraz komentatorzy wyruszyli na ten turniej. I dlaczego tak jest? O tym w rozmowie ze Sport.pl mówił Maciej Iwański, czyli jeden z komentatorów tych mistrzostw, akurat tych komentatorów, którzy zostali w Warszawie. Słuchajcie, no FIFA zwariowała. Normalnie stanowisko komentatorskie kosztuje $1500, no bo musisz dostać łącze, sprzęt, przychodzisz, komentujesz. Przed tym mundialem cena to za takie stanowisko komentatorskie
1: No, podejrzewam, że tak z 15-20 tysięcy.
2: 10 tysięcy dolarów.
1: 10 tysięcy. Przestrzeliłem, ale to mają rozmach.
2: 40 tysięcy złotych za stanowisko komentatorskie. To teraz już państwo wiedzą, dlaczego dopiero od ćwierćfinałów Telewizja Polska zdecydowała się wysłać komentatorów na ten turniej. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o sprawy mundialowe. Teraz przechodzimy do tenisa. Znamy pierwszą finalistkę Wimbledonu. Karolina Muchowa pokonała w trzech setach Coco Gauff i ależ to były emocje. 2-1 w setach, a decydująca partia zakończyła się tiebreakiem. Jego wynik 12-10.
1: Wow, to musiało być.
2: Dosłownie za chwilę starcie Kostiuk z Noskową, czyli drugi półfinał, jeśli chodzi o turniej panie. A dla polskich tenisistów i dla całego środowiska jest dziś ważniejsza informacja i niestety, jak już państwo wiedzą, bo mówiłem o tym po 16, nie jest to informacja przyjemna. W wieku 78 lat zmarł dziś nad ranem dziennikarz sportowy Karol Stopa. Tak poinformowała stacja Eurosport, z którą był związany praktycznie od początku istnienia polskiego oddziału. Jako dziennikarz rozpoczynał pracę w Kurierze Polskim, później pracował dla Przeglądu Sportowego, Telewizji Polskiej, potem dla Telewizji TVN, a od 1998 roku był stałym komentatorem tenisa w Eurosporcie i myślę, że takie stwierdzenie, że to był jeden z tych najsłynniejszych głosów polskiego tenisa, zdecydowanie nie będzie, Marcin, przesadą.
1: Tak, jego takie zawieszenia głosu, zawieszenia intonacji i kiedy zmienia się ten charakterystyczny rytm meczu i nagle zaczyna się coś niesamowitego i pan Karol wtedy, ale co tu się dzieje? To będziemy pamiętać zawsze.
2: Niezwykły kunszt, niezwykłe wyczucie przy mikrofonie, które jest niezbędne przy komentowaniu takiej dyscypliny jak tenis. Karol Stopa był w tym absolutnym mistrzem. Polskie siatkarki pokonały w Osace Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego jutro w kolejnym spotkaniu turnieju zmierzy się z Brazylią. Z kolei polskie hokeistki na trawie, bo teraz gramy na trawie, pokonały w Pradze Chorwację 3-0 w ćwierćfinale turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W sobotę o finał zmierzą się z reprezentacją Ukrainy. No i zostało nam jeszcze oczywiście Tour de France. Ja powiem tylko tyle. Tadej Pogaczar jest kozakiem, jest magikiem kolarstwa i w ogóle postacią przekraczającą wszelkie granice. I z mojej strony to kropka, bo więcej o kolarstwie jak zwykle u nas Marek Brzeziński.
3: A zatem Pogaczar wygrał kolejny, już 6. etap tegorocznego Tour de France. Udowodnił, że rzeczywiście jest w tej chwili najsilniejszy. Pokazał całą swoją moc. 6. etap Tour de France, 186 km. Tu nie ma żartów. 5 przełęczy, w tym Tourmalet, ponad 2100 metrów wspinaczki, stromo, pod niebo, 18 km podjazdu, wciąż w górę i jeszcze wyżej w górę. Start w Po, meta w Żedr, początkowo niemal płasko, 38-39 stopni, upał nieznośny. Kolarze bez przerwy polewają się wodą. Przez długi czas na czele Australijczyk O'Connor, ale peleton jest nienasycony. Nienasycony jak rekin i pochłania kolarza z krainy kangurów. Potem pierwszy kieł Pirenejskich Olbrzymów, przełęcz Aspin. 12 km podjazdu rozrywa zwartą grupę. Potem seria ostrych zakrętów. Wiją się te zakręty jak szalony wąż chcący pożreć własny ogon. I znów podjazd na czele 17. Prowadzą kolarzy grupy Pogaczara. Lasy pryskają na boki. Teraz wypalone upałem hale, jadą wzdłuż milczących krzesełek wyciągów. Zimą to raj dla narciarzy. Droga wieje się jakby straciła orientację, kompas jej wysiadł. Pogaczar pierwszy, za nim ciężko dyszy, pedałuje jak maszyna. Największy konkurent Słoweńca w walce o rękę wielkiej pętli. Duńczyk Vingegaard. Przed szczytem legendarnej Tourmalet Pogaczar wyprzedza Vingegaarda, ma nad nim pół minuty przewagi, potem jeszcze ją zwiększa. Kolejne grupki, żółta koszulka Norwega daleko w dole. Półtorej minuty za słoweńską strzałą najmłodszy kolarz Tour de France, 19-letni Francuz Seksas. Teraz w dół, droga z wściekłym chichotem wije się na łeb na szyję, w dół, wciąż w dół. Wiatr i prędkość świszczą w uszach. Grają na szprychach jak szalony skrzypek na swoim instrumencie na dachu Pirenejów. Zjazd i znów spinaczka aż do mety, na 20 km do końcowej linii ostry wiraż. Lider zawadza o tylne koło wchodzącego w wiraż kolarza. Żółta koszulka na szarym asfalcie, podnosi się z trudem. Torsten Tryn wdrapuje się na siódełko i jedzie dalej. Tourmalet form, ale legenda za nami. W 1913 roku Eugène Christophe, jadąc na czele, złamał widełki w rowerze. 14 km schodził z rowerem na ramieniu. Obudził kowala, mógł wykuć widełki, ale nie sam, ktoś musiał dmuchać w miech. Za tę pomoc kowala został zdyskwalifikowany. Dojechał na metę w Paryżu jako czwarty, odwołał się, uznano jego skargę. Meta, Żedr, koniec morderczego etapu. Tourmalet za nami. A teraz piątek. Żegnajcie Pireneje, witajcie winnice pod Bordeaux, kraina Medoku i Saint-Emilion, niemal płasko przez lasy Landów. 175 km za Getmo. Meta w stolicy win. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: To jeszcze bardzo krótko. Maroko, Francja. Co mówi serce, co mówi rozum?
2: Serce mówi Maroko do półfinału, rozum mówi Francja 2-1.
1: I pewnie się tak zakończy. Ja mówię, że 1-1, a potem karne. Andrzej mówi 3-1 dla Maroka, Michał mówi 2-1 dla Francji. Zobaczymy, jak będzie.
4: Radio 357.
1: 41 minut po 17.

0: Misia Wurto, Kinosowska, śpiewają Nie bój się. Jest mail, którego nie mogę pominąć. Napisała do nas pani Natalia z Olsztyna. Jestem lekarką z dumą i pełnym zaangażowaniem wykonuję swój zawód. Osoby, które nas piętnują i zarzucają nam wiele niedobrych tematów, chciałbym zaprosić do wspólnego spędzenia ze mną całego mojego tygodnia w pracy i w domu. Praca całą dobę minimum na dyżurach i po takim tygodniu moglibyśmy podyskutować. Nikt nie mówi o tym, jakie koszty ponosił każdy z moich kolegów, kiedy podczas rezydentur, czas szkolenia na specjalistę, musimy jeździć na szkolenia za własne pieniądze, koszt dojazdu, utrzymania podczas kursu, ile kosztuje wyjazd na konferencję w Polsce. Tutaj padają bardzo konkretne, długie wyliczenia i rzeczywiście nie są to kwoty, które by były w jakiś sposób wesołe. Nie mówię o cenach kursów zagranicznych, bo na te akurat nie jeździłem. Studia medyczne, jak każde inne, są bezpłatne, więc dlaczego akurat nam się zarzuca, że mamy jakieś powinności, by to odpłacić wobec kraju? Co z prawnikami, nauczycielami, inżynierami, etc.? Całe koszty szkoleń to nasze własne środki, nie państwa. To także czas, kiedy będąc na szkoleniach, sympozjach, nie jestem w pracy, nie zarabiam w tym czasie, nikt tego nie bierze pod uwagę. Każdy, kto kończy specjalizację, ma około 35 lat, bo tyle to trwa. I dopiero wtedy zaczyna zarabiać przyzwoite pieniądze. Ja na rezydenturze, która trwa 6 lat, zarabiałem 1300 zł lata 2008-2014, a za dyżur w szpitalu otrzymywałem 90 zł netto. I ten mail jest zdecydowanie dłuższy. Kończy się stwierdzeniem, jeżeli znalazłby się jakiś chętny do spędzenia czasu i obserwacji, jak wygląda praca lekarza na co dzień, zapraszam. Pani Natalio, dziękujemy i pozdrawiamy, ale przyzna pani sama, że nieprawidłowości w systemie było tyle, że właśnie stąd się te wszystkie kontrowersje biorą, a zawsze znajdzie się kozioł, tak zwany kozioł ofiarny, do którym się skupia zła energia. 45 minut po 17. Inny ważny temat. Nie trzeba było długo czekać na ruch niektórych sportowych federacji po ogłoszeniu nowych wytycznych MKOL-u. Rosjanie wracają na sportowe areny. Nie wiadomo jeszcze, czy z własną flagą i hymnem, ale bez przeszkód wystartują w igrzyskach w Los Angeles. Czy jesteśmy świadkami nieodwracalnej zmiany i dlaczego w tle pojawia się pewien ekspert od zawieszania czerwonych kartek? Sebastian Kierzek.
1: We wanted to ensure all athletes have the possibility to compete at the Olympic Games.
2: Te słowa Kirsty Coventry w tym tygodniu wstrząsnęły światem sportu. Chcemy dać wszystkim możliwość startu w igrzyskach, powiedziała szefowa MKOL.
3: Te nowe rekomendacje absolutnie otwierają Rosjanom drogę do startu w Los Angeles.
1: Russian athletes to take part in sport competitions.
2: Decyzja ogłoszona tuż przed startem olimpijskich kwalifikacji szokuje. MKOL ślepo wierzy w nieprawdziwe tłumaczenia Rosjan, komentuje Bartłomiej Banasiewicz z Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską.
4: Taka decyzja została podjęta wobec Rosjan, którzy trzeba tu powiedzieć, że nie spełniają po prostu wszystkich wymogów karty olimpijskiej, a ich zapewnienia, które zostały przedstawione w komunikacie MKOL-u, są zwykłym kłamstwem.
2: Sportowy świat protestuje. Pytanie, na ile skutecznie? To tenisistka Marta Kostiuk, tuż przed dzisiejszym półfinałem Wimbledonu. To okropne. Bardzo daleko od idei fair play. Myślę, że dla większości krajów, nie tylko Ukrainy. W 100% nie zgadzam się z tą decyzją. Igrzyska olimpijskie odbędą się w Los Angeles w lipcu 2028 roku, u schyłku drugiej kadencji Donalda Trumpa. I to nazwisko pada nieprzypadkowo.
5: On życzy sobie Rosjan w Los Angeles na igrzyskach, a wiadomo, to jest taki partner, którego ignorować nie można. To już taka gorzka ironia, ale jeżeli jest w stanie działać na poziomie czerwonych kartek FIFA, no to takie kierunkowe wyznaczanie tego, gdzie powinien być ruch olimpijski, też wydaje mu się absolutnie po drodze.
2: Mówi Radio 357 mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. I szybko poszło. Rosjan już odwiesiła FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.
3: Zaledwie doby potrzebowała, żeby obwieścić światu, że w trybie pilnym Rosjanie są odwieszani i że w sezonie 27 będziemy już mogli oglądać rosyjskich siatkarzy na Mistrzostwach Świata.
2: A pamiętają państwo, gdzie rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata? W Polsce. Michał Banasiak, prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
3: Mistrzostwa Świata, które u siebie mamy i w których Rosjanie mieliby zagrać, no to jest coś, co trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązać, bo poza tym, że nie mamy ochoty sportowo ich tutaj gościć, to też jest to w obecnym układzie niemożliwe z formalno-prawnego punktu widzenia, bo obywatele Rosji, nie tylko sportowcy, po prostu na terytorium Rzeczpospolitej wjeżdżać nie mogą.
2: Otwartym wciąż pozostaje pytanie, na ile siłę przebicia będą mieli organizatorzy poszczególnych imprez. W zeszłym roku start Rosjan w pływackich Mistrzostwach Europy Europy w Lublinie zablokowała Otylia Jędrzejczak. Teraz w obliczu nowych rekomendacji podobne działania staną się trudniejsze.
5: Polska powinna podkreślać, jakie jest nasze stanowisko, jakie są nasze ideały, jaki jest nasz stosunek do Rosjan, jaki jest powód, dla którego nie chcemy ich mieć na swoim terytorium, i Polska powinna zmierzać do budowania jak najszerszej koalicji państw, które na tym etapie sprzeciwu powinny mówić jednym głosem.
2: Choć to głos coraz mniej przebijający się. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Dziękujemy pięknie.
6: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To zespół Editors.

0: Nothing hurts like the roar.
1: Zapraszamy na Inside Seaside 2026, tam zespół Editors pewnie wykona piosenkę The Rush. A naszym gościem jest pan Bolesław Michalski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci, edukator cyfrowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Właśnie wróciłem z wakacji z dziećmi i tak powiedzieć im, że całkowicie odłóż telefon, całkowicie odłóż wszystkie aplikacje, jest bardzo trudne, bo czasem jest to dla nich na przykład bardzo pomocne, kiedy oznaczają sobie na przykład trasę, jak trafić z lasu do domu. Co zrobić, żeby nie zwariować, a jednocześnie przygotować dzieci na to, żeby ten czas letni był może nie czasem detoksu, ale takim czasem dobrze przygotowanego odstawienia wszystkich ekranów?
2: Samo zadawanie sobie tego pytania jest już jakby wyznacznikiem, że myśli pan jak partner, edukator, a nie nadzorca, regulator. I to jest bardzo dobry pierwszy krok, bo dzieci potrzebują partnerów i edukatorów, a nie nadzoru takiego bardzo bezpośredniego. I też w ten sposób jesteśmy w stanie wychowywać bardziej samodzielne cyfrowo dzieci w przyszłości. Więc to na pewno jest bardzo dobry pierwszy krok. Samo spojrzenie z tej perspektywy. Ważne jest też, żeby zachować balans i zachować równowagę w tym, co robimy. Bo ja miałem ostatnio przyjemność konsultować i współtworzyć raport między scrollowaniem a poszukiwaniem równowagi, który odnosi się bezpośrednio do dobrostanu cyfrowego Polaków. I tam były takie dwie bardzo interesujące rzeczy, które wyszły w tym raporcie. Jedna to taka, że ludzie już odruchowo, sięgając po technologię, nie są w stanie później określić dokładnie albo określają mniej niż faktycznie tej technologii w trakcie dnia używają. A druga rzecz jest taka, że 92% osób stosujących zasady higieny cyfrowej deklarują wysoki dobrostan. Więc proszę zobaczyć, jak to wszystko się łączy. Więc kluczem jest nastawienie i balans.
1: Jak podjąć idealną decyzję co do tego, w jaki sposób dziecko na wakacjach, właśnie mówimy o tym balansie, no chyba trzeba przede wszystkim porozmawiać i wytłumaczyć. No ale tutaj mamy często sprzeczne interesy. Mamy deszczowy dzień, tak jak ostatnio. Mamy też czasem dni ekstra upalne, gdzie też się chowamy w domach, gdzie było 40 stopni i uciekaliśmy. No to dziecko coś chce robić. Oczywiście możemy powiedzieć, masz książki, masz planszówki, możemy z nimi pospędzać czas, bawiąc się w jakikolwiek sposób, no ale ten telefon jest elementem ich życia i wychowania.
2: Dzieci dorastały w technologii, to jest prawda. My mamy inne podejście do technologii. Ja jestem urodzony w latach 80. i nadal pamiętam dźwięk routera, który łączył mnie z internetem i ze światem, ale dzieci urodziły się w momencie, w którym ten internet już faktycznie jest. Więc jak to zrobić idealnie? Idealnie pewnie się nie da, ale żeby to zrobić w miarę skutecznie, po pierwsze trzeba to zrobić razem, a po drugie trzeba pewnie popełnić po drodze parę błędów i sprawdzić, które tak naprawdę rozwiązanie będzie się sprawdzało. Ja miałem przyjemność przygotować taką umowę, która otwiera w ogóle dyskusję samodzielnego korzystania z technologii przez dzieci.
1: Przepraszam, wejdę w słowo. Umowę z dzieckiem.

0: dzieckiem?
1: Tak. Tak, umowę z dzieckiem na samodzielność cyfrową w trakcie wakacji. Ale ta umowa tak naprawdę skłania obie strony, i rodziców, i dziecko, do tego, żeby zastanowić się nad tym, jakie niebezpieczeństwa w tym internecie są, ile możemy poświęcić czasu na jaką aplikację, ale też zastanowić się, co możemy robić w świecie analogowym. Bo tutaj świetnym przykładem jest to, że jeżeli nasze dziecko lubi grać w tak zwane czołgi w internecie, to kiedy ostatnio składaliśmy plastikowy model z naszym dzieckiem? Może to powinien być model czołgu, a może jest jesteśmy w stanie znaleźć inne analogowe zadanie, jak wycieczka rowerowa, która do celu może nas prowadzić technologia, albo możemy zbierać czy odkrywać las czy parki, które nas otaczają, i nie musimy z tego wykluczać technologii. Technologia może być naszym partnerem, ale powinno być to zrobione w sposób zbalansowany. Ale też dajmy trochę tym dzieciakom pożyć i pokażmy, że staramy się otworzyć na te ich zainteresowania wynikające z tej technologii, tylko bądźmy tego świadomi.
0: Bolesław Michalski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci, edukator cyfrowy, był naszym gościem. Dziękuję panu pięknie, bo rzeczywiście ja tylko dodam, że jest tak, że my wychowani byliśmy w innych czasach, one już są wychowane z ekranami. I na przykład idąc do lasu, dajmy się im chwilę pobawić, nie wiem, aplikacją taką jak SIG, czyli wynajdywanie gatunków roślin i zwierząt, żeby też ich poedukować, a jednocześnie sprawić, że ten czas będzie dla nich spędzony zupełnie inaczej. Dziękuję panu pięknie.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Kłaniamy się, do usłyszenia. Jeszcze do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci i tego wszystkiego, co się dzieje podczas wakacji, będziemy wracać. Natomiast już teraz zapraszam państwa na jutro, na audycję Złodziej Czasu. Nie będę jej prowadził, ponieważ udaję się na męskiej granie do Poznania. Tam mam nadzieję państwa zobaczyć przy scenie, gdzie będziemy zapraszać na spotkania dotyczące tego, jak wygląda czytelnictwo w Polsce. Zapraszamy, będziemy mieli znakomitych gości. Także będzie nasza scena, na której będą koncerty. A jutro gospodynią audycji Złodziej Czasu będzie Monika Mędroch-Karbowska i wiem, że przygotowała dla państwa wiele różnych atrakcji. Także jest planowane omówienie wielkiego powrotu. Film z 99 roku wraca na ekrany kin. Jaki? Tego proszę słuchać jutro. A myślę, że najlepszym podsumowaniem popołudniówki wszystkich tekstówek, głosówek, telefonów będzie ta piosenka.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Co do sekundy minęła godzina 18. Wiadomości Ola Żaczek.
2: A na początek informacja z Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu. Tak przekazała Kancelaria. Jak przypomina, prezesa Izby wskazuje prezydent spośród trzech kandydatów wskazanych przez sędziów danej Izby. Działania powinny być ukierunkowane na to, aby ściągać lekarzy do publicznej służby zdrowia, mówił w rozmowie z Marcinem Cichońskim w popołudniówce Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z prezesem Rady, doktorem Łukaszem Jankowskim, a spotkanie miało związek z propozycjami zmian, m.in. w sposobie wynagradzania medyków.
3: To jest pomysł samorządu od wielu lat. To jest to wynagrodzenie dla lekarza specjalisty na wysokości trzech średnich krajowych. Mamy informacje też od kolegów, których o to pytaliśmy, że takie wynagrodzenie powodowałoby, że rozważaliby oni przejście z tej formy zatrudnienia kontraktowego na formę zatrudnienia etatowego, która jednak bez porównania bardziej wiąże pracownika z jego jednostką. Tak? W przypadku leczenia to jest akurat szpitalnego bardzo ważne, żeby lekarz miał stałą, ciągłą opiekę nad pacjentem.
2: Mówił gość popołudniówki. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych. Zapowiadają przedstawiciele Rady Lekarskiej. Po spotkaniu z szefową resortu zdrowia za tydzień ma się odbyć posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Kolizja z udziałem policyjnego Forda Mustanga w Milejowicach koło Radomia. Ford zderzył się z samochodem osobowym, nikomu nic się nie stało, ale policja ukarała mandatem kierującą tym drugim autem. 8-letni Ford Mustang o mocy 450 koni mechanicznych zadebiutował w barwach radomskiej policji w marcu. Samochód został skonfiskowany kierowcy z Warszawy, który w kwietniu ubiegłego roku, mając 2 promile alkoholu w organizmie, doprowadził do wypadku w powiecie ciechanowskim. Europoseł Daniel Obajtek próbował siłą wejść do protestujących w inowrocławskiej kopalni Soli Solino, ale nie został wpuszczony. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat europosła nie przyznaje takich uprawnień. Doszło do przepychanek z prezesem spółki Wojciechem Kotlarkiem.
4: Nie no, pan bije ludzi! Czekamy na policję.
2: Na miejsce wezwana została policja, a na komendzie w Inowrocławiu Daniel Obajtek złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei europoseł Krzysztof Brejza złożył do prokuratury w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Obajtka, który siłowo próbował wejść na teren zakładu. Protest w Solino trwa od połowy marca. Związkowcy domagają się przejęcia przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, soli oraz systemami magazynowania. Solino to spółka akcyjna grupy Orlen, zatrudnia 250 osób. Na koniec w serwisie nowe oblicze podróży poślubnych, czyli luksus, intymność i wspomnienia na lata. Taki trend w ostatnich latach widzą organizatorzy wyjazdów.
5: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu. Coraz większą popularnością cieszą się kierunki, które łączą spektakularne krajobrazy, kameralność i wyrafinowaną ofertę dla wymagających podróżnych.
2: Mówiła Katarzyna Houghton z biura Sky.pl. Kierunki takich podróży to na przykład Egipt, Madera, Santorini czy meksykańskie Karaiby. Podróż z serwisami Radia 357 dziś dobiega końca. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
1: To teraz rysuję na mapie pogody. Po wschód tam deszcz, chłodniej w ogóle. Zachód tam będzie jaśniej, cieplej i też w ogóle. A tak naprawdę 17-16 stopni na zachodzie, 25 na zachodzie. Wiatr bardzo silny w górach, a poza tym dość przyjaźnie. Tak jutro ma być w naszym kraju. Bartek Gil zawsze podważa moje prognozy pogody, no ale cóż, tak trzeba.
6: Radio 357.
1: Zawsze podważać, taki punk z niego. 4 minuty po 18. Andrzej Rutke, Michał Foltak, Marcin Cichoński. Do usłyszenia. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you.

Jeszcze kości nie zdążyły się rozmrozić po tej zimie, a tu już cichy mówi, że lata więcej nie będzie. Kiedyś to się przynajmniej można było pośmiać z takiego dowcipu, że w Polsce to 11 miesięcy zima, potem to już tylko lato, lato, lato, a teraz nawet takie dowcipy nie są śmieszne. Koniec tego wszystkiego. Odwołane, proszę zamykać, wsiadać i odjeżdżać. Max Romeo na początek naszego dzisiejszego spotkania. To jest audycja Panoptikum, na którą zapraszają Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil. Piosenka Chase the Devil. Będziemy gonić tego diabła już za chwilę, gdyż ta piosenka, ten wielki, nieśmiertelny utwór, za który w dużej mierze, to trzeba oczywiście od razu też przypomnieć, odpowiada Lee Scratch Perry jako producent. Ten utwór powraca właśnie jako cytat w zupełnie nowym nagraniu, które zatrzyma nas nieco na Jamajce, ponieważ stamtąd pochodzi dziewczyna, która zaśpiewa. Nazywa się Lila Ike. Natomiast jest to nowa piosenka, jednocześnie zapowiedź nowego albumu, czwartego już, w dyskografii zespołu dość lubianego w Radiu 357, a w jego początkach bardzo, bardzo lubianego w audycji Panoptikum. Ten zespół nazywa się Ezra Collective. Ich nowy album ukaże się 18 września. Będzie nosił tytuł Here Because of Hope, więc będziemy tutaj z powodu nadziei, nadziei na to, że zrobi się jeszcze trochę cieplej. Myślę sobie, że to najlepsza piosenka zespołu Ezra Collective od czasów naprawdę niepamiętnych. Nosi tytuł Well Organized.

Tak brzmi nowy Ezra Collective, fantastyczny teledysk, dużo można się z niego dowiedzieć, na przykład o książce How Black History Can Save Your Life Ernesta Krima. Myślę sobie, że to taka współcześniona odpowiedź albo też wizja świata, może i nawet tego amerykańskiego szczególnie, jak książka Neda Blackhawka, The Rediscovery of America, Native People and the Unmaking of American History. Zdaje się, że taki był rozwinięty tytuł tej książki, która przedstawia nieco inną perspektywę od tej, którą próbują nam wciskać 4 lipca szczególnie. Ezra Collective, no, cieszy mnie przynajmniej ta piosenka. Mam nadzieję, że słuchacze Panoptikum też. Myślę, że spory przebój się z tego może zrobić. Ja postaram się, żeby nie zapomniano o nim na antenie Radia 357, ale co się okaże, siła na jednego jutro kolegium redakcji muzycznej. Jeszcze jeden wykonawca, oryginalnie również z Wysp Brytyjskich, tak jak The Bug, chociaż, przepraszam, tak jak Ezra Collective, a mówimy o The Bugu właśnie, czyli o Chrisie Martinie, który również swoją brzmienie, swoją markę zbudował na tym, co dobrego dała nam Jamajka na brzmieniach dubowych. Ale zdaje się, że szykuje się jego drugi album z dziewczyną, która nazywa się This Fig. Oni chyba w roku 2020 opublikowali album, który nosił tytuł In Blue. No i to takie mocno zaszumione granie, jakie The Bug raczej uprawia w King Midas Sound, ale że tamten projekt, zdaje się, leży już zupełnie odłogiem, więc przejmuje tę estetykę The Bug i This Fig w utworze Vanishing.

Vanishing, duet The Bug, czyli Kevin Richard Martin i This Fig. To, mam nadzieję, zapowiedź ich drugiej wspólnej płyty. A skoro jesteśmy już przy haśle Vanishing, o znikaniu, to jest takie trio, które również pojawia się i znika w audycji Panoptikum, które nosi nazwę Vanishing Twin. To trio, w zasadzie można by powiedzieć, że londyńskie, gdyby nie to, że liderka Cathy Lucas właśnie się przeprowadziła do Francji. Ale oprócz niej tworzą to trio nasza ulubiona perkusistka, czyli Valentina Magaletti i Susumu Mukai, którego znamy jako Zongamina. No i to muzyka bardzo już odpływająca od centrum w kierunku światów wytworzonych, wyobrażonych, takich, które być może mogą nam się kojarzyć chociażby z zespołem Broadcast Nieodżałowanym. Tak może i współcześnie Broadcast by brzmiało, gdyby grać jeszcze mogło, ale przecież już grać nie może. Vanishing Twin opowiada w nowej piosence zatytułowanej Bring Me the Axe starą historię z lat 90. wieku XIX, kiedy to biznesmen Andrew Borden wraz ze swoją żoną Abby zostali zamordowani właśnie tytułową siekierą. Rzecz się działa w miejscowości Fall River w stanie Massachusetts, a o tę zbrodnię podwójną oskarżono i ostatecznie, zdaje się, chyba nie skazano, jeśli dobrze tę historię sobie próbuję odtworzyć, ich córkę Lizzie Borden.

Kto by uwierzył, że dziewczyna może zrobić coś takiego? Vanishing Twin i utwór Bring Me the Axe. Zapowiedź albumu Archives, który różne informacje znalazłem. A to ma się ukazać 2 października, a to 2 września. W każdym razie, gdy ten album będzie się ukazywał, no trudno mi uwierzyć, żeby mogło być wtedy chłodniej niż jest teraz, ale to pewnie moja skromnej wielkości wyobraźnia tylko przeszkadza w takich projekcjach. Who could believe that a girl could do that? Kolejna dziewczyna, w którą trudno uwierzyć, że może być obdarzona tak fantastycznym głosem. Trzeba to naprawdę zobaczyć na żywo, żeby uwierzyć. To Arwich Aftab. Miesiąc temu wystąpiła w Operze Narodowej w Warszawie i powaliła na kolana tych, którzy byli w stanie ustać. Natomiast okazuje się, że Arwich Aftab jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o układankę zwaną nowy album Bonobo, bo takowy ukaże się już w tym roku. 4 lata minęły od poprzedniej płyty tego człowieka. I zdaje się, że będzie tam więcej gości, którzy mogą nas zaciekawić. Jest i Niloufer Janja na przykład, a piosenka z Arwich Aftab ponoć nadała cały kierunek temu albumowi, jest jego takim centrum, wokół którego wszystko będzie się kręcić. To o tyle ciekawe, że Arwich Aftab śpiewa tę piosenkę w swoim ojczystym języku, czyli w urdu. I no, bardzo to myślę sobie, że odważne posunięcie, że Bonobo, czy też wytwórnia Ninja Tune, która nowy album Bonobo opublikuje w wrześniu, wybierają właśnie ten utwór na utwór, który ma nas wprowadzić w ten nowy świat Bonobo. Tytuł utworu: Fire on the Water.

Simon Green, czyli Bonobo i Aruj Aftab gościnnie w utworze Fire on the Water. Tak zacząłem wymieniać gości, którzy pojawią się na nowym albumie Bonobo, premiera 11 września. Trudno mi sobie wyobrazić, choć jak się już zarzekałem, moja wyobraźnia może mi na wiele rzeczy nie pozwalać, żeby Simon Green, czyli Bonobo, nie przyjechał na koncert do Polski, czy to w tym roku, czy w przyszłym, zależy kiedy tam się ta trasa poukłada. Natomiast jeszcze jednym z gościń na jego nowym albumie Distance in Static będzie ta dziewczyna. Nazywa się Ichiko Aoba i to jest jej solowa piosenka Sayonara Penguin.

czasem, a może nawet częściej niż czasem wcale nie potrzeba wiele, żeby stworzyć coś nie do zapomnienia. Najpierw Ichiko Aoba, która wszystko robi sama, łącznie z odgłosami wydawanymi przez pingwina, który żyje w jej wyobraźni. A teraz duet Johnny Nash i Tomo Katsurada z Kikagakomoyo, czyli wylądowaliśmy w Amsterdamie. Dwie gitary i głos w tym przypadku, w tym utworze akurat Tomo z albumu zatytułowanego At the Emerald Pool, czyli nad szmaragdowym basenem. Ten album już jest. Jakiś czas temu sobie zapowiadaliśmy jego premierę w tej audycji. Nad szmaragdowym basenem, no niech będzie, że to jeszcze jeden hołd złożony Davidowi Hockneyowi w audycji Panopticum, skoro o obrazach jakoś trudno chyba byłoby nam rozmawiać. Niewiele środków potrzebuje do tego, żeby wyrwać nas absolutnie z orbity ziemskiej. Kolejna postać to Kalia Van Dever. Przyznam szczerze, że dopiero niedawno się z nią spotkałem. Muzycznie oczywiście, do takiego spotkania, choćby na koncercie, jeszcze na pewno trochę zostało. Gra na puzonie i śpiewa. Myślę, że od zeszłorocznego albumu egipskiego performera i księdza współczesnej muzyki, papieża może i nawet, czyli Abdullaha Minałego, tego albumu Ahlamu At-Tawus na dwa puzony, na których grają Robinson Khoury i Jules Boitin, nie słyszeliśmy czegoś tak spektakularnie wyjątkowego, jeśli chodzi o grę, w zasadzie opartą niemal tylko i wyłącznie na tym instrumencie. Tam czasem jeszcze Kalia podgrywa niskie częstotliwości na pianinie, ale efekt robi puzon i

kto tak pięknie potrafi zepsuć wszystko, tylko ona, Mary Halvorson, gra w taki sposób na gitarze. To fragment jej wspólnego albumu z Ambrosem Akinmusirem, Slow Mo Neon Luminate Hoverings, który ukazał się kilka tygodni temu. Ten gentleman też kiedyś bardzo, bardzo potrafił zepsuć wszystko, czym się zajmował. Taką miał estetykę. Alvano to gościnnie, w zasadzie jako jeden z artystów, który jest kluczem do nowego albumu Nilsa Petera Molvera. To album zatytułowany Be Quiet, który ukaże się za tydzień. Panowie wspólnie w tym utworze występują. No więc my też, Be Quiet, zamilknijmy. Tomek Matlingiewicz, Bartek Gil. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a już po 19:00 Piotr Stelmach.

0: Na początku lata okazuje się, że taka muzyka też jest potrzebna. I co więcej, pięknie, tak mi się wydaje, jak się słyszy przez radio, pięknie potrafi łagodzić obyczaje Panoptikum Bartka Gila w każdy czwartek między 18 a 19. Podbijam i zapraszam w imieniu autora nieustająco. 19 właśnie na zegarze.
1: Wierność w stereo.
0: No jesteśmy, ja jestem po jakiejś tam nieobecności tutaj w studiu A. Przyznam, że to jest dosyć dziwne uczucie. Ja nie potrafię tego uczucia opisać, jak się przez jakiś czas nie siedzi przed mikrofonem, nie siedzi w tym studiu. Zresztą przy okazji poprzedniego adresu radiowego miałem dokładnie tak samo. Jak się nie wchodzi do tego pomieszczenia przez jakiś czas, to później jest tak jakoś, jakby człowiek był trochę zamówiony, ale nie odebrany. Tak mi się wydaje. Tomek Matlingiewicz, Piotr Stelmach, jesteśmy z Państwem do godziny 21, jak zresztą w każdy czwartkowy, no powiedzmy, wieczór.

Tak, lato przyszło. Red Rum Club grają dalej. Grają na początku naszych czwartkowych spotkań od 2 lat. Favorite Record. Dziś te płyty trochę się kręcą w innym tempie. Jakoś tak smutniej na talerzu w odtwarzaczach, tak mi się wydaje. Gruchnęła w świat wiadomość o pożegnaniu z Bonnie Tyler. Miała 75 lat, odeszła w Faro w Portugalii. No i tak sobie myślę. Gaynor Hopkins Sullivan, bo tak naprawdę się nazywała. Ona nie musiała być jakąś artystką, która za każdym razem wydawała znaczące płyty. Miała na koncie nie wiadomo ile ważnych, zmieniających historię muzyki, utworów, przebojów. To nie o to do końca i zawsze chodzi, jeżeli chodzi o muzykę, bo to nie są sprinty na 100 metrów, na 200 też nie. Wystarczyło kilka utworów, kilka naprawdę dobrych, kilka utworów, którymi się zapisała w naszej pamięci i stała się dzięki temu ikoną popkultury, no i piosenki jak wyżej. I tak sobie myślę o niej, o Gaynor. W 2 przypadkach, jeżeli chodzi o ważne utwory, na pewno była pierwsza.

Lata 80. Płyta Secret Dreams and Forbidden Fire, rok 1986. Desmond Child napisał dla niej tę piosenkę, a później zaczął kręcić nosem, że If You Were a Woman and I Was a Man nie podbiło dostatecznie dobrze, skutecznie list przebojów, no i powiedział do chłopaków z Bon Jovi, ok, to teraz wy, tylko trochę to przerobiłem. Okazało się, że Bon Jovi nagrali to pod tytułem You Give Love a Bad Name, ale pierwsza była Bonnie Tyler, właśnie w tej wersji z 1986 roku. Jedna z najpiękniejszych, najbardziej charakterystycznych chrypek w popkulturze długich lat minionych. No i okazuje się, że to też wspaniała interpretatorka. Tutaj tę chrypkę będzie szczególnie dobrze słychać.

0: John Fogerty, oczywiście. Creedence Clearwater Revival. Kiedyś, później m.in. Bonnie Tyler. Płyta Faster Than the Speed of Night. Rok 1983. Pięknie tu było słychać tej chrypkę. Have you ever seen the rain? Do wspomnienia o Bonnie dzisiaj jeszcze powrócę w wierności w stereo w drugiej godzinie.
1: Wierność w stereo.
0: To tak dla potwierdzenia moich słów, czego słuchamy. Oczywiście wszystko w radiu 357. Kwadrans po 19. Sprawy porządkowe to może teraz. Najpierw wspomnienie o Bonnie, a później wszystko inne. Dziś. Sprawy porządkowe. Mój profil facebookowy. Zapraszam bardzo serdecznie. Wirtualna lista obecności, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357 właśnie teraz. W ten wakacyjny czwartek. No i jeszcze mail. piotr.stelmach@radio357.pl. Oczywiście zawsze, za każdym razem to robię. Teraz też to zrobię. Polecam przede wszystkim nasze oficjalne profile w mediach społecznościowych. Tam proszę się przede wszystkim wpisywać i odznaczać. No i co? W 1991 roku człowiek mucha niebezpiecznie zbliżał swoją facjatę do kamery w sposób absolutnie przerysowany, ale mówił dobitnie do tego świata. A cała reszta, cały zespół rzęził, ale to tak rzęził, że nie można było ich poznać. 2 lata później kolejny szok.

Zuropa. Płyta grupy U2, która kontynuowała pasę absolutnie niesamowitą, twórczą, chyba najbardziej twórczą, jeżeli chodzi o działalność tego zespołu, rozpiętą między, no powiedzmy, 84 a 97 rokiem. Jeżeli przyjmiemy, że na płycie pop ten najbardziej twórczy czas zespołu U2 się trochę może skończył. Ale na szczęście zespół nagrywał i nagrywa dalej. Zuropa Vorsprung durch Technik, czyli pierwsze słowa tej płyty. Rok 1993, 4 dni temu minęły 33 lata od wydania tego albumu. Jestem ciekawy, co się będzie działo 18 listopada tego roku, bo przecież 35 lat od wydania Achtung Baby. No ale nic, na razie mamy Bono, który pisze słowa pewnej piosenki z płyty Zuropa, mając w pamięci swoją mamę tańczącą na weselu w sukni koloru cytrynowego.

0: Lemon, cytryna. Z Europa, zespół YouTube, będę się miło spierał. Właściwie nie wiem, czy tu trzeba się spierać. Dla mnie najbardziej szokującym utworem tego zespołu jest Numb. Utwór z tej płyty, który zresztą ukazał się na singlu i pamiętam, że to pierwsze spotkanie z tą pieśnią miało miejsce poprzez MTV, kiedy nie do końca było wiadomo, co oni mu robią z twarzą, w sensie gitarzyście, a on po prostu sobie jest i na to kompletnie nie reaguje. I tam piła tarczowa mogłaby wjechać, a on by i tak był w tym teledysku i co więcej śpiewałby tekst tego utworu. No, śpiewał, mamrotał bardziej. Niezwykłe to było. No i Lemon też wśród tych utworów, które i zdefiniowały lata 90. poprzez brzmienie, poprzez dźwięk, poprzez zmianę w brzmieniu, w podejściu do brzmienia nagrywania utworów samego zespołu, jak i poprzez teledyski też. No bo obraz do tegoż utworu bardzo charakterystyczny. Zespół U2, 33 lata od wydania albumu z Europa. No a w listopadzie kolejne wielkie świętowanie. Tymczasem...
1: Hi, this is Suzanne Vega and you're listening to Radio 357.
0: I to się zgadza. Flying with Angels Tour. I w poniedziałek 13 lipca spodziewamy się Susan we Wrocławiu. No to może teraz tak, żebyśmy sobie przypomnieli te trzy pierwsze fragmenty wywiadu sprzed 2 tygodni, rozmowy właściwie z Susan, i kolejne będą i w tej godzinie, i w następnej troszkę więcej opowieści od artystki. Przypomnę, zaczęło się wszystko od wyznania na temat Nowego Jorku, bo powiedziałem jej, no ten twój Nowy Jork. Jak ty dziś po latach patrzysz na to miasto? Powiedziała, cóż, kocham Nowy Jork. Mieszkałem tu przez większość życia, znam jego wzloty i upadki oraz jego zmienne nastroje.
1: Well, I love New York. I've lived here most of my life. I know its ups and downs and its moods. It's been hurt lately by, especially by COVID.
0: Ostatnio to miasto mocno ucierpiało, zwłaszcza z powodu pandemii. Gospodarka się załamała, wiele restauracji upadło. Na Broadwayu sklepy zbankrutowały. Rynek nieruchomości oszalał, więc w pewnym sensie Nowy Jork nie jest już tym, czym był kiedyś i ciągle się zmienia. Fobeca? Zapytałem, czy na lepsze? No cóż, pod pewnymi względami na gorsze, a pod innymi na lepsze. Nadal mamy piękne życie teatralne, nadal mamy piękne muzea i piękny park. Park na przykład jest lepszy niż kiedyś. No, ale ciągle zostają problemy gospodarcze z ostatnich lat. No tak, świat się zmienia, Nowy Jork się zmienia, właściwie wszystko się wokół zmienia, wszystko gęstnieje, jest bardzo, bardzo intensywne, ale mam wrażenie, że muzyka wciąż jest najlepszym antydepresantem na otaczającą nas rzeczywistość. Powiedziała tak.
1: Oh, yes, I think that's very true. It always was one of mine. I mean, I always, as a child, would listen to music in my room and feel connected to others in the world and gave me pleasant thoughts about the future. And I had my own dreams of being a singer, a songwriter, and to travel the world. And so this is what I've been able to do.
0: No tak, myślę, że to prawda. Zawsze tak było. To znaczy, jako dziecko zawsze słuchałam muzyki w swoim pokoju i czułam się połączona z innymi ludźmi na świecie. Przynosiło mi to miłe myśli o przyszłości. Miałam własne marzenia o byciu piosenkarką, autorką tekstów i podróżowaniu po świecie i udało mi się je spełnić. No to zostańmy jeszcze na chwilkę przy tych twoich wczesnych latach, muzycznych wczesnych latach. Pamiętasz pierwszy moment, kiedy uświadomiłaś sobie, że muzyka może być dla ciebie źródłem szczęścia? Susan Vega mówi, chyba wtedy, kiedy skończyłam pisać moją drugą piosenkę.
1: Yeah, I think it's when I finished writing.
0: Miałam wtedy jakieś 15 lat. Napisałam taką, którą uważałam za całkiem dobrą, ale nie byłam pewna. Kiedy pisałam tę drugą piosenkę, pojawiła się w niej historia o kobiecie, która chciała uciec od ojca. Udało mi się ją dokończyć. Zaśpiewałam ją rodzicom.
1: And they seemed really amazed.
0: Wydawali się naprawdę zdumieni, że to ja napisałam.
1: We talked about the story.
0: Rozmawialiśmy o fabule i o historii bohaterów piosenki.
1: The history of the characters in the song. And I remember feeling a sense of confidence and strength that maybe I could do this.
0: Pamiętam, że poczułam pewność siebie i siłę, że może mi się uda. To taka próbka, jak to może brzmieć bez muzyki.

0: And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Tak też może być fajnie. Słyszeli Państwo? No dobrze, to wracamy z tamtych czasów do współczesności. 2025 rok. Rok temu ukazał się twój, jak do tej pory, ostatni album Flying with Angels. Czytałem gdzieś, że ta płyta i piosenka tytułowa przyszły do ciebie we śnie. Czy to prawda? Susan Vega mówi tak. Budząc się rano, co jakiś czas słyszę głos. Coś w rodzaju polecenia czy rozkazu. Ale tamtego poranka ten głos powiedział mi: napisz piosenkę zatytułowaną Flying with Angels. A ja odparłam: nie, nie chcę. To jest zbyt banalne. Brzmi jak piosenka country, gdzie Jezus przejmuje stery, czy coś w tym stylu.
2: Yes, the song and the title came out of a dream. I woke up in the morning and every so often I wake up and I hear a voice or I hear a kind of a command or a directive. And this morning it said, you should write a song called Flying with Angels. And I said, no, I don't want to. This is too corny. This sounds like a country western song where Jesus takes the wheel or something. And I was like, no. So,
1: okay.
2: The voice came back and said,
1: ale głos powrócił i powiedział,
2: write a Susan Vega song.
1: Napisz piosenkę Susan Vegi zatytułowaną Flying with Angels.
2: You know, don't write a country western song.
1: Nie pisz piosenki country. Napisz własną piosenkę zatytułowaną Flying with Angels.
2: Okay.
1: Więc stwierdziłam, dobrze, spróbuję. A co mam do stracenia? Nic. Pamiętam, że podjęłam się napisania jej i uznałam, okej, ta piosenka mówi to, co chciałam powiedzieć. Dziękuję. I ostatecznie stała się tytułowym utworem tego albumu. Każda piosenka na tym albumie jest bardzo, bardzo inna, więc mam nadzieję, że przesłuchacie cały album od początku do końca. To jeszcze przy jednym fragmencie z tego albumu chciałbym się zatrzymać. Charakterystycznym i nietypowym. Taka trochę Susan Vega, ale nie Susan Vega. Witch. Moim zdaniem jeden z najlepszych fragmentów tego wydawnictwa. Ona mówi: czuję, że to jest mocny kawałek. Ma dla mnie ogromne znaczenie.
2: I feel it's powerful. It's very meaningful to me.
1: Co ciekawe, myślałam, że ta piosenka będzie jednym z tych ukrytych utworów, czymś, czego nikt tak naprawdę nie posłucha, ale okazuje się, że fani jednak chcą to robić.
2: But I'm finding that the fans want to hear it, and also here in the United States.
1: Również tutaj w Stanach Zjednoczonych wydaliśmy ją jako singiel, bo ludzie ciągle o nią prosili. Więc przez jakiś czas była grana w alternatywnym radiu.
2: So I was like, oh, okay. I mean, I thought this was like my Pink Floyd weird track that nobody would hear. So, but people have been picking it out.
1: No więc pomyślałam sobie, okej, wydawało mi się, że to taka moja fanaberia w stylu Pink Floyd, za trudna, a jednak słuchacze zdecydowali inaczej.

0: Flying with Agents to Susan Vega w Polsce. W poniedziałek spodziewam się we Wrocławiu. No, mam nadzieję, że z dobrym skutkiem, bo ja na przykład dzisiaj miałem takie plany, że poprowadzę dla Państwa audycję, zakończę ją i pojadę na koncert. I one troszkę się tam no, zmieniły, czyli poprowadzę dla Państwa audycję i ją po prostu skończę. I to tyle, jeżeli chodzi o plany i ich weryfikacje. Bo już koncertu dzisiaj nie będzie. Nie śmiej się zza tej szyby, bo mnie rozśmieszasz. No. Tak, Susan Vega. W drugiej godzinie wrócimy do rozmowy z artystką.
1: Radio 357.
0: Wierność w stereo za ile to? 11 minut 20. Ten początek lipca każdego roku od 55 lat muzycznie w jednym miejscu, w jednym odcinku jest zawsze bardzo podobny.

przepity, zniszczone bardzo często na granicy krzyku, a może tuż nawet poza nią. Ale wierzyłem mu od zawsze i wciąż mu wierzę. Temu głosowi, w ten głos Jima Morrisona. 55 lat, 3 lipca minęło od tajemniczej, zagadkowej śmierci w Paryżu przy Rue Betrayer pod numerem 17. The Doors, Love Me Two Times. Przed chwilą, teraz, właściwie tak to się kiedyś zaczęło.

No to gdzie to było to miejsce? Na Venice Beach w Los Angeles, kiedy Jim Morrison zaśpiewał Rayowi Manzarkowi po raz pierwszy ten utwór. Ktoś wie, ktoś może to kojarzy. Próbowałem to kiedyś znaleźć. Bezskutecznie. Nikt nie wiedział, nawet z miejscowych. Nie wiedzieli, gdzie to było. A później były między innymi te słynne słowa Death makes angels of his own and gives us wings. We had shoulders smooth as raven's claws. The Doors, raz jeszcze.

0: Crystal Shape, Król Jaszczur, The Doors, Paryż, 3 lipca 1971 roku. Wrócę jeszcze dzisiaj do Jima Morrisona i tego zespołu na pewno.
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
2: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
0: A my w imieniu autorki jak wyżej. Minęła 20:00.
2: Wierność w stereo.
0: Tomasz Motlingiewicz, Piotr Stalmach z Państwem do 21:00.

John Fox. W kąciku dla niepoprawnie romantycznych, ale dzisiaj tak bez słów, bo te jego płyty z muzyką tła, ale absolutnie przepiękną, są moim zdaniem wybitne. This Evening, tytuł tego utworu, to przed chwilą. I tak a propos tego, co tu i teraz. Zapraszam ponownie, mój profil facebookowy, tam wirtualna lista obecności, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Oczywiście te profile oficjalne naszego radia w mediach społecznościowych są wciąż najważniejsze. Tam proszę przede wszystkim wijać i się zaznaczać, odznaczać. No i mail piotr.stelmach@radio357.pl. Wracam do Bonnie Tyler. Mówiłem o tym w pierwszej godzinie, że na pewno, przynajmniej w dwóch przypadkach, na pewno w tych dwóch przypadkach była pierwsza. Po pierwsze, jeżeli chodzi o If You Were a Woman and I Was a Man, to ona najpierw Bon Jovi po przeróbce Desmonda Childa później. No i mamy rok 1988. Mamy płytę zatytułowaną Hide Your Heart, to w Europie, a w Stanach miała tytuł Notes from America. A na tym albumie

To Mike Chapman i Holy Night napisali ten utwór. Zanim wzięła go na swój warsztat i wydała na swojej płycie Foreign Affair, rok później, rok i kilka miesięcy później, Tina Turner to oryginalnie wykonała go właśnie w takiej wersji. Bonnie Tyler, the best. Odeszła w Portugalii, w Faro, w wieku 75 lat. Dzisiaj ta smutna bardzo wiadomość obiegła świat. No to jeszcze jedna ta ballada. Pamiętam kiedyś rozmowę na zapleczu jednego z festiwali. Było bardzo gdzieś tam gwarno naokoło, a my sobie tak siedzieliśmy w kącie. Już po wywiadzie jeszcze gadaliśmy, ale to była bardziej prywatna rozmowa niż dziennikarska. I w pewnym momencie Brian Molko powiedział, wiesz co, chciałbym kiedyś nagrać cover tego utworu.

0: Total Eclipse of the Heart, całkowite zaćmienie serca. Bonnie Tyler, może nawet jeżeli nie znamy całych płyt, nawet jeżeli przyswajaliśmy czy zapamiętaliśmy tak najlepiej poszczególne piosenki, tylko piosenki, to i tak przecież kilka ważnych, takich zupełnie niezmazywalnych, jak słupy graniczne wbite w ziemię bardzo, bardzo głęboko i bardzo mocno one zostały przez te wszystkie lata, zostaną przez kolejne. I ten jej głos taki troszeczkę pięknie szemrany, ta chrypka niesamowita, od razu rozpoznawalna. Bonnie Tyler, Toto, Eclipse of the Heart. Będziemy pamiętać, bo zawsze pamiętaliśmy i zawsze będziemy.
1: Wierność w stereo.
0: W Radiu 357. Oczywiście, kwadrans po 20. Czy państwo sobie przypominają jeszcze z poprzedniego adresu radiowego? Z tego zresztą też już bardzo dobrze. Zwłaszcza w porankach u Marcela. Pięknie to grało.

0: Można w niecałe... Tak. Można w niecałe 2 minuty zawrzeć całkiem sporo? A no można. To jest najlepszy na to dowód. When Heroes Go Down. Susan Vega. No to wracamy do rozmowy z artystką, do jej opowieści, do moich pytań. No i wypatrujemy, tak, wysłuchujemy, nadstawiamy ucha koncert w najbliższy poniedziałek we Wrocławiu. W pewnym momencie tej rozmowy powiedziałem tak, słuchaj, nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale spróbujmy. Lucinda, Luca, Tom, Jacob, Marlena, Frank, Ava, Priscilla, Rosemary. No to jest sporo imion w tytułach tych twoich utworów. A czemu tak? Mówi, myślę, że to dlatego, że piszę o postaciach. Wiesz, to nie zawsze ja, Susan Vega. Nie jest tak, że każda piosenka to Susan, Susan, Susan.
1: I think it's because I write about characters. You know, it's not always me, Suzanne Vega. It's not as though every song is called Suzanne. Suzanne, Suzanne, Suzanne.
0: It's raczej more that I am inventing characters. Wymyślam postaci, śpiewam o nich. Śpiewam z perspektywy Luki, śpiewam o widoku Marleny na ścianie, jakby patrzyła na mnie z plakatu. Mój świat, mój sekretny, prywatny, wewnętrzny świat.
1: That's why I think.
0: Jest wypełniony postaciami, które udaje. To chyba stąd te imiona. Powiedziałem, no dobrze, najłatwiej chyba byłoby porozmawiać o pierwszej płycie, o Solid Standing, o Luce, zresztą o Lukę jeszcze zapytam. No ale zatrzymajmy się na chwilę przy 2001 roku. Ukazuje się twoja płyta zatytułowana Songs in Red and Grey. Dla mnie szczególna, zwłaszcza otwierający ją utwór Penitent. Jak wspominasz tamten czas? I Susan Vega mówi, wspaniale to słyszeć, dzięki. Tak, to był trudny album do nagrania, bo byłam wtedy samotną matką. Rozwiodłam się z mężem, który był producentem moich 2 poprzednich albumów.
1: That's so wonderful to hear. Thank you. It was a difficult album to make because I was a single mother then. I was divorced from my husband who was the producer of the previous 2 albums.
0: Nauczyłam się ponownie pracować z nowym producentem. To był początek mojej przyjaźni i współpracy z Jerrym Leonardem, który teraz, 26 lat później, jest moim dyrektorem muzycznym i partnerem w trasie. Więc kiedy przyjadę do Polski, zobaczycie również Jerrego Leonarda. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2000 roku. Był to dla mnie czas smutnych zakończeń i nowych początków. Oczywiście album ukazał się 2 tygodnie po strasznej sytuacji z 11 września. Musieliśmy więc koncertować w tych trudnych, okropnych warunkach. Dlatego bardzo ważne jest dla mnie, że pamiętasz i cenisz ten album, bo szczerze mówiąc, sama niedawno wróciłam do niektórych z tych utworów. Penitent, Songs in Red and Grey. To 2 piosenki z tamtej epoki, które nadal kocham. No to sprawdźmy. Penitent, może nie tytułowy, a tym razem Harbor Song, by zagrały obok siebie.

0: Susan Vega, Songs in Red and Grey, 2001 rok, Harbour Song i Penitent. No i takie wspomnienia o tej płycie podczas rozmowy dla Radia 357 z artystką. W czasie tej konwersacji ja użyłem takiego określenia, że Flying with Angels, ta jej jak do tej pory ostatnia płyta, to według mnie takie pudełko pełne fajnych, kolorowych kredek, nie żarówiastych, ale dobrze oglądać obrazy tymi kredkami narysowane. I zapytałem właśnie o przeszłość, a który jest dla ciebie samej ten szczególny album, który byś wybrała? Zastanowiła się chwilę i powiedziała, wiesz co, kilka z nich, ale ten, który jest moim ulubionym i który wciąż uważam za szczyt moich doświadczeń, to 99.9 Fahrenheit. On był dla mnie przełomowy.
1: A couple of them, but the one that is my favorite, that I still think of as my pinnacle of experience, is 99.9 Fahrenheit degrees, because this was for me a breakthrough.
0: Świetnie się bawiłam pracując nad nim. Spędziłam szalone chwile z Mitchell Froomem. Mieliśmy tę niesamowitą chemię w pracy, dzięki której po prostu dobrze się bawiliśmy. Gdyby określić nowy album jako pudełko kredek ołówkowych, jak to mówisz, to tamten był jak wielkie, grube kredki świecowe. Mogliśmy rysować po ścianach, malować sprayem i szaleć. I to właśnie pamiętam z 99.9. Anarchię, zabawę, psoty i wspaniałych muzyków. Muzyków z The Attractions, którzy pracowali z Elvisem Costello. Jerry'ego Marotę, który pracował z Peterem Gabrielem. To byli jedni z moich bohaterów w latach 80. Świetna zabawa, szalona rozrywka. I to zmieniło wszystko. To zmieniło moje życie. Bo Mitchell Froom jest ojcem mojej córki, więc to chyba mój najszczęśliwszy moment. No jak tu cię nie zapytać o Lukę, co? O tę piosenkę pozwolisz? Podobno nie wierzyłaś w ten utwór, a twój menadżer naciskał i przekonał cię, że to będzie ważny dla ciebie utwór i dla wielu ludzi. Susan Vega mówi, wiesz co, to jest w ogóle ciekawa historia. Właściwie, kiedy usłyszał tę piosenkę, zapytał, czy to piosenka o znęcaniu się nad dziećmi. A ja odpowiedziałam, że tak. A on na to, myślę, że ten kawałek może być hitem. A ja na to, dlaczego? Nikt przecież nie chce tego słuchać. Nikt nie prosi o takie plumkanie na gitarze. A on na to, no nie, mylisz się.
1: Interesting. No, in fact, what I said to my manager when he heard the song, my manager said, is this a song about child abuse? And I said, yes, it is. And he said, I think this song could be a hit. And I said, why? No one wants to hear this song. Because it's when it's sung simply on the guitar, it was not a song that people asked for. So he said, no, no, no, you're wrong. He said,
0: powiedział, ludzie muszą usłyszeć ten kawałek. Powiedział, że to piosenka o pewnym problemie i pokłóciliśmy się o to, czy muzyka może zmienić świat. Ja mówiłam, że nie sądzę. A on na to,
1: I don't think a song can change the world. I don't think it really changes anything. And he said, you are so wrong.
0: Mylisz się. Muzyka zmieniła świat w latach 70. Zatrzymaliśmy wojnę w Wietnamie za pomocą piosenek. Pomyślałam więc, okej, jeśli chcesz, żeby to leciało w radiu, to w porządku. Rób co chcesz, ale nie zmieniaj tekstu ani melodii. I muszę ci też powiedzieć, że ja sama też się nie zmienię. I tak się stało. Pracowali nad produkcją przez 2 lata, żeby piosenka trafiła do radia. I w chwili, gdy się tam pojawiła, odniosła sukces. Od momentu premiery moje życie zmieniło się niemal z dnia na dzień, bo była grana na całym świecie.
2: You've written this song in 2 hours.
0: Napisała się w 2 godziny,
2: just
0: tak?
2: Tak,
0: w 2 godziny. Po wielu miesiącach namysłu. Myślałam o niej, ale chyba nawet nie miałam szkiców i nie mam do tej pory. Usiadłam i napisałam to w 2 godziny. Trzask.
2: Are you still in touch with this guy?
0: A jesteś wciąż w kontakcie z tym chłopakiem?
1: No.
0: Masz na myśli
1: no,
0: tego Lukę? Nie, nie, nie. To był mój sąsiad. Był bardzo młody. Kiedyś wrócił i zapytał mojego współlokatora, czy mógłbyś powiedzieć mojej dziewczynie, że Susan Vega naprawdę tu mieszkała? Ale najważniejsze, co trzeba wiedzieć o tym chłopaku, to to, że nie był maltretowanym dzieckiem. Po prostu ukradłam mu imię.
2: Just the name.
0: Tylko imię. Tak, tylko imię, a nie całą sytuację. Więc nie było tak, że usłyszałam taką historię i nie zadzwoniłam na policję ani nic w tym stylu. Nie był molestowany, ale wzięłam jego imię. Nie było więc powodu, żebyśmy utrzymywali ze sobą kontakt.
1: Plus, I didn't expect the song to be a hit. So I took his name without feeling guilty or anything. I thought it was a beautiful name.
0: Poza tym nie spodziewałam się, że piosenka będzie hitem, więc podebrałam to imię bez poczucia winy czy czegokolwiek innego. Moim zdaniem to piękne imię.
1: Hi, this is Suzanne Vega, and you're listening to Radio 357.

0: No ale i tak najmocniej z tej rozmowy z Susan Wegą będę wspominał ten telefon. Bo to było tak, że ona miała zadzwonić. My mieliśmy czekać, czekaliśmy. Link do rozmowy wysłany, wszystko przygotowane. Jadę samochodem w totalnym upale do radia i nagle jakiś dziwny numer mi się pokazuje. Halo! Hi, Susan Wega here, waiting for the interview. Co? What? No i oczywiście musiałem się wytłumaczyć. Słuchaj, ale ja jadę do radia. Jakby co, to będę tam mniej więcej za 40 minut. A, to za wcześnie zadzwoniłam. No godzinę za wcześnie. Dobra, to zadzwoń później. Zadzwonię, nie ma problemu. Taki totalnie, jak to się mówi po staropolsku, easy going dzień i easy going sytuacja. Susan Vega, Luca. Oczywiście, że tak, w poniedziałek jej koncert w Polsce.
1: Radio 357.
0: Niepoprawnie romantyczni, teraz wy, teraz oni, teraz wy, jak kto woli. Tak to będzie teraz. Bardzo proszę.

No to jeszcze fragment słynnej Wieny, czyli albumu grupy Ultravox z roku 1980, Passing Strangers. No bo gdzieś cały czas nowy album Midge'a jest na podorędziu, pod ręką. Nie rozstaję się z nim na zbyt długo i nie oddalam się od niego na zbyt niebezpieczną odległość. O, może tak. Dobrze tego posłuchać. Dobrze jeszcze raz się zanurzyć w tych piosenkach i sobie przypomnieć przy okazji spuściznę całą grupę Ultravox. Wydawało się po tych wszystkich zmianach w muzyce, że no, jedna z wielu, a jednak po latach, zwłaszcza teraz, tak mi się wydaje, że ten dorobek jest absolutnie niezaprzeczalny i konkretny. Mimo, że przecież zbyt wielu płyt, a zwłaszcza z Midge'em, nie nagrali, nie zrealizowali. To nie jest jakaś przepastna, wielka dyskografia, ale ważna, bardzo ważna. No to jeszcze w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. Oho, tylko muzyka bez głosu. Mr. John Fox.

No jak to jest? Zabrał mnie tego lata do przepięknych ogrodów. I tam, mimo że musiałem użyć ciut tej najnowocześniejszej technologii na słuchawkach, płyta The Garden, a zwłaszcza utwór tytułowy, brzmiały no, szokująco, obezwładniająco po prostu. I stąd ten ślad. I on jeszcze będzie przez długie tygodnie w tych audycjach podczas czwartkowych wieczorów. John Fox, On Walking. Jeszcze dwa utwory z nami, a my z nimi do 21:00.

I am a spy in a house of love. Jestem szpiegiem w domu miłości. The Lizard King and the Doors. Dlatego to wszystko, bo 3 lipca dla mnie jeszcze trochę trwa. Tomek Matlingiewicz, Piotr Stelmach.

0: Jest 21.
1: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
0: Dobry wieczór, przed mikrofonem Grażyna Bochenek. Dziś w Placu na Rozdrożu zapraszam Państwa na rozmowy o najmniejszych wsiach i przysiłkach, o Polsce lokalnej, o tym, co w niej liczy się najbardziej, co jest wyzwaniem, co daje radości, co może trochę potrafi przygnębić. To będzie spojrzenie na Polskę lokalną oczami sołtysów i członków rad sołeckich, a więc ludzi zaangażowanych, widzących i działających szerzej niż jedynie na rzecz siebie samego i swoich najbliższych. A zaproszenie do udziału w programie przyjęli Monika Rachwał-Orzechowska, członkini Rady Sołeckiej w sołectwie Brylince.
2: Dobry wieczór.
0: Leszek Nowotarski, sołtys Brylińców.
3: Brylince, dobry wieczór.
0: Przemysław Teichmann, sołtys sołectwa Wysoka w gminie Łańcut.
4: Witam serdecznie.
0: I Wiesław Żak, sołtys sołectwa Chałupki Dębniańskie w gminie Leżańsk.
5: Dobry wieczór Państwu.
0: I zdalnie jest z nami również dr Hubert Kotarski, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór. O, mam nadzieję, że się słyszymy, ale chyba jest jakiś problem. Panie doktorze, postaram się w trakcie audycji ten problem naprawić. A spotykamy się w studiu Estrady Rzeszowskiej w Rzeszowie. Program realizują Jacek Młodochowski i Tomasz Matminkiewicz. Jeśli ktoś z Państwa jest lub był sołtysem lub sołtyską i chce opowiedzieć o swoich doświadczeniach, serdecznie zapraszam do kontaktu, ale proszę o wypowiedzi także tych z Państwa, którzy po prostu angażują się lokalnie, współpracując właśnie z sołtysami czy z radami sołeckimi. Co najbardziej liczy się na tym najniższym poziomie szczebla samorządowego, czym żyją mieszkańcy, czy im mniejsza miejscowość, tym łatwiej o współpracę i skuteczność. Moi goście reprezentują samorządy podkarpackie, a jak jest w innych rejonach, o tym także można pisać. Zresztą widzę, że już się Państwo trochę rozpisali. Pan Cezary napisał oczywiście sołtys na Zagrodzie Równy Wojewodzie. Pan Wojciech pisze, że pierwsze skojarzenie to Paweł Sołtys, Koronowo i Pływająca Lista Piosenek, bardzo dobre skojarzenie, ale też pisze, że sołtys to nie wójt, ludzie aż tak się nie garną, a dobry sołtys to dobry duch niejednej wsi. No i jeszcze pan Michał napisał, że sołtys jest wysoko najedzony i za nic nie odpowiada, ale opatrzył to, to prawda, tak?
3: Nie.
0: Nie, mamy tutaj różnicę zdań, ale opatrzył to taką przymrużoną, buźką z przymrużonym uśmiechem.
3: No właśnie.
0: Mój adres mailowy to grazyna.bochenek@radio357.pl. Można także korzystać z aplikacji dla patronów. Tam ten kontakt jest bardzo prosty. Proszę też wpisywać komentarze w mediach społecznościowych. No właśnie, już tutaj się nam ta różnica zdań trochę zarysowała, ale może zanim o tym, co sołtys może i komu jest równy, a komu jest nierówny, to ja bym chciała zacząć od przedstawienia trochę tych miejscowości, z których Państwo do nas przyjechali. Sołectwo Brylince w gminie Krasiczyn, wieś, która Polska w liczbach podaje, ale są dane z 2021 roku, licząca 140 mieszkańców. Już wiem, że tych mieszkańców jest trochę
3: tak,
0: mniej.
3: Jest mniej, tak, to się zmienia w trakcie roku i no po prostu nasza miejscowość powoli, że tak powiem, schodzi w dół. I,
0: mhm. To ile osób teraz mieszka w Brylincach?
2: Mamy obecnie 111 zameldowanych mieszkańców.
0: Mhm. A średnia wieku?
3: 60-70 lat.
0: Mhm. Tak. Czyli to jest wyzwanie, prawda? Takie demograficzne również. Ile dzieci?
2: Mamy 11 dzieci, z czego część dzieci chodzi właśnie do szkół w innych gminach, więc nie znają się. No i są to dzieci od roku do 18 roku życia, więc to słowo dzieci trochę jest naciągane.
0: Czyli rzeczywiście maleńka społeczność i też dodajmy, że to jest taka wieś bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej.
2: Tak.
0: Półtorej godziny jazdy z Rzeszowa? Jak długo Państwo jechaliście?
2: Trochę krócej, bo już mamy autostradę, prawda? Więc,
0: no i korków teraz już wieczorem nie będzie.
2: Ale tak trzeba liczyć, mhm. że wyjedzie się do Przemyśla i tam już trzeba trochę wolniej, bo jest droga już kręta. Piękne widoki, ale trzeba trochę uważniej, no bo są po drodze różne niespodzianki typu sarny, misie i wilki.
0: Czyli to jest wieś, która posiada no, taką swoją specyfikę, tak? Na uboczu właśnie maleńka, już przeważają te osoby starsze, które mają konkretne problemy, no ale jednak osoby zaangażowane społecznie też są.
2: Trafiają się.
0: Trafiają się.
3: Tak, mamy najlepszy przykład pana Czesia, który też jest w naszej Radzie Sołeckiej. No i liczy sobie już 70...
2: Parę wystarczy.
3: Tak, nie będziemy mówić szczegółów.
0: Nie będziemy wypominać.
3: Tak, i no i służy nam jak nie, że tak powiem, fizycznie, no to też jakąś poradą, że tak powiem, i wsparciem takim też, które jest bardzo ważne. I no, tak jak podkreśliłem, to jest to też ważne, bo czasem dobra porada, jak to mówią, lepsza niż... kogoś czyjaś robota, no bo...
0: No ale rozumiem, że też taka życzliwość, jakby słyszę, że temu towarzyszy, prawda? To chyba
3: tak,
0: też ważne.
3: To jest też ważne, bo tak jak mówimy, czasem słowo potrafi bardziej uderzyć jak, prawda...
2: Ręka.
3: Gdzieś tam nie jedna ręka, tak właśnie.
0: Mhm. Chałupki dębniańskie, kiedyś przysiłek, ale już przed II wojną oddzielna wieś, to jest z kolei powiat leżański, do Rzeszowa tak około godziny się
4: tak.
0: Jedzie i niecałe 900 osób było mieszkańców 5 lat temu, a dziś?
4: 868. Mhm.
0: Czyli też jest pewien spadek widoczny.
4: No niestety, co roku to mniej.
0: Mhm. A jeśli chodzi o średnią wieku i o demografię, jeśli chodzi o płcie, bo tutaj zdaje się też w Brynicach to mężczyzn trochę tak. Więcej, prawda?
2: Zgadza się.
0: A u pana?
4: Raczej porówno jest. Raczej jest tak umiarkowanie. Natomiast nie możemy narzekać na brak dzieci. Bo nasza szkoła podstawowa naprawdę jest bardzo dobrze, że tak powiem, dużo chodzi do dzieci do naszej szkoły podstawowej, zarówno do przedszkola, które zostało teraz rozbudowane, szkoła została rozbudowana.
0: To są dzieci ze wsi, czy gdzieś z okolicznych też wiosek i miejscowości?
4: Nasza miejscowość położona jest blisko gminy Leżańsk, więc do naszej szkoły w Chałupkach Dębniańskich uczęszczają dzieci również z sąsiedniej wioski, która się nazywa Nowe Grodzisko. A Nowe Grodzisko i Chałupki Dębniańskie stanowią jedną parafię. I razem no, mamy około 1600 osób, więc... Tych dzieci mamy obecnie w szkole i przedszkolu około 200.
0: No to Brylince mogą pozazdrościć w takim razie.
3: Dokładnie.
0: I jako ostatnio wymienimy wieś Wysoka. Wysokich jest w Polsce chyba kilkadziesiąt, ale my tu mówimy o wsi w powiecie łańcuckim. No i to jest dopiero duży ośrodek, prawda?
5: Tak, to jest jedna, przepraszam, to jest jedna z większych miejscowości, tutaj myślę, wiejskich na Podkarpaciu. Na koniec 2025 roku 2806 osób, także
0: Ale 5 lat temu było około 3000, więc jakby też ten spadek tutaj jest widoczny.
5: Tak, spadek jest, ale mogę się pochwalić, że przyrost naturalny w 2025 był dodatni. Także.
0: To ważne, ale tak sobie myślę, bo to jest wieś, która właśnie jest blisko Łańcuta, który jest no, miastem powiatowym, ale też blisko Rzeszowa, prawda? Dużego ośrodka.
5: Tak jest.
0: Więc czy to trochę taka miejscowość sypialnia?
5: No tak na dzisiaj to nazywamy. Tutaj wszystko się zmienia. W naszym regionie również dużo się zmienia. Nie ma już dużo tych gospodarstw rolnych. Jest kilku, powiedzmy, w naszej miejscowości jest kilku większych rolników. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt rolników, którzy uprawiają jakieś tam małe części gruntu, mają małe gospodarstwa, no ale trzeba przyznać, że tak, no zmienia się to wszystko i nasza miejscowość, nasz region cały jest taką sypialnią Rzeszowa.
0: A przeważają kobiety czy mężczyźni w Wysokiej?
5: U nas jest, z tego co pamiętam, więcej kobiet, ale ta różnica jest niewielka.
0: No to dobrze, to mamy takie wstępne wyobrażenie tych miejscowości, z których państwo przyjechali. To teraz chciałabym zapytać, co państwa skłoniło do tego, żeby się zaangażować, czy to w Rady Sołeckie, czy no w ogóle no w działania samorządowe i w te działania lokalne. I może od pani Moniki zaczniemy, która jest członkinią Rady sołeckiej. Obudziła się pani któregoś dnia z taką myślą, że chce pani działać na rzecz tej maleńkiej miejscowości?
2: Pani redaktor, po prostu poszłam na zebranie wiejskie i ktoś musiał zasiąść w tej Radzie Sołeckiej, bo jak zwykle, jeżeli pada pytanie, kto chciałby się sam dobrowolnie zgłosić, to oczywiście nikt nie był chętny.
0: No, myślę, że każdy rodzic zna taką sytuację z różnych spotkań klasowych, prawda? Jak się wybiera trójki klasowe, prawda? To jest podobna,
2: tak,
0: podobna sytuacja.
2: Tak. Ale chęć pracy na rzecz sołectwa, możliwości zmian, tak? To uczestnictwo w Radzie Sołeckiej daje te możliwości, że można współpracować, można coś tworzyć, poddawać pod głosowanie dane pomysły. Czasami angażujemy się tak, że popłyniemy za daleko, później zliczymy, ile mamy środków i wracamy do realiów, tak? Ale marzenia to bardzo fajna rzecz. I współpracujemy również właśnie poprzez to bycie w Radzie Sołeckiej jest możliwość współpracy z innymi instytucjami. Jak na przykład współpracujemy z harcerzami, tak?
0: No dobrze, kontakt. Ale to musi mieć pani trochę energii w sobie, tak? Trochę czasu na to wszystko, no, a na początku musi być ta chęć. Więc ja pytam o ten moment podjęcia decyzji o tym, żeby właśnie się zaangażować. Brakowało pani czegoś w Brylińcach?
2: Nie, to jest bardzo piękna wieś na końcu jak gdyby świata, gdzie dookoła nas jest wzgórza i lasy, a chęć po prostu takiej wzajemnej współpracy, tak? Że człowiek może wyjść, spotkać się, a jeszcze fajniej, jak coś można zrobić wspólnie. Mhm.
0: Panie Leszku, a u pana jak to było? Pan jest którą kadencję z sołtysem?
3: Ja jestem drugą kadencję z sołtysem. Przygoda moja z sołtysem zaczęła się w 2019 roku właśnie. Pierwsza kadencja, gdzie padło na mój wybór. I...
0: Ale też nie chciał się nikt zgłosić i pan się zgłosił? Tak trochę jak pani Monika?
3: Tak trochę było, że tak powiem. Nie było jakiejś tam bijatyki, że tak powiem, czy słuchajcie. No nie było tak, że... No nie było chętnych i... No i padło, żebym nie chciał być. No, czy się zgadzam być? No ja tak trochę podeszłem z jakimś takim, no, takie padło pytanie też może dziwne, tak jak dawniej gdzieś tam za czasów PRL-u, no to jak chcecie, no to mogę być, ale jak pomożecie, no to też żeby to nie było tak, no bo czułem się jak gdyby, no... niepewni w tej roli i no zresztą na to nie ma żadnych ani kursów, ani dobrze wiemy tutaj z panami sołtysami też.
0: No tak, wszystkiego musiał się pan uczyć w praktyce.
3: Dokładnie tak.
0: Co, ale usłyszał pan pomożemy od...
3: No to była taka zgoda ogólna, także dlatego też między innymi jestem...
0: No I skoro drugą kadencję, to znaczy, że całkiem nieźle ta
3: druga kadencja wypadła. Już tam ktoś chętny był, no ale większość zdecydowała, że jednak, no też za moją zgodą oczywiście, no bo zawsze pada pytanie, czy zgadzam się, czy dany kandydat się zgadza i no to już tam jakieś wiadome kroki żeśmy poczynili, no w pierwszej kadencji, no to mieliśmy taki też odważny, bardzo, no, remont kościoła naszego, no, który też tak właśnie tutaj, tak powiem, zaprawił mnie trochę w boju i tak na dzień dobry dostałem trochę takiego...
0: Kopa. Pozytywnego.
3: No i tak jakoś dzień poszło. Poza dzień i poszło, tak, mhm. Tak.
2: Ja muszę dodać, że sołtys jest bardzo skromny, ale on kocha to, co robi.
0: No, myślę, że słyszymy to mimo tych słów pełnych nieśmiałości, to chyba to słychać.
3: Jak mówi to większość, to niech tak będzie.
0: Panie Przemysławie, a jak to było u pana? Pan jest jednym z młodszych sołtysów, prawda?
5: Tak, tak. No rekordzistą nie jestem i już na pewno nie będę, ponieważ z tego, co się orientuję, to najmłodszy sołtys miał 18 lat w dniu wyborów. Natomiast tak, jestem jednym z młodszych sołtysów. Znaczy u mnie myślę, że takim człowiekiem po prostu trzeba być. Tego się nie da nigdzie nauczyć. Ja jakoś tak od małego po prostu, jak to moja mama mawiała, jestem społecznikiem, tak? Czyli zaczęło się gdzieś tam od szkoły, od bycia przewodniczącym klasy, potem gdzieś przewodniczącym szkoły, w szkole średniej. Potem zaangażowałem się w Radę Sołecką, gdzieś tam w tych też młodszych latach. No i u nas to wyglądało akurat tak, że po 25 latach sołtysowania mojego poprzednika, bo 25 lat był sołtysem, więc szmat czasu, że tak powiem, zwolniło się miejsce, zwolnił się wakat. Co prawda było troszkę więcej chętnych niż tylko jedna osoba. Natomiast może nie, że w naszej miejscowości była stagnacja, może to źle zabrzmi, ale no chcieliśmy coś może w troszkę młodszym gronie zmienić, trochę rozwinąć, trochę przyspieszyć. I w związku z tym tak naprawdę chcieliśmy zawiązać taką Radę Sołecką, troszkę młodszą. Mieliśmy kilkunastu nawet kandydatów. Ja również miałem być tylko członkiem tej Rady Sołeckiej oczywiście. Natomiast no, potem trzeba było pójść krok dalej. Szukaliśmy jakiegoś kandydata na sołtysa. I kiedy ja zdecydowałem się, to moja żona tylko powiedziała, ja wiedziałam od początku, że to będziesz ty i jakby tutaj nie ma się co łudzić. Wiedziałam od początku i wiem, że masz duże szanse, wiem, że tak może być. Także taka z tym jest związana historia, ale mówię, no to jest taka chęć jakby rozwoju naszej miejscowości z ludźmi zaangażowanymi właśnie nie tylko w Radę Sołecką, ale też we wszystkie inne formy działalności w naszej miejscowości.
0: Panie Wiesławie, to jeszcze pan musi się nam tutaj wyspowiadać ze swoich motywacji i ze swoich początków.
4: Ja również, podobnie jak kolega, jestem drugą kadencję, czyli od 2019 roku. Wcześniej przez 4 lata byłem też członkiem Rady Sołeckiej. Jakoś nie pamiętam, jak to się stało, że no, znajomi zgłosili mnie. Będziesz i tyle. Podpisujemy, podpisuj się, będziesz sołtysem. Zawieźli do gminy, były wybory. No i miałem 3 kontrkandydatów.
0: No to już poważna sprawa, jak jest tyle tak, osób chętnych.
4: Tak, no. Muszę się pochwalić, że miałem, ja jeden miałem więcej głosów niż 3 pozostali.
0: To dużo mówi.
4: Przy drugiej kadencji nie miałem kontrkandydata.
0: Ja rozumiem, że trochę to jest tak, że państwo wychodzicie z takiego założenia, że chcesz zmienić świat, to zacznij od tego, co po prostu jest najbliżej, tak? Że widzicie to, co mogłoby działać trochę lepiej i stąd ta aktywność.
4: Tak, po prostu trzeba chcieć współpracować z ludźmi, trzeba widzieć, co się chce zmienić i głównie ta współpraca tutaj jest kluczowa, bo samemu nie zrobimy nic, a tutaj tak, Rada Sołecka, czy koło gospodyń, czy ośrodek kultury, strażacy, sportowcy, naprawdę razem można bardzo, bardzo dużo.
0: No ale chyba też wszyscy wiemy, że wszystkich się zadowolić nie da i zawsze będą tacy, którzy będą narzekać. I tutaj pan Przemysław wspomniał o swojej żonie, ale właśnie też mnie to ciekawi, jak w ogóle otoczenie reagowało i reaguje na tą państwa aktywność. Czy wspiera, czy raczej widzi te zagrożenia związane chociażby z tym, że no, ktoś będzie niezadowolony i czy to nie odbierze radości?
6: Ja tutaj, jak mogę zabrać głos, to przytoczę... Mamy w naszej miejscowości jak gdyby 2 wyznania, 2 kościoły. Mamy też kościół zielonoświątkowych i tutaj...
0: I kościół katolicki.
6: Tak, po niejednokrotnej rozmowie z zaprzyjaźnionym zresztą tam pastorem tych właśnie zielonoświątkowców. No i które gdzieś tam też głosy gdzieś tam do niego dochodzą i jest ogólnie... Pochodzi z naszej miejscowości, ale mieszka w Przemyślu i no i gdzieś tam na jednej z pogaduszek i mówi, no słuchaj, no, no jest tak i tak i tak. I, no i mówi właśnie, że jeden z mieszkańców do niego gdzieś tam podszedł, no i mówi właśnie, że no to jak to jest, że no jedni się chwalą, drudzy, no wiadomo, są takie też głosy. No i po wysłuchaniu właśnie pastor, po wysłuchaniu tego, że tak powiem, mieszkańca i mówi, no to... No to co ja ci mogę powiedzieć, nie? No to, bo, ale później po dłuższym zastanowieniu mówi mu gdzieś tak, że tak powiem, trochę mu odpalił, no to mówi, no to mówi, słuchaj, no to następną kadencję zostań ty z ołtysem, mówi i mówi, ale no...
0: Wtedy powiem, zobaczysz, co to, jak
6: powiem,
0: to będzie.
6: Powiem, że tak powiem, pociągnął trochę za mną i mówi, no nie rób nic więcej, tylko zrób tyle, co on. No i skończyła się rozmowa, także no jest różnie, no.
5: Jak mogę tylko dodać, wydaje mi się, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni z naszej pracy. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast jakby bardzo cieszę, jeśli ktoś powie, fajnie, że jesteś, fajnie, że to robisz. Wiemy też, bo dochodzą takie głosy, myślę nie tylko do mnie, tutaj do kolegów, tak. że prawda, no nie, to nie jest tak, jak miało być. To nie jest ta osoba, to robi źle i tak dalej. Natomiast w dużej mierze są to osoby, które, no trzeba to powiedzieć, nigdy nic dla danej miejscowości nie zrobiły. I w moim mniemaniu nie ma co też się zniechęcać, nie ma co się przejmować tymi gorszymi głosami. Trzeba po prostu robić cały czas swoją pracę, swoją robotę, jak to mówią, i próbować cały czas nawiązywać tą współpracę i rozwijać te nasze miejscowości.
0: Myślę, że też ważne jest to, że tylko ten, kto nic nie robi, nie robi błędów, prawda? Te błędy po prostu się też sołtysom będą zdarzać, tak? Czy członkom Rady Sołeckiej, jak każdemu z nas, każdemu, kto jest aktywny.
2: Jak najbardziej. Powiedziała pani wcześniej, że trzeba zacząć, prawda? Ja myślę, że najważniejsze jest zacząć od samego siebie, prawda?
0: Więc nawet nie od swojego otoczenia, tak? Tylko najpierw
2: od siebie. Jeżeli my zmieniamy nasze nastawienie i myślenie, rok temu, kiedy pisaliśmy na przykład pierwszy wniosek o dotację, to sołtys powiedział, no gdzie my? Z takiej małej miejscowości przecież tego nie dostaniemy. I ja mówię, słuchaj, spróbujmy. Tak? Czyli najpierw trzeba nasze nastawienie zmienić i powoli, myślę, że nasze działania też opinię publiczną też zmieniają, tak? Bo ktoś zobaczy, że coś wychodzi, ktoś zobaczy, że na przykład wioska zaczyna ładniej wyglądać i zmienia zdanie. Ale trzeba tego czasu.
0: Myślę, że to jest dobry początek do dyskusji. Wiemy już, skąd państwo jesteście, jakie są wasze miejscowości, jakie były wasze motywacje i mniej więcej wiemy, w jakiej atmosferze obejmowaliście tą swoją funkcję. To zagramy teraz, po piosence do rozmowy wrócimy do szczegółów i włączymy również pana doktora Huberta Kotarskiego, socjologa, który do tej pory nam się przysłuchuje. Przypominam o możliwości także państwu, naszym słuchaczom, włączenia się do rozmowy przez media społecznościowe, przez naszą aplikację i przez maila grazyna.bochenek@radio357.pl.

0: prowadzimy czynności.
1: Sołtysi Leszek Nowotarski, Przemysław Teichman i Wiesław Żak i Monika Rachwał-Orzechowska, członkini Rady Sołeckiej i dr Hubert Kotarski, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, są gośćmi Placu na Rozdrożu. Rozmawiamy o sołtysach, o radach sołeckich. O sołtysach mówi się, że to tacy łącznicy między mieszkańcami a urzędnikami, że to organizatorzy życia społecznego na poziomie pojedynczych miejscowości, no ale nie jest to praca na etat. Wynagrodzeniem są diety, które mają zrekompensować czas poświęcony na obowiązki wobec tej społeczności lokalnej. Raczej nie jest to jednak pełna rekompensata. Co może sołtys, a co jest poza jego zasięgiem i czy to jest dobrze wymyślone, że sołtysowanie to nie jest praca na etat? To pytanie do doktora Huberta Kotarskiego.
2: Dobry wieczór, bo mieliśmy problem, żeby się połączyć na samym początku, więc kiedy pani redaktor przedstawiała wszystkich, więc niestety nie było mnie słychać, więc jeszcze raz dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Wszystkim. Tak, no nie jest to praca na etat. Dodatek przy dzisiejszym jakby poziomie życia, kosztach życia i też wysokości płacy minimalnej na pewno nie jest satysfakcjonująca. Jest to jednak praca przez 24 godziny, a tu przysłuchując się Państwa rozmowie i tych informacjach o tym, co Państwa skłoniło do tego, żeby zaangażować się, no to widać wyraźnie, że jednak trzeba bardzo mocno chcieć, albo jest to jakieś takie wcześniejsze przygotowanie od poziomu szkoły. O tym mówił Pan Przemysław, że już zaczynał jako uczeń szkoły podstawowej, później średniej, jakby ta skorupka za młodu nasiąkała i w taki naturalny sposób został sołtysem. Ale niewątpliwie jest to też bardzo duże obciążenie. Państwo tego pewnie aż tak może gdzieś tam mocno nie zasygnalizowali, ale no jest to kosztem rodziny, kosztem czasu prywatnego, też czasem może i tego zawodowego. No jest to praca z ludźmi. Każdy, kto kiedykolwiek gdzieś tam pracował z innymi osobami w takim trochę usługowej formie, wie, że jest to trudna praca, jeżeli jest się łącznikiem pomiędzy społecznością lokalną a władzami gminy, to często te problemy są naprawdę, naprawdę trudne i niełatwe do rozwiązania, często wymagające szeregu spotkań, mediacji, też takiej otwartości na ludzi, chęci rozmawiania przede wszystkim i też takiej często i asertywności, żeby też potrafić postawić granice między jakby życiem zawodowym, no bo jednak jest to pewnego rodzaju zawód, mimo że...
1: No właśnie, a czy to jest w takim razie źle wymyślone, że to nie jest etat?
2: Wydaje mi się, że to będzie musiało się zmienić, to znaczy dzisiaj też te samorządy stają się coraz bardziej profesjonalne i to już nawet na poziomie gminy. Samorząd stał się po prostu instytucją usługową i może to jakoś nie brzmi ładnie, ale tak jest. I w taki sposób też postrzeganie samorządu i ludzi, którzy stoją na jego czele, czy jest to, nie wiem, wójt, burmistrz, prezydent, czy też urzędnicy, no jednak wymaga, żeby to było etatowe. Ja sądzę, że też tu jakieś pewne uregulowanie prawne wcześniej czy później musi się pojawić, biorąc pod uwagę jakby nakład pracy, który trzeba wykonać. To nie jest radny Rady Sołeckiej czy Rady Gminy, który po prostu przychodzi na komisję i na posiedzenie, jest na dyżurze i za to otrzymuje dietę, która często w przypadku gmin miejskich jest no znacznie czy kilkukrotnie wyższa jak ten dodatek, który otrzymuje sołtys, a jednak zakres pracy jest nieporównywalny.
1: To proszę powiedzieć, co sołtys może, a co jest poza jej zasięgiem? Jak tutaj przepisy stanowią? W komentarzu jednego z naszych słuchaczy się pojawiło takie zdanie, tak, że sołtys niewiele może, więc no właśnie, na co tutaj prawo pozwala, przepisy pozwalają?
2: No to do najważniejszych tych zadań, no to przede wszystkim to, o czym też była mowa, o czym Państwo mówiliście, to znaczy reprezentowanie mieszkańców danego sołectwa, danej społeczności lokalnej wobec wójta, czy też rady gminy, zwoływanie, prowadzenie zebrań wiejskich, też również wykonywanie uchwał tego zebrania, no, współpraca taka bardzo ścisła z Radą Sołecką i innymi organami gminy. Też przez to, że jest to taki łącznik pomiędzy mieszkańcami a samorządem, no to też oczywiście zgłaszanie potrzeb mieszkańców i tych wszystkich wniosków, które przede wszystkim dotyczą kwestii inwestycyjnych, nie wiem, remontów, kwestii bezpieczeństwa, no ale też również taka rola, może powiedzieć, trochę edukacyjna czy komunikacyjna w stosunku do mieszkańców, czyli informowanie o decyzjach władzy gminy, też pośredniczenie, często bycie takim mediatorem w innych tych drażliwych, ważnych sprawach dla mieszkańców, występowanie też jako strona w konsultacjach, też taka pomocnicza, no ale przede wszystkim też musi być to taki lider społeczności i społeczności lokalnej, czyli przede wszystkim inicjowanie, wspieranie różnych działań społecznych, kulturalnych, o tym też Państwo mówiliście, że są to drużyny strażackie, są to harcerze, są to koła gospodyń wiejskich, czyli no te instytucje takie często nie do końca formalne, które pełnią bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o tereny wiejskie w Polsce.
1: Czyli sołtys trochę taki człowiek orkiestra, prawda?
2: No tak, dokładnie. I to właśnie też jakby nawiązując do tej wcześniejszego pytania i tej rozmowy, że jednak no, jest to praca nieetatowa, a jednak ten katalog zadań jest dość duży. No tu też trzeba jeszcze pamiętać, że często też status sołectwa może sprawiać, że sołtys, który zarządza środkami z funduszu sołeckiego, bo to też jest jakby taki istotny instrument i też wymaga też wiedzy związanej z finansami publicznymi, więc jest to niewątpliwie bardzo odpowiedzialna rola.
1: No właśnie, a jak to jest z tymi finansami? Jakimi finansami sołtysi rady sołeckie dysponują? To chyba trochę zależy od wójtów, prawda? Od rad gmin?
2: No tak, no, na ile instancja wyższa, czyli Rada Gminy i Wójt chcą się dzielić tymi zasobami i środkami, no to jakby tu są pewne możliwości, ale jakby tu pewnie też Państwo lepiej będą zorientowani, jakby znając sytuację swoich wsi, swoich sołectw, jakie to są kwoty, no ale często nie są to jakoś na tyle duże środki, żeby można było jakieś mieć bardziej wygórowane żądania. No i często też jakby taki brutalny sposób zderza się z rzeczywistością, że plany też takie inwestycyjne, ale też i oczekiwania mieszkańców są znaczne, a później okazuje się, że jednak te środki są na tyle ograniczone, że właściwie często pozwalają na wypełnienie jakichś tam podstawowych tylko funkcji związanych z wydarzeniami kulturalnymi. No i na tym się kończą możliwości.
1: Dziękuję bardzo. Trochę pani Monika na początku powiedziała, prawda, że najpierw się ma marzenia, a potem te marzenia trzeba tak trochę przykrawać. No właśnie, no to przejdźmy od tej teorii, o której usłyszeliśmy, do praktyki. Które z tych państwa zadań jako sołtysi, czy właśnie jak członkowie Rady Sołeckiej, państwo uznajecie za najważniejsze, takie najbardziej istotne w tej pracy, którą wykonujecie? Może, panie Wiesławie, może tym razem od pana zaczniemy.
0: Trudno powiedzieć, co jest najważniejsze, bo najważniejsze moim zdaniem jest współpraca z ludźmi i tak jak tutaj pan doktor powiedział, takim łącznikiem między wójtem a mieszkańcami.
1: A trochę też takim buforem?
0: Też, często. Często. Często się wylewają różne słowa.
1: No, z jednej i z drugiej strony, tak?
0: Tak. Ale no, nie bierzemy tego do siebie, próbujemy gasić jeszcze zanim się rozpali i staramy się, żeby po prostu pogodzić każdego. Chociaż nie zawsze się to udaje, ale...
1: Mhm. Czyli ta komunikacja, tak? To...
0: Tak, komunikacja, tak. Co jeszcze? No... Nie wiem, no wszystkiego, wszystko po prostu po trochu, bo to tak trudno mi teraz powiedzieć.
1: Panie Przemysławie?
3: Wydaje mi się, że to zależy, z której perspektywy też patrzymy, ponieważ patrząc z perspektywy wójta, urzędu gminy, naszym ważnym zadaniem jest realizacja budżetu sołeckiego, bo jeśli uchwalimy sobie jakiś ten budżet sołecki, przeznaczymy te pieniądze na jakieś cele, no to musimy potem to zrealizować, tak, te cele wypełnić. Natomiast już tak bardziej przyziemnie patrząc, to wydaje mi się, że to są te potrzeby takie czasami bardzo małe. Mogłoby się wydawać, że dla nas jako społeczności tak ogólnie one są niewielkie. Dziura w chodniku, dziura w drodze, drzewo do przecięcia nad chodnikiem, przekopanie jakiegoś rowu, przepustu. Może tak globalnie nie jest to, nie są to jakieś wielkie problemy, natomiast lokalnie dla każdego mieszkańca jest to jakiś problem, jakieś zadanie do wykonania. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, żeby próbować jak najwięcej takich drobnych zadań, które może tak właśnie globalnie, jak mówiłem, nie są jakieś wielkie, realizować, żeby pomagać tym mieszkańcom, bo jednak dla każdego mieszkańca dany problem gdzieś koło siebie, koło domu jest, myślę, ważny.
1: Właściwie te drobne rzeczy się na nasze życie składają. Dokładnie. Tak naprawdę. Pan, wyczytałam, że pan co 2 tygodnie w środy dyżuruje po 2 godziny.
3: Tak jest.
1: Z czym do pana zgłaszają się? Co się pojawiło na przykład na ostatnim dyżurze? Czy są jeszcze takie rzeczy, które są nowe i jeszcze do tej pory ich nie było?
3: Czy są nowe? Myślę, że no, czasami trafią się nowe rzeczy, ale właśnie te dyżury, te spotkania z mieszkańcami, to przeważnie takie przyziemne problemy. Czyli, że gdzieś tam ktoś jeździł i przepust się po prostu załamał, że jest dziura w chodniku, że nie wiem, trzeba przyciąć jakieś tam drzewa, bo w zimie przy odśnieżaniu traktor nie przejechał. To są takie bardzo, bardzo przyziemne rzeczy, ale też oczywiście te większe, bo jak wszyscy dobrze wiemy, cała Polska jest na etapie przygotowania tego planu ogólnego. I tutaj myślę, że każdy z nas też już wiele w tej sprawie wysłuchał, ponieważ ten plan ogólny no, jednak tym mieszkańcom pewnie wytnie część możliwości zabudowy. Wartości nieruchomości, działek mogą spaść. I też tutaj...
1: To dużo emocji,
3: dużo, ale jakby no, też mieszkańcy przychodzą, pytają o to, bo też nie wiedzą dokładnie z czym to się wiąże, tak? I ważne jest to, żeby po pierwsze im wytłumaczyć, bo to jest taki dosyć duży, ogólnopolski temat, żeby im wytłumaczyć, na czym to polega i z czym to się wiąże. No a z drugiej strony też im dać jakąś radę, ponieważ no też były konsultacje społeczne. Można było przynajmniej u nas w gminie składać takie wnioski z możliwością przeznaczenia gruntów pod dane cele. Dlatego myślę, że ta pomoc mieszkańcom zarówno w tych małych sprawach, jak i w tych większych jest równie ważna.
1: A mnie ciekawi, jeśli pan po takim dyżurze robi sobie listę tych spraw do załatwienia, to ile z nich jest pan w stanie w ciągu, powiedzmy, tych 2 tygodni do następnego dyżuru zrealizować? Czy to są takie rzeczy, które raczej zostają na długie miesiące i pan sobie patrzy na tą listę i wzdycha, że ho, ho, ho, no jeszcze nie pora, jeszcze się nie udało? Czy właśnie te małe rzeczy, może pan być sprawczy w nich?
3: Ja staram się realizować wszystko na bieżąco, ponieważ jak się coś odłoży, to potem to już tak sobie wisi właśnie tylko w tym zeszycie, w tych notatkach i tak wisi. Dzisiaj też przyszedłem z zeszytem.
1: Ma tutaj, to jest zeszyt ten też, tak, ten dyżurowy?
3: Tak. Też tak, między innymi. Natomiast dużo tutaj zależy też od gminy, od włodarzy, od tego, co da się zrobić w ramach prawa, tak? No bo są problemy proste, czyli nie wiem, załóżmy ta dziura.
1: No, więc proste, nie zgłaszamy, proste, no.
3: Zgłaszam w gminie, że jest taki problem, namierzamy tą dziurę, u nas akurat lokalnie Zakład Gospodarki Komunalnej jest w stanie tą dziurę załatać szybko. No ale są problemy, tutaj myślę, sołtys to jest zarówno taki pracownik fizyczny, trochę księgowy, o czym tam powiedział pan doktor.
1: Trochę psycholog pewnie.
3: Trochę psycholog, tak. I są też problemy, no u sąsiada jest za wysokie drzewo i mi się to nie podoba, bo mi psuje widok. No niestety, właśnie. Zdarzają się i takie. Więc no tutaj trzeba wytłumaczyć delikatnie tej osobie, że No niestety nikt z tym nic nie zrobi, bo zarówno ja, jak i sam wójt nie jest władny w tym, żeby komuś nakazać ściąć to drzewo, przyciąć. O ile ono gdzieś tam nie wystaje, wiadomo, za daleko. Mhm.
1: No a w Brylińcach jak sprawa wygląda? Co państwo najbardziej, najwięcej czasu pochłania?
4: Ja podam taki przykład, bo słuchając panów sołtysów, przykład z naszej miejscowości. Mieszkańcy muszą korzystać z własnych studni, ponieważ nie mamy wodociągu. I w ostatnim czasie pojawił się problem, no bo ta woda nam coraz bardziej znika, tak? I obecnie na przykład w naszych studniach nie ma wody. I sołtys w współpracy z wójtem właśnie zadbał byłym wójtem jeszcze poprzedniej kadencji, zadbał o to, że wykopana została studnia głębinowa wiejska. I obecnie jest to temat taki hot we wsi, bo każdy, komu brakuje tej wody, może sobie podjechać, w cudzysłowie, zatankować i dostarczyć do prywatnej swojej studni na własnej posesji.
1: No rozumiem, że jest to utrudnienie nadal, ale jednocześnie jednak jest to rozwiązanie. Czyli problem okazał się wyzwaniem do rozwiązania.
4: Tak, i to
1: odpowiednio wcześniej jeszcze.
4: To nie były małe koszty. Ale przy dobrych negocjacjach, tak, bo sołtys też musi być dobrym negocjatorem w dwie strony, zarówno z mieszkańcami, jak i z władzami gminy, tu po prostu udało się naszemu sołtysowi zrealizować ten cel, tak bardzo ważny. Czyli to nie tylko kultura, to nie tylko działania rozrywkowe, czy właśnie droga to nie jest zwykły temat, bo droga jest bardzo ważna, prawda? Bo każdy z niej korzysta dziennie kilka razy. Ale właśnie takie problemy, które gdzie indziej, gdzie jest na przykład sieć, tak, wodociągowa, ktoś by w ogóle nie pomyślał, że można mieć taki problem. A my mamy taki problem.
1: Ja chciałam się zapytać, jak to jest z angażowaniem się mieszkańców w różne wspólne akcje. A propos właśnie Brylińców, zobaczyłam taki wpis niedawno, wpis o sprzątaniu kościoła. W poniedziałek i wtorek wspólną pracą wykonaliśmy kawał dobrej roboty, było nas mało, ale wspólnie z sołtysem wykonaliśmy czyn, a najlepiej można napisać wyczyn. Więc jak to jest z tą frekwencją?
5: No to ja tu mogę tak w skrócie, że tak powiem, wyobrazować troszkę. No to tak jak wspomnieliśmy już na początku, no gdzie nasza wspólnota liczy sobie 60-70 plus. Taki czyn to jest wyczyn. Nazwaliśmy to wyczynem.
1: Odniosłam wrażenie, że to dotyczyło tej liczby osób, które się pojawiły.
5: Liczby,
4: i wieku.
5: No bo gdzie ludzie już ze schorzeniami, gdzie nie gdzie, że tak powiem, mimo tego gdzieś tam chcą uczestniczyć nawet w takim czynie i no jest to ważne i chwalebne.
4: I tak bardzo są zaangażowani, że na przykład ja młoda, też mogę sobie tak jeszcze powiedzieć, czasami nie nadążałam za tymi paniami, które tak bardzo są zaangażowane, tak? Więc to też był wyczyn z uwagi na fakt, że mogło przyjść więcej osób, tak? Ale my i tak cieszymy się z tej liczby osób, która była. Bo trzeba doceniać to i nie oglądać się wstecz, że nie przyszło więcej osób, tylko doceniać to, że przyszły osoby i mogliśmy zrealizować cel.
1: A są takie tematy, takie wydarzenia, na których państwo wiecie, że właśnie ta frekwencja będzie większa, a pewnie z drugiej strony takie, gdzie możecie się spodziewać, że prawie nikt się nie zainteresuje?
4: Ostatnio mieliśmy taki przykład, organizowaliśmy szkolenie komputerowe. Podchodziliśmy do tego jak do jeża, że pewnie nikt nie będzie chętny, a okazuje się, że w przyszłym tygodniu organizujemy jeszcze dwa kolejne kursy, bo mamy chętnych. Więc czasami coś może zaskoczyć. Zakładamy coś, że nie, to chyba nie wyjdzie. Robiliśmy w tamtym roku święto plonów, liczyliśmy na 50 osób, a byliśmy mile zaskoczeni, że było dużo więcej, tak?
1: Czyli dopóki się nie zrobi, to tak naprawdę nie wiemy. Nie można przewidywać, tak?
4: Oczywiście.
1: Potrafią mieszkańcy zaskoczyć.
4: mieszkańcy i osoby współpracujące, tak? Bo często nie ograniczamy się tylko do mieszkańców, bo czasami może być taka inicjatywa, która może łączyć również sąsiednie sołectwa, tak? Często współpracujemy właśnie, jak coś realizujemy, żeby kto będzie chciał, to serdecznie go zapraszamy.
1: A w Chałupkach się mieszkańcy angażują. Rozmawialiśmy w czasie przerwy, że sport odgrywa ważną rolę dla mieszkańców Chałupek Dębniańskich.
0: Tak, oczywiście. 2 lata temu, po 10-letniej przerwie, reaktywowaliśmy nasz klub sportowy Atlantik, Chałupki Dębniańskie.
1: Atlantik, no.
0: Atlantik, tak. Tak się zwał jeszcze w 1989 roku i nazwa została. Tak, ktoś go nazwał, więc tak
1: to zostało.
0: Tak, z rozmachem. I gramy nie tylko w lidze, no co prawda B-klasa, no brakło nam jednego wygranego meczu w tym sezonie, żeby wejść do A-klasy, ale mamy również kobiecą piłkę nożną, jedną w gminie Leżeńsk, gdzie nasze kobiety startują, no jeżdżą po całym województwie. Co roku jest u nas też organizowany taki turniej kobiecej piłki nożnej. No, w 2025 roku to się nazywał Kobiety Grają Fair, teraz Women Cup. No to coraz to fajniejsze nazwy. No przyjeżdżają również z Małopolski czy z całego Podkarpacia kobiety.
1: Super, ja bardzo kibicuję. I tutaj może wrócę do doktora Huberta Kotarskiego, jeśli się słyszymy. Mam nadzieję, że się słyszymy.
2: Tak, cały czas przysłuchuję się Państwu dyskusji.
1: Jak Pan jako socjolog ocenia tą skalę zainteresowania mieszkańców tymi działaniami, nazwijmy to, społecznymi? I czy możemy powiedzieć, że im mniejsza grupa, tym im mniejsza miejscowość, tym ta wola współpracy większa? Czy tutaj takiego przełożenia nie ma?
2: Ja sądzę, że trudno jest podać jakiś uniwersalny przykład, bo pewnie każda społeczność jest troszkę inna i tu też jakby też to położenie geograficzne, bliskość dużego miasta, czy większego miasta, czy jest to taka gmina, czy taka wieś obwarzankowa tak zwana, czy gdzieś tam bezpośrednio sąsiaduje z jakąś większą miejscowością, czy z większym miastem. Ale przysłuchując się temu, co Państwo mówicie, to można być tylko zbudowanym, że faktycznie mieszkańcy nawet w takich niedużych miejscowościach liczących po 100 czy 150 mieszkańców są w stanie, nie wiem, zebrać się i 2 razy w tygodniu sprzątać kościół, gdzie też ta mediana wieku jest pewnie dobrze powyżej 50 paru lat, więc to też pokazuje. Ja sądzę, że tu problemem troszkę gdzieś tak szerzej na to patrząc jest to, że polskie wsie się bardzo mocno wyludniają. Szczególnie te takie peryferyjnie położone i to będzie niewątpliwie pewnie wyzwanie też również dla sołtysów, ale w ogóle dla polskiego samorządu, dla władz samorządowych, że te potrzeby starzejącego się społeczeństwa i coraz mniejszego będą coraz większe, a możliwości finansowe przez to, że tych mieszkańców jest coraz mniej, będą coraz mniejsze. Sądzę, że paradoksalnie łatwiej jest zmobilizować właśnie mieszkańców w tych małych miejscowościach, bo tu też trochę działa ta taka perspektywa, nie wiem, z filmusami swoi, że jeżeli sąsiad się zaangażuje, no to trudno być gorszym, więc pewnie pójdę za nim i działa trochę prawo tłumu. Ale pewnie będzie coraz trudniej. Niewątpliwie w tych miejscowościach, które położone są bliżej większych miejscowości, na przykład nie mają takiej silnej tradycji funkcjonowania rdzennych mieszkańców, a są to osoby, które przyjeżdżają do tej miejscowości, się osiedlają, więc często pojawia się taki problem pomiędzy nowymi a starymi mieszkańcami, że ci starzy mają takie też trochę wygórowane oczekiwania, że te młode osoby tchną trochę nowego ducha, jakiejś nowej aktywności. No a z tym jest różnie, bo często też te osoby gdzieś tam zaangażowane w swoje zawodowe życie traktują my home is my castle, więc zamykają się w swoich ścianach i to też dobrze widać w większych miejscowościach. Właściwie dzisiaj każde większe osiedle, które gdzieś tam powstaje, czy nowy duży budynek musi stać się wspólnotą mieszkaniową. Po chwili, kiedy gdzieś ci mieszkańcy po dwóch, trzech latach mieszkają, to często nie znają się w ramach jednej klatki, nie mówiąc już o jakimś większym osiedlu, więc niewątpliwie na wsiach jest to dużo, dużo łatwiejsze, więc tu też Państwu gratuluję inicjatyw, bo też słuchając o tym, że organizujecie Państwo jakieś szkolenia komputerowe czy różnego rodzaju inne inicjatywy, też i sportowe, to można tego przeklasnąć.
1: Te zróżnicowane działania, one robią naprawdę wrażenie, a myślę, że na koniec rozmowy zostawimy sobie takie największe powody do chwalenia się, ale no właśnie, żeby ten koniec był pełen dobrych przykładów, to jeszcze bym chciała zapytać o to, co Państwa w Waszej pracy przygnębia. Czy są takie dni i takie sprawy, które sprawiają, że myślicie sobie, kurczę, nie wychodzi, nie działa, nic z tego nie będzie. Właściwie po co mi to?
4: Miałam taki moment w życiu, w ubiegłym roku, kiedy realizowaliśmy jeden z wygranych konkursów i mieliśmy dokonać nasadzeń. Pech chciał,

0: dużym, dużym wyzwaniem. Momenty kryzysowe u panów?
1: No to jak mogę po kolei, no to ja myślę, że tutaj jak na mnie, na chłopa patrząc, no w sprawach fizycznych, no ciężko do pokonania. Ja myślę, że tutaj bardzo odgrywa dużą rolę właśnie to wsparcie jakby duchowe, słowne i tak dalej. Tutaj słowa krytyki bardzo, bardzo, że tak powiem, uderzają, czy słuszne, czy niesłuszne, to już pozostawiam ocenie. Ale tutaj też właśnie ma taką... Ja mówię na swoim przykładzie, że właśnie... Ja nie mówię, żeby się chwalić, czy chwalić kogoś za przesadnie, ale właśnie słowa, które właśnie często bardziej uderzają, niżeli ta przysłowowa pięść. Także tak bym to tutaj...
0: Potrzebuje pan życzliwości trochę od otoczenia.
1: Czasami by pasowało.
0: Czasami by pasowało. Panie Przemysławie, a u pana?
2: Ja
0: momenty
2: myślę,
0: zwątpienia?
2: No, momenty zwątpienia się zdarzają, natomiast takiej może niechęci całkiej, czy myśli o, że chciałbym zrezygnować w tym momencie, to niekoniecznie. Ale to jest to, o czym mówi tutaj pan Leszek, że czasami robimy takie małe rzeczy, które są ważne dla pojedynczej osoby. Nie są one widoczne gdzieś tam dla ogółu tej społeczności. Czasem one nie wychodzą, wiadomo. Natomiast często zdarzają się słowa krytyki, nawet jeśli coś wyjdzie, ale nie jest po myśli jakiejś tam mniejszej grupy osób. No i myślę, że to najbardziej boli, ale tak jak mówiłem, nie ma się tu zniechęcać, trzeba robić swoje i iść do przodu.
3: Powiem jak klasyk, no był czas przywyknąć, także, ale z kolei mnie najbardziej boli czas zimy i tak jak ta zima pokazała tego odśnieżenia. My w gminie Leżeńsk jako sołtysi jesteśmy dysponentami tych półgopiaskarek, które odśnieżają drogi, chodniki. No i tej zimy parę razy było tak, że no... Człowiek wstaje o 4 rano, patrzy jak ta droga wygląda, dzwonię do wykonawcy, który nie obsługuje tylko mojej wsi, ale dwie sąsiednie również. No i mówię, słuchaj, to przyjeżdżaj na 5, bo trzeba, żeby o 6 ludzie wyjechali do pracy. No i tak było, przyjechał. No, dostaje telefon, że no, od wczoraj nie odśnieżane, no ale ktoś wstało 10, już napadało znowu, nie?
0: Mhm. Także, czyli ten aspekt tak, ludzki jednak.
3: Tak. No ale to... Da się z tym żyć.
2: Jak mogę dodać, myślę właśnie, że ta zima to jest taki, też miałem taki przykład, ale sobie darowałem. No, ale tutaj mogę też potwierdzić, że tak, zima jest newralgicznym momentem i u nas to wygląda podobnie i tych telefony się urywają w zasadzie, ale sytuacja jest analogiczna. No, nie wszystko da się zrobić w jednym momencie, dlatego jeśli ktoś z moich mieszkańców słucha, to obsługujemy, działamy, ale no, trzeba czasami chwilkę poczekać.
0: Dobrze, to spróbujmy jeszcze na koniec się pochwalić. Właśnie patrzę, że jednak mało czasu nam zostało, no ale spróbujmy. Muszę państwu powiedzieć, że pod koniec czerwca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozstrzygnięto 9. ogólnopolski konkurs Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa. No i właśnie moi goście są laureatami tego konkursu. Pierwsze miejsce przypadło Brylińcom za przekształcenie stodoły w miejsce spotkań.
4: Tak.
0: Wspaniała sprawa. W dodatku to jest stodoła ozdobiona jeszcze malowidłem.
4: Tak, mamy mural.
0: Czy deskal. Jak mamy tutaj w studiu Estrady Rzeszowskiej właśnie obraz namalowany przez Arkadiusza Andrzejkowa, prawda?
4: Tak, a u nas obraz został namalowany przez Eliasza Dyrow. Jest to młody, bardzo dobrze zapowiadający się artysta. Mamy obraz, który jest bardzo kolorowy, tak? Przedstawiający tematykę żniwną, ponieważ w tej stodole stał kiedyś kombajn wiejski i inne maszyny niezbędne do przeprowadzania żniw. I stąd jest namalowany żniwiarz, jest namalowany, odwzorowany kombajn, który tam właśnie stacjonował. Jest kobieta, która uczestniczy w tych żniwach i krajobraz bryliński, czyli otaczający las i kapliczka.
0: Ale najwspanialsze jest to, że to właśnie ma być miejsce, które będzie służyło do spotkań mieszkańców.
4: Mieszkańców, jak i również zaprzyjaźnionych z nami harcerzy. Przez Brylnicy również biegnie czerwony szlak wyznaczony przez PTTK i stąd również turyści, którzy wędrują, podziwiają naszą miejscowość. Jest część

0: otwarta w tej stodole, taka wiata dobudowana i to jest miejsce, gdzie jest cały czas możliwość wejścia, usiąść można przy stole, na ławkach, można, jest miejsce otwarte, żeby zapalić ognisko i stąd właśnie jest również przeznaczone dla turystów. Mhm.
1: W Chałupkach i Wysokiej państwo postawili bardziej na bezpieczeństwo, prawda?
2: Tak, pomoc w tym roku na bezpieczeństwo. W tym roku pomogliśmy strażakom, zakupiliśmy stroje strażackie, Nomexy, doposażyliśmy wóz strażacki. Zrobiliśmy również remont sali strażackiej, remizy, także...
1: To była decyzja mieszkańców wspólna?
2: Tak, decyzja mieszkańców. Oczywiście na zebraniu wiejskim, uchwałą zebrania wiejskiego przegłosowaliśmy część funduszu sołeckiego na ten właśnie cel.
1: Mhm. A w Wysokiej?
3: My z kolei przeznaczyliśmy część budżetu sołeckiego na zakup defibrylatora AED, który jest ogólnodostępny. Oraz zorganizowaliśmy to już takim czynie społecznym, szkolenie z pierwszej pomocy z elementami użycia tego defibrylatora.
1: Wspaniałe inicjatywy, gratuluję. Nie tylko tych inicjatyw, ale też energii, którą państwo w sobie macie. Sprawdziłam, że mamy w Polsce 16 województw, 380 powiatów, ponad 2,5 tysiąca gmin, ponad 40 tysięcy sołectw, a więc ponad 40 tysięcy sołtysów. Ważna funkcja, bez dwóch zdań, członkowie Rady Sołeckiej również. Czego się życzy sołtysom?
3: Wytrwałości.
4: Wytrwałość,
2: spokoju, też podkreślił.
1: Tego też.
0: I zadowolenia z pracy.
1: Zadowolonych mieszkańców.
0: Tak.
1: Pięknie dziękuję za udział w audycji. Leszek Nowotarski, Monika Rachwał-Orzechowska, Przemysław Teichman, Wiesław Żak i dr Hubert Kotarski byli gośćmi. Pracu na rozdrożu, dziękuję. Program realizowali Jacek Młodochowski i Tomasz Matlinkiewicz. Audycję prowadziła Grażyna Bochenek. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo.

Dobry wieczór, Basz z tej strony. Pewnie wiele i wielu z was pamięta ten czas, kiedy tango weszło do mainstreamu i tango stało się i było na pierwszych miejscach list przebojów. A to się stało za sprawą projektu GOTAN, argentyńsko-szwajcarsko-francuskiego, który właśnie to tango tam umieścił w tym mainstreamie i parę takich właśnie przebojów, można powiedzieć, w nomenklaturze takiej popowej, powiedzmy, wypuścili. Między innymi właśnie Epoka. To jest utwór, jak podobnie jak kilka innych, pochodzący z, znaczy jak podobnie jak kilka innych znanych utworów tego zespołu. One wszystkie pochodzą z albumu La Revancha del Tango. Inny z nich, też bardzo znany, to Santa Maria del Bueno Aire. Również Queremos Paz. To są takie tytuły, które mogły utkwić w pamięci osób, które były już wtedy świadomymi słuchaczami czy słuchaczkami. No właśnie, a dlaczego dzisiaj ten album? Dlatego, że on obchodzi 25

5 lat w tym roku i pomyślałem, że warto o nim przypomnieć. A przed nami Molgrab, który zagra na Audio River, bo w zeszłym tygodniu sporo Audio River mówiłem, ale jesteśmy ciągle przed festiwalem, więc jeszcze kilka pozycji z line-upu przybliżę. Molgrab, no i też jeden z takich, powiedzmy, highlightów, myślę, tego festiwalu, w tym sensie, że bardzo, bardzo już popularny producent, a ja najbardziej lubię z jego utworów Love Rains i właśnie tego posłuchamy.

0: Love Rains i Mulgrap za nami, który pojawi się na Audio River. Wacław Zimpel i Dorota Masłowska przygotowują nowy projekt wspólny. I ja, ponieważ jestem fanem Wacława i jestem też fanem Doroty, to bardzo się cieszę z tej współpracy. Ciągle też jestem pod wrażeniem faktu, że nagraliśmy w zeszłym roku utwór właśnie z Dorotą. I już wtedy wiedziałem, że taki projekt powstaje. No i on rzeczywiście powstaje i dowodem na to na przykład jest utwór, którego zaraz posłuchamy, który ten wspólny album zwiastuje. Ten utwór nosi tytuł Zapamiętaj te wakacje. Powstał do niego teledysk w reżyserii Michała Marczaka. Przypomnę, że to jest reżyser, który ma na koncie między innymi taki, według mnie, bardzo udany film Wszystkie nieprzespane noce. Ja mam ogromny sentyment do tego filmu, bo on przedstawia Warszawę tamtych czasów w bardzo podobnej optyce, w jakiej ja pamiętam to miasto z tamtych czasów. Więc jest to dla mnie jakiś jeden z zapisów mojej młodości w tym mieście. I bardzo jestem mu wdzięczny za ten film. A do utworu przejdźmy płynnie i czekajmy na całość albumu i na ich kolejne koncerty. Niedawno odbył się taki mały koncert, niestety nie mogłem tam być w bardzo, bardzo zdać, nie, w Pardon to tu, gdzie też doszło do premiery tego teledysku. Oni tam zaśpiewali i zagrali razem, ale na pewno to się jeszcze powtórzy, więc trzymajmy rękę na pulsie i słuchajmy ich na żywo. A póki co zapamiętaj te wakacje.
1: Zapamiętaj te wakacje. Światły żar, co nam wypala oczy, mógłby jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Nieproszony, spalając krzący, parki chwiejnie się unoszą w słońcu, ptaki nie są w paszczkach. Wiązki, światłowodów,

zapamiętaj te wakacje. No właśnie, zapamiętajmy te wakacje. Mam nadzieję, że są udane i warto, warto. To jest komentarz od prowadzącego. Dorota Masłowska i Wacław Zimpel przed chwilą wybrzmieli w neurotransmisji. Ostatnio Matthew Herbert wrócił na stałe do neurotransmisji, bo ja jako wielki fan, nakręcony też koncertem, który widziałem na Tauronie, który mi się bardzo podobał, sięgam do jego rzeczy ostatnio częściej. No a właśnie a propos tego koncertu, który zagrał z Momoko Gil, powstał remiks do jednego z ich utworu. I ciekawostką jest to, że remiksował utwór Herberta sam Herbert. I ja to bardzo lubię i mi się to bardzo podoba. To jest chyba dowód na taką czystą radość tworzenia, że trudno się zatrzymać. No więc ten utwór to Baby Star Kid Funk. At Kid Funk remix z albumu takiego bonusowego Clay Bonus Edition, na którym pojawiają się różne rarytasy. Posłuchajmy.

Baby Star Kid Fock Remix od Matthew Herbert i Momoko Gill. Tak jak zapowiadałem, będę jeszcze co nieco grał z audio riverowego line-upu. Nie zabraknie polskich akcentów, między innymi Cats and Dogs na audio, a ja postanowiłem, że dzisiaj posłuchamy wspólnie ich utworu z Faustyną Maciejczuk. Pamiętam ten utwór z zeszłego roku, kiedy graliśmy trasę na Zorzy właśnie, między innymi z Faustyną, właśnie na zaproszenie Cats and Dogs i w temacie tego tytułu Zapamiętaj te wakacje od Doroty i Wacława, to ja na przykład, kiedy słyszę ten utwór, to pamiętam wakacje zeszłoroczne, a one były super, bo dużo graliśmy koncertów i było miło. You and Me, Cats and Dogs, Faustyna Maciejczuk, lecimy.

You and Me odlatuje od Cats & Dogs i Faustyny Maciejczuk. Ja już w zeszłym tygodniu wspomniałem o tym, że ominąłem, tak opowiadając o tych wydarzeniach muzycznych w Polsce, ominąłem Reykjavik i bardzo się biję w pierś, bo myślę, że wielu słuchaczy Neuro mogłoby być zainteresowanych tym festiwalem. No a tam takie na przykład perełki jak Zebra Cats, którego dawno nie było w Polsce, chociaż nie, grał koncert, zdaje się, na warszawskiej Pradze stosunkowo niedawno, może 2 lata temu. Natomiast nie jest super częstym gościem, a ja bardzo cenię. No więc In, mój ulubiony utwór od niego właśnie teraz poleci w ramach moich przeprosin za to, że Reykjavik nie znalazł odbicia w playlistach neurotransmisyjnych, zanim się odbył ten festiwal, ale to się naprawi w przyszłym roku, ten błąd.

In Zebra Cats. Bardzo to jest według mnie interesująca postać na scenie muzycznej. Takiego rapu bym sobie życzył jak najwięcej. Nie ukrywam. Dobrze, teraz taki z kolei artysta, na którego trafiłem przypadkiem i niewiele o nim wiem. Może wy wiecie więcej. Cartin się nazywa. I taka bardzo właśnie... A propos znowu pamiętania wakacji, myślę, że to jest na przykład utwór, którego można sobie posłuchać jadąc samochodem autostradą w stronę wakacji. O, Win Your Neck In. Nawet tytuł daje trochę poczucia wolności. O, i tak też jest w tym utworze, jest pozytywnie Cartin.

Wind Your Neck In. I Cartin, za nami. Było wakacyjnie i było z energią i było tanecznie, a teraz wpadniemy w emocje prosto z Kopenhagi. Nie wiem, czy słyszy mnie dzisiaj ktoś, kto słuchał wywiadu, który przeprowadziłem z Sophie Birch, czy Birk w zeszłym roku. Wspaniała postać, artystka duńska, która działa w muzyce ambientowej w dużej mierze, no przede wszystkim i nagrała wspaniały też album niedawno z Antoniną Nowacką, zresztą drugi raz się już spotkały twórczo. I Sophie Birch ogłosiła nowe wydawnictwo, które się zbliża do nas wielkimi krokami. I właśnie to wydawnictwo promuje, można tak, no tak właśnie, promuje. Ten oto utwór, którego posłuchamy za chwilę, będą dęciaki. Będzie ogromna przestrzeń, będzie emocja, będzie skandynawsko, ale też będzie bardzo, myślę, no ośmielę się powiedzieć, wzruszająco.

Sophie Burke i jej singiel nowy. Na album czekam, albumu będziemy słuchać. A przed nami troszeczkę w kontekście takich projektów, które się pojawiają, czy niespodziewanych, ale mających sens jak najbardziej. Tato Mora, o której wspominałem parę razy, ale też ostatnio Boys Noise z Nine Inch Nails. A teraz Ella Mines się połączyła z Nickiem Leon i nagrali wspólną epkę pod tym Espiral. I to jest, nie, przepraszam, epka będzie nazywała się inaczej. To jest tytuł utworu pochodzącego z tej epki. I to jest znowu, a przepraszam, po prostu tytuł tej epki powiem. Que les paso a mis amigos. Co się stało z moimi przyjaciółmi? Zadają sobie pytanie. Epka będzie miała premierę dopiero za ponad miesiąc, ale pierwszy utwór, a właściwie konkretnie mówiąc ostatni, który się pojawi w setliście, ale pierwszy, którego można posłuchać, to Espiral jest to dobre. Ja jestem w ogóle fanem Eli Mines, mówiłem to też wielokrotnie, więc cieszę się, że ona wypuszcza nowe rzeczy.

Espiral i Ella Minus i Nick Leon. Obojga lubię, więc oboje lubię, chyba tak powinienem powiedzieć. Lubię obojga. Chyba obojga. Lubię bardzo, super współpraca, czekam na kolejne utwory. Nowika wypuściła niedawno remix swojego utworu Lekko. Są takie utwory, które ja się do końca życia będę zastanawiał, dlaczego nie były ogromnymi, ogromnymi hitami. Chociaż oczywiście spotkał się z należytym odbiorem ten utwór, żeby nie było, ale uważam, że to są takie utwory, które powinny grać wszystkie rozgłośnie radiowe tego kraju, bo są to utwory naprawdę na to zasługującej. Lekko jest takim utworem od Nowiki, Adam Funk Remix. Posłuchajmy, i to jest też do zapamiętywania wakacji, totalnie.

Lekko, Adam Funk Remix. Też bardzo udany remix, o tym też warto powiedzieć. To jest naprawdę super propozycja muzyczna od Nowiki. Pozdrawiamy oczywiście, polecam też Ultrafiolet Nowiki w soboty w Radiu 357. Niezmiennie polecam. A przed nami kolejny utwór. Są co najmniej dwa powody, żeby zaprezentować coś od Ellen Alien. Pierwszy powód to taki, że wypuściła coś nowego, a to zawsze jest dobra okazja. A drugi powód jest taki, że też zagra na Audio River, więc tutaj jakby taka też można powiedzieć ikona berlińska, właścicielka B-Pitch, ważnej wytwórni, producentka, artystka. Ona też wystąpi na Audio River, więc kolejny powód, żeby tam się wybrać, do czego zachęcam oczywiście. A utwór, którego posłuchamy od niej, to Mein Herz, czyli jak chyba rozumiem, moje serce. Słaby jestem w niemiecki, ale zdaje się, że tak.

Mine Hearts i Alien Alien za nami. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny, a wejdziemy w tę nową godzinę, bo chyba, a może nawet nie zdążymy z końcem utworu, którego posłuchamy. A będzie to utwór od Echo 2K i Blady i Matcha Talk. To Blady i Echo 2K to są tacy członkowie kolektywu, przyjaciele, znajomi, Szwedzi, którzy nagrywają taką właśnie między innymi muzykę, jak i zaraz posłuchamy. Ja zajrzałem z ciekawości, co u niego słychać. Też na fali teraz festiwalowej, bo podobał mi się jego koncert na OFF-ie w zeszłym roku. Zresztą śledziłem go i grałem od początku neurotransmisji w sumie raz po raz. No i właśnie wjechał niedawno utwór Expression on Your Face, który nagrali właśnie w tym składzie z Blady. I to jest oczywiście świeże, piosenkowe. Według mnie tam jest coś bardzo amerykańskiego w sposobie śpiewania i pisania top-line'ów tak zwanych, czyli melodii. No ale też skandynawskie zacięcie i jednak takie dosyć edgy brzmienie mimo wszystko. Posłuchajmy, a mi się podobał ten koncert też wizualnie, jeśli chodzi o ekspresję tego pana.

Expression on your face. Eco 2K, Mecha Talk i Blady za nami. A teraz posłuchamy sobie czegoś od Coles. A dlaczego nie? Powodów też jest kilka. Przede wszystkim nowy album Magia, magiczny. Po drugie udział w jednym z utworów Adama Repuchy, którego pamiętam jeszcze z czasów takich koncertów w Chmurach albo w Hydrozagadce w Warszawie dawno temu. Bardzo mi się spodobała wrażliwość Adama Repuchy. I super pasuje rzeczywiście do nastroju tego albumu, więc uważam, że bardzo, bardzo trafiona decyzja, żeby go zaprosić do utworu pod tytułem Roza. A też przy okazji Coles, no co, dopiero co na Openerze, a za chwilę Kacha zagra DJ set na Audio River, także też będzie się można z nią tam zobaczyć. Posłuchajmy, Rosa, przepraszam, bo już po hiszpańsku czytam.

To teraz przeskoczymy trochę w klimacie. To była Rosa od Coles i Adama Rypuchy z albumu Magia. Coles, Kahane Audio jako w formie DJ-skiej. Ale teraz przeskoczymy bardzo w brzmieniu, ale zostaniemy na tym samym festiwalu, bo Ben Clock również wystąpi na Audio River nie pozostaje mi nic więcej, jak zagrać coś od niego, a będzie to remix. Będzie to remix Kelsa Reinterpretation otworu Our Sector. I to jest z takiej epki, gdzie właśnie dwa remiksy tego utworu, jak również dwóch innych zostały, które się pojawiły. Ben Clock i Fedi Mohem tak naprawdę, ale też w remiksie od Flowdana. I to będzie bardzo dobre, bardzo precyzyjne i bardzo ostro cięte i bardzo, bardzo sterylne w porównaniu do tych takich właśnie miękkich i jakby je nazwać naturalnych i mniej poskromionych gitar. O, lecimy.

0: defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector, bless with powers in the sector, defend our sector, extend our sector.
1: Our sector. Featuring Flowdan. Przepraszam, źle powiedziałem, że on remiksował utwór. On tutaj współtworzył oryginał, natomiast remiks jest autorstwa. Przed chwilą to sprawdziłem, już zapomniałem. Tak, jestem po prostu zaaferowany tym, żeby tu wszystko ładnie przygotować. Kelza, oczywiście. Dobrze, to był Audio River, a i zostajemy na Audio River i zostaniemy w takim szybszym tempie, bo Gentleman Club przed nami w utworze Got to Feel. It's a real record. Real baseline, real record.

Gentleman's Club i Got to Feel za nami w neurotransmisji. Przed nami włoski kompozytor, który urodził się w 1955 roku w Wenecji. I Wenecji nie kojarzę z producentami muzycznymi, z branżą muzyczną, raczej z turystyką i przede wszystkim historią wspaniałą, no i sztuką z racji Biennale. No a tymczasem właśnie taki kompozytor, który w sumie działa w ambiencie i trochę nas tu zbliża do tego ostatniego kącika mojego ambientalnego. Natomiast to jeszcze taki ambient nie będzie, bo ten utwór pochodzący z albumu Movement, który wydał w tym roku, jednak jest syntezatorowy i jednak jest bardziej rozpędzony, bym powiedział. Natomiast bardzo ciekawy i cały ten album mi się bardzo podoba. I niech to właśnie otwiera ostatnią część audycji, a potem będę miał piękne ambienty, ale to jeszcze przed nami. A póki co właśnie, nie powiedziałem bardzo ważnej informacji w tej zapowiedzi, jak nazywa się ten producent, no więc Gigi Mason.

Gigi Mason za nami w utworze z albumu Movement. I tym sposobem zaczynamy ambient na dzisiaj. A jeszcze powiem, że tytuł tego utworu to Golden z albumu Movement. Mam cztery propozycje na koniec tej audycji. To będzie Marielle V. Jacobson's The South Rounds, Midori Hirano w utworze Illuminance, Oyung w utworze Memorial i na koniec zostawiłem też piękną rzecz, bardzo abstrakcyjną, pod tytułem z albumu Points of Inaccessibility od Rafaela Antona Irisari, a utwór pod tytułem Signals from a Distant Afterglow. Tym się z wami pożegnam. Zostawiam was z tymi dźwiękami. Dziękuję za obecność i słyszymy się oczywiście klasycznie za tydzień.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Radio 357.

Wiadomo kto i wiadomo kiedy, to wam ewentualnie Antoni Grudniewski powie w szczegółach. Marcin Klimkowski, audycja klimatyczna i zapraszam do godziny drugiej w nocy.

na wokalu Perry Farrell, ale to Thievery Corporation, Revolution Solution, wcześniej oczywiście The Beatles i Revolution. Zatem to słowo i zresztą ta zmiana nastrojów, myślę, że pięknie pokazują, co dzisiaj będziemy grać. No różne rzeczy, właśnie różne rzeczy. Uciąłem sobie ostatnio dłuższą rozmowę o rewolucji z koleżanką. Rozmawialiśmy o tym, co potrzebuje rewolucji, gdzie ona jest najbardziej potrzebna. I tak sobie rozmawialiśmy o tym, że oczywiście polityka i różne inne historie, tak, ale w ogóle odeszliśmy od tego. Na przykład mówiliśmy o zaniedbanych przedmieściach albo o tym, żeby pewne zawody były traktowane inaczej niż są, czyli jako ratunek są traktowane, a tak naprawdę nic za tym nie stoi. Ja wiem, że to nie o muzyce, ale o słowie rewolucja, że ono jest wiecznie potrzebne. I tak to we mnie utkwiło, że postanowiłem ze słowa rewolucja uszyć sobie pierwszy klimat tej klimatycznej. A teraz zatem Evolution, Revolution, Love.

Utwór pod tytułem tym samym co The Beatles, czyli po prostu Revolution i The Cult. A będziemy tu sobie siać rewolucję coraz bardziej gwałtowną, a później znowu spokojniejszą i klasyczną. Ale zapowiem też, co jeszcze w audycji. Będą wspominki z koncertów kilku i zapowiedzi kolejnych, ale też wrócimy do zespołu The Cult na dłuższą, taką dłuższą chwilę, bo przypomniałem sobie, że przecież w te letnie noce, takie bardzo gorące, kiedy byłem dzieciakiem, nastolatkiem, to nie tylko Glenna Danziga i Misfits słuchałem, zasłuchany, tylko też właśnie The Cult. To bardzo jest ten zespół, który kojarzy mi się z latem. I mam nadzieję, że pokażę Państwu, że to jest dobry trop na lato. Ale tymczasem dwa razy ostrzej, mam na myśli dwa utwory, a nie, że dwa razy ostrzej niż The Cult. Zresztą sami Państwo ocenią.

Pantera, Revolution is my name, i to była ostatnia płyta tego zespołu. Revolution is my name, no już chyba w tytuł tego utworu nikt nie wierzył, ale Pantera rewolucji dokonała. Myślę, że na całym świecie zdecydowanie, no ale później już nie było niczego więcej. Reinventing the Steel to tytuł ostatniej płyty. A z kolei Violent Revolution to 10. płyta pewnej niemieckiej grupy. A jakiej? No mówiłem, że będzie dwa razy ciężej.

I teraz prawdopodobnie dla tych z Państwa, którzy twórczości zespołu Kreator nie znają, no to była mocna propozycja. Natomiast dla tych, którzy ją znają, no to jest taki upadek Kreatora. 10. płyta Violent Revolution. No ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Zresztą muzyka, każdy niech oceni sam. Słowo revolution. Już teraz zostaje właściwie tylko słowo, bo ani w tytule, ani w rewolucji. Tutaj się nic rewolucyjnego dziać nie będzie, ale pobawimy się jeszcze przez dwa utwory samym słowem. A teraz grupa z Wielkiej Brytanii, indie rock, długo i groźny tytuł. Wiadomo, indie rockowcy lubią groźne tytuły, a później grają jak grają. New Kind of Evil. I wierzę, że Państwu się spodoba ta rewolucja.

Purple Rain, Prince and the Revolution. Revolution było tematem pierwszego klimatu. I tak, tak, wiem, że może nie powinienem, albo już to mówiłem, ale był taki koncert Prince'a na Openerze, podczas którego to koncertu byłem z czterema przyjaciółmi, już nie jesteśmy przyjaciółmi, i ten motyw gitarowy, ten taki wzruszający, był grany i grany i grany i grany i grany. Nie wiem jak długo, ale Prince był tym artystą, który miał bezczasówkę, to znaczy mógł grać ile chce. I grał ile chce, 3 godziny. Ale z tymi przyjaciółmi postanowiliśmy zadzwonić wtedy do swoich wybranek i podzielić się jakimś wyznaniem. Ja to wymyśliłem i byłem z siebie bardzo dumny. I później zaczęliśmy dzwonić. Jednym się udało, drugim nie. Jeszcze nie mieli do kogo zadzwonić. No tak to było, tak to było. I ten utwór już zawsze będzie mi się kojarzył z tym wydarzeniem. Oczywiście z filmem też. Także proszę wybaczyć takie osobiste wyznanie, ale tak właśnie było. Lat temu, no i tutaj czekam na klimek@radio357.pl, żeby mi państwo przypomnieli. Ja sobie sprawdzę podczas następnego utworu. No i teraz znowu w audycji klimatycznej jest to miejsce na osobiste wyzwanie, no bo skąd nagle kilka z rzędu utworów The Cult? Z osobistych, bardzo, bardzo osobistych przeżyć, ale dlaczego miałbym się ich wstydzić?

Nirvana, to znaczy The Cult, a wcześniej She Sells Sanctuary w wersji długiej. W ogóle nie wiem, jak to może być, że jest jakaś wersja krótka. No jest oczywiście taka radiowa, ale a teraz parafrazując Katarzynę Nosowską, za miękcy na metal, za twardzi na rock, za kowbojscy, czy też może indiańscy na alternatywę i zbyt alternatywni na pop, czyli The Cult. To pierwotne istnienie grupy w latach 1983-95 to było zawsze coś na nie, zawsze coś. Dlatego może nie zostali wielkim zespołem, ale dla mnie byli wielcy. Też grunge ich zmiótł, tak mi się wydaje, zmiótł z planszy w tym takim sensie konkurencji, chociaż czy muzyka musi ze sobą konkurować. No ale wyobraźcie sobie państwo, nie wiem, 14, 15, 16 latka, który sobie siedzi i spędza wakacje, nie nudząc się, ale trochę słuchając muzyki w samotności, a takiej wieczornej samotności, bo nie na co dzień, oczywiście nie w ciągu dnia. I gdzieś, nie znając języka, nie znając różnych kontekstów, ten brytyjski zespół odpala w nim chęć, nie wiem, podróżowania na przykład po Ameryce. Chociaż brytyjski zespół i po Ameryce, no to wszystko są takie paradoksy. No to tym nastolatkiem, takim zafascynowanym The Cult byłem ja swego czasu i do dzisiaj mi to zostało, czym się z państwem po prostu dzielę. Tymi emocjami, bo zawsze się dzielę głównie emocjami. Natomiast nie encyklopedyczną wiedzą na temat muzyki. Chociaż mogę, jak państwo sobie zażyczą, na przykład pisząc na klimek@radio357.pl, bym, nie wiem, wymienił wszystkie płyty, albo swoją ulubioną, albo która była najlepiej sprzedającą się płytą, i tak dalej, i tak dalej. Czy to ważne? No, w mojej opinii ważne jest to, że Brother Wolf, Sister Moon to było coś wielkiego.

I burza oczywiście na koniec. I burza. Jest taki fragment tego utworu, który we mnie, w moim sercu, głęboko, głęboko w sercu porusza tę samą nutę, co Purple Rain Prince'a i The Revolution. Dokładnie tę samą nutę porusza, takie wzruszenie. Pewnie to jest to w jednym wypadku klawiszowe, w drugim wypadku gitarowe zapętlenie. No coś niesamowitego, taka mantra muzyczna i to dzieje się niezależnie od tego, czy się język zna, czy się go nie zna. No chyba na tym polega właśnie muzyka, żeby nie trzeba było wszystkiego wyczytywać z tekstów, chociaż dzisiaj też będzie i o tekstach. A kończymy z The Cult w audycji klimatycznej w Radiu 357.

Dla mnie zespół kultowy Firewoman na koniec tego setu She Sells Sanctuary, Nirvana, Brother Wolf, Sister Moon i właśnie Firewoman. A teraz mała wspominka. No, chciałem Państwu opowiedzieć o koncercie, na którym byłem kilka dni temu. To koncert zespołu, chciałem powiedzieć zespół Cavalera. Cavalera, czyli Igor i Max wraz z jeszcze basistą i gitarzystą w secie z Chaos AD. To był wyjątkowy wieczór, wyjątkowa noc. Nie, wieczór, wieczór. Bo było 40,5 stopnia w Polsce. Padł rekord temperatury, a w progresji, w której odbywał się wyprzedany koncert, to niesamowite, wyprzedany, było mnóstwo metalowców i rzeczywiście koncert był fantastyczny, naprawdę doskonały, a organizatorzy przygotowali się do niego bardzo inaczej niż zwykle, bo były inne wiatraki, klimatyzacja była zdecydowanie chodząca i pomagająca. Była też tańsza woda i było mnóstwo, można było wejść w ogóle z butelkami, z pół litra wody, bo rzeczywiście nikomu nie zależało, żeby się komuś coś stało. I set sam, no rewelacja, naprawdę wszyscy się dobrze bawili, nikomu. Tak, to już powiedziałem, że nikomu się nic nie stało, nie było żadnych omdleń ani tego typu historii. A tydzień wcześniej, przed tą kawalerą, przepraszam, pomyłka, no bo to jednak pamięć mięśniowa, był koncert zespołu Trivium i tam było goręcej na przykład, a jeszcze ognie wrzucili takie ze sceny, więc no naprawdę odważnie, odważnie Trivium, ale wszystkim się też bardzo podobało, też wyprzedany koncert, więc te takie klubowe do 1000, powiedzmy 500-600 osób koncerty mają mają wzięcie, to dobrze, ale w połowie, do czego zmierzam w ogóle, w połowie wielbiciel, wielki wielbiciel zespołu New Model Army, Max Cavalera zagrał no właśnie, ten utwór, przepraszam, i teraz będzie The Hunt, najpierw w oryginale, a później w wersji Sepultury, no nie Kawalery, ale Sepultury. No i posłuchajmy różnicy. Energia zdecydowanie ta sama, to znaczy bunt, rewolucja i jakiś taki przekaz podprogowo, punkowo niezależny, wspaniały, ale w takich innych formach, więc dwa razy ten sam utwór w dwóch różnych wykonaniach. Oryginał i cover.

The Hunt. The Hunt, New Model Army, a później Sepultura, a Cavalera wykonali The Hunt w rozgrzanej do czerwoności progresji. Jeśli chodzi o emocje i jeśli chodzi o temperaturę. A teraz, czy wolno grać radiowego kolegę? No wolno. Jak się chce, to wolno. Wszystko wolno, jak się chce. No, co nie jest zakazane prawem i te inne normy, ale zostawmy to na inną okazję. Chciałem powiedzieć, że wkrótce, 17-18 lipca w Skępem odbędzie się festiwal Rock Okop. To jest taki festiwal amatorów, którzy konkurują ze sobą. Amatorów albo nie, może skrzywdziłem kogoś. No ale takich zespołów mniej znanych, ale zwieńczeniem jednego i drugiego dnia takiego letniego spotkania właściwie, spotkania festiwalu, też trochę takiej muzycznej okazji dla urlopujących się w Kujawsko-Pomorskiem, to tam też są gwiazdy. No i Kloster Keller pierwszego dnia, drugiego dnia, no właśnie, redakcyjny kolega, mądry redakcyjny kolega.

A zostawiłem Państwa z tymi oklaskami, bo to męskie granie i 2022 rok, Doppelganger, Organek. To teraz jeszcze dłuższa wersja, albo dlaczego nie? To jest taka pora, audycja klimatyczna, noc z czwartku na piątek, kiedy można sobie pozwolić na długie utwory w ogóle. Tak myślę sobie, że będę grał jeszcze dłuższe. Tak jak ostatnio, dwa tygodnie temu, nie wiem, czy ktoś z Państwa słuchał, ale Metallica wjechała w takich 5 kawałkach, które wypełniły godzinę. No to teraz Mississippi w ogniu z MTV Unplugged.

0: No teraz to naprawdę już Państwu dziękujemy.
1: No. Ale...
0: Ale co?
1: Przyznają Państwo, że pasuje tu jeszcze to.
0: Pasuje, rzeczywiście.

A kusiło bardzo, żeby przerwać tę na przykład wymieniankę muzyków, ale dlaczego by nie uhonorować członków zespołu Organek, którego założycielem jest Tomasz Organek? To są dwie różne jednostki. Grajmy dalej.

Ultimo Organek. Szanowni Państwo, to była audycja klimatyczna. Życzę dobrej nocy. Zbliża się godzina druga. Została tylko jedna piosenka. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek. I w te noce na zmianę z Krzysztofem Tubilewiczem z czwartku na piątki przez 2 godziny gramy Co nam w duszy gra. Krzysztof w Chorych Sąsiadów Snach. I to będzie za tydzień, a ze mną Państwo się usłyszą już za 2 tygodnie, bo nie robimy sobie przerw. Po co? Po co? A teraz na koniec Niemiłość Tomasza Organka, przepraszam, zespołu Organek, ale też z MTV Unplugged. I to jest artysta, który zakończy to spotkanie. Dobranoc, dobrej nocy.

Dziękujemy Państwu za ten koncert. Naprawdę jestem wdzięczny i zobowiązany, że mogliśmy święcić z Wami swoje dziesięciolecie, dekadę trwania zespołu, a to jest naprawdę niełatwe zadanie, żeby przez 10 lat być razem. Tomasz Lewandowski, instrumenty klawiszowe. Również aranżacje sekcji dęty. Dobrze Państwu znany Adam Staszewski, gitara basowa. Dzisiaj różne instrumenty perkusyjne, marakasy, kaubele, wooden bloki, tamburyny i ten oto flordon. Na perkusji, ale to mało, a również na skrzypcach. Robert Markiewicz. Proszę Państwa, Szymon Benek Łukowski, saksofony, klarnet, flety różnego rodzaju i również, aha, i te dzwoneczki jeszcze, to o, mało. I również aranżacje sekcji dętej. Wielkie brawa. Tomasz Orłowski, trąbka flugelhorn. Dziękujemy za wspaniałe sola latynoskie. Maciej Kociński, proszę Państwa, saksofony, klarnet. Dziękujemy za wspaniałe i sekcyjne granie i za niewiarygodnie szybkie solówki. Ja tak nie umiem. Proszę Państwa, puzony. Mało kto potrafi docenić siłę puzonu i to, jaką on ważną sprawia rolę w sekcji dęty. Bez niego w ogóle nie ma dołu. A jak nie ma dołu, no to z czym do ludzi? Bartek Halicki, puzony. A ja się nazywam Organek. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Kanal Plus, dziękuję Paramount, dziękuję MTV i Wam. Dziękuję Mystic.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór, nadajemy z Placu na Rozdrożu. Ja nazywam się Maciej Makselon, audycję realizuje dla Państwa i dla mnie Maciej Korolak. Przy telefonie pod numerem 510 357 357 na Państwa pytania czeka